0: Wracamy do rozmowy z panią Joanną Zagner-Kołat.
1: Na czym polega moje kolejne zaskoczenie? W ciszy przeszłości. Mniej więcej na dwie części się ta historia dzieli. I czytam i początek jest w ogóle fenomenalny, gratuluję, bo zostałem zrobiony totalnie w konia, ale w konia w taki pozytywny bardzo sposób, bo to mam jak baśń. Dawno, dawno temu żyła sobie królewna, znalazła sobie królewicza, no i się pobrali, urodziło się im dziecko, ale coś mi myślę na tych rysunkach nie gra. Czy tak wygląda królewna? Raczej to nie robi wrażenia królewskiej komnaty, ani czego takiego. No i nagle dochodzę do karty, gdzie oto królewna idzie na służbę do jej dziecka, jej córka, do dworu, do hrabiny. I myślę sobie, jak królewna idzie na służbę do hrabiny? I nagle mnie tknęło, że przecież my wszyscy, tak właśnie to dziecko, które w sobie zachowujemy, my wszyscy jesteśmy w pewnym sensie, jak się rodzimy, dla swoich rodziców jesteśmy królewnami, królewiczami, sami dla siebie też i tak o sobie myślimy. I właściwie jak się rodzimy, przychodzimy na świat, to każdy z nas powinien być tak traktowany, jak taki królewicz czy królewna. Po prostu, no. Ale tego niestety nie ma. I nagle dostałem tego w głowę, no, z tą służbą do hrabiny. Ale okazuje się, że i tam sielanka nie trwa. I to nie tylko dlatego, że hrabiostwo źle traktuje. Dlatego, że ta historia, ta w ciszy przeszłości, pokazuje, jak powiela się pewien schemat. Mijają lata, tak, mechanizm, prawda? Czyli to głównie niestety dotyczy losu kobiet. Przychodzą kolejne dzieci i wszystko to, i nie wiadomo już, kto jest tą kopciuszkiem, kto jest królewną, i troszeczkę takie to zasmucające, ale w jakimś sensie pewnie też nie tylko nawet feministyczne. Myślę, oczywiście tak, to ten wymóg spełnia, ale absolutnie znacznie, znacznie więcej, bo to pokazuje po prostu, że ten mechanizm jest, istnieje i chyba niestety w dużym stopniu jeszcze do teraz.
2: Tak, mechanizmy i traumy. Tak, i to no, cały czas ma na nas wpływ i cały czas pokutuje. Nie mamy świadomości, bądź zaczynamy mieć świadomość dopiero tego, że te traumy naszych przodkiń mają na nas wpływ. Nie dotyczy to się tylko kobiet tak naprawdę. Mężczyźni tak samo w tym uczestniczą. Napisałam głównie o kobietach, bo sama jestem kobietą, więc ten temat jest mi bardziej bliski, ale nie zamykam się absolutnie tutaj w tej książce, no tylko i wyłącznie, że to kobiety. Tak, bo też miałam swoich dziadków. O dziadkach też tam wspominam, tak? Ci dziadkowie też mają różne historie i te historie też mają dla nas ogromne znaczenie i mają na nas wpływ. To jest, znaczy, coś, o czym niektórzy nie znają po prostu. Historia, wydaje mi się, że warto ją poznawać. Żyjemy też w takim obszarze, że te nasze historie były ciągle tajemnicami. Z racji samego nawet właśnie obszaru czasu wojny, czasu przedwojennego, czasu powojennego, tak? Albo nie można było mówić, że się ma gdzieś kogoś tam, gdzieś coś tam, albo trzeba było schować, bo coś tam, gdzieś tam, coś tam, a najlepiej to w ogóle milczeć. No i dzieci ryby głosu nie mają. No mówię, wchodzimy w takie rzeczy, które czasem mogliśmy się z nich śmiać, ale finalnie mają na nas duży wpływ i ogromne znaczenie później w naszym budowaniu naszej wartości, poczuciu własnej wartości, naszych emocjach, tak, na to, kim jesteśmy i co przekazujemy dalej, tak, czy... I pytanie właśnie, czy możemy to zmienić, czy możemy to pracować? No mówi się, genu nie wydłubiesz, tak? No może nawet nie trzeba go wydłubywać, skoro już jest, ale może faktycznie można zmienić wartość tego genu, tak? Z tego negatywnego w pozytywny. To, że ma to też wpływ na nasze zdrowie, tak? Finalnie, jak się okazuje. Są już badania też na ten temat, więc to też starałam się, żeby ta książka nie była fikcją moją, tylko żeby to było poparte faktycznie tym, co czytamy dzisiaj nawet w jakichś najnowszych badaniach, tak, żeby to było też prawdziwe. Staram się dać jakieś też narzędzia właśnie do tego, że można skorzystać z takich metod, czy z takich sposobów, w jaki można nawet odkryć, poznać tą swoją historię i że czasem warto znać tą swoją historię po prostu, nawet po to, żeby ją wiedzieć, jaka była, tak, nie żeby nas zdołować, tylko żeby poznać siebie samych, naszą własną tożsamość, tak, i ewentualnie iść z tym po prostu dalej. Nie zmuszam, nie daję gotowych recept, nie mówię, że tak trzeba, tak? Jakby daję, nie wiem, myślę, że wolność wyboru, mam nadzieję. No i ale tutaj też rzeczywiście trochę się bawię tą ilustracją, tak? I tak jak pan zaczął od tej bajki, też specjalnie zaczynam od bajki i też ta stylistyka w tych pierwszych ilustracjach jest inna, bo to jest taka bajka, no tak jak opowiadały nasze babcie, nie? To tam z 7 górami, 7 lasami. Każda z nas chciałaby być tą królewną bardziej, a rzeczywiście ta rzeczywistość, to już też wiemy, wyglądała zupełnie inaczej i dla kobiet, i dla mężczyzn. Jeszcze raz powtórzę, że dla obojga po prostu często to był trudny czas, ale też były dobre momenty, tak? Bo tutaj też nie mówię o samych traumach, mówię też o tych pozytywnych rzeczach, które się wydarzyły w naszym życiu, tak? I że to też trzeba doceniać, ale też warto czasem to poznać, tak? Że nie zawsze te negatywy. I ta stylistyka ilustracji się też zmienia w zależności od okresu, który jest, tak?
1: No, ale to pokazuje, pozwolę sobie pochwalić oczywiście pani wszechstronny talent, jeżeli chodzi o artystkę, plastyczkę, nie tylko ilustratorkę w tym przypadku, bo to naprawdę jest duża sztuka, dobierać właśnie te różne formy, różne kreski. Inaczej będzie, kiedy dochodzimy do II wojny i to rzeczywiście, no musicie państwo zobaczyć, bo trudno nawet mi to detalicznie opisywać.
0: Ale jest jeszcze kilka wątków, o których chciałbym porozmawiać i zrobimy to w czwartek.

0: wracamy do rozmowy. Moją gościnią jest nadal pani Joanna Zagner-Kołat.
1: Ta pierwsza jakby część, kiedy śledzimy te losy, powielające się, ten mechanizm cały, dochodzimy mniej więcej do połowy i zaczyna się zupełnie jakby poniekąd inna historia. Czyli taka na zasadzie, dobrze, to skoro już wiemy to, uświadomicie sobie, spróbujcie zbudować swoje genealogiczne drzewo. To jest taka pierwsza rzecz, do której pani zachęca czytelników i czytelniczki. I myślę sobie, ciekawe, bo myślałem, że będzie coś zupełnie innego. I zaczyna się taka część, która schodzi później do takiego związku naszych traum, naszej psychiki, naszego umysłu i zdrowia naszego ciała. Czyli związku umysł, jelita, umysł, wątroba i tak dalej. Teoretycznie też już coś o tym wiadomo, ale ja przyznaję, że nie aż w takim stopniu. Tam jest jeden taki rysunek, gdzie jakieś takie postacie właśnie tej dziewczynki chodzą po takich, nie wiem, jakichś dużych płucach, czy tych, po mózgu nawet chodzą, tak. I przyznaję, że z jednej strony to jest oczywiście bardzo zabawne i ciepłe, bo takie powinno być, żeby też nie straszyć, prawda, że no, Jezu, teraz ja tutaj, prawda, bo zaraz będą takie podejrzenia, aha, pewnie autorka stosuje jakąś specjalną dietę i teraz będzie nam wciskać i propagować jakąś swoją ideologię i zachęcać do tego, żeby jeść mięso albo nie jeść mięsa. W jednym momencie trafiłem też na przepis, którym jest mięso. Myślę, aha, okej, jest mięso, proszę bardzo, jak chcecie, to możecie też zjeść. Ale mam wrażenie, że to, co jest jakby ideą, to pewnego rodzaju szukanie nieustanne. Że pani już powiedziała o tym, że nie starałem się przekonywać, bo tutaj w tej przepisie na zupę dyniową, tam też bohaterka przecież kombinuje i do Szwajcarii jedzie i próbuje najróżniejszych rzeczy. No bo już, no, tak jak każdy, kto na cokolwiek zachoruje, jeżeli coś się powtarza, mamy wznowienia choroby i tak dalej, to w końcu myślimy, kurczę, no poszukam czegoś innego, spróbuję czegoś innego na zasadzie, że tonące brzytwy się chwyta, więc nie ma dla mnie w tym nic dziwnego, ale myślę, że ten proces jest jakby cały czas, no, bo nie sądzę, żeby pani raz ugotowała zupę dyniową, jest pyszna, jest zdrowa, dobrze robi na mózg i jelita, całe życie teraz będę już jadła tylko i wyłącznie zupę dyniową. Najlepsza rzecz, mogłaby się znudzić najzwyczajniej w świecie, ale jest to dla mnie bardzo ciekawe, że z takiej, że to już nie jest taka zwarta historia fabularna, tylko jakby poszukiwania, no, prawda, i tego połączenia tego umysłu, tego ducha poprzez właśnie zdrowie fizyczne w obie strony i w taki nienachalny sposób. Ale rozumiem, że tutaj pani, bo znowu ten wątek autobiograficzny, ale już powiedziała pani o zupie, że sprawdzona, przetestowana i dobra i myślę, że pani po prostu też pewnie najzwyczajniej w świecie te przepisy, które tu są i tu, po prostu pani to zjadła i różnych rzeczy pani po prostu próbowała. I kwestia, czy jak to na mnie działa. Nie ma gwarancji, że zadziała na wszystkich tak samo, ale robi to dobrze, a przede wszystkim warto zadbać o swój stan i fizyczny, i psychiczny.
2: Znaczy, cieszę się, że pan tak mówi, że pan to w ten sposób odbierał, tak? O to chodziło właśnie. I rzeczywiście o to chodzi, żeby szukać, tak? Bo mówię, nie chcę, żeby ktoś się zamknął też na tej książce i tak, no to pani napisała przepis. To bardzo, bardzo ładnie pan to ujął i świetnie trafił. Nie, tylko myślę, że te poszukiwania, bo to też jest tak, no, że to tak jak też pan powiedział, no nie odkryłam tej zupy dyniowej ileś lat temu i jem ją codziennie. Zmieniam siebie, zmieniam swoje menu w zależności od kondycji mojego organizmu. Szukałam swoich przodków, szukałam swojej historii. Uważam, że to jest naprawdę mega ciekawe łączenie jakby w ogóle tych wszystkich faktów, łączenie tych wszystkich kropek, tych wszystkich zależności, takie odkrywanie warstwowe jak cebulę. To też kuchenne. Ale tak, zachęcam chyba ludzi do tego, żeby w ogóle no, byli kreatywni w swoim życiu, tak? Tak czy siak, no bo nie wiem, komuś będzie pasowało szukanie tych przodków, a komuś innemu będzie pasowało rysowanie i malowanie po prostu i też będzie to jego świat, tak? W którym będzie się po prostu otwierał, czy szukał właśnie siebie. Też proponuję różnego rodzaju masaże. Nie, no mówię, nie podaję gotowych recept, że coś jest najlepsze i tyle. I korzystajcie tylko i wyłącznie z tego, tylko pokazuje, że może tak, że nawet ten dzisiejszy świat ma bardzo dużo do zaoferowania, tylko no, trzeba dopasować do siebie to, co nam najbardziej gdzieś tam będzie leżało i będzie dla nas okej, nie?
1: Ja tutaj na zakończenie powiem, że najbliższa mi ilustracja to jest ta, kiedy bohaterka tej historii leży na kanapie obładowana różnymi książkami, poradnikami. Myślę, że wiele osób tego doświadczyło. Coś wam zaczyna dolegać, nie wiem, jakieś tam Hashimoto, cokolwiek i nagle internet i nagle tysiące książek, ten podpowiada to, ten tamto, ten mówi jedz kaszę, ten mówi nie jest pszenicy, tamten mówi pij tylat i nagle dokładnie jesteśmy jak bohaterka tutaj leży z książką już na twarzy, mówi o Boże, ile tego jest. Bo rzeczywiście jest tego dużo, ma taki w myśli to jest po prostu jeden wielki czarny kłąb, bo rzeczywiście często możemy tego doświadczyć. Jak próbujemy wszystko naraz, to nie jesteśmy w stanie się już połapać, kto ma rację. Może po prostu warto popróbować różnych rzeczy, byle na spokojnie. Jest tutaj też zupa z jarmużu. Od razu powiem, dla równowagi, więc idzie pani do przodu, to była dynia, tam jest jarmuż. Zresztą bardzo, bardzo zdrowy. Też przyznaję, lubię bardzo smoothiesa, mogę polecić. Czyli jarmuż z jakąś pomarańczą na przykład, zblendowany. Jest przepysznym napojem, to jest bomba energetyczna. Jak ktoś nie chce pić tego, jeść tego jako zup, to bardzo często można to robić jako właśnie smoothiesy, blendować sobie warzywa z owocami w najróżniejszych konfiguracjach i jest to po prostu przepyszne, na pewno lepsze niż słodzone różnego rodzaju napoje. Więc niby Ameryki tu nie odkrywamy, ale później w praktyce wychodzi tak, że łatwiej jest kupić tego gazowanego chemiacza. Dziwne słowo mi tutaj wyszło, niż zadbać o taką bardzo prostą, elementarną rzecz. I myślę, że te obie książki, cały czas ta historia, to wszystko, gdybym miał pokusić jakiś wniosek, powiedziała pani o tym, żeby być kreatywnym, być twórczym, ale być też świadomym. Żebyśmy słuchali trochę siebie, odpowiadali na własne też potrzeby, bo to łatwo jest zwalić, a bo świat taki jest, to mi się już nic nie uda, a bo skoro już tak mam, taką przypadłość i tego genu nie wydłubię, ten zwrot się tu pojawia w tej historii, no to macham ręką. No nie ma, zawsze możemy zrobić coś dla siebie i myślę, że chodzi też o to, żebyśmy myśleli dzięki tym książkom troszkę o sobie, o własnych potrzebach.
2: I świadomie pili wodę.
1: Podobno już troszeczkę teraz ten mit, że 2 litry już nie każdy musi, bo bardzo ważny jest też tryb życia, ale to żadne odkrycie, bo wiadomo, że jak ktoś intensywny sport uprawia, będzie inaczej potrzebował
2: Powiedziała, że nawet niektórzy nie mogą, tak, pić 2 litrów, tak, to też trzeba dopasować do swojego organizmu, natomiast też doświadczyłam tego, że jest bardzo mało osób, które faktycznie, że w ogóle są osoby też, które nawet nie wiedzą o tym, że tą wodę trzeba uzupełniać, bądź jest to dla nich dziwne. No mówią tam gdzieś w telewizji, ale same na przykład tego nie praktykują i nie robią, a powinny na przykład, nie? Więc właśnie nawet o piciu wody można pogadać.
1: I jest to, drodzy Państwo, naprawdę niezwykłe, bo dawno nie spotkałem się z takimi historiami, z takimi opowieściami. No w tej pierwszej oczywiście powzruszałem się bardziej, bo był i trzepak, i skakanie też przez gumę i różne takie rzeczy. Ach, powzruszałem się, ale tak może jak Wam czegoś brakuje, no weźcie kawałek gumy z paspanterii, idźcie sobie poskakać, najwyżej będą się z Was śmiali, a co tam. Myślę, że nie należy się tym przejmować. Pani Anna, bardzo, bardzo dziękuję za spotkanie. Czekam na kolejną książkę, mam takie wrażenie, że jakaś kolejna książka będzie.
2: Zobaczymy.
1: No ale na pewno będą te, które będzie pani ilustrowała, bo tych już jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja celowo ich nie wymienię, jak państwo wpiszecie sobie Joanna Zagner-Kołat, to zobaczycie naprawdę, no myślę, że topowe polskie nazwiska, jeżeli chodzi o twórców, autorów. Ależ bardzo proszę. Wielu z nich pojawiało się zresztą w audycjach literackich i tam też zachwyca różnorodność pani kreski i zdolności plastycznych. Dobrze. Bardzo dziękuję. Przypomnę Państwu, Joanna Zagner-Kołat była moją i Waszą gościnią i mam nadzieję do zobaczenia.
2: Dziękuję bardzo i również wszystkich zapraszam do czytania książek bądź oglądania w moim przypadku, tak? I Panu dziękuję również za spotkanie.
0: A ja dziękuję również Państwu za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Życzę Wam udanej majówki i przypomnę, że usłyszymy się jeszcze jutro, bo Polska Lista Polskiej Piosenki, a w audycji literackiej tradycyjnie w niedzielę, to będzie 3 maja, ale niedziela, więc o 16 ponownie usłyszymy się w audycji Wszystko o Literaturze. A teraz dobrego popołudnia i wieczoru. Do usłyszenia.

0: tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Audycja Wszystko Wolno, tylko w Radiu Opole.
1: Dzień dobry, witam serdecznie w Radiu Opole. Dzisiaj jest piątek, 1 maja, święto pracy, więc teoretycznie nie pracujemy. Ale skoro nie pracujemy, to pojawia się też pytanie, czy w dniu wolnym od pracy obowiązuje nas jeszcze zawodowy savoir-vivre? Bo choć wszystko wolno, jak w nazwie tego programu, to jednak nie wszystko wypada. I tutaj na przykład ciekawostka. W etykiecie biznesowej przyjmuje się, że psucie sobie i innym dnia wolnego narzekaniem na pracę jest po prostu nietaktem. Czyli jeśli już odpoczywamy, to naprawdę odpoczywamy. Bez służbowych maili przy kawie, bez analizowania, a co tam w poniedziałek i bez udowadniania, że świat bez nas się zatrzyma. A dzisiaj w Radiu Opole sprawdzimy, gdzie kończy się luz, gdzie zaczyna się brak ogłady, czy można nie odebrać telefonu od szefa, czy grill z kolegami z pracy to jeszcze wolne, czy już integracja i kiedy wszystko wolno naprawdę znaczy wszystko. Zostańcie z nami, będzie jak zwykle lekko, ale z klasą i z dobrym zwyczajem. Magda Szybińska, dzień dobry, a już za chwilę dołączy do mnie gość, który opowie także o etykiecie panującej w krajach arabskich. Zostańcie z Radiem Opole.

0: Audycja Wszystko Wolno, tylko w Radiu Opole.
1: To jest program Wszystko Wolno w Radiu Opole. W świąteczne dni, takie jak ten, właśnie rozmawiamy w Radiu Opole o savoir-vivre, szeroko rozumianym. Naszym gościem jest Marta Hamuda, która jest ekspertką do spraw ekspansji międzynarodowej, do spraw kontaktów, nawiązywania relacji z krajami Arabii Saudyjskiej między innymi. Cześć Marta, dzień dobry, witam Cię w Radiu Opole ponownie.
2: Cześć, dzień dobry, zadomawiam się tutaj, więc bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogę tutaj być w tym studiu.
1: To dlatego, że ostatnio nie wyczerpałyśmy tematu na temat... Nie wyczerpałyśmy kwestii związanych ze sztuką życia, ze sztuką bycia w krajach, Jezu, pieprze dzisiaj, strasznie pieprze. Nie wyczerpałyśmy tematu związanego z tym, jak się funkcjonuje w biznesie i nie tylko na Półwyspie Arabskim. Może zacznijmy dzisiejszą rozmowę od tego, jak się powinno witać?
2: Marhaba, to jest witaj. Salam aleikum, to jest takie powitanie... takie bardzo religijne. I to tak, my czasami tak zwracamy się do osób, jak widzimy, że są osoby starsze na spotkaniu. Ale tak naprawdę to tak zaczęłam teraz trochę oryginalnie. W Tunezji jeszcze mówimy aslema, czyli dzień dobry, bo ten dialekt tunezyjski różni się mocno od takiego standardowego arabskiego języka. Natomiast w krajach Półwyspu Arabskiego w biznesie mówi się powszechnie bardzo po angielsku, więc nie ma żadnego problemu z tym, żeby powiedzieć good morning, good afternoon, good evening albo nawet hello, w zależności od tego, czy to jest spotkanie bardziej bądź mniej formalne. Czasami spotykamy się już z osobami, które znamy, więc wtedy te przywitania są takie bardzo serdeczne, bardzo ciepłe. Natomiast jeśli mówimy o formalnych wizytach, to rzeczywiście tutaj może być kłopot dla nas Europejczyków, przede wszystkim jeśli chodzi o to słynne podawanie ręki. Ja miałam taki moment, jak zaczęłam współpracować, powiem wam taką anegdotę, to było też śmieszne. Byłam w Tunezji z Ahmedem, moim mężem i partnerem biznesowym, partner in crime, lubię bardzo takie sformułowanie, bo to oznacza, że jesteśmy na takim właśnie wielowymiarowym partnerstwie i się wspieramy. I zabrał mnie wtedy, to były moje początki w ogóle. Zabrał mnie w Tunezji na jakieś spotkanie oficjalne ze swoim partnerem biznesowym i wchodzimy do sali i on tylko mi mówi tak, ja się spotykam z osobą, której nie widziałam wcześniej na oczy, to jest ważne, bo nie wiem jak wygląda. I wchodzimy do sali i on mówi, tylko wiesz co, uważaj, bo Wissem nie podaje ręki. I my w tym momencie przekraczamy próg sali, w której jest 15 osób i ja nie wiem, kto to jest Wissem. I ja tak myślę.
1: Ale wiesz chociaż, czy to jest kobieta, czy mężczyzna?
2: Wiedziałam, że mężczyzna. Mhm. Tak, wiedziałam, że mężczyzna. Był tam tylko jeden człowiek, którego znałam wcześniej i ja już wiedziałam, że on tak bardzo europejsko podchodzi do kontaktów biznesowych. I ja tak sobie pomyślałam tak, o matko, i co teraz? Ja mówię, dobra, na wszelki wypadek trzymam te ręce blisko siebie, nie podaję tej ręki nikomu. I to jest rzeczywiście taka sytuacja, gdzie ja na początku okazało się, no rzeczywiście on tam ręki nie podawał, ktoś inny tak, wybrnęliśmy z tego tak w miarę. Ja bardzo dużo rzeczy też tak, wiesz, biorę...
1: Przez obserwację.
2: Obserwację, ale też się uśmiecham, dużo tak też rozładowuję takim trochę poczuciem humoru, uśmiechem. I są wszyscy bardzo otwarci, więc to rzeczywiście w ten sposób można tą sytuację czasami taką rozpuścić.
1: W ogóle podawanie dłoni na powitanie to jest bardzo trudny etykietalnie temat.
2: Jest, tak, w krajach arabskich jest, bo jest specjalna procedura.
1: W krajach europejskich też, bo nie ma tak do końca jasności, kto komu powinien tę dłoń na przywitanie podawać. Zazwyczaj jest tak, że to ten starszy stopniem niższemu stopniem, starszy wiekiem młodszemu wiekiem, kobieta mężczyźnie.
2: Tak, i mi jest łatwiej w Polsce, bo ja już też, jak jestem na spotkaniach biznesowych z pozycji prezydent zarządu, z pozycji dyrektor generalny firmy, to już jest w hierarchii naszej biznesowej no, dość wysoko, więc ja nie mam z tym problemu, że ja pierwsza podaję rękę. Więc ja podaję rękę jako szef firmy, właściciel firmy i jednocześnie kobieta, to tu jest dość jasne. Natomiast w krajach arabskich to nie jest takie proste, bo religijni mężczyźni nie podają kobietom ręki i to nie jest w żaden sposób jakiś przytyk, to jest po prostu kultura taka. U nas jest taka, że kobieta pierwsza, a tam, że mężczyzna nie poda kobiecie. Ale żeby było równo, to religijna kobieta też nie poda ręki mężczyźnie. I to też jest okej. I ja ostatnio miałam taką rozmowę, bo ktoś może powiedzieć, o jakaś dyskryminacja, albo to są jakieś takie dziwne rzeczy. No to są po prostu tematy kulturowe. I ja wychodzę z takiego założenia, że nikt nie dał nam prawa mówić, że nasze jest lepsze. jest po prostu inne. Mhm. Jeżeli chcemy pracować w takich międzykulturowych środowiskach, trzeba się z nimi zapoznać i trzeba je po prostu przyjąć takimi, jakie są. Więc wracając do takich właśnie etykiety, to zawsze jak spotykamy się, na przykład troszeczkę inaczej to wygląda w krajach Zatoki, trochę inaczej w północnej Afryce. W północnej Afryce jest, szczególnie w Tunezji, jest zdecydowanie większy luz, większa swoboda. Tunezja jest bardzo taka zbliżona w takich zachowaniach też do Europy i tutaj jest łatwiej. Natomiast w krajach arabskich, to co, z czym się spotkałam, że mężczyźni mi nie podawali ręki, ale wtedy jest taki piękny gest, że ja zawsze kładę rękę na klatce piersiowej, tak i robię taki delikatny ukłon. I oni robią to samo. I to jest piękny wyraz szacunku, jednocześnie takiego przywitania. No bo wiecie, przychodzimy na spotkanie, to brakuje nam takiego dzień dobry, nie takiego cześć, albo takiego do widzenia. Takiego,
1: w takim naszym europejskim rozumieniu.
2: Tak, takiego otwarcia i zamknięcia spotkania, nie? I tu jakiś gest byłby potrzebny. Naszym gestem jest podawanie ręki. U nich bardzo często też tak jest. I na przykład zdarza się, że idziemy na spotkania w Arabii Saudyjskiej i oni pierwsi podają rękę. Ahmed zawsze mówi, wytrzymaj 2-3 sekundy, wtedy się zorientujesz. Jak już jest się osadzonym z tym, to te 2-3 sekundy już nie są taką wiecznością. Mhm. Więc rzeczywiście tak jest. Zdarzyło nam się raz, że pani z Omanu nie podała Ahmedowi ręki. Ja sobie wtedy pomyślałam, a, to jednak idzie porówno. Ale oni się wtedy zawsze uśmiechają, tak kiwają głową, tak jakby oni czuli się troszeczkę tak jakby zażenowani, że nie mogą tego zrobić, ale rzeczywiście ta kultura, ta religia im na to nie pozwala. I to jest po prostu okej.
1: Okay. Zdarzyło ci się zaliczyć jakąś wpadkę z tym przywitaniem?
2: Raz była taka sytuacja... Wiesz co, to też nawet nie jest wpadka, to bardziej chyba chodziło o to, że mój rozmówca nie wiedział, jak się zachować, bo ja wyciągam rękę, dla nas to jest naturalne. Oni nie podają tej ręki, więc jak dają rękę na klatce piersiowej, to ja robię w tym momencie ten sam gest i jest okej. Mhm. Ale raz jeden mężczyzna w Arabii Saudyjskiej złapał mnie za nadgarstek, bo nie chciał dotknąć mojej dłoni, ale złapał mnie za nadgarstek, za marynarkę, tak? I tak sobie myślę, tak, o co tu chodzi w ogóle? I to było takie... zażenowanie dla nas obojga, bo on, ja nie wiedziałam, o co chodzi z tą ręką.
1: A on wiedział? Czy to było tak też
2: a on chyba chciał mi podać rękę, żeby ja się nie poczuła urażona, że nie podaje mi tej ręki, ale nie chciał mi dotknąć tej dłoni i to takie wyszło trochę dziwne, więc ja już teraz albo wyczekuję chwilę, albo już po prostu wiem. Czasami pytam Ahmeda, on też na przykład widzi, że jak spotykamy się z kimś, kto, niestety nie znam nazwy profesjonalnej, muszę odrobić lekcję, jak nazywają się właśnie te korale, którymi się odmawia, wiesz, modlitwę, bo oni siedzą i się na przykład i się modlą, nie? Przewijają te koraliki, rozmawiając z tobą. To ja już wiem, że to jest osoba religijna, naprawdę religijna. Ja tutaj wtedy nawet...
1: I już wiesz, że wtedy ona nie poda tobie ręki.
2: Nie poda mi ręki. I ja nawet się już nie wychylam. Mhm, tylko kładę rękę na klatce piersiowej, kłaniam się, mówię dzień dobry, jest super. I oni są naprawdę wszyscy. Kwestie też jak usiąść na przykład. Myśmy kiedyś wiedzieliśmy, że spotkamy się jeszcze raz z tą osobą i że on jest religijny. Ten nasz partner biznesowy, chyba, już nie pamiętam imienia, chyba Abdurrahman, częste imię w Arabii Saudyjskiej. Bardzo otwarty, profesjonalista w tym, o czym rozmawialiśmy, gościnny, uprzejmy. Żona, dzieci, wszystko, natomiast Ahmed mówi, wiesz, on jest religijny, nie siadaj koło niego. Ja usiądę koło niego, a ty usiądź po drugiej stronie stołu, bo może się czuć niekomfortowo. To też są takie niuanse, żeby wiedzieć, gdzie usiąść na przykład przy stole, nie?
1: Lewa ręka i prawa ręka w krajach arabskich to też są dwie inne ręce. Służą do czegoś zupełnie innego, a do czego, to o tym powiemy już za chwilę w Radiu Opole.

0: Audycja Wszystko Wolno, tylko w Radiu Opole.
1: Wracamy w Radiu Opole w programie Wszystko Wolno do rozmowy z Martą Hamudą, która jest ekspertką do spraw kontaktów międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem Półwyspu Arabskiego. Rozmawiałyśmy o tym, że przywitanie w świecie arabskim, w biznesie arabskim, to nie jest łatwa sprawa. Trzeba wiedzieć, kiedy się wyciąga dłoń na przywitanie, a kiedy tego absolutnie się nie robi. Z osobami religijnymi niekoniecznie jest to wskazane, one po prostu tego nie robią. Natomiast ważna sprawa to jest to, że prawa ręka i lewa ręka w świecie arabskim nie są równe. Dlaczego, Marto?
2: Prawa ręka... W świecie arabskim trzeba wiedzieć tam, że taką tradycją i bazą jest to, że je się właśnie gołymi rękami. Sztućce przyszły jakiś czas temu i oczywiście są powszechnie używane, natomiast jest bardzo dużo restauracji tradycyjnych, szczególnie w Arabii Saudyjskiej, gdzie je się ryż, kurczaka, wszystko się je gołymi rękami. No i ta prawa ręka służy do jedzenia, a lewa ręka służy do różnych innych czynności, niekoniecznie związanych właśnie z jedzeniem. I to jest rzeczywiście istotne, żeby tą prawą ręką w takich restauracjach, jak się jest, żeby ją używać właśnie do jedzenia tego ryżu. Ja osobiście nie lubię jeść gołymi rękami. Próbowałam, nawet na ostatniej rolce swojej wrzuciłam taką właśnie scenę, gdzie mnie Ahmed nagrał, jak ja to próbuję różnych, czy sposobów jedzenia, ale ja też odkrywam kulturę poprzez to, żeby no, być tak na 100% się zanurzyć. Że jak czegoś nie chcę bądź nie lubię, to przynajmniej wiem, bo to próbowałam. Jadłam, no jakoś to nie jest, że tak powiem, dla mnie przyjazne, ale no rzeczywiście trzeba na to zwracać uwagę i uważać. Dużo się je rękami, dużo się, na przykład jak nie ma tych sztućców, to używa się chleba, że ten chleb się zamacza w różnych sosach, albo tym chlebem się wyciąga pewne jakieś tam, czy humus, czy nawet kawałki mięsa z tych misek, bo tam jak jest taki tradycyjny posiłek, to bardzo często jest kilka dań położonych na środku, na takiej dużej macie, na tradycyjnej restauracji. Właśnie przed chwilą tutaj rozmawiałyśmy o tym, siada się na podłodze, na dywanie. Jest to niezwykłe doświadczenie, bardzo polecam, bo bardzo zbliża do kultury. I na takiej wielkiej macie na środku jest no, mnóstwo różnych miseczek z różnymi specjałami. Oni zawsze opowiadają, co tam jest. Jest chleb w postaci takiego dużego placka i tym chlebem się właśnie odrywa kawałki tego chleba i z tych miseczek tym chlebem się wyciąga to jedzenie. I to jest fantastyczne, niezwykłe doświadczenie i te restauracje są zawsze pięknie udekorowane, tam jest zawsze fajna taka arabska muzyka. To jest takie naprawdę na 100% osadzenie się w klimacie.
1: I ten chleb bierze się w prawą rękę, prawą ręką zamacza się w miseczkach, natomiast ta lewa ręka służy do podtrzymywania higieny.
2: No tak.
1: I stąd też jest uznawana za tę nieczystą dłoń.
2: Tak, ja na przykład

0: mam czasami problem, bo ja jestem leworęczna bądź oburęczna. Ja zawsze muszę najpierw pomyśleć, zanim coś zrobię. Natomiast tak jak mówiłam, no ja rzadko jem ten ryż czy te posiłki po prostu bez używania sztućców, więc tutaj jest mi łatwiej, ale też nie jest to aż tak, słuchajcie, zero-jedynkowe, że jak ktoś, no nie wiem, no jest leworęczny i użyje tej lewej ręki, bo taki ma nawyk, że nagle stanie się jakiś dramat. Natomiast jednak warto jest o tym pamiętać, że jeżeli no jest jakaś taka zasada, czy tak zostało to przyjęte, to jednak, żeby iść za tym właściwym, za tymi właściwymi wskazówkami.
1: Zejdźmy w takim razie z rąk na nogi. Stopy. To jest też rzecz, o której trzeba pamiętać, zwłaszcza wtedy, kiedy się siada, bo siadanie w odpowiednich pozycjach, na przykład w restauracjach, też jest istotnie ważną rzeczą.
0: No jest istotną, tym bardziej jak właśnie czasami jest tak, że nasi partnerzy biznesowi chcą nam bardzo mocno pokazać tą swoją kulturę i zapraszają nas do restauracji, gdzie siada się właśnie na dywanie i że jada się na dywanie. I tutaj się zaczynają robić trudności, dlatego zawsze warto, zanim gdzieś wyjdziemy, zapytać, jaka to jest restauracja, czy to jest tradycyjna, bo wtedy no, wąska spódnica do kolan no, jest niewskazana, bo po prostu jest to wręcz niemożliwe, żeby kilka godzin wysiedzieć w pozycji, która też jest no, dobrze wyglądająca i wygodna jednocześnie. Tam się siedzi na dywanie po turecku albo w takiej pozie właśnie, o którą ci tu przed chwilą demonstrowałam. Także
1: jedna noga zgięta, druga tak, podgięta.
0: Tak, jedna noga na zgięta na ziemi, a druga tak no, w takiej pozycji do 90 stopni, nie? Tak wyprostowana. I to jest taka najczęstsza poza właśnie, w której oni siadają na podłodze. Po turecku zawsze też można. No i co jest ważne podczas, na przykład tutaj mówimy teraz o restauracjach. No przy stole, no to wiadomo, no, nogi pod stołem, jesteśmy przy obiedzie czy przy kolacji, tutaj nie ma problemu. Ale czasami są takie spotkania, gdzie siadamy na sofie, i rozmawiamy przy stoliku kawowym, bo zdarzają się takie spotkania. Z naszej perspektywy one wyglądają na takie półformalne, no bo no nie ma żadnych prezentacji, dokumentów, ale rozmawiamy. Natomiast z perspektywy arabskiego biznesu one są równie ważne, jeśli nawet nie ważniejsze, bo to jest taki moment, gdzie poznaje się nas jako człowieka. Dla nich to jest ważne. Kim my jesteśmy, jacy my jesteśmy jako Marta Hamuda. Kim ja jestem jako ta osoba, czy ja chcę z tobą robić biznes, czy nie. I też pisałam ostatnio taki właśnie post o komunikacji, bo odpowiadałam komuś na komentarz właśnie na LinkedInie, pytała mnie dziewczyna, czy można usługi IT sprzedawać online. Tu nie chodzi o to, co się sprzedaje, tu chodzi o to, jak się sprzedaje. Czy to się sprzedaje kontener jabłek, czy to się sprzedaje najnowszą aplikację. Sprzedaje zawsze na końcu człowiek do człowieka. I to ta komunikacja jest bardzo ważna. Jak my się zachowujemy, czy my podajemy rękę, czy nie, czy szanujemy te zwyczaje, czy jesteśmy ubrani odpowiednio do okazji, jak siadamy. I tutaj z tym siadaniem to chodzi o to, że bardzo często, szczególnie mężczyźni, jak zakładają nogę na nogę, to kostka jest na kolanie i ta podeszwa tak może bić komuś, że tak powiem, w twarz. Tak?
1: Nie wolno pokazywać,
0: nie wolno pokazywać podeszwy stóp. Tak, po prostu.
1: Dlatego, że jest ona nieczysta, ona ma kontakt z ziemią, pewnie to
0: nie
1: z tego
0: wynika. Nie wiem, czy to jest aż taki powód, do tego nie doszłam, natomiast to jest to po prostu źle widziane. Mhm. Tak jak siadamy noga na nogę, nazwijmy to w stylu pani Elżbiety Jaworowicz, jest okej.
1: Okay. Tak, jest okej. Okay.
0: Tak, bo te stopy, że tak powiem,
1: skierowane
0: są w kierunku ziemi. Natomiast ta stopa takie typowe męskie, to czasami bywa taka poza właśnie, gdzie ta kostka jest na kolanie.
1: Ona bywa uznawana za agresywną pozycję.
0: Tego nie wiem. Wiem, że to jest okazywanie braku szacunku. Tak to idzie. Jak to jest odbierane jeszcze głębiej, to myślę, że jacyś antropolodzy mogliby się wypowiedzieć, bo też ostatnio tak z Achmedem rozmawiałam a propos tego właśnie, jak się rozmawia, bo negocjacje się dzieją teraz istotne na Bliskim Wschodzie, jak się rozmawia podczas negocjacji, że się nie patrzy, mężczyźni nie patrzą sobie bezpośrednio twarzą w twarz, bo to jest na pewno taka agresywna wyzwanie i taka wręcz prowokacja a nie na wyciszenie i uspokojenie, więc to też ma znaczenie, nie? Mhm. No ale tutaj mówię teraz o takiej dość ekstremalnej sytuacji. Więc czy to jest oznaka agresji? Tego ja nie wiem. ja to tak z pozycji, tak jak rozmawiamy z Achmedem, on mówi, że tutaj bardzo istotny jest szacunek. I to jest, on mi tak to tłumaczył, że no po prostu nie okazywanie szacunku, nie?
1: Z szacunku też ściąga się buty w wielu sytuacjach.
0: Szczególnie w tych restauracjach, gdzie się właśnie siada na ziemi, to jest tak, że z zewnątrz wchodzi się normalnie w butach i są takie przygotowane specjalne boksy. Te restauracje są najczęściej bardzo pięknie urządzone, te dywany są takie no, fajne, czyste, są poduszki i rzeczywiście jak się je, słuchajcie, taką kolację przez kilka godzin, bo to tak wygląda, bo to się jeszcze kończy deserem, jeszcze kawą, jeszcze herbatą, jeszcze czymś, to człowiek tak siada i coraz bardziej do pozycji leżącej schodzi, bo rzeczywiście te posiłki są przepyszne i obfite, więc natomiast też no nie należy odmawiać takiej gościny. Jeżeli jest ileś tam tych miseczek z różnymi daniami, to z każdego trzeba przynajmniej spróbować.
1: Czyli to jest wielkim faux pas, jeżeli odmówimy jakiegoś poczęstunku, skosztowania jakiejś potrawy serwowanej przez gospodarza.
0: A jeszcze jeśli zapraszają na lunch po spotkaniu biznesowym, to jest znak, że wszystko idzie w dobrym kierunku. I wręcz po prostu nie wolno odmówić. I potem są bardzo ciekawe sytuacje. Też widziałam nieraz, kto płaci za lunch na przykład, kto płaci za posiłek. Jeśli w krajach arabskich jest powiedziane, że zapraszam was na lunch, to znaczy zapraszam i płacę. I nie próbuj płacić.
1: I nawet nie proponuj.
0: Nawet nie proponuj. Ale ja nieraz widziałam bardzo ciekawe sytuacje, że się dwóch Saudyjczyków między sobą kłóciło w restauracji, kto zapłaci. I powiem wam, interesujące to było zjawisko.
1: To bo gdzie dwóch się kłóci, tam trzeci korzysta.
0: Tak, bo tu też nie bo tutaj nie chodzi o to, kogo na to stać, bo ich na to stać. Tu chodzi bardziej o to, że jesteś moim gościem i że to ja pokazuję ci moją gościnność saudyjską. I to są takie bardzo fajne rzeczy. Natomiast u nas, jak ktoś zaprasza, to nie zawsze oznacza, że za ciebie zapłaci.
1: A dzisiaj gościem Radia Opole jest Marta Chamuda i do tej rozmowy wracamy już za kilkanaście minut.

0: that radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: A teraz w Radiopole w programie Wszystko Wolno ciekawostka, które może zaskoczyć. W etykiecie zawodowej istnieje coś takiego jak prawo do bycia offline. I to wcale nie jest nowy wymysł zmęczonych pracowników. Od lat w dobrym tonie jest niekontaktowanie się służbowo w dni wolne, chyba że to absolutna konieczność. Co ciekawe, w niektórych krajach to już nie tylko zasada savoir-vivre, ale wręcz prawo. Na przykład we Francji pracownik ma zagwarantowane, że po godzinach może nie odebrać maili ani telefonów od szefa i nikt nie powinien mieć o to pretensje. Czyli krótko mówiąc, jeżeli dzisiaj nie odbierzecie służbowego telefonu, to nie dlatego, że wam się nie chce, tylko dlatego, że macie dobre maniery.

0: pierwsza.
1: Wracamy w Radio Opole z programem Wszystko Wolno. Dzisiaj wydanie wyjątkowe, świąteczne, bo mamy 1 maja, święto pracy. Ale skoro święto pracy, to my z lekkim przymrużeniem nadal o pracy mówimy. Tyle, że od tej strony dobrych manier. Kolejna ciekawostka z zawodowego savoir-vivre'u. Czy wiecie, że punktualność to jest jedna z najbardziej uniwersalnych form szacunku w pracy i to niezależnie od stanowiska? Co ciekawe, w etykiecie przyjmuje się, że spóźnienie przełożonego jest odbierane gorzej niż spóźnienie się pracownika. Dlaczego? No bo to właśnie osoba wyżej powinna dawać dobry przykład. Czyli jeżeli ktoś dzisiaj mówi, mam wolne, mogę się spóźnić na wszystko, to owszem, może, ale styl i klasa nigdy nie biorą urlopu. Magda Szybińska, witam w drugiej godzinie programu Wszystko Wolno. Zostańcie z nami.

0: To jest program Wszystko Wolno w Radio Opole. Naszym gościem wciąż jest Marta Chamuda, która łączy świat afrykański ze światem europejskim, do tego jeszcze Azja nam dochodzi. Jesteś ekspertką do spraw wymiany międzykulturowej, ekspansji biznesu europejskiego na rynki między innymi arabskie. Porozmawiajmy teraz o dress code. Jak powinien wyglądać ktoś, kto chce zrobić biznes w świecie arabskim i też jak wygląda się mieszkając właśnie między innymi w Arabii Saudyjskiej?
1: No, ubiór przede wszystkim taki biznesowy, taki bardzo podobny do naszego. Jak przyjeżdżam z Polski, no to mam garnitury. Ja wolę spodnie niż sukienki, więc chodzę po prostu w garniturach takich, że jest marynarka i spodnie, czasami też trzyczęściowy. I to się bardzo sprawdza. Natomiast należy też pamiętać, że tam jest gorąco. I tam potrafi przypiec 48 stopni, 47. I nie ma z tym problemu generalnie na co dzień, ponieważ wszędzie jest klimatyzacja. Natomiast to na zewnątrz jest ta temperatura dość wysoka. No i teraz tak, ja zakrywam i nogi, i ręce. Staram się mieć ubiór zawsze taki, jak mam spotkania biznesowe, zakryte łokcie, zakryte kolana. Zawsze tak jest. Jak mamy biznes casual, bo to zawsze tak ustalamy, gdzie idziemy, czy biznesowo tak naprawdę na sztywno, czy biznes casual, to wiadomo, jest ta definicja bardzo podobna do tej naszej. Też, że ten casual to na przykład jak jest jakieś spotkanie popołudniowe, no to mogę mieć krótki rękawek, no ale to jest znowu taki rękawek, że jest tuż przez łokieć na przykład, nie? I jakieś koszule lniane wtedy mam, czy bluzki lniane, bawełniane. Coś, co jest przewiewne, coś, co jest takie lekkie, szczególnie w lecie. No i ten dress code jest taki właśnie, że ja się tam zakrywam, ja tak się czuję dobrze. To, ja mam też, słuchajcie, no męża z Tunezji, on też we mnie zaszczepił ten szacunek do kultury arabskiej. I nieraz jak byliśmy na przykład teraz w Katarze, ja widziałam dziewczyny Europejki, które w Ramadanie chodziły w bluzkach na ramionczkach, totalnie poodkrywane. I no i to jest taki wyraz właśnie braku szacunku dla kultury, dla religii. Nikt za to już teraz nie idzie do więzienia. Jakby się ktoś bardzo uparł, to może by dostały za to jakąś karę jak w postaci jakiegoś mandatu. Ale nie ma już teraz takich sytuacji, że jest ta tak słynna policja religijna, która pilnuje tego dress code'u. Natomiast no jest to niewskazane, niedobrze widziane. W krajach takich jak na przykład Oman, Arabia Saudyjska, Katar. Chociaż w Katarze jest ekspatów ponad 80%. Ekspaci to są osoby, które po prostu przejechały spoza kraju i nie są rdzennymi obywatelami. Więc te kraje, gdzie jest więcej ekspatów, są bardziej otwarte. To są Emiraty, to jest Bahrajn na przykład, to jest Katar, ale też jednocześnie przywiązane do tej tradycji. I najbardziej takim liberalnym krajem, no to jest jednak, to są Emiraty, ale nie wszystkie Emiraty, Dubaj szczególnie, tak? Dubaj jest... Trzeba pamiętać, że to jest taki system federalny, że każdy emirat inaczej się nosi. Szarża jest bardziej taka konserwatywna i tam trzeba uważać. Natomiast ja zawsze tak lubię się pozakrywać. Ja lubię te abaje, ja lubię te takie, wiesz, szerokie płaszcze, długie, takie zwiewne. Mi się to podoba. Ja chyba kiedyś rzeczywiście gdzieś byłam jakąś arabską księżniczką, bo przecież niezwykłym człowiekiem. I dla mnie to jest okej. Natomiast jak najbardziej europejskie stroje, garnitury, sukienki, spódnice.
0: Ale tylko... raczej jest to taki skromny ubiór, prawda? Nie eksponuje się jakiś...
1: Nie ma dekoltów, tak. Nie ma mini. Mhm. Nie ma, i absolutnie nie. Żadnych dekoltów, żadnych mini.
0: Biżuteria?
1: Biżuteria tak. No, słuchajcie, to są też takie kraje, które lubią właśnie, wiesz, złoto, takie jakieś właśnie biżuterie, bransoletki.
0: Ale skromne.
1: Zależy od kraju. Zależy od kraju, zależy od okazji. Bo na przykład tunezyjskie wesele, to tam się wszystko świeci i błyszczy. I im więcej się błyszczy, tym lepiej. I im więcej bransoletek na rękach, tym lepiej. Więc to naprawdę zależy od okazji. W Dubaju, jak byłam na kolacji z moją koleżanką z Dubaju, Dubajką, no to ona przyszła w pięknej, takiej taftowej, łososiowej, błyszczącej abai, że ona po prostu rozświetlała całe to centrum handlowe, w którym byłyśmy. I buty, słuchajcie, na butach, to tam i koralików, cekinów i świecidełek mnóstwo. I to jest właśnie takie... Achmed to nazywa takie bling bling, ja mam taki dubajski styl.
0: Ale kraje arabskie też kojarzą nam się ze szczególnymi strojami kobiecymi, z chustami, ze strojami, które zakrywają niemal całe ciało. Opowiedz o tym.
1: Strój zależy, to jak się kobieta nosi i ubiera, zależy od kultury i przede wszystkim religii. Bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, że w islamie jest wiele ścieżek tak naprawdę. I każda z tych ścieżek ma swoje własne jakieś tam zasady. I to, że kobieta jest ubrana w burkę, burka to jest taki strój, gdzie ona jest zakryta cała. Czasami po prostu ma takie nakrycie, które zakrywa głowę, twarz, ręce do samusieńkiej ziemi. I ja widziałam tylko raz w życiu kobietę, która była zakryta totalnie, że nawet na oczach miała taką siateczkę i takie półtransparentne rękawiczki też na rękach. To jest kwestia kulturowa i nie mi oceniać, czy to jest okej, czy nie. Ja to akceptuję. I ja też ostatnio miałam taką rozmowę z jedną z kobiet a propos tego, jak to kobiety w Arabii mają, a jak to mają kobiety w Polsce. I ja mówię, kto dał nam prawo, żeby oceniać, że my jesteśmy lepsi. My jesteśmy po prostu inni. I ja to akceptuję. Natomiast burka to jest właśnie taki strój, który zakrywa dużo, łącznie z twarzą. Natomiast hijab to jest chusta, która zakrywa włosy i te hijaby się nosi też na różne sposoby, bo może być bardzo szczelnie owinięta głowa, że tylko twarz widać, że to, albo może być ten hijab tylko tak zarzucony lekko, że on co chwilę gdzieś tam spada i ona go poprawia i spada i poprawia. Na pewno się ubiera coś takiego do meczetu. Kobiety muszą mieć zakrytą głowę, ale nie musi mieć chusty, może mieć nawet kaptur. Jak ma bluzę z kapturem, też zostanie wpuszczona. Do meczetu muszą być zakryte kolana, zakryte łokcie i u mężczyzn, i u kobiet. Więc to są takie bardzo indywidualne decyzje.
0: A męskie stroje? Te chusty, które mężczyźni...
1: No właśnie, tutaj nawet próbowałam sobie znaleźć, jak one się nazywają, bo w zależności od kraju one nazwy mają różne. To może być kufia, to może być szemak, ale to jest właśnie ta chusta i te chusty mają albo są białe, w Katarze są białe, w Emiratach są białe, albo mają taki wzór, żeby wam przybliżyć, to tak jak Arafatka mówiliśmy, nie? Że to jest taki wzór. Natomiast ten taki biało-czarny jest taki typowo palestyński, a biało-czerwony jest typowo saudyjski. I też typowo taki saudyjski. No i to jest strój, który się nosi, to jest to nakrycie głowy, które się nosi do top to jest taka, ja to nazywam ta arabska sukienka, to jest właśnie taki ubiór męski, który no rzeczywiście jest jakby sukienką. Jest niezwykle wygodne. Mieliśmy klientów z Polski, którzy robili prezentacje dla potencjalnych partnerów, mieliśmy taki event i właściciele firmy zrobili sobie takie toby szyte na miarę, bo tam się różne, że tak powiem, ozdobniki do niej można sobie wybrać, różne guziki i tak dalej, i tak dalej. No nie mieli tych nakryć głowy, ale mieli tylko toby. Powiedzieli, że to jest niezwykle wygodne.
0: A potem te toby zakłada się coś jeszcze?
1: Tak, no właśnie tam jest, słuchajcie, tam jest tak, jest podkoszulka, czyli taka nasza może być bez rękawków albo z rękawami, zależy od pory roku. Są bokserki, ale takie trochę bardziej kolarki, czyli nie takie krótkie, tylko takie trochę dłuższe. I na te bokserki jeszcze są takie spodnie za kolana, ale te bokserki to jest taka bawełna, a te takie spodnie za kolana to są takie, wiecie, takie 7/8, i już z takiego samego materiału jak ten top, czyli to jest najczęściej bawełna, to jest zawsze materiał naturalny. No bo słuchajcie, przy tych temperaturach to musi być oddychające. I tak, odkryłam, że tak powiem, wszystkie warstwy właśnie jak panowie wtedy sobie zamawiali. Achmed wtedy też miał swój top ubrany w Arabii Saudyjskiej. Ja byłam w abai, takiej pięknej, strojnej, długiej, czarnej i my weszliśmy jako taki akcent bardzo no oryginalny. I to się też z bardzo dobrym przyjęciem spotkało, bo panowie z Polski robili prezentację firmy, my z Achmedem asystowaliśmy Jak skończyli prezentację, to było pierwsze pytanie, które padło z widowni, bo zawsze było, jakie są pytania. I jedna pani pierwsze, co powiedziała, mówi, ale macie fantastyczne stroje. I to było właśnie takie, i to było takie odebrane, że my tak bardzo chcemy się z tą kulturą zasymilować, że my jesteśmy gotowi tutaj na tą współpracę z wami, że my też te wasze stroje ubierzemy. Natomiast warte jest to, aby podkreślić, że trzeba wiedzieć, co nosić, jak nosić, żeby to też było z szacunkiem, a nie, że my z tego sobie robimy jakieś żarty, bo to by było w tym momencie widziane bardzo źle.
0: Między innymi o dress code, który obowiązuje w świecie arabskim, rozmawiamy dzisiaj w programie Wszystko Wolno z Martą Hamudą i do rozmowy wracamy za chwilę.

0: Marta Hamuda jest dzisiaj gościem programu Wszystko Wolno w Radiopole. Rozmawiamy o savoir-vivre w świecie arabskim, bo Marta jest specjalistką od łączenia biznesów tych europejskich właśnie z biznesami arabskimi między innymi. Porozmawiajmy teraz o toastach. Alkohol to jest temat bardzo trudny w świecie arabskim, bo nie wszystko wolno, nie wszędzie wolno, nie w takich ilościach, w jakich Europejczycy są przyzwyczajeni.
1: Tak, to prawda. Ja pierwszy raz spotkałam się z tym, jak robiliśmy. Mieliśmy firmę, którą z Polski, którą zabraliśmy na misję ekonomiczną do Tunezji i organizowaliśmy dla nich kolację biznesową. Taką według protokołu, wszystko się miało zgadzać, więc wiedzieliśmy, ile jest osób, mieliśmy dla nich partnerów biznesowych przygotowanych i Ahmed zrobił nawet, słuchaj, plan stołu, gdzie rozpisane były wszystkie miejsca, kto koło kogo siedzi. I wtedy się zorientowałam, że to nie jest wcale takie proste, w umiejętny sposób usadzić gości w kraju, gdzie alkohol jest tematem kluczowym, z biznesmenami z kraju, w którym również alkohol jest tematem kluczowym, tylko inaczej. No bo mieliśmy firmę z Polski i mieliśmy biznesmenów z Tunezji. I ja tam wtedy pierwszy raz usłyszałam, a ten jest religijny, to tu, a to jest tak, a jaką wybieramy restaurację, no tą czy tamtą. No ale wiesz, ale oni serwują wino, a ci są religijni, to nawet nie przyjdą do restauracji. Słuchaj, może być tak, że nawet osoby religijne nie wejdą do restauracji, gdzie jest alkohol na półce. To już nawet nie chodzi o to, że oni go nie piją. Już nawet nie chodzi o to, że nie stoi na ich stole. On może stać na barze. Więc to też trzeba brać pod uwagę w tego typu sytuacjach. To są tematy, z którymi się spotkaliśmy w Tunezji, ponieważ tam w Tunezji alkohol jest dozwolony. Alkohol jest również produkowany, bo mają fantastyczne piwa i wina, ale jest też bardzo dużo osób religijnych, które po prostu no, wybierają takie miejsca, które zgodnie z ich tradycją, religią i wartościami są dla nich okej. Czyli takich, których nawet nie może być alkoholu na półce za barem. I wtedy mieliśmy właśnie taki moment, gdzie to u mnie wybrzmiało. Ja wtedy zwróciłam na to uwagę. Tych problemów nie ma w Arabii Saudyjskiej, bo tam po prostu nie ma alkoholu. Więc ten problem znika. Natomiast w takich krajach, gdzie rzeczywiście ten alkohol jest bardziej popularny, nie wiem, może na przykład też Emiraty, może być taki problem. No ale w Tunezji nam to wybrzmiało bardzo mocno. Mówię, że w Emiratach może, ale nie musi, ponieważ Emiraty są bardzo, bardzo otwartym krajem, szczególnie Emirat Dubaj, gdzie wiemy, że tam bardzo jest mocno postawiony rozwój na turystykę, na to, że no, witamy wszystkich naszych gości. Praktycznie w każdej restauracji można napić się wina i nie jest to tak problematyczne. Ci Emiratczycy są albo otwarci, albo oni po prostu tam nie chodzą, bo bardzo dużo ekspatów, bardzo dużo osób spoza Emiratów jest po prostu w tym Dubaju. A tak jak wspomniałam, w Arabii Saudyjskiej ten problem nie istnieje, bo tam alkohol nie jest sprzedawany powszechnie i jest tylko kilka sklepów, nawet jeśli nie jeden w Riyadzie, gdzie alkohol można sprzedawać. To jest w dystrykcie dyplomatycznym, z czego korzystają najczęściej właśnie ambasady, dyplomaci, na jakieś takie spotkania wewnętrzne, gdzie na przykład serwowane jest wino i to już są to typowo zamknięte takie spotkania, eventy.
0: Zamiast alkoholu pojawiają się też w świecie arabskim inne używki. Mam na myśli na przykład szisze.
1: No ciekawe, czy to właśnie jest używka. To bardzo dobre słowo, chociaż ma tytoń.
0: Traktować.
1: Ma tytoń. Shisha to jest na przykład w Tunezji, ja się śmieję z moim mężem, że to jest sport narodowy. My shisha w domu mamy już teraz nawet dwie i coraz więcej naszych przyjaciół, znajomych również ma shisha. I jak jest jakaś, teraz rozmawialiśmy niedawno z moją przyjaciółką, ma wkrótce urodziny, dostanie shisha na swoje własne życzenie, więc my szerzymy kulturę arabską tutaj w Polsce, w Opolu. Natomiast szisza jest bardzo, bardzo popularna. Do sziszy się pije herbatę zieloną z miętą albo pije się kawę. I szisza to jest po prostu no, bardzo kulturowe. My mówimy chodźmy na kawę, a oni mówią chodźmy na szisze. Aczkolwiek są osoby, które rzeczywiście jej nie palą. I to też jest okej. Okay. Jeśli ktoś zaprasza na przykład nas na szisza, a my nie palimy, zawsze możemy powiedzieć, że dziękuję bardzo, niekoniecznie szisza, ale chętnie się z tobą napiję kawy bądź herbaty.
0: I będę ci towarzyszył
1: przy
0: tej ceremonii.
1: Na przykład.
0: Tak to jest traktowane, tak?
1: Tak. Albo wtedy po prostu wybiera się inne miejsce. Bo nie każdemu też ten dym z szyszy może odpowiadać, bo to jednak idzie się do miejsca, gdzie tam jest rzeczywiście gęsto od tego dymu, natomiast mi ten dym nie przeszkadza. Ja w ogóle jestem przeciwniczką palenia papierosów, bo dym papierosowy dla mnie jest nie do zniesienia. Natomiast no ten, ta szisza, ten dym szyszowy, który ma specyficzny smak, zapach, bo tych tytoni jest mnóstwo różnych rodzajów smaków, to on jest dla mnie okej. Okay. On jest dla mnie okej, okay. Ja też tej szyszy się uczę. Kulturowo się, aż tak powiem, asymiluje.
0: Marta, na koniec chciałabym jeszcze, żebyś mi opowiedziała o tym, ile może kosztować pocałunek.
1: Pocałunek w krajach arabskich może kosztować od kilkuset do kilku tysięcy. No ponieważ to są takie kraje, gdzie nie okazuje się publicznie takich uczuć w sposób taki, że się, nie wiem, gdzieś przytula czy całuje, nie daj Boże. I mieliśmy ostatnio właśnie w Katarze tych kilka takich sytuacji, gdzie no rzeczywiście był to dla nas trudny czas podczas tej wojny i były momenty takie, że aż mi się chciało po prostu tego męża podejść i przytulić, a on mówi: masz tam ileś tam set riali na zbyciu, a ja mówię: aha, dobra, 600. Więc rzeczywiście, no, to są takie kraje bardzo powściągliwe w okazywaniu uczuć i to też jest kwestia kulturowa, którą należy uszanować i trzeba gdzieś tam się z tym pilnować. Także to tak w ramach żartów sobie też mówiliśmy, że no dobra, 2000. Nawet nie wiem, ile ta kara wynosi, tam gdzieś mi sobie, ale na pewno wynosi, na pewno jest to jakiś mandat.
0: No, miłość to nie jest tania rzecz po prostu.
1: To nie są tanie rzeczy, zdecydowanie tak.
0: Marto, bardzo
1: tak.
0: Ci dziękuję za wizytę w Radio Opolo i za te bardzo ciekawe opowieści. I tak jak mówiłam poprzednim razem, to chyba nie jest nasze ostatnie spotkanie.
1: No ja mogę długo opowiadać, tak zdecydowanie.
0: Będziemy zdecydowanie w takim razie szukać kolejnej okazji.
1: Cudownie, dziękuję bardzo za to spotkanie.
0: Przypomnę, że gościem Radio Opolo była dzisiaj Marta Hamuda. Do usłyszenia.
2: Audycja Wszystko Wolno, tylko w Radiu Opole.
0: I to wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy w programie Wszystko Wolno w Radiu Opole. Ponownie spotykamy się w niedzielę po godzinie 14:00. I tutaj od razu ważna sprawa. Nie będzie tego dnia programu Na kocią łapę i na psa urok, tylko, tak jak w dni świąteczne, kolejny program związany z Savoir Vivre. I będzie to program wysokich lotów, bo pomówimy o etykiecie związanej z branżą lotniczą. Magda Szybińska, dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia w niedzielę.
2: Radio Opole. Najlepsza muzyka.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: Dobry wieczór, Witold Sułek, czyli ja. Rozpoczynamy audycję poświęconą patronom roku i dzisiejszym patronem jest Ignacy Daszyński. Na Opolu akurat to nazwisko powinno być dosyć dobrze znane, dlatego że mamy plac Daszyńskiego w Opolu. Oczywiście nie będę o Ignacym Daszyńskim opowiadał sam. Zaprosiłem specjalnego gościa, historyka Bolesława Bezega. Cześć.
2: Dzień dobry.
1: Na placu na pewno Daszyńskiego byłeś nie raz. Myślę, że większość Opolan ten plac doskonale zna, bo piękny rzeczywiście.
2: Tak, ja tam jeszcze bywałem, kiedy się nazywał plac Talmana, ale...
1: A to tak, to ja też. Miał też nazwę zwyczajową, której nie będziemy przytaczali w radiu publicznym, tak. Ale też bardzo popularną, jeżeli chodzi o Radio Opole, to ze względu na pewien typ niektórych przesiadujących na tym placu.
2: Być może.
1: Być może. Nie spotkało cię to nigdy, a ja powiem ci, że mnie z kolegami tak, więc... mogę potwierdzić, że rzeczywiście ta nazwa zwyczajowa, która funkcjonowała, rzeczywiście można było tam spotkać niestety taki typ też ludzi. Szczęśliwie mam nadzieję, że się to skończyło, ale mówię o tym placu raz, że to miłe dla Opolan, dwa, że nie wiem, czy wszyscy Opolanie dobrze znają Ignacego Daszyńskiego. Wiemy, że jest taki plac. Został objęty patronatem roku, jest tym patronem 2026 roku, ale jak przyznaję też, moja wiedza nie była jakaś szczególnie ogromna, ale kiedy zacząłem się przyglądać, no bo głównie kojarzyłem go jako tego już działacza, polityka z międzywojnia, tymczasem jego biografia, jego historia jest dużo, dużo wcześniejsza. Już w końcówce, w drugiej połowie właściwie wieku XIX, bo urodził się w 1866 z Barażu, bardzo szybko zaczął angażować się, zachęcony przez starszego brata, w sprawy narodowościowe, w sprawy polskie, więc zanim do tego międzywojnia doszło, to sporo się wydarzyło, ale bez wątpienia, myślę, skoro ma też swój plac, no to jest osobą znaczącą i tym patronem został. Zastanawiałem się właśnie, czy myślisz twoim zdaniem za całokształt działalności od początku można uznać Daszyńskiego, bo ta cała jego droga rzeczywiście była już istotna, te pierwsze ruchy patriotyczne, wiersze, ulotki i tak dalej.
2: Na pewno tak, zwłaszcza, że on też współpracował z Józefem Piłsudskim, znali się z tego okresu bojowego. No, był socjalistą. My dzisiaj troszeczkę mamy, znaczy, wypaczone może spojrzenie na socjalizm przez okres PRL-u, tak, gdzie nam ten socjalizm lansowano. Socjalizm w tamtym czasie to było myślenie o ludziach pracy, no, po prostu o tych ludziach, którzy potrzebowali więcej praw, tak, należało im się więcej praw. Ludzie, socjaliści starali się jakby poszerzyć z jednej strony tę grupę, która się interesowała krajem, Polską, patriotyzmem i tak dalej. No to się udało właśnie grupie socjalistów z Piłsudskim na czele, właśnie z tym czołem. To jest pytanie, czy... bo rzeczywiście tych socjalistów były różne odłamy. Każdy miał jakąś swoją drogę, zwłaszcza w okresie tego odzyskiwania niepodległości. Na pewno... mam takie poczucie, że Daszyński wobec Piłsudskiego jest trochę pokrzywdzony przez historię. Ta właśnie, tak jak powiedziałeś, wiedza jest nie za wielka, dlatego że no, Piłsudski zrobił te spektakularne rzeczy. No, a Piłsudski z rozmachem, ale z rozmachem wszedł w ten 18, znaczy w te odzyskiwanie niepodległości i Daszyński wyczuwał to, że on, gdzież jemu tutaj ze swoim organicznym działaniem do Piłsudskiego, który ma sławę bojowca, więźnia Magdeburga i tak dalej.
1: No tak, ale to jest niestety bardzo, bardzo częste, że no, ci, którzy gdzieś tam wybiją się na przód, i to ten przód taki medialny, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, czyli stają się twarzą i taką postacią medialną danego ruchu, o nich później dużo wiemy, o nich się mówi, na nich skupia się język uwagi, a ci, którzy w pocie czoła pracują u podstaw, często są zapominani. Ja tutaj, pozwolisz, uzupełnię to, co powiedziałaś, że to był znacznie inny ruch socjalistyczny niż ten, który kojarzymy z komuną, tak zwaną dla uproszczenia, dlatego że już w 1882 roku wygłosił o wieśnie ludów mowę, wyrzucono go z gimnazjum, a później bardzo ważny moment, kiedy przeprowadzają się z matką do Drohobycza i tam po raz pierwszy styka się ze środowiskiem właśnie robotniczym. I jest taki cytat bardzo ładny, który bez trudu Państwo znajdziecie też w internecie. Drohobycka atmosfera wzywała mnie do buntu. Brutalność złowrogich szubrawców, którzy robili wówczas karierę w Drohobyczu, była tak jawną i publiczną, że nie trzeba było być zaiste socjalistą, żeby znienawidzić tę zbrodniczą produkcję ugruntowaną na naturalnych skarbach Matki Ziemi. I to jest, myślę, to, co jest bardzo ważne, żeby dobrze wybrzmiewało. A to była właśnie troska o tych ludzi, o robotników. No dzisiaj mamy idealnie, bo jest świąteczny dzień, 1 maja, święto pracy, więc myślę, że i na ten dzień też ten patron jest bardzo, bardzo dobrym patronem, bo no, warunki wiemy, no, były fatalne. Pracowały też dzieci, umierały. To nie jest tak, że mieliśmy soboty pracujące i było to dla nas problemem i nie chcieliśmy mieć sobot pracujących. To było 12 godzin, to było umieranie, to było niedożywienie, więc naprawdę nikt nie powinien się dziwić, że ktoś o wrażliwości na drugiego człowieka zwyczajnie się nad tym pochyla.
2: Tym bardziej, że rodzina, no Daszyński urodził się już 3 lata po powstaniu styczniowym, ale jego ojciec był zaangażowany, matka zaangażowana wcześniej, przodkowie zaangażowani w powstanie listopadowe. Klęska powstania styczniowego między innymi w tym leżała, że ono było ciągle, ono próbowało jakby rozszerzyć zainteresowanie niepodległością na inne klasy, ale no to wiemy, że tam walka o uwłaszczenie chłopów, tak o zwolnienie z pańszczyzny, ale no, nie zostało to zdyskontowane w żaden sposób, wręcz przeciwnie, car zwolnił z pańszczyzny w tym czasie chłopów jakby w opozycji do powstania styczniowego. No i tutaj myśliciele, ludzie, którzy w tamtym czasie myśleli o niepodległości, mieli ten problem, zastanawiali się, ponieważ klasa, ta, która do tej pory walczyła w powstaniach, czy przeciwko likwidacji I Rzeczpospolitej, czyli szlachta, no, została mocno przetrzebiona. 50 tysięcy dworów szlacheckich zostało zlikwidowanych po powstaniu styczniowym, więc te zaplecze zostało dramatycznie zmniejszone tego środowiska patriotycznego. I tacy ludzie, którzy myśleli o niepodległości, cały czas się zastanawiali, jak to zrobić, żeby te masy, które się nie angażowały do tej pory, robotnicy, chłopi, zwłaszcza, że ta klasa robotnicza się przez XIX wiek mocno rozbudowała, powstawał, wiemy przecież, że rewolucja przemysłowa końca XVIII wieku, powstawanie zakładów, tutaj wymieniłeś Drohobycz, czy tamte, to ten przemysł w drugiej połowie XIX wieku, powiedzmy około roponośny, tak, bo tam złoża ropy, ale też tak zwanego wosku ziemnego, to były jakieś, znaczy no, to były to chemikalia towarzyszące ropie, gaz ziemny tam też wydobywano, ten Borysław, to ten cytat, o którym mówiłeś, to właśnie refleksja Daszyńskiego z obserwacji tego, co go otaczało w tym no, drapieżnym świecie kapitalizmu i jednocześnie tego rynku petrochemicznego, który wtedy powstawał, a no, wiemy do dziś, jak potrafi emocje budzić perspektywa zysków z petrochemicznych bogactw i jakie do dzisiaj się straszne rzeczy dzieją tylko dlatego, że gdzieś są jakieś złoża.
1: To prawda, ja nawet pamiętam, bo nie trzeba sięgać po bardzo zaawansowaną literaturę historyczną, ale nawet słynny film, musical właściwie, bo z piosenkami, to był film lata 20, lata 30. Pamiętam, że kiedy zobaczyłem go jako dziecko, byłem bardzo zdziwiony, że na terenie Polski szukano ropy, wydobywano ropę. Myślę sobie, no przyzwyczajeni byliśmy, że to w Ameryce, prawda, a nie w Polsce, zwłaszcza, że później nie słynęliśmy już.
2: A ciągle są takie miejsca, gdzie się pompuje tą ropę z podziemi, nawet w Polsce, tudzież gaz. No i tam w okolicach Drohobycza, między innymi te zagłębie borysławskie, największe zagłębie II Rzeczpospolitej, właśnie tego rynku petrochemicznego. No i ta klasa robotnicza, z jednej strony patrioci tacy jak Daszyński, zastanawiający się, jak tę klasę robotniczą zaangażować do walki o niepodległość. Piłsudski również miał tego typu przecież przemyślenia, też znamy jego działania właśnie PPS-owskie, bojowe. Daszyński bardziej w Galicji, Piłsudski bardziej w Królestwie Polskim, ale oni znali się, współpracowali, nawet się przyjaźnili. Natomiast no też ten rząd Daszyńskiego, który powstał w 18 roku 6 listopada, jak wiemy, że jeszcze w tym momencie Piłsudski siedział w Magdeburskiej Twierdzy, był jakby w opozycji do tego środowiska, z którym Piłsudski współpracował, był w opozycji do Rady Regencyjnej. To znaczy, no ale to może dojdziemy do tego.
1: Dojdziemy do tego. Ja myślę, że to jest dobry taki moment, żeby zrobić pauzę. Oczywiście wrócimy do was, zamknąć sobie częściowo ten wiek XIX, a przejść już właśnie do tego etapu bardzo ważnego, kiedy Polska odzyskuje niepodległość, no i tworzy się Druga Rzeczpospolita, no i o tym za chwilę będziemy rozmawiali.

0: Wracamy do Państwa. Razem ze mną w studiu jest nadal historyk Bolesław Bezek. Rozmawiamy o Ignacym Daszyńskim. Zamknęliśmy mniej więcej wiek XIX. Bardzo burzliwy i twórczy. Myślę, że tutaj można byłoby o nim dużo, dużo więcej rozmawiać, ale bez wątpienia ważnym momentem jest to, kiedy w 1918 roku Polska odzyskuje niepodległość, no i Daszyński też tworzy, współtworzy rząd. I wszyscy wiemy tak powszechnie, że były bardzo, bardzo różne siły, bardzo różne koncepcje, aczkolwiek znowu, gdybyśmy sięgnęli, to bez wątpienia dwie postacie ciągle są na językach i myślę, że przeciętny uczeń w szkole będzie kojarzył wspomnianego przez ciebie Piłsudskiego, no i oczywiście Dmowskiego. I troszeczkę to tak, no i tego oczywiście jeszcze Narutowicza, prawda? Może moglibyśmy dorzucić, a już gdybyśmy zapytali i porozmawiali o tym, jakie to były siły, jakie były koncepcje, bo wiemy już, że i Piłsudski wywodzący się z PPS-u i Daszyński, który z nim się przyjaźnił, to też socjalno-demokratyczna partia, ale tych sił było więcej, prawda? I był to duży kłopot rzeczywiście dla Daszyńskiego w sformowanie rządu i zaczęcie jakiejś sensownej pracy. No, pewnie tak.
1: No, bo to mamy, tak jak powiedziałeś, ten wiek XIX bardzo ważny. Tam było między innymi aresztowanie Daszyńskiego, zresztą w nocy z 2 na 3 maja, więc znowu jakby lada chwila rocznica, ale to on był jeszcze, wtedy było do siady, carska policja aresztowała, sądząc, że to jest jego ojciec, bo ojciec był poszukiwany jako też działacz socjalistyczny, międzynarodówki socjalistycznej, i dopadli Daszyńskiego, ale okazało się, że to jest syn i jeszcze jest nienotowany i no, nie miał z tego powodu kłopotów, no ale taki miał epizodzik. Natomiast potem był działaczem właśnie tej frakcji socjalistycznej, tego nurtu socjalistycznego, bardziej w Galicji, mieszkał w Krakowie, we Lwowie, został posłem do parlamentu austriackiego, bo przypomnijmy, że właśnie w Austro-Węgrzech ówczesnych była największa swoboda polityczna dla Polaków. Polacy zajmowali różne ważne stanowiska, byli nawet premierami rządu austro-węgierskiego. Liczna reprezentacja polska, reprezentacja Galicji w parlamencie. I tam Daszyński wypływa jako szef klubu polskiego, jak się tylko dostał do tegoż parlamentu. Więc to nie jest postać anonimowa. To był człowiek, który występował w prasie oficjalnej polskojęzycznej, nie tylko polskojęzycznej, bo ci posłowie do parlamentu austriackiego, tak mi się trochę kojarzy, że, bo mieliśmy też Sejm Galicyjski we Lwowie, ale...
0: Tak, no był właściwie to taki bardzo międzynarodowy, bo tak. Same Austro-Węgry były bardzo międzynarodowe.
1: Oni się chwalili, że mają ponad 160 nacji na terenie swojego imperium, to zresztą się stało przyczyną upadku tego Imperium Austro-Węgierskiego. Natomiast rzeczywiście ta stopniowość tych parlamentów może się kojarzyć, że ten w Wiedniu był takim europarlamentem dla tego całego obszaru. No i Daszyński zajmował się tam nie tylko, znaczy przede wszystkim sprawami Galicji, z której był wybrany, ale przecież jak wszyscy politycy prezentowali taką lojalność wobec państwa austro-węgierskiego, więc też zajmowali się tymi wszystkimi rzeczami, którymi się zajmował ten parlament. I Daszyński nie był ani anonimowy dla Austriaków czy dla Węgrów, ale najbardziej był znany oczywiście w Galicji, z której tutaj pochodził i której był przywódcą tego ruchu. W momencie, kiedy kończyła się pierwsza wojna światowa, kiedy już tam był ten pokój wiosną zawarty separatystycznie z Rosją, no sowiecką już przez państwa centralne, już było widać, że to Imperium Austro-Węgierskie się chyli ku upadkowi. We wrześniu to już było bardzo widać. Wiemy, że wcześniej już istniała Rada Regencyjna, ale ona działała na terenie kontrolowanym przez Prusaków, tak? Na tej części Rzeczpospolitej, która była odbita Królestwu Polskiemu, no właściwie no, Imperium Rosyjskiemu i tam Niemcy zamierzali jakąś autonomię polską utworzyć w oparciu o Radę Regencyjną, stąd tam później legiony się znalazły, które chociaż były utworzone w Cesarstwie Austro-Węgierskim, to jednak przeszły pod zarząd właśnie Rady Regencyjnej i pod komendę pruską. One walczyły na tym terenie operacyjnym, głównie pruskim w tym czasie. No i kryzys przysięgowy to był wobec Prus, nie wobec Austrii. Piłsudski trafia do Magdeburga, do twierdzy i jako przywódca tego całego stronnictwa, a Daszyński jako lojalny parlamentarzysta austro-węgierski miał swobodę działania i on skupił się na działaniach na terenie upadającego imperium austro-węgierskiego i tam w Lublinie, ponieważ Lublin był w tym momencie siedzibą tej austro-węgierskiej administracji dla terenów galicyjskich, ale również tych, które Austro-Węgry zajęły, zdobyły na Rosji w czasie walki. Więc jakby przejmując, Daszyński chciał przejąć kompetencje tego sztabu austriackiego, tej komendantury wojskowej dla tych polskich terenów i tam 6 listopada 1918 roku sformował rząd, ogłosił, że my tu walczymy o niepodległość. To było troszeczkę właśnie też w opozycji do Rady Regencyjnej, która była zdominowana przez raczej bardziej prawicowych i konserwatywnych. No sama nazwa Rada Regencyjna polityków. Nazwa Rada Regencyjna świadczyła o tym, że oni liczyli, że to będzie królestwo, a Daszyński był takim bardziej republikaninem, tak? Jako socjalista nie widział tutaj możliwości dla jakiejś restytucji monarchii. Nie szukał regenta ani przyszłego króla, tylko ogłosił się premierem i z grupą polityków ze swojego środowiska w Lublinie ogłosił się rządem. No, kiedy się Piłsudski pojawił w Warszawie, przybył do niego Ignacy Daszyński, złożył dymisję na jego ręce. Piłsudski przyjął ją, ale natychmiast poprosił go, żeby kontynuował misję tworzenia rządu dla całej Rzeczpospolitej. No, ta misja się nie powiodła z różnych przyczyn. No, była mocno sabotowana przez środowiska spoza Galicji, no bo Daszyński miał autorytet w Galicji, ale było jeszcze przecież Królestwo Polskie, no już nie mówiąc o tym, że mieliśmy też no, w tym momencie jeszcze nie uczestniczące, ale ziemię zaboru pruskiego. Tamci politycy może nie uczestniczyli w takim otworzeniu rządu, ale byli obecni w Radzie Regencyjnej. To była opozycja wobec...
0: Tak, a do tego jeszcze mamy też sytuację w Wielkopolsce i powstanie Wielkopolskie. Mamy powstania śląskie.
1: Jeszcze tego tam nie było.
0: Ja wiem, ale mówię, wspomniałem o tym, żeby pokazać, że jeszcze dużo burzliwych było miejsc i momentów, że to nie było od razu, że dostaliśmy granicę i robiliśmy tylko rząd i porządek, że jeszcze w wielu też regionach wszystko to wrzało i było naprawdę bardzo, bardzo gorąco, ale o tym jeszcze porozmawiamy, wrócimy do Was po raz trzeci, zostańcie z nami.

0: Wracamy do Państwa. Razem ze mną w studiu nadal jest Bolesław Bezek i rozmawiamy o Ignacym Daszyńskim. Doszliśmy już do odzyskania przez Polskę niepodległości, tworzenia się pierwszego rządu, właściwie rządów, bo to wszystko dosyć mocno się zmieniało i był to bardzo burzliwy czas. Muszę Państwu powiedzieć, że gdybyśmy mieli wymienić wszystkie ugrupowania, wszystkie frakcje, kto, z kim, gdzie, kiedy, to byśmy właściwie wymienili i zakończyli tylko i wyłącznie program. Ale oczywiście jednoczą się, tak jak mówiłeś, różne partie lewicowe, także różnych zaborów, bo to, że to były różne zabory, to też różne doświadczenia. Tutaj w przypadku Daszyńskiego na pewno to, co jest ważne, bo już o tym wspomniałeś, wielkie doświadczenie także międzynarodowe, bo podróżował, brał udział i w Londynie, i za granicą. To naprawdę pisał też do prasy no, francuskojęzycznej.
1: Jednym z najwybitniejszych myślicieli tej polskiej frakcji socjalistycznej, tego nurtu socjalistycznego. Z drugiej strony nie był radykałem. Mamy takie materiały, jak czy na przykład słynny taki artykuł, czy esej, który napisał, czy socjalista może popierać dyktaturę proletariatu. Nie wiem, czy zetknąłeś się z tym materiałem. Świetnie tam Daszyński punktuje, no bo mieliśmy za wschodnią granicą, to on chyba w dziesięciolecie, czyli to chyba około 27 roku, dziesięciolecie rewolucji bolszewickiej, punktuje właśnie dokonania tej, że co tam w ciągu tych 10 lat rządów bolszewików w Rosji się wydarzyło, ogromny kraj i ta dyktatura proletariatu, która no, Daszyński się zachwycał Marksem i on tam się powołuje na to, że już tam ten Lenin ze swoimi ludźmi tego Marksa całkowicie wypaczyli. Czyli Marks, gdyby to tam, może on nie tymi słowami, ale wynika z tego, że gdybyż Marks się zmartwychwstał i zobaczył, co tam się dzieje pod jego szyldem, to byłby załamany.
0: I przerażony. Tak, ja powiem, że to rzeczywiście z tą opinią bardzo często się spotykam, że, no ale to bardzo często mamy w historii, nie tylko tutaj. Piękne idee, wspaniałe hasła, ma być równość, ma być pięknie, mamy się kochać, mamy budować wspólny, wspaniały świat, żyć w zgodzie i miłości, no a później wychodzi jak wychodzi, bo dostanie się kilku, tu też można zacytować fragment z Daszyńskiego odnośnie innej sytuacji, ale bardzo bym chciał, żeby polskie życie polityczne nie było dżunglą afrykańską, w której buszuje kilkunastu hultaj klasowych. Myślę, że to złotą czcionką
1: nieustannie aktualnie. Ale też taka ciekawostka, jeszcze jeśli mogę nawiązać na chwilę jeszcze do tego rządu lubelskiego, bo my tych rządów lubelskich co najmniej dwa mieliśmy w historii. Ten drugi chyba właśnie trochę też nawiązywał do tego rządu Daszyńskiego. Tak myślę, że to akurat ten Lublin nieprzypadkowo wybrali. Oczywiście mieli to największe miasto za Bugiem, ale po drodze, tak, bo komuniści w 1944 roku, więc też, ale przede wszystkim ten rząd Daszyńskiego wydał pierwszy manifest lubelski. My też znowu jako, że tak powiem, urodzeni w PRL-u, słyszeliśmy ciągle o tym manifeście PKWN-u z lipca 1944 roku, a tutaj w listopadzie 1918 roku Ignacy Daszyński wydaje manifest lubelski. Ja tutaj też z tej preambuły bym jedno zdanie przeczytał, jeśli pozwolisz.
0: Oczywiście.
1: On to kierował do ludu polskiego, do chłopa, robotnika i żołnierza. I to takie zdanie, które chciałem przytoczyć. Jeżeli chcesz zająć należne ci miejsce w rodzinie wolnych narodów, jeżeli chcesz sam być gospodarzem na swojej własnej ziemi, to musisz w swe ręce ująć władzę w Polsce. Musisz sam budować gmach niepodległej i zjednoczonej Ludowej Rzeczypospolitej Polskiej. No więc ta Ludowa Rzeczpospolita Polska, on sobie tak wyobrażał, a nie tam jakieś królestwo. Dlatego, tak jak mówię, postanowił przejąć kontrolę nad przynajmniej jedną trzecią, jedną z trzech części Polski, która miałaby być odbudowana po klęsce państw centralnych. I ten rząd lubelski no, miał takie postulaty socjalne z... Na pewno to jest pierwszy moment, kiedy się pojawiają prawa wyborcze dla kobiet. To jest w ogóle coś nowatorskiego w Europie. To jedni z pierwszych mieliśmy postulat praw wyborczych, no to wprowadził potem rząd Jędrzeja Moraczewskiego i rzeczywiście zrealizował to. To jesteśmy, no Polska była prekursorem, jeśli chodzi o prawa kobiet. Natomiast tutaj to się pierwszy raz pojawiło w postulatach tego rządu lubelskiego, tylko on niewiele zdążył zrealizować, natomiast niewątpliwie wywarł taki intelektualny wpływ na kształt myślenia o kolejnych rządach.
0: No i też tego, co nazwalibyśmy dziś bardziej po ludzku demokracją po prostu, tak. Bo jak kojarzymy, że ludowy, no to od razu musi być komunistyczny. No nie, nie. Chodziło o to, żeby ludzie rzeczywiście mogli decydować, mogli wybierać spośród tych, których znają, którym ufają i tak dalej, żeby to nie były tylko i wyłącznie przepychanki elit i układanki najróżniejsze, ale rzeczywiście realny wpływ na to, co będzie się działo. Nie dziwi mnie to w kontekście tego, co powiedziałeś też odnośnie już wieku XIX, od którego zaczęliśmy, że po powstaniu styczniowym bardzo mocno te elity patriotyczne zostały przetrzebione. To zresztą także w literaturze popularnej, w kinie bardzo często obserwujemy, powstało trochę ostatnio seriali, napisano sporo książek, gdzie właśnie właściciele dworów zostali ich pozbawiani, wysyłani często to na Sybir i tak dalej, i tak dalej. Więc żeby rzeczywiście ten nurt narodowy, propolski, patriotyczny mógł trwać, trzeba było też zwrócić się do ludzi. Bo my tak powszechnie mówimy, że w Polakach zawsze to było, ale umówmy się, robotnicy, chłopi, którzy byli bici przez każdego kolejnego zaborcę i ich los się nie zmieniał, nie mieli specjalnie potrzeby i to też w literaturze wyraźnie widać, żeby rozpatrywać specjalnie kwestie, czy ja jestem teraz Austriakiem, pod taką monarchią, Polakiem, Ruskim. Jest to, jak byłem bity, tak byłem, jak bida jest, tak jest, jak ci mi zabierali krowę, tak i ci mi zabierają krowę, jak gwałcili nasze kobiety, tak gwałcą, więc co ja mam się teraz przejmować, kim ja jestem? Będę za tym, kto mi po prostu nareszcie da dobrze, godnie żyć.
1: No i tutaj wśród tych postulatów, na przykład upaństwowienie kopalni, soli, węgla, przemysłu naftowego, dróg komunikacyjnych, upaństwowienie wielkich majątków ziemskich, lasów, no prawo o ochronie pracy, o ubezpieczeniu od bezrobocia, chorób i starości, tak? Czyli taki system emerytalny wzorem Prus zamierzał wprowadzić. To wszystko jest w sferze postulatów, jeżeli mówimy o rządzie lubelskim, no między innymi oczywiście najważniejszy dla niego postulat, natychmiastowe rozwiązanie Rady Regencyjnej, nie? Czyli tego konkurencyjnego ośrodka konserwatywnego, konkurencyjnego. No dlatego też nie udało się, bo to był to najbardziej radykalny program, jaki w ogóle w okresie międzywojennym został sformułowany, to nie mogło się spotkać z akceptacją tych konserwatywnych środowisk. One też były liczne, ogromne, miały wielką reprezentację, a przede wszystkim właśnie no, stały za nią majątki właśnie tych najbogatszych właścicieli ziemskich i przemysłowców, którzy jednak byli konserwatywni.
0: To prawda. A on taki, jaki był, pozostał właściwie do końca. Możecie Państwo też przeczytać sobie, ale ja to zrobię. Ostatni list Daszyńskiego do żony, bo trafia do domu zdrowia w Bystrej Śląskiej. Tam umiera niestety w nocy z 30 na 30 października 1936 roku. A w tym liście do żony pisze: pracowałem całe życie z robotnikami. Im zawdzięczam, że praca moja nie poszła na marne. Ku nim z ostatnią myślą się zwracam, żegnając się z nimi. Mam nadzieję niezłomną, że życie ich stanie się lżejsze, że będą silni i zdrowi moralnie, że urzeczywistnią wspólne ideały. Żegnam towarzyszy i przyjaciół, z którymi tyle współpracowałem wspólnie i proszę ich o życzliwą pamięć dla tych wspólnych wysiłków. I myślę, że Daszyński, gdybyśmy mieli tak powiedzieć, na taką życzliwą pamięć jednak zasługuje.
1: Jak najbardziej. No. Nawet jeżeli niekoniecznie się zgadzamy z jego wszystkimi takimi radykalnymi, tam powiedzmy uwłaszczeniowymi, upaństwawiającymi majątki prywatne, no bo to jest kwestia powiedzmy tej cywilizacji łacińskiej, która chroni własność prywatną. Pytanie, czy rzeczywiście sprawiedliwie to wszystko zostało kiedyś tam podzielone, to socjaliści zawsze stawiają to pytanie. No ale gdzieś w ramach prawa ci właściciele ziemscy stali się właścicielami. To było jakby głównym zarzutem, bo trudno odmówić potrzeby tego, że ludzi trzeba objąć ubezpieczeniem, że ludzie powinni mieć równe prawa. To przecież był podstawowy postulat rządu Daszyńskiego, żeby wszyscy Polacy mają mieć równe prawa wyborcze.
0: Ja bym tutaj jeszcze na zakończenie dodał za Daszyńskim, że nie trzeba być socjalistą, żeby pewne walory dostrzec. Na przykład to upaństwowienie lasów. Bo kiedyś, drodzy Państwo, jak teraz zaczniecie się zasadzać, że może na majówkę, gdzieś do lasu, na piknik, a może na grzyby, na jagody, to jak las był jaśnie pana, to byście sobie tak łatwo nie poszli. Na te grzyby, na piknik, a nie na jagody.
1: Na grzyby to było kradzieżą, tak? Można było się spotkać z jakimś strażnikiem, który egzekwował kary za to, że się kradnie z lasu pański majątek, nie?
0: Więc zawsze, myślę, dobrze jest tak popatrzeć też na to z takiej właśnie strony. Wolku, bardzo, bardzo ci dziękuję za wizytę w studio. Mam nadzieję, że państwa zachęciliśmy. Oczywiście wiedzę o Ignacym Daszyńskim możecie pogłębić, bo tak jak słyszeliście, tych jego różnych etapów w życiu było bardzo, bardzo dużo. Książki na szczęście o nim istnieją. Jest z czego korzystać. Macie co poczytać. A za dzisiejsze spotkanie już wam bardzo, bardzo dziękuję. Życzę wam dobrej, spokojnej nocy i do usłyszenia.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Aktywne święta z Radiem Opole, przed mikrofonem Grzegorz Frankowski. Dobry wieczór, praktycznie kończy się pierwszy dzień majówki, długiego wypoczynku, relaksu, takiego nic nie robienia. No ale my w naszym programie będziemy jednak zachęcać Was, żebyście aktywnie te najbliższe wolne dni spędzili, aktywnie sportowo, fizycznie, też pod kątem Waszych możliwości, tego czego oczekujecie. Na ten temat porozmawiamy z naszym, już można powiedzieć, stałym ekspertem, Karol Staniewicz, trener personalny. Dobry wieczór, cześć, witaj.
2: Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
1: Mamy trochę czasu, spotkania z rodziną, ze znajomymi, grill też jest bardzo ważny, no ale fajnie też troszeczkę pomyśleć o sobie, jeżeli ktoś trochę się zaniedbał. Kilka miesięcy temu, gdy rozmawialiśmy na antenie Radio Opole, mówiliśmy, że niekoniecznie 1 stycznia to jest jakaś data graniczna, że coś trzeba zrobić ze sobą. 1 maja to też jest dobry termin, żeby ruszyć troszeczkę z kopyta. No ale właśnie, jeżeli ktoś ma taki pomysł, patrzy w lustro, widzi, że coś jest troszeczkę nie halo, to co byś doradzał? Czy ostro 1, 2, 3 maja jakieś góry, wspinaczki, basen, rower, czy wszystko to pogodzić, czy sobie spokojnie, racjonalnie wszystko to dozować, przygotować tak, żeby przede wszystkim nie zrobić sobie krzywdy?
2: Myślę, że jak najbardziej takie rozsądne podejście z taką chwilą refleksji na swój temat i to, co chcemy osiągnąć dokładnie, dokonując takiej zmiany, jak mówiliśmy o styczniu, teraz o tym maju, w końcu jest możliwość, żeby podjąć jakieś aktywności fizycznej, czy zainwestować ten czas, którego zazwyczaj mamy po prostu mało w ciągu tygodnia, na właśnie coś, zrobienie czegoś dla siebie. Jeżeli chodzi o taką majówkę, to ja szczególnie widzę właśnie to, co powiedziałem przed chwilą, za bardzo dobry moment do rozpoczęcia działań, to, że faktycznie mamy chwilę przestrzeni dla siebie. To nie jest jeden dzień, to są dwa dni, to nie są dwa dni, zazwyczaj to są te 3 dni lub dłużej, w zależności od kogoś możliwości. I ja serdecznie polecam w tym momencie właśnie zainwestować w siebie. Bo jeżeli często są jakieś obiekcje, wymówki, że nie podejmujemy działań w związku ze swoim zdrowiem, ze swoją sylwetką, czy właśnie jakąś aktywnością fizyczną, o której się zastanawiamy, to jest odpowiedni moment. I większość ludzi w tym momencie jak najbardziej chce wypocząć i to jest dla każdego z nas zrozumiałe, że jest czas odpoczynku. Natomiast nie musimy zawsze odpoczynku mieć w sposób, że tak powiedzmy, za przeproszeniem leniuchowania. Oczywiście możemy też wypoczywać aktywnie. I tak jak tutaj słusznie powiedziałeś, nie warto robić wszystkiego naraz. Mam na myśli od razu biegać, od razu chodzić po górach, iść na siłownię, pływać i robić wszystkich rzeczy naraz, tylko zacząć od jednej spokojnej rzeczy, nad którą od dłuższego czasu się zastanawialiśmy i podjąć po prostu najzwyczajniej w świecie te działania. Czyli jak mamy chwilę możliwości, mamy tą przestrzeń, zrobić to najlepiej właśnie z rodziną, bo można to aktywnie spędzić z rodziną i podjąć tej aktywności fizycznej. I tak bym serdecznie polecał w tym okresie, kiedy mamy w końcu troszkę chwili dla siebie.
1: Zainwestować w siebie to bardzo fajne sformułowanie. Tak jak powiedziałeś, zadbać o siebie, zrobić coś dla siebie konkretnego. No i ruch w najprostszej postaci. To jest, myślę, clue tego wszystkiego, czyli spacer na początek, bo myślę, że o tym zapominamy. Dzisiaj mamy deficyty ruchu naprawdę bardzo duże. Nawet jeżeli ktoś jest bardziej zaawansowany, że chodzi na tą siłownię, ale to zazwyczaj wygląda tak, że się jedzie samochodem, wraca samochodem, tam 45 minut, niech będzie nawet 2 godziny, ale to jest wszystko. Potem znów jest dom, praca jakaś stacjonarna, nic nie robienie, siedzenie, to nie jest dobre rozwiązanie, a wydaje nam się, że już jest wszystko okej, niestety.
2: Dokładnie tak, choć sam się specjalizuję w treningu siłowym i na co dzień jestem trenerem na siłowni, to każdemu ze swoich podopiecznych oraz każdemu ze słuchaczy naszych polecam spacery jako formę aktywności fizycznej, bo jest to forma aktywności, która jest w ogóle nieobciążająca dla naszego organizmu, a wręcz jest regenerująca, no bo my ludzie jesteśmy przystosowani do chodu, jeżeli chodzi o całą ewolucję naszą. Także tutaj moment, w którym mamy w końcu trochę słońca, mamy trochę przestrzeni, mamy czas ze znajomymi, z rodziną czy z bliskimi, możemy go właśnie poświęcić nie na rozmowę znowu w pozycji siedzącej, jak to ma miejsce zazwyczaj przez x godzin w pracy, bo większość z nas niestety ma tą pracę siedzącą. Możemy wykorzystać ten czas naprawdę w wspaniały sposób, idąc na najprostszy w świecie, bez żadnej filozofii, spacer na świeżym powietrzu. Może to być spacer po parku, może to być spacer po górach, może to być spacer po prostu na mieście, na jakimś wyjeździe. Nie ma to znaczenia. Po prostu zrobić aktywność fizyczną, która będzie dla nas przyjemna, przyjemna w realizacji. Spędzając z bliskimi czas, będziemy mieli jeszcze lepsze efekty tego ze względu chociażby na jeszcze zdrowie psychiczne, które jest również bardzo ważne i o nie też warto dbać w tym okresie, więc taki spacer jako aktywność fizyczna, od której bym wyszedł, jeżeli chodzi o podjęcie jakichkolwiek działań, jest uważam najlepszą możliwą opcją dla praktycznie każdego z nas.
1: Pamiętam, kilka razy rozmawiałem ze znajomymi, którzy mają taki bardzo stacjonarny tryb życia i oni mi mówili, jak tylko ruszyli troszeczkę z tej przysłowiowej kanapy, zrobili trochę ruchu, właśnie ten spacer, to szybko poczuli takie pozytywne zmęczenie, ich organizm po prostu został dotleniony, mieli wręcz czerwone policzki, bo tak organizm reaguje po prostu na te deficyty. No i bardzo fajnie, że ktoś idzie w taką stronę właśnie.
2: Dokładnie tak. W ogóle ludzie nie zdają sobie sprawy, jak to z takiego fizjologicznego, biochemicznego punktu wygląda, jeżeli chodzi o taki najzwyklejszy spacer. No bo pierwsze co, to jest oczywiście dotlenienie tkanek, które przewlekle są w pozycji siedzącej i nie ma tego ruchu, a my jesteśmy jako ludzie do ruchu stworzeni. Spacer jest też fenomenalną opcją na chociażby poprawienie insulinowrażliwości. Co mam na myśli, mówiąc takim prostszym językiem? Większość z nas, ludzi, za mało wykorzystuje energii w postaci treningu, aktywności fizycznej, nawet nie musi być konkretnie trening, a jednak coraz częściej w Polsce zauważamy tendencje z otyłością, nadwagą, problemami z gospodarką glukozowo-insulinową, czyli właśnie z cukrem. I najprostszy w świecie spacer po posiłku już reguluje poziom cukru, nie ma takich strzałów, nie ma senności poposiłkowej, nie ma tych problemów właśnie po takich bardziej obfitych posiłkach. I nawet kiedy nie jemy, też sam spacer będzie powodował to, że nasze mięśnie używają glukozy, czyli też korzystają z tych substratów energetycznych, które powodują, że się dużo lepiej czujemy, bo nie ma ich w nadmiarze. Także to jest jedna z rzeczy. Druga z rzeczy to jest właśnie to, że jesteśmy na świeżym powietrzu. To też dla naszego układu nerwowego i potem układu hormonalnego świetnie się sprawdza. Jest naprawdę genialnym rozwiązaniem, bo wpływa to na wszystkie hormony, na serotoninę, na dopaminę, na wszystkie hormony, które są odpowiedzialne za to, jak my się czujemy. Taki spacer na świeżym powietrzu i ogólnie kontakt z naturą, gdy zazwyczaj jesteśmy w pomieszczeniach jakichś zamkniętych, bez dostępu do słońca, w takich statycznych pozycjach, no jest to niekoniecznie najlepsza możliwa opcja dla naszego zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Także takie wyjście na spacer ma taki szereg wartości prozdrowotnych, nawet już nie mówiąc o zdrowiu stawów, które w końcu się rozruszają, że moglibyśmy nagrać o tym podcast, a nie tylko taką zwykłą rozmowę dla naszych słuchaczy. Także naprawdę polecam serdecznie każdą aktywność fizyczną z naciskiem na punkt startowy, jakim byłby spacer z bliskimi.

0: Sportywne święta z Radiem Opole. Powracamy do rozmowy z naszym gościem, Karol Staniewicz, trener personalny. Dobry wieczór, jeszcze raz witamy Cię w programie. Rozmawiamy w trakcie rozpoczynającej się właśnie majówki. Pierwszy dzień powoli dobiega już końca. Mówimy o aktywności fizycznej. Wzięliśmy na tapetę na początek spacer, który, jak się okazuje, ma fantastyczne możliwości, działanie na nasz cały organizm. Chciałem Cię dopytać teraz, czy możemy sobie, czy powinniśmy dozować ten spacer w ciągu dnia, czy praktycznie możemy spacerować bez końca?
1: Generalnie spacer powinien być formą aktywności fizycznej, której czysto teoretycznie nie powinniśmy być nad wyraz zmęczeni. Oczywiście, jeżeli mamy jakieś wzniesienia, potem schodzimy z górki, no mamy takie górzyste, powiedzmy, tereny, to jest normalne, że ten spacer będzie bardziej męczący. Natomiast patrząc na to, że my, ludzie, powinno to być dla nas naturalna forma ruchu, ten spacer nie powinien być znacząco męczący. Natomiast patrząc, jak wygląda nasz styl życia i że praktycznie wszędzie poruszamy się samochodem, poruszamy się inną komunikacją miejską chociażby, tego ruchu po prostu nie mamy zbyt dużo. Jeszcze patrząc, że pracę mamy siedzącą. Także nie ma też konieczności spacerowania bez końca, jeżeli też czujemy na przykład zmęczenie organizmu i że ten spacer już nie spełnia tej funkcji, którą miał spełniać, czyli poprawę energii i samopoczucia. Także można to dozować przez cały dzień, co też serdecznie polecam, jeżeli ktoś ma taką możliwość, ale są też osoby, które tej możliwości na co dzień w pracy nie mają, jeżeli na przykład pracują 8 godzin przy biurku. Ale mamy okres majówki i to jest właśnie ten moment, kiedy tej pracy nie mamy, większość z nas przynajmniej, i możemy poświęcić ten czas właśnie na aktywność fizyczną i na taki ruch, o którym tutaj rozmawiamy, więc tak bym serdecznie polecał, że w miarę możliwości można to sobie podozować w ciągu dnia.
0: Niektórzy ludzie mają aplikacje w telefonach, oni muszą wiedzieć, kilometr, dwa, trzy, pięć, muszą mieć jakiś wyznacznik. Możemy właśnie też tak kilometrażowo powiedzieć, że no fajnie, żeby taką ilość, taki dystans każdego dnia pokonać?
1: Ogólnie dla naszego zdrowia przyjmuje się mniej więcej widełki 8-10 tysięcy kroków na przestrzeni całego dnia, biorąc pod uwagę wszystko. Nie tylko wyjście na spacer, w którym mamy osiągnąć 10 tysięcy kroków, ale tak, my się ubieramy, chodzimy po mieszkaniu, wychodzimy do pracy, biorąc pod uwagę wszystko. Natomiast znowu weźmy pod uwagę realia, a nie idealny scenariusz. Jeżeli ktoś w ciągu dnia, na co dzień ma około 3000 kroków i to jest wszystko, to jeżeli ta osoba zrobi 5000, to i tak będzie rewelacyjny wynik, chociaż to jest tylko połowa normy.
0: Dobrze, spacer to jest podstawa. No to z tego spaceru, z tego chodzenia, to jest taki punkt wyjścia, tak? Że jeżeli już się nasz organizm troszeczkę zaadaptował do tego, powiedzmy, wysiłku większego, mniejszego, no to można sobie już pozwolić na jakieś bardziej zaawansowane formy ruchowe, bieganie, rower, pływanie.
1: Najbardziej zwróciłbym uwagę na ilość samej aktywności fizycznej, a nie na niekoniecznie na sam dobór aktywności fizycznej, no bo większość z nas prawdopodobnie jest w stanie kawałek przejechać rowerem, prawdopodobnie przepłynąć kilka basenów, jeżeli potrafi się pływać, przejść na spacer x kilometrów. Większość z nas prawdopodobnie część tego jest w stanie zrobić bez żadnego problemu, więc tutaj najistotniejsza będzie ilość, ile my tego zrobimy, bo jeżeli nie byliśmy aktywni fizycznie praktycznie w ogóle wcześniej i nagle stwierdzimy, a pojedźmy na kilkudziesięciokilometrową przejażdżkę rowerową, no może to nie być najlepszy pomysł po prostu. Dlatego w tym okresie, kiedy mamy w końcu chwilę dla siebie, najprościej zadać sobie pytanie, na co mam w tym momencie ochotę. Jedni pójdą na spacer, inni pójdą na rolki, trzeci pójdą popływać, czwarci pójdą w góry, a pięci, no właśnie, pójdą po prostu, powiedzmy, gdzieś na jakiś rower czy na jakąś inną aktywność fizyczną. Nie ma to znaczenia. Nasz organizm nie rozróżnia dokładnie, jaką aktywność fizyczną, że tak powiem, praktykujemy w danym momencie. Nasz organizm po prostu odczuwa ruch. I to, co nam sprawi najwięcej przyjemności, też odbije się na zdrowiu psychicznym, co też jest bardzo ważną rzeczą. Także polecam tak naprawdę wybrać tą aktywność, którą lubimy robić, i jeżeli jest możliwość jeszcze z kimś tego się podjąć, na przykład z rodziną czy z bliskimi, no to jest to w ogóle fenomenalne wyjście i taką aktywność fizyczną bym podjął, na którą mamy ochotę.
0: I taka aktywność fizyczna amatorska typowo, każdego dnia bez najmniejszych problemów możemy to zrobić bez szkody dla organizmu, a wręcz odwrotnie, to wszystko nam pomaga nie tylko fizycznie, ale także w funkcjonowaniu naszej głowy i takiego, powiedzmy, dobrego mentalu na co dzień.
1: Dokładnie tak. Nie mam nic więcej do dodania. Tak to dokładnie wygląda.
0: Jakie największe błędy popełniają nie tylko nasi słuchacze, ale generalnie nasi rodacy, którzy no widzą, że coś trzeba zrobić, że te wyniki, które sobie gdzieś tam wykonali, też nie są najlepsze. Trzeba wziąć się za siebie, ale chyba często jest tak, że to idzie troszeczkę w drugą stronę. Jest zbyt duże obciążenie i szybko kończy się jakąś kontuzją, zniechęceniem i wracamy niestety do punktu wyjścia.
1: Dokładnie tak. Tutaj widzę tak naprawdę dwa najczęstsze czynniki, dlaczego tak się dzieje. I pierwszym z tych czynników jest podejście naszych Polaków, rodaków, czyli 100% albo nic. Niestety to już w tych czasach nie jest jak w scenie z filmów, gdzie ktoś podejmuje się 100% zmiany i nagle wszystko wychodzi idealnie. Jednak życie weryfikuje i każdy z nas ma swoje prywatne życie, a sport i aktywność fizyczna to jest wyłącznie dodatek do naszego życia, chyba że ktoś jest profesjonalnym sportowcem i z tego się utrzymuje, ale raczej większość z nas nimi nie są. Dlatego podejście 100% albo nic długoterminowo nie ma sensu i nie warto robić czegoś takiego, no bo prędzej czy później nie wytrzymamy. Silna wola jest zasobem odnawialnym, ale też może się w pewnym momencie skończyć, pojawią się jakieś trudności życiowe, majówka też w końcu się skończy, nie będzie tyle tego czasu i znowu przyjdzie to zniechęcenie, znowu przyjdzie, kurczę, znowu mi się nie udało, przyjdą te negatywne myśli i porzucimy coś, co bardzo chcieliśmy zmienić właśnie przez złe podejście od samego początku. Jak sam cały plan jest zły, złe założenia ma i cała strategia od samego początku, nie ma możliwości go zrealizować i nie ma możliwości osiągnąć celów. Także pierwsze co, zmieniłbym podejście 100% albo nic w to, żeby podejść do tego zdroworozsądkowo. Zdroworozsądkowo nie ma sztywnych widełek, dlatego tutaj każdy z nas ten zdrowy rozsądek sobie rozpatrzy sam pod swój przypadek. Najlepiej nie zrobić tych samych błędów, które zrobiło się poprzednimi próbami, kiedy chcieliśmy zadbać o swoje zdrowie, ale niestety nam nie wyszło i wróciliśmy do starego ja. A to się wiąże z drugą opcją, czyli właśnie tymi kontuzjami, no bo jeżeli ktoś dobierze nieodpowiednie ćwiczenia dla siebie, nie będzie chciał się przyłożyć do nich, bo usłyszy, że to jest najlepsze, powiedzmy, na odchudzanie, ale nie chcemy tego robić i zrobimy to, byle to zrobić, też nie jest to najlepsza opcja, bo możemy to zrobić z mniejszym zaangażowaniem, możemy się mniej przykładać, to może właśnie skutkować kontuzjami albo chociażby zrażeniem się do aktywności fizycznej, a nie to jest celem aktywności fizycznej. My mamy przede wszystkim to lubić i dobrze się po tym czuć.
0: No i też ważna kwestia, o której czasami niektórzy zapominają, jeżeli właśnie zaczynają się trochę bardziej ruszać, ta aktywność fizyczna wzrasta, ale zapominają o diecie. Nie mówimy, żeby tutaj no jeść naprawdę jak zawodowy sportowiec, liczyć te kalorie, węglowodany i tak dalej, ale no też no, zwrócić uwagę na pewne rzeczy, że nie zaglądamy do jakichś sieciówek, nie jemy chipsów takich czy innych i nie pijemy tej przysłowiowej coli zero, która jeszcze może nam więcej szkody wyrządzić niż taka zwykła.
1: Tak, tak. Jeżeli chodzi o taką żywność, powiedzmy rekreacyjną, w mojej metodzie pracy z podopiecznymi ja bardzo jestem zwolennikiem pracy, która się nazywa metodą 80/20. Co mam na myśli? 80% żywności, którą spożywamy, to ma być żywność względnie nieprzetworzona i wysoko odżywcza, czyli właśnie pełnowartościowe warzywa, owoce, czyli takie pełne źródła tego błonnika i witamin D,

to naprawdę te 20% nie zrobi nam krzywdy. A w tym wszystkim zachowamy zdrowy rozsądek i może to jest właśnie ten moment, kiedy po raz pierwszy wytrwamy w postanowieniach, no bo jak mówiliśmy o 100% albo nic w aktywności fizycznej, to jeszcze bardziej się to sprawdza w żywieniu. Takiej diety 100% albo nic wytrzymamy tydzień, dwa tygodnie, może ktoś wytrzyma miesiąc. Ale później wszystko rzuca i zamiast jeść jedną czekoladę, zje na przykład trzy. I to jeszcze idzie z dużo większym efektem jojo, niż miałoby to miejsce normalnie, także tutaj też polecam zdrowy rozsądek zachować i wszystko da się odpowiednio zbilansować, tylko trzeba zrobić to z głową.

0: Sportywne święta z Radiem Opole. Dziś naszym gościem Karol Staniewicz, trener personalny. Wiele kwestii, Karol, już poruszyliśmy, ale tak jak wspominałeś, że nasi rodacy wszystko albo nic niestety, i to widać na ulicach, jak się przechodzi. No bo jest boom, dużo ludzi chodzi na siłownię, biega, bierze udział w jakichś amatorskich zawodach, no ale jest też spora grupa, niestety widzi się to gołym okiem, nadmiernie otyłych. Czy jest jakiś taki model, żeby właśnie dotrzeć do tych ludzi, żeby oni, mówiąc kolokwialnie, troszeczkę się w tym temacie ogarnęli?
1: Przede wszystkim chciałbym rozgraniczyć, że otyłość, nadwaga i tego typu problemy z nadmiarem tkanki tłuszczowej to nie jest tylko i wyłącznie efekt wizualny sylwetki. Bo ja rozumiem, nie mam absolutnie nic do tego, każdy człowiek zwraca uwagę na coś innego, podoba się każdemu co innego. Są osoby, które nie widzą w tym żadnego problemu, nawet sylwetki takie z większą ilością tkanki tłuszczowej mogą komuś się podobać. Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Ja zwracam uwagę z perspektywy trenera i osoby zajmującym się zdrowiem na kompletnie coś innego. Bo nadmiar tkanki tłuszczowej już sam w sobie jest prozapalny dla organizmu. Patrząc na jakieś jeszcze my rzeczy jesteśmy wystawieni na co dzień, jak zanieczyszczone powietrze, stres w pracy, niedosypianie czy prace zmianowe, mikroplastik, mnóstwo różnych rzeczy, na które jesteśmy narażeni na co dzień i jeszcze sami z siebie dorzucamy do tego nadmiar tkanki tłuszczowej i nieodpowiednich składników odżywczych, że tak powiedzmy, no składników odżywczych źle powiedziałem, po prostu produktów, które nie do końca są zdrowe, wybieramy szybką żywność, przetworzoną żywność, to my jeszcze sami sobie robimy pod górkę, a to nie jest wcale tak kolorowe, jak się może wydawać, bo tak jak powiedziałem, otyłość i nadwaga to nie jest tylko sylwetka, to są problemy hormonalne, to są problemy zdrowotne, to jest nasilony stan zapalny i to jest większe ryzyko zgonu naprawdę z praktycznie każdej przyczyny, bo nasze zdrowie zaczyna się sypać zaraz po tym, jak pojawia się przewlekła otyłość. Także jak dotrzeć do tych osób? Nie każda osoba, która jest otyła, będzie chciała to zmienić ze względu na sylwetkę czy sprawność fizyczną. Może to nie być po prostu dla kogoś rzeczą istotną. Natomiast zdrowie i to, jak długo utrzymamy to zdrowie, ile lat przeżyjemy na tym świecie, nie tylko pod względem wieku, ale właśnie sprawności w późniejszych latach, determinuje to, jakich wyborów teraz dokonujemy i z pewnością jedzenie przetworzonej żywności, brak aktywności fizycznej i nadmierna masa ciała nie będą nam pomagać w długowieczności w zdrowiu.
0: Dużo ludzi właśnie miało tego typu problemy. Oni przeszli na tą dobrą stronę mocy i po prostu uważają, że nie wyobrażają sobie teraz życia bez aktywności fizycznej. No i fajnie jest tak, gdy właśnie ktoś tak powie, że ma taki styl życia, że praca pracą, trzeba wszystkie obowiązki zrealizować, no ale nie wyobrażają sobie, żeby właśnie nie pójść na siłownię, pobiegać, pospacerować i tak dalej, i tak dalej. No i to jest bardzo fajne.
1: Oczywiście, że jest bardzo fajne, bo tak samo aktywność fizyczna może nas uzależniać, tak jak uzależnia nas cukier czy jakieś inne rzeczy, o których wszyscy jesteśmy świadomi i też są uzależniające i bardzo szkodliwe dla zdrowia. Dlaczego tak się dzieje? No bo często osoby, które właśnie dokonują takiej zmiany i wcześniej były uzależnione powiedzmy od papierosów, od alkoholu, od innych, że tak powiem, rzeczy powiedzmy takich spożywczych jak nadmiar cukru czy jakichś tłustych pokarmów, jak przechodzą właśnie na tą dobrą stronę mocy, no to od razu zaczynają czuć się lepiej. I jak po raz pierwszy nasz organizm poczuje, jak można się dobrze czuć, kiedy zmienimy na przykład niezdrowy posiłek na zdrowy posiłek, czas na przykład z papierosem na balkonie na aktywność fizyczną, od razu nasz organizm nam za to podziękuje, bo jesteśmy do tego stworzeni. Także jeżeli ktoś już zaczyna tę zmianę i nie robi podejścia 100% albo nic, bo tak jak powiedziałem, jest niewykonalne, żeby to zrobić długoterminowo, są pojedyncze jednostki, które dadzą radę i nie warto w ogóle iść w tą stronę, no to też ta aktywność fizyczna i zdrowe jedzenie jest najprościej w świecie uzależniające, no bo naprawdę się dobrze po tym czujemy. A ludzie, którzy nie spróbowali tego na sobie, nie są świadomi, jak można się dobrze czuć, kiedy się właśnie podejmie takie działania.
0: Praktycznie każdy może sobie poradzić, żeby te złe nawyki zamienić dobrymi, zarówno jeżeli chodzi o fizyczność, ale także o kuchnię, bo często tak jest, że ktoś sobie nie wyobraża, że nie korzystać z fast foodów, a potem się okazuje, że jednak można, ale czy to trzeba samemu dojrzeć, czy ktoś musi gdzieś tam z boku stać i z tym przysłowiowym kijem, czy są jakieś inne metody, żeby sobie jakoś z tym poradzić?
1: Ogólnie z aktywnością fizyczną i dietą jest tak, że jednak musimy sami do tego dojrzeć. Nikt za nas tego nie zrobi. Są rzeczy, którymi można się wyręczyć, ktoś za nas zrobi, może zrobić niektóre rzeczy. Zdrowia nie da się kupić, zdrowia nie da się dostać, zdrowia nie da się wygrać. Można tylko i wyłącznie je wypracować oraz je utrzymywać własnymi decyzjami. Także tutaj trzeba najzwyklej w świecie dojrzeć do tego, że może teraz jest odpowiedni moment na to, żeby zacząć dbać o siebie i podjąć odpowiednie działania w tym kierunku. Dlaczego ludzie tego nie robią? No bo większość osób źle kojarzy treningi, że to są bardzo duże wyrzeczenia, zmęczenie, ja nie dam rady, nie jestem przygotowany, nie mam na to czasu, potem będę zmęczony, nie będę mógł pracować. To są wszystko złe przekonania, które powinny być teraz rozwiane przez to, że aktywność fizyczna ma właśnie wspierać nasze codzienne życie, energię na co dzień, powiedzmy zabawę z dziećmi, zdolności kognitywne w pracy, czy jak ktoś fizycznie pracuje, no to też będzie lepiej sobie radził w tej pracy, że ta aktywność fizyczna ma nam pomagać. I tak samo żywienie, że ktoś mówi, nie mam siły, żeby gotować posiłki, nie mam czasu na te posiłki, kiedy ja mam je zjeść, jak pracuję. Właśnie na tym polega dobrze dopasowany jadłospis i, że tak powiem, zalecenia żywieniowe, że my wcale nie jesteśmy więźniami diety, tylko wiemy, jakie produkty nam służą i co powinniśmy na co dzień jeść, żeby najzwyczajniej w świecie dobrze się czuć. Tak samo można to pod swój rytm dnia dopasować, kiedy mamy przerwy w pracy, kiedy faktycznie jesteśmy głodni, jeżeli ktoś ma takie możliwości. Każdy jadłospis jest ustawiany pod człowieka indywidualnie. Każdy ma inne preferencje, każdy ma inne możliwości czasowe i właśnie jeżeli zrozumie się, że to wcale nie są wyrzeczenia i powiedzmy treningi i dieta zarezerwowane tylko dla osób o silnej woli, bo absolutnie tak nie jest. Właśnie nie powinniśmy bazować na silnej woli, no bo ona w końcu się, że tak powiem, skończy i wrócimy do starego ja i wszystko wróci z efektem jojo, tylko powinniśmy sukcesywnie, leciutko zmieniać nasze nawyki. Absolutnie nie trzeba od razu rezygnować z fast foodów, nie trzeba rezygnować z jakichś rekreacyjnych rzeczy, że tak powiem, i naszych przyjemności, tylko wdrożyć rzeczy codzienne, które są proste do wprowadzenia. Od najprostszych rzeczy można zacząć. Można na przykład wypić szklankę wody więcej przed posiłkiem, można wyspać się godzinę dłużej zamiast oglądać serial, kolejny odcinek tego samego serialu, powiedzmy. Można pójść do pracy na piechotę, zamiast jechać samochodem albo zaparkować wcześniej. Można nawet zrobić krótki 5-minutowy trening domowy. Ludziom się wydaje, ale te 5 minut, po co mam robić 5 minut, skoro to prawie nic nie zmieni. Ale jak zrobisz już 5 minut 7 dni w tygodniu, to się robi dużo więcej tego treningu. Jak już będzie w skali miesiąca 5 minut, to też się robi już potężna liczba. Popatrzmy w skali roku. Jeżeli ty przez cały rok nie zrobiłeś kompletnie nic, a zrobisz 5 minut treningu codziennie, popatrzmy, jaka to jest ogromna różnica względem roku do roku. Także naprawdę małe zmiany, które nie będą znacząco wpływać na nasze życie, powiedzmy codzienne, będą robiły największą możliwą robotę, a takie rzeczy jak treningi czy jakieś zaawansowane formy aktywności można sobie zostawić na później.
0: I z tego, co mówisz, tak mi się wydaje, albo potwierdzisz, albo wyprowadzisz mnie z błędu, w swojej już praktyce to chyba wygląda tak, że ludzie też od ciebie oczekują takiego wsparcia mentalnego, że idą w dobrą stronę, no bo wtedy jest łatwiej, jak ktoś nas tak w ten sposób chyba buduje.
1: Oczywiście, że tak, dlatego też wspominam wielokrotnie podczas naszej rozmowy, że warto na przykład na tą aktywność fizyczną wyjść z kimś bliskim, czy to rodzina, czy przyjaciele, no bo zawsze z kimś jest łatwiej nam coś osiągnąć, a szczególnie jeżeli ktoś się do mnie zgłasza, czyli do trenera typowo pod zmianę sylwetki, zmianę nawyków, zmianę zdrowia, no to wie dokładnie, po co do mnie przychodzi i jestem tym, kolokwialnie mówiąc, batem, który czasami musi powiedzieć coś niewygodnego albo jakoś cię na siłę zmotywować, ale właśnie po to jestem, żeby w tych momentach, które są gorsze, być tą osobą wspierającą, bo u każdego z nas są gorsze momenty. I ja też, będąc trenerem, mam gorsze momenty i też czasami

0: Rozpoczynamy drugą godzinę programu Aktywne Święta z Radiem Opolem. Już za chwilę przeniesiemy się do Głuchołaz, gdzie ostatnio rozgrywany był jubileuszowy 10. Młodzieżowy Ogólnopolski Turniej o Puchar Gór Opawskich w piłce ręcznej. Sport ten uczy dyscypliny, wytrwałości, pracy zespołowej, odpowiedzialności za drużynę oraz umiejętności radzenia sobie z wygraną i porażką. Zawodnicy muszą szybko analizować sytuację na boisku i podejmować decyzje w ułamkach sekund, co rozwija koncentrację i logiczne myślenie. W rywalizacji na turnieju w Głuchołazach wzięło udział 16 drużyn z całego kraju z dwóch roczników 2012 i 2014. W zawodach wzięły udział m.in. UKS Lipusz, Agricola Warszawa, Żagiew Dzierżoniów, SKPR Świdnica czy Śląsk Świętochłowice. Ideą tego przedsięwzięcia od pierwszej edycji jest skupienie szkolnych i uczniowskich drużyn sportowych trenujących piłkę ręczną z całego kraju w jednym miejscu w celu sprawdzenia umiejętności poszczególnych zespołów. Trenerzy drużyn, które przyjechały na Opolszczyznę, podkreślali, że dla nich równie ważna, a może nawet ważniejsza, co sama rywalizacja, jest budowa rozwoju sportowego samych zawodników. Bez względu na to, czy kiedyś zostaną zawodowymi sportowcami, czy będą uprawiać piłkę ręczną amatorsko, chcą w nich zaszczepić pasję do sportu i do zdrowego stylu życia.
1: Rafał Witek, pomysłodawca i organizator Pucharu Gór Opawskich.
2: Podstawowe pytanie, ile drużyn przyjechało tutaj do Głuchołaz na te trzydniowe fantastyczne zawody?
1: Drużyny dzisiaj zjeżdżają jeszcze cały dzień z różnych zakątków Polski. W sumie będzie 16 po 8 w dwóch kategoriach wiekowych. To nam daje blisko 250 zawodników.
2: Jeżeli chodzi o gospodarzy, ktoś tutaj z Opolszczyzny wystartuje?
1: Właśnie nie mamy z Opolszczyzny zespołu, no tym bardziej z Głuchołaz, nad czym ubolewamy, ale są plany, żeby tu też piłkę ręczną rozwinąć.
2: Pierwsze mecze są za nami, ja miałem okazję zobaczyć, jak to wszystko wygląda. No naprawdę serce kibica się buduje, bo poziom naprawdę wysoki, chociaż to są bardzo młodzi chłopcy.
1: Tak, młodzi chłopcy.

0: Widać, że rodziny za nimi też przyjechały, tak jak mówię, z różnych zakątków Polski się zjeżdżają, więc serce się raduje. Fajnie weekend spędzą rekreacyjnie, przy tym z piłką ręczną, więc tylko się cieszyć.
1: Atmosfera jest fantastyczna. Dzisiaj do późnych godzin wieczornych eliminacje. Jak to będzie wyglądać w sobotę i w niedzielę? Jak możemy kibiców i naszych słuchaczy kierować?
0: W sobotę jest kumulacja. Mamy wszystkie zespoły, także multum meczów nas czeka. W niedzielę już stricte finały, więc emocje sięgną zenitu, tak, bo będą grali wszyscy o medale. Więc zapraszamy od 9 do 14 te rozgrywki finałowe w samą niedzielę.
1: Proszę powiedzieć, dlaczego piłka ręczna właśnie w tym miejscu? Jak to się zaczęło? Skąd był pomysł, inspiracje? No właśnie, jak to wyglądało?
0: No pierwsza edycja, to mogę wspomnieć, to wtedy cztery drużyny przyjechały, tak, rozgrywaliśmy to praktycznie w dwa dni ten turniej, to były drużyny zaprzyjaźnione, no ale od tego się zaczęło, od tego się rozwinęło, teraz zjeżdżają z całej Polski, de facto dlaczego tutaj, no ludzie, bo tak, bo to każdy projekt można realizować, ale jest tutaj sprzyjające środowisko, czy to kadra ośrodka, która jest prosportowa, czy tutaj gmina Głuchołazy, wszyscy są za tym, żeby ten turniej organizować i to z przyjemnością się wtedy robi, tak?
1: 10. edycja jubileuszowa, no ale wiemy, że ta impreza, te zawody mają już swoją rangę, to są znane zawody w skali całego kraju, jeżeli chodzi o imprezy młodzieżowe.
0: Tak jest, teraz tylko na hasło Puchar Gór Opawskich, drużyny same się zgłaszają i to już pokazuje właśnie, że ranga zawodu jest fajna, no ale też miejsce, tak, gdzie tutaj poza tym aspektem sportowym dzieci mogą też pozwiedzać, pospacerować i zobaczyć inny zakątek Polski.
1: Piłka ręczna nie tylko w wydaniu seniorskim, ale też młodzieżowym, to spore emocje, fajny poziom sportowy. No fajnie, że młodym ludziom się chce, bo taka obiegowa opinia jest taka, że dzisiaj dzieci, młodzież, czasami ciężko ich do sportu, do aktywności fizycznej namówić, ale na pewno te zawody temu przeczą.
0: Tak, właśnie w tych czasach bardzo ciężko dzieci zaciągnąć do sportu, czy w ogóle do aktywności, dlatego no, organizujemy takie weekendy. Fajnie, że też trenerzy zabierają te dzieciaki, tak, bo poświęcają swój czas, wolne weekendy. I to jest tutaj grupa ludzi, która naprawdę chce i robi coś dla dzieci i młodzieży.
1: Drużyny są z całej Polski, ale u progu zawodów chyba no nie możemy. Chyba łatwiej by było w Totka trafić, niż powiedzieć, kto te zawody wygra w tym roku.
0: Bardzo trudno, tak, bo to na tym poziomie dzieci i młodzieży no jest to wyrównane, także te drużyny solidne przyjechały właśnie z całej Polski, także no będziemy patrzeć do końca, jaki będzie wynik.
1: 10 edycji za nami. Czy macie jako organizatorzy takie plany, żeby, nie wiem, w przyszłości powiększyć to towarzystwo i żeby się zrobiło bardziej międzynarodowo? Czy to, co jest, to już w pełni Was satysfakcjonuje?
0: Właśnie tak, wczoraj już usiedliśmy do rozmów na ten temat. Na pewno na jesień będzie kolejna edycja, będą dwie, tak, bo zrobimy też dla dziewcząt kategorię w osobnym tydzień rozgrywkowy, a międzynarodowe, no już właśnie ciężko stwierdzić, czy to można nazwać aspektem międzynarodowym, ale mieliśmy zespoły z Czech przy okazji poprzednich edycji, więc goszczą u nas te drużyny.
1: W przyszłym roku, rozumiem, już gospodarze, ekipa z Głuchołaz, fajnie by było, tak? Będzie Pan naciskał, żeby tu jakiś zespół się pojawił?
0: Tak, oczywiście, no tutaj tyle edycji zrobiliśmy, z Głuchołaz nie było zespołu, ale słyszałem, że plany tutaj są ambitne, że ta piłka ręczna ma być i myślę, że w przyszłym roku no, trzeba iść w tym kierunku, żeby ten zespół z Głuchołaz wystartował.

0: W audycji Aktywne Święta z Radiem Opole powracamy do Głuchołaz, gdzie rozgrywany był ostatnio jubileuszowy 10. Młodzieżowy Ogólnopolski Turniej o Puchar Gór Opawskich w piłce ręcznej. W rywalizacji wzięło udział 16 drużyn z całego kraju z dwóch roczników 2012 i 2014.
1: Witam serdecznie, Wojciech Jabłoński, SKPR Świdnica.
2: Proszę powiedzieć, generalnie przyjechaliście tutaj zebrać doświadczenia, grać coraz lepiej, czy plan jest taki, żeby tutaj zamieszać, żeby zakręcić się na pudle, a najlepiej wygrać całe zawody. Jak to wygląda?
1: Przyjechaliśmy dwoma rocznikami, starszym rocznikiem młodzika 2012 i młodszym rocznikiem młodzika młodszego 2014, roczniki młodsi. Nie, my się nastawiamy bardziej na rozwój zawodników, nie celujemy w żadne podium, chociaż miło by było jakiś medal przywieźć, ale to tak jak mówię, to nie jest nasz cel. Naszym celem jest rozwój naszych podopiecznych.
2: To są fajne zawody, bo cała Polska z różnych stron będzie można się skonfrontować, różne style też wymienić jakimiś doświadczeniami, nie tylko na boisku, ale mam nadzieję, że to też jest taka fajna możliwość wymiany sztabów szkoleniowych, myśli, tak żeby to cała dyscyplina szła w dobrą stronę po prostu.
1: Tak, jak najbardziej. My jeździmy ogólnie po wielu turniejach w całej Polsce i z większością drużyn się znamy, chociaż tutaj przyjechaliśmy i bardzo się cieszymy, bo też są drużyny, z którymi nie graliśmy oraz nie znamy trenerów. Na pewno miło będzie nam poznać ich.
2: Piłka ręczna to jest generalnie prosta gra, czy trzeba jednak troszeczkę się wgryźć to, że tak powiem, od strony zawodnika?
1: Myślę, że od strony zawodnika jest to ciężka gra. No nie ukrywajmy, jest sporo zasad, które trzeba opanować. Chociaż jeżeli chłopaki i dziewczynki też, bo też dziewczynki trenują piłkę ręczną od początku młodych lat, zaczną trenować, to rzeczywiście jest to dla nich łatwe.
2: Mówi się, że często, że to jest dyscyplina dla takich prawdziwych twardzieli, bo często się uważa i chyba słusznie, że to jest najbardziej kontaktowa gra zespołowa. Tak czasami jak mam porównanie z innymi dyscyplinami, na przykład z piłką nożną, to czasami gdyby tam był taki kontakt bezpośredni jak w piłce ręcznej, to jejku, co by tam się nie działo, a tutaj zawodnicy przybiją piątkę i gramy dalej.
1: No uważam, że to jest taka gra dla prawdziwych mężczyzn, że tak powiem, więc jest to mocno kontaktowy sport, jest mocno kontuzjogenny, ale myślę, że zawodnicy, którzy uprawiają ten sport półamatorsko, zawodowo, czy też na poziomie młodzieżowym, to są naprawdę, jeżeli chodzi o chłopaków, to twardzi chłopaki, a jeśli o dziewczyny, to twarde dziewczyny, tak, dokładnie.
2: Tutaj no właśnie chłopcy z pana drużyny, z innych drużyn, oni startują do tej wielkiej piłki ręcznej, mam nadzieję. Czy trzeba mieć jakieś szczególne predyspozycje do tej dyscypliny konkretnie, czy przede wszystkim dobre chęci, a potem to już trenerzy pokierują w odpowiednią stronę? Jak to wygląda?
1: Uważam, że w szkoleniu takiego młodego zawodnika to najważniejsze u niego to jest dyscyplina, no i charakter i odwaga. To jest kluczowe trzy czynniki, które mogą wpłynąć na rozwój zawodnika. Oczywiście warunki fizyczne w tym sporcie pomagają, ale są zawodnicy, którzy nie są tak obdarzeni jak inni, a rzeczywiście potrafią grać na najwyższym poziomie.
2: To jeszcze dwa zdania o samym naborze, bo właśnie, czy to jest taka dyscyplina, że nie macie problemu, żeby zachęcić młodych ludzi do przyjścia na trening? Wiemy skądinąd, że jest generalnie w całej Polsce niż demograficzny. Dyscyplin jest sporo, także dochodzą nowe. No i tutaj trzeba na pewno w jakiś sposób znacznie bardziej zachęcić tych młodych ludzi. Po drodze jeszcze jakieś komputery, inne możliwości, żeby oni w ogóle jakąkolwiek aktywność fizyczną podjęli.
1: No, uważam, że na ten moment nasz sport jest niszowym sportem. Ciężko namówić dzieci na trening piłki ręcznej. Z tego względu, że może jeszcze kilka lat temu, kilkanaście, nasza kadra osiągała większe sukcesy. Teraz jest to troszeczkę gorzej, ale my staramy się w Świdnicy jak najwięcej chłopaków ściągać i pokazywać ten sport. Walczymy tutaj głównie z piłką nożną, gdzie mamy kilkanaście klubów oraz akademii w Świdnicy, w mieście, które ma 40 tysięcy mieszkańców. No to jest przepaść w porównaniu do naszego jednego klubu.
2: Wrócimy do Głuchołaz, pierwszy mecz, z kim grać? macie? Jak to może wyglądać? Zabawa zabawą, tak jak pan powiedział, rozwój zawodników, no ale ten wynik sportowy też jest ważny na pewno.
1: Tak, ale myślę, że wynik sportowy będzie w ten weekend na drugim miejscu, raczej tutaj rozwój zawodników i tak, żeby każdy z zawodników pograł i fajne doświadczenie zebrał w całym tygodniu. Pierwszy mecz gramy z Bukiem, kilka razy graliśmy ze sobą, więc mecze były zawsze wyrównane.
3: Dzień dobry, Tomasz Młyńczyk, Żagiew Dzierżoniów, trener.
4: Jakie przyszłe gwiazdy polskiego handbala pan przywiózł tutaj na polszczyznę?
3: To jest rocznik 2014 i młodsi, więc ten na rybę, który pierwszy tak naprawdę zaczyna przygodę ze szczypiorniakiem, z piłką ręczną. To są drużyny z Dzierżoniowa, że tak powiem grupy naborowe, tak? To jest ich pierwszy turniej wyjazdowy. No i liczymy na dobre wyniki tutaj w Głuchołazach.
4: Jak oni długo już trenują?
3: Od kwietnia tamtego roku.
4: Dyscyplin jest dużo, niż demograficzny niestety panuje. Jak nam mówić młodych ludzi, żeby zaczęli w ogóle uprawiać jakikolwiek sport? No a w tym szczególnym przypadku chodzi o piłkę ręczną.
3: No tutaj jakby bardzo dużą rolę odgrywa i miasto, i klub generalnie, poprzez nabory, poprzez szkoły z profilem piłki ręcznej, w szkołach sportowych lub nie, tylko profilu piłki ręcznej. To jest bardzo ważne, bo te dzieci od trzeciej, drugiej klasy już do nas przychodzą, do klubów profesjonalnych i zaczynają grę profesjonalną w piłkę ręczną.
4: Jakiś dryg, predyspozycje do tej dyscypliny jest nieodzowny?
3: Ja myślę, że nie. Jeżeli ktoś chce uprawiać sport, to myślę, że piłka ręczna jest dużo bardziej rozwojowym sportem niż piłka nożna czy inne tam sporty, tak?
4: Piłka ręczna bardzo kontaktowy sport, można powiedzieć, dla prawdziwych mężczyzn, tutaj prawdziwych chłopaków póki co.
3: No oni też to tak odbierałem, że to jest jednak piłka ręczna jest bardzo kontaktowa i to jest męski sport i dlatego pewnie mamy taką grupę chłopców, jaką mamy w tym momencie. No, inne dyscypliny mają się też dobrze w Dzierżoniowie, jesteśmy Dzierżoniowa, ale my jakby staramy się zachęcić chłopców do gry w piłkę ręczną. Takie jest nasze zadanie. Miastu też zależy na tym, żeby klub z dużymi tradycjami utrzymywał się też również w grupach młodzieżowych, dziecięcych.
4: Trochę tych niuansów taktyczno-technicznych jest w piłce ręcznej. Pierwszy mecz możemy obserwować. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Młode chłopaki, a już widać ten pomyślunek i to naprawdę same ręce składają się do klasku.
3: No tak, tu już jest rocznik 2012, to chłopcy mają przynajmniej 4 lata lub więcej za sobą treningu, więc już jakby te niuanse taktyczne są już wprowadzane. Tutaj w tych grupach młodszych 2014 i młodsi, no, piłka ręczna jest jeszcze na zasadzie zabawy bardziej niż takiego profesjonalnego grania taktycznego.
4: To jest początek do startu, mam nadzieję, do przygody takiej poważniejszej już w seniorach. U pana w grupie, w tej, której pan trenuje, ma pan takich zawodników, którzy jeżeli po drodze nic się nie wydarzy, to naprawdę mogą stać się solidnymi ligowcami? Czy to jest za wcześnie jeszcze, żeby wyrokować?
3: Na pewno za wcześnie, aczkolwiek są takie perełki, które gdzieś genetycznie czy przekazane w genach po rodzicach, bo to jest zazwyczaj jest tak, że tata trenował, syn trenuje, gdzieś jest to przekazywane i tych chłopców widać, że jednak mają inne predyspozycje, lepsze, ale to jest na to chwilę. Za chwilę może być całkowicie inaczej. Jest za wcześnie, żeby cokolwiek rokować. Trzeba ich bodźcować, zachęcać wszystkim, takim turniejem, wyjazdem i tak dalej, żeby chłopcy chcieli uprawiać ten sport. To jest najważniejsze.
4: Talentów, perełek, tak jak pan powiedział, z pewnością nie brakuje. No ważne, żeby one gdzieś po drodze nie zostały zgubione, by w ogóle przestały trenować.
3: No i tu jest, tak jak powiedziałem, to jest rola i miasta, i klubu, żeby tych chłopców zachęcić, stworzyć im naprawdę mega sterylne warunki do trenowania, bo dzisiaj bez tego tak naprawdę nie ma talentów. Mamy w Dzierżoniowie zaplecze przepiękne do gry w piłki ręcznej. Miasto nas pomaga w każdym aspekcie, więc mamy te grupy od najmłodszych, całą drabinkę, praktycznie do seniorów włącznie.
4: Ja wiem, że to pytanie teraz nie do pana bezpośrednio, ale jak były parę lat temu sukcesy seniorskie, ogromne na skalę światową, to chyba gdzieś nasza Polska Federacja trochę przegapiła ten moment, że można było bardziej wypromować, gdzieś tam stworzyć takie warunki, by cyklicznie każdy kolejny rocznik no, był na odpowiednim poziomie, bo teraz, no nie ukrywajmy, jeżeli chodzi o seniorów, mamy troszeczkę regres.
3: Myślę, że był taki moment, że zaprzepieszczaliśmy to, ale dzisiaj mamy nowe jakby otwarcie, mamy Akademię Piłki Ręcznej, które są tworzone przez Związek, mamy ośrodki szkolenia piłki ręcznej i tu już zaczynamy, to jest powiązane. Od klasy trzeciej do ósmej, od ósmej wzwyż. i OSPR, i Akademię zapinają się jakby w jednym rzędzie, gdzie możemy zawodnika wyszkolić od tego dzieciaka, że tak powiem, grup młodzieżowych do seniora. I to jest promowane przez związek i myślę, że to idzie w tym najlepszym kierunku, jaki może być.
4: To jeszcze na koniec proszę powiedzieć, dziś, jutro, pojutrze, 3 dni rywalizacji, fajna zabawa. Przede wszystkim rywalizacja, ale na końcu ma być jakieś konkretne miejsce pana podopiecznych?
3: Nie. No, my się bardzo dobrze bawić, mamy grać w piłkę ręczną, uczyć się, zbierać doświadczenia, bo po to jest ten turniej. Też 3 dni jakby mają scementować drużynę, bo to są młodzi chłopcy, za chwilę przed nami obozletni, nad morzem w Dźwiżynie. I myślę, że tu wynik nie ma znaczenia tak naprawdę. Dobra gra, indywidualne impulsy, indywidualne osiągnięcia dla mnie są w tym momencie ważniejsze niż jakby sukces drużynowy.

0: Piłka ręczna jest uznawana za jedną z najbardziej wszechstronnych dyscyplin sportowych dla dzieci i młodzieży, oferującą kompleksowy rozwój fizyczny, motoryczny oraz społeczny. Treningi szczypiorniaka łączą elementy siły, szybkości, zwinności i wytrzymałości, co czyni ją idealnym sportem ogólnorozwojowym. Gra angażuje niemal wszystkie partie mięśniowe, poprawiając ogólną sprawność, koordynację ruchową oraz siłę. Dynamiczne zmiany kierunku, biegi, skoki oraz rzuty kształtują zwinność i refleks. Piłka ręczna charakteryzuje się interwałowym wysiłkiem, co pozytywnie wpływa na układ krążenia i zwiększa wytrzymałość. Precyzyjne rzuty, chwyty i kozłowanie piłki doskonalą koordynację wzrokowo-ruchową. O tych wszystkich aspektach bardzo dobrze wiedzą organizatorzy zawodów w Głuchołazach, którzy już po raz 10 zorganizowali ogólnopolski turniej w naszym regionie.
1: Dzień dobry, Kroczek Martyna, koordynator ośrodka Banderoza Głuchołazy i współorganizator 10 Pucharu Buropawskich.
0: 10 edycja tych zawodów. Cała młodzieżowa piłka ręczna przyjechała na Polszczyznę. Wszystko się zgadza?
1: Wszystko się zgadza. Oprócz chyba jednego województwa, ale mamy poza lubuskim, ale całą resztę tutaj mamy.
0: No to jakie między innymi drużyny? Nie wszystkie, ale kilka chociaż z brzegu.
1: Gwardia Opole, Dzierżoniów, Warszawa również do nas przyjechała, więc troszkę z tego jednak tych drużyn się nam zebrało.
0: Rozumiem, że to ma być fajna zabawa, to po pierwsze, ale też rywalizacja sportowa. Trenerzy mówią, że chcą budować tych zawodników, to ma być kolejne doświadczenie, no ale to jest sport, każdy na pewno chce wygrać.
1: Oczywiście, że tak, każdy tu przyjeżdża przede wszystkim dla rywalizacji, dla tych nagród, również żeby zdobywać to doświadczenie. Poza tymi konkurencjami, tutaj rozgrywkami, mają dzieciaki zapewnione, młodzież ma tutaj zapewnione dodatkowe zajęcia na ośrodku Banderoza, takie jak strzelanie z łuku lub różne zabawy sportowe.
0: Rywalizacja się dopiero rozpoczyna, myślę, że ciężko tutaj wskazać głównego faworyta, chociaż tak obserwuję tych młodych zawodników, naprawdę, no już ręce czasami same składają się do klasków. Co oni w tak młodym wieku prezentują?
1: No wydaje mi się, tak, tutaj, tak jak rozmawialiśmy tutaj przed chwilą z trenerami, nie jesteśmy jeszcze pewni, kto z nich faktycznie gdzieś będzie grał w przyszłości w reprezentacji, miejmy nadzieję, ale jednak są tutaj zawodnicy, którzy mają potencjał.
0: To widać. No a jak gospodarze?
1: Niestety nie mamy jeszcze naszej ekipy z Głuchołaz tutaj, ale ciągle nad tym myślimy, pracujemy, żeby również wystartować z naszą własną reprezentacją. Co tak naprawdę jest to młodzież i z nimi nigdy nic nie wiadomo, jak to się potoczy, mogą nam zrobić niespodziankę, mogą jej nie zrobić, więc tutaj nie chcę tak naprawdę strzelać, jak to wypadnie, ale jednak są szanse.
0: Dobrze, to wróćmy do początków, do pierwszej edycji. Skąd w ogóle ten pomysł się narodził, bo atmosfera tutaj jest fantastyczna. Cała piłka młodzieżowa, handbalowa przyjechała do Głuchołaz. Jak to się wszystko zaczęło? Dlaczego akurat ta dyscyplina, takie zawody, gdzieś to przy kawie czy przy czymś innym sobie tutaj siedzieliście i nagle mamy taki pomysł?
1: Myślę, że tutaj akurat pytanie lepiej by było skierowane do organizatora z kwestii sportowej, Rafała Witka. On jest takim głównym organizatorem i pomysłodawcą. Było to tak naprawdę chęć stworzenia takiego wydarzenia, żeby jednak te dzieciaki między sobą rywalizowały, zrobić z tego systematyczne turnieje i faktycznie udało się. No mieliśmy po drodze jakieś przeszkody typu powódź, również wojna na Ukrainie, kiedy wtedy przyjmowaliśmy na Banderozie uchodźców. COVID oczywiście też nas zablokował, ale jest to impreza cykliczna, która za każdym razem, z każdą edycją zbiera coraz więcej chętnych, zainteresowanych i w tym momencie jest to impreza, która jest dosyć popularna.
0: Na pewno już na mapie Polski ma swój taki duży znacznik, duży stempel i rozumiemy, z każdym kolejnym rokiem ma być jeszcze z większym rozmachem, jeszcze bardziej profesjonalnie, chociaż to wszystko jest chyba, tak mi się wydaje, dopięte na tip-top, jak to się mówi.
1: Tak, jest na pewno, nie wydaje się panu, jest to dopięte na tip-top, wszystko co, ale tak, to jest prawda, to już w tym momencie dzisiaj zaczynają się rozgrywki, a my już planujemy kolejną edycję na jesień. Będzie rozszerzone roczniki również będą i będą i dziewczynki, i chłopcy, więc jest zainteresowanie i w dobrym kierunku to idzie.
0: Na razie to ma być turniej ogólnopolski, czy takie gdzieś tam plany są z tyłu głowy, jak to się mówi, żeby może towarzystwo międzynarodowe też się tutaj pojawiło?
1: No, apetyt wzrasta w miarę jedzenia, tak? Więc było nawet możliwość, aby do nas dołączyli Czesi, ale na chwilę obecną jest to ogólnopolskie. Mam nadzieję, że z czasem zostanie to gdzieś tam bardziej pójdziemy w świat i może gdzieś tutaj przygraniczne zespoły się do nas zgłoszą.
0: Piłka ręczna to bardzo widowiskowy sport. Mówi się tak, dla prawdziwych mężczyzn, bo tutaj są chłopcy, no ale też dla twardych dziewczyn czy pań, bo to jest taka bardzo kontaktowa gra, no ale tutaj nawet jak dochodzi do jakichś spięć, to mówię, zawodnicy, zawodniczki się otrzepią, podają sobie ręce, grają dalej, nic się nie dzieje.
1: Tak, wydaje mi się, że jednak to jest sport, który wymaga dużo samodyscypliny i jednak jakiejś kultury osobistej i tak ta młodzież potrafi się zachować, nie dochodzić do żadnych tutaj konfliktów na boisku, tylko w razie mocniejszego uderzenia lub poślizgu te dzieciaki potrafią pomagać sobie nawzajem i nie dochodzi tutaj na szczęście do żadnych niebezpiecznych zdarzeń. Gdyby coś się działo, mamy tutaj pomoc, mamy medyka na miejscu, który udziela pierwszej pomocy, ale tfu, na razie nie był potrzebny.
0: No fajnie, że tak młodym zawodnikom chce się w ogóle, bo to nie jest tak prosta dyscyplina, twarda, ale też pod kątem takim taktyczno-technicznym. Trzeba mieć dobrze to wszystko poukładane w głowie, ileś tam tych powtórzeń trzeba sobie zakodować, żeby to później fajnie wyglądało na boisku. A wiadomo, że te dzisiaj nabory czy zachęcenie młodzieży do uprawiania sportu nie jest wcale łatwe. Do tego dochodzi niż demograficzny. No i tutaj słowa uznania dla wszystkich ludzi, którzy są czy w piłce ręcznej, czy w jakiejkolwiek innej dyscyplinie, że gdzieś tam wyciągają te młode osoby do uprawiania sportu generalnie.
1: Wbrew pozorom mówi się, że ta młodzież dzisiejsza nie uprawia sportu, siedzi na ławeczkach i nie zajmuje się dyscyplinami sportowymi, ale okazuje się, że jednak nie, tak nie jest. Po prostu trzeba się znaleźć w odpowiednim miejscu, wśród odpowiednich ludzi. Dzieci jest bardzo dużo. W zeszłym tygodniu gościliśmy tutaj, organizowaliśmy turniej mini siatkówki, więc dzieci było również około 200 i te dzieci są od najmłodszych lat w tych klubach, trenują i one biorą udział nie tylko, żeby wygrywać te nagrody, ale żeby szkolić ten swój warsztat sportowy. W tym momencie organizujemy tutaj właśnie siatkówkę. Następnie mamy kolejne już turnieje zaplanowane, czy to z piłki nożnej, czy z koszykówki. Młodzież ćwiczy, trenuje i cieszy to. Cieszy, że jednak to nie idzie w zapomnienie i ten sport nie jest przeznaczony tylko dla dorosłych, a jednak te dzieci biorą w tym udział.
0: A impreza w Głuchołazach to jest podwójnie. Raz, że uczestnicy, dwa, musieliśmy się schować w pomieszczeniu, zamknąć drzwi, żeby było nas słychać, co do siebie mówimy, bo też jest mocna grupa rodziców, bębny, werble, no i to wszystko robi taką fantastyczną atmosferę.
1: To właśnie tworzy tą fantastyczną atmosferę i tak jak pan mówił, przed chwilą rozmawialiśmy, że kobiety na boisku, dziewczynki na boisku, w tym momencie to są kobiety na trybunach, które robią ten największy szum i co jest też wspaniałe, one wspierają te matki, ojcowie, kuzynowie, rodzeństwo, wspierają swoich najmłodszych, swoich synów w tym momencie w tej grze i tak. I ja myślę, że te bębny jednak dodają takiej atmosfery, tak? Dodają jednak ten klimat i motywuje, bo pytałam zawodników, czy im to przeszkadza, czy może jednak woleliby w ciszy grać, ale mówią, że nie, że to jest właśnie ta adrenalina i oni słyszą tego ojca, tą matkę, która gdzieś tam krzyczy i kibicuje. To jednak im dodaje siły.
0: Powiedziała pani, że tak, turniej trwa, wy już myślicie o kolejnym, rozumiem, że to jest takie permanentne przygotowanie się do kolejnych zawodów albo zamykanie następnych, no to też wymaga na pewno sporo wysiłku, nie tylko takiego fizycznego.
1: Wie pan co, zorganizowanie takiego turnieju może komuś, kto nie zajmuje się tym, wydaje się, że to jest tylko o przyjście na salę zagranie. Nie, to jest całe zaplecze logistyczne, od noclegów po wyżywienie, dojazd, wszystkie atrakcje dodatkowe dla tych uczestników, zapewnienie opieki medycznej, zapewnienie całego personelu, który zajmuje się tą grupą i zajmuje nam to około pół roku, zanim przyjmiemy taką grupę. Obdzwonienie też wszystkich tych grup, zaproszenie wszystkiego, po prostu zawiązanie na ostatni, zapięcie na ostatni guzik zajmuje około pół roku. I tak, mamy już zaplanowane, na te cykliczne imprezy się będą odbywały, no mamy nadzieję, 2-3 razy w roku i one są już zaplanowane na 2 lata do przodu.
2: Tomasz Klaskowski, trener UKS-u Lipusz.
0: Panie trenerze, po pierwszym spotkaniu rozmawiamy w dobrych nastrojach, no bo zwyciężyliście i to bardzo przekonująco.
2: No tak, udało się wygrać przekonująco, ale jak to się mówi, zawsze brakują pewne rzeczy, elementy, które można poprawić. Mam nadzieję, że na następnych meczach to zrobią.
0: Proszę powiedzieć dwa zdania na temat swojej drużyny, który to rocznik, jak długo już ci chłopcy trenują, bo widzę, jeżeli chodzi o zaawansowanie techniczno-taktyczne, no to naprawdę budzi to już spory szacunek.
2: To znaczy chłopcy, to jest rocznik 2012, bawiliśmy się w piłkę ręczną w klasach pierwszej, drugiej, trzeciej podstawówki, a tak naprawdę gramy od czwartej klasy w lidze już pomorskiej, bo jesteśmy z województwa pomorskiego. No i mogą się pochwalić chłopcy tym, że w zeszłym roku byli mistrzami województwa pomorskiego w szóstej klasach, a 2 lata temu w klasie piątej, także mają pewne osiągnięcia. W trzecim roku w ramach mistrzostw tak zwanych szkół mieli brązowy medal, jeśli chodzi o mistrzostwa Polski.
3: To już jest grupa mocno wyselekcjonowana. No i tak widać po większości tych zawodników, że mam nadzieję, że no będziemy ich oglądać kiedyś w przyszłości w trakcie już bardzo poważnych zawodów, nawet nie tylko ligowych.
2: No ja taką nadzieję także mam, tym bardziej, że niektórzy właśnie, trójka deklaruje, że chce dalej się rozwijać. Czy to będzie w Kwidzynie, czy pójdą nawet do Kielc. Zobaczymy, kwestia jest przyszłościowa, za rok będzie podejmowała wspólnie decyzję.
3: Panie trenerze, tutaj wszyscy wiem, może tak jest, a może u pana jest troszeczkę inaczej. Jeżeli chodzi o nabór, nie tylko do piłki ręcznej, no trzeba tych młodych ludzi czymś przyciągnąć. Jak pan to robi?
2: Motywacja, tak? Ja motywuję moich zawodników tym, że po prostu przychodzą na zajęcia, niczego absolutnie nie obiecuję, to jest sport, może być różnie, ale staram się właśnie poprzez swój przykład, poprzez to, że oni są zaangażowani, poprzez udział właśnie w tych zawodach różnych, akcentem na pozytywny, po prostu mobilizują się, widzą, że są osiągnięcia, tym bardziej się wdrażają, tym bardziej się motywują do tego, żeby grać jeszcze lepiej.
3: Piłka ręczna to jest trudny sport?
2: Nie sądzę, że to jest trudny. Nie wygramy z tak zwaną piłką nożną, natomiast piłka ręczna jest bardzo ciekawą dyscypliną i uważam, że jedną z najszybszych. Także bardzo się cieszę, że moi chłopcy potrafią grać na taki poziom, jaki grają i to, co reprezentują.
3: Jeszcze proszę powiedzieć na koniec, z taką grą, rozumiem, no myślicie tutaj o pozycji numer 1, numer 2, jak to wygląda?
2: Czas pokaże, będziemy walczyć w każdym meczu. Tyle mogę obiecać.
0: Uprawianie piłki ręcznej przez dzieci i młodzież wzmacnia postawę i sylwetkę, poprawia ogólną wydolność, umożliwia szybszą regenerację i buduje pewność siebie. Polecamy zatem szczypiorniaka, polecamy futbol, siatkówkę, koszykówkę, każdą dyscyplinę i każdą aktywność fizyczną, bo ruch to samo zdrowie i tego chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć. Grzegorz Frankowski, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.

0: Radio Opole. Słuchacie nas w pasmach FM, w systemie cyfrowym DAB+, a także w internecie. W kalendarzu 2 maja to święto flagi RP. Czas na pierwsze dziś wiadomości. Donald Trump zapowiada wyższe cła na samochody z Europy. We Wrocławiu nie pobito gitarowego rekordu, a Krapkowice pobiegły już po raz 42.
1: Wiadomości Radio Opole.
0: 6 na zegarach, Daniel Klimczak. Dzień dobry. Minionej doby strażacy usuwali skutki 2 zdarzeń drogowych w regionie. O szczegółach mówi dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu, kapitan Tomasz Piątek.
2: Krapkowice, autostrada A4, 251 km, zderzenie samochodu ciężarowego z naczepą, z busem. Tutaj mamy 2 osoby poszkodowane. Drugi wypadek był wcześniej w Dąbrowie, powiat opolski.
0: Ponadto nad ranem strażacy gasili pożar zabudowań gospodarczych w Sowczycach w powiecie oleskim.
1: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
0: A w nich teraz o sprawy międzynarodowe. Donald Trump poinformował, że podniesie cła na europejskie samochody osobowe i ciężarowe. Ma to być odpowiedź na działania Unii Europejskiej, która ma nie przestrzegać umowy handlowej uzgodnionej z USA. Szczegóły zna Jan Pachlowski.
3: Dotychczas w ramach transatlantyckiej umowy handlowej Unia Europejska zgodziła się znieść cła na amerykańskie towary przemysłowe w zamian za 15%

0: Nowe dochody dla naszego kraju, mówił prezydent. Nie jest jasne, na mocy jakiego aktu prawnego prezydent zamierza nałożyć zapowiadane cła. W lutym Sąd Najwyższy uchylił wprowadzone przez niego w trybie nadzwyczajnym cła na import z innych państw. Prezydent w odpowiedzi zapowiedział jednak nałożenie opłat celnych w oparciu o inne przepisy, procedurę, która zazwyczaj następuje po przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych, a nie w drodze jednostronnej decyzji prezydenta.
1: 12 oficerów Wojska Polskiego odbierze dziś z rąk prezydenta generalskie awanse. Większość z nich to oficerowie z linii, głównie dowódcy ważnych dla armii jednostek i struktur dowódczych.
2: Na te awanse kierownictwo MON czekało z dużymi emocjami, gdy szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego był Sławomir Cęckiewicz. Współpraca do łatwych nie należała. Teraz, jak przyznaje szef MON Władysław Kośniak-Kamysz, relacje z dużym pałacem wrócą do normy.
3: Nie było załamania, nie musi być przełomu. Bardzo źle zrobił pan prezydent pod wpływem pana Cęckiewicza, że zawetował sejf. No ale pana Cęckiewicza już nie ma, może będzie łatwiej.
2: W dniu flagi awans i drugą gwiazdkę na pagonie naszyją sobie dowódca żelaznej dywizji generał Dariusz Lewandowski, a także dowódca komponentu wojsk specjalnych Michał Strzelecki. Do generalskiego korpusu dołączy też 9 pułkowników.
1: O czym donosiła Agnieszka Drążkiewicz. Blisko 2000 osób wzięło udział we wczorajszym 42. Krapkowickim biegu ulicznym. Oprócz biegu głównego na 10 km była jeszcze sztafeta, mówi dyrektor imprezy Tina Juchniewicz.
4: Sztafeta dobroczynności, pobiegach, cel szczytny, wspomożenie rodziny Pogorzelców oraz doposażenie jednej z przychodni z naszego powiatu. Oprócz tego bank spółdzielczy za każdy kilometr każdego uczestnika płaci złotówkę.
5: Słyszałam od zawodników, że trasa zmieniona i trochę była trudniejsza.
4: No taki był zamysł, żeby było trochę trudniej. Krapkowice mają takie ukształtowanie, że jak jest z górki, to jest pod górkę. I jak jest pod górkę, to będzie z górki. Chcieliśmy, żeby nie było monotonnie, stąd ta zmiana trasy.
1: A we Wrocławiu nie udało się pobić ubiegłorocznego gitarowego rekordu, kiedy zagrało 8122 osoby. Tym razem zabrakło 474. Uczestnicy wydarzenia niczego jednak nie żałują.
6: To chodzi o dobrą zabawę, żeby robić klimat, żeby się działo, żeby zjednoczyć ludzi, żeby uśmiech powstał na twarzy.
7: Super było, za rok też przyjedziemy, za dwa lata też przyjedziemy.
8: To, że się nie udało, to jakiś problem?
7: A coś się nie udało?
8: Nie.
7: No właśnie, jest doskonałe.
1: Bicie gitarowego rekordu wypada pół na pół na 24 próby. Udało się to osiągnąć 12 razy.
9: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Dziś na niebie nie zobaczymy wielu chmur, na termometrach bardzo przyjemne wartości, bo do 24 opadów się nie spodziewamy i nie wiem, czy to akurat jest dobra wiadomość, padać nie będzie także jutro, no i jeszcze cieplej, bo do 26.
9: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Cieszę się.

0: dzisiaj rozumiem.
1: Reklama społeczna.
2: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
3: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
4: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
5: czują się bezpieczne i kochane.
6: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
7: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
8: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
5: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
7: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
4: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
1: Reklama społeczna.

Minęła godzina 6:00. Przed mikrofonem Katarzyna Doros-Stachoń. Zaczynamy Agroradio. Za nami tydzień, który obfitował w niskie temperatury. Z powodu przymrozków straty w uprawach już odnotowują rolnicy i sadownicy z niektórych terenów w naszym kraju. Na Opolszczyźnie, jak udało nam się ustalić, ucierpieli sadownicy z powiatu namysłowskiego. Rząd zapowiada, że nie zostawi nikogo bez pomocy. W Agroradiu odwiedzimy też producenta szparagów. Sezon w steblowie już ruszył w pełni, a my porozmawiamy o popularności tych warzyw wśród konsumentów, oddziaływaniu przymrozków na uprawy i o tym, jak odróżnić dobre szparagi. Zapytamy także, do kiedy będzie można się cieszyć tymi zielonymi i białymi warzywami oraz czy szparagi polecają się na majówkę. W programie zajrzymy także do Izby Rolniczej w Opolu, która stawia na sprzedaż bezpośrednią i podobnie jak w Łosiowie chce uruchomić wkrótce bazarek z produktami prosto od rolnika. W programie nie zabraknie także przeglądu najważniejszych wydarzeń z kraju i z zagranicy, a przypomnijmy, że od 1 maja tymczasowo ma być stosowana umowa z Mercosurem. To wszystko i wiele innych cennych wiadomości z agroświata w najbliższej godzinie, dlatego warto z nami zostać do godziny 7:00.

0: zielone i białe, chude, grube, różnej wielkości. W Steblowie, który szczyci się mianem szparagowej stolicy regionu, można przebierać w tych chrupkich warzywach. A te, jak się okazuje, mają wiele wartości odżywczych. Codziennie na plantacji w Steblowie zbiera się od kilkudziesięciu do nawet kilkuset kilogramów szparagów. Wszystko zależy od pogody i tempa dojrzewania tych warzyw. Od czego jeszcze zależy ich powodzenie? O to pytałam właściciela plantacji w Steblowie.
1: Dzień dobry, nazywam się Marcin Galer. No, szparagi już prowadzimy, można powiedzieć, z dziada pradziada. Już dawno, dawno przed wojną nasza miejscowość Steblów uchodził jako zagłębie szparagowe. Później, powiadomo, to wojna wszystko pokrzyżowała. No i żeśmy tak, w sumie to mój teściu zaczął, który już nie żyje, świętej pamięci. No i to było gdzieś, ja myślę, dokładnie nie pamiętam, ale z 30 lat temu, tylko przedtem żeśmy mieli małe poletko. No i nie szło tego sprzedać, bo ludzie nie znali szparagów po prostu, nie? No i to tak z dnia na dzień, później żeśmy to przejęli z żoną. No i tak trochę więcej, no i teraz po prostu robimy te szparagi, sprzedajemy. Można powiedzieć jeszcze siła Facebooka, to jest taka fajna reklama. Fajnie, że są aparaty fotograficzne w telefonach, zdjęcia, można się pochwalić, można pokazać. Ludzie nam przysyłają zdjęcia, jeden drugiemu powie, no i sprzedajemy. I nawet serwiskiem się wysyła paczką w całą Polskę. Także ludzie lubią nasze szparagi.
2: A proszę powiedzieć, jak dużo tych szparagów u was się, no, można powiedzieć, produkuje?
1: A, wie pani, to ciężko powiedzieć, bo wszystko zależy od pogody. Dzisiaj był przymrozek, dużo nam pomarzło. Także na pole trzeba iść, powycinać, ale są zmarznięte. A jeśli jest słońce, no to jest dużo. Niekiedy jest 200 kilo, niekiedy jest 50 kilo, niekiedy jest 300 kilo, niekiedy nie ma nic. Jest tak, są takie dni, że po prostu słoneczko wyszło, a później jest taki przestój, tak? Parę dni, że zbiera się tam po parę koszyczków tylko. No ale wszystko zależy od pogody i... No i od ludzi, żeby kupowali tak samo te szparagi, nie?
2: Proszę powiedzieć, jak długo ten sezon szparagowy trwa? No bo wszyscy wyczekują w ostatnim czasie tych szparagów. Już informowaliście państwo ostatnio, że ruszacie. Ile ten sezon może potrwać?
1: Wie pani co, normalnie sezon zawsze się zaczynał, zawsze mówiliśmy ludziom od 1 maja. No ale teraz jakoś się ociepla i zawsze jest 2 tygodnie wcześniej, niekiedy z 15 kwietnia, niekiedy 20 kwietnia. Później jest jakiś tam przestój, bo jest zimno, tak jak teraz. No i normalnie sezon zawsze trwa do 20 czerwca, czy teraz, no dokładnie nie wiem, 21, do świętego Jana, taka tradycja jest, nie? No ale jeśli wcześniej zaczynamy, po prostu to kończymy też tydzień wcześniej, bo nie warto nadwyrężać sił tych szparagów, bo one muszą później wyrosnąć z ziemi na takie fajne asparagusy, choinki i muszą po prostu z naszego słoneczka dużo witamin nabrać, wzmocnić korzeń, żeby były silne na drugi rok. I tak przez 10 lat.
2: Jak zauważyłam u państwa, to macie i zielone, i białe szparagi. Czym się jedne od drugich różnią?
1: No po prostu na zielone kupuje się sadzonkę, no na zielone, one są troszkę inaczej, można powiedzieć, zmodyfikowane czy przygotowane. No a białe występują, białe są wszystkie szparagi, są na początku białe, dopóki są pod ziemią. Jeśli wyjdą z ziemi, one przestają produkować sobie taką osłonkę i po prostu są bardziej wiotkie i zielenieją od słońca. Słońce dostają promienia słoneczne i najpierw się robią lekko fioletowe i później zielenieją, tak? A białe trzeba przykryć folią, żeby nie dostawały słońca, tak jak tutaj widać. No i my je po prostu musimy wykopywać z tej ziemi. Jeśli czubek wystaje, to się go wykopuje, specjalne noże są, a zielone się ucina nad ziemią.
2: Wydawać by się mogło, że te białe są zwykle trochę grubsze, większe, czy to też kwestia po prostu, kiedy je ścinacie?
1: Nie, to jest kwestia rodzaju szparagów, wzortu jakiegoś i też po prostu starsze szparagi, już starsze pola są też trochę cięższe, a nowe zależy później też od odmiany. Są i cienkie, i grube, i po prostu niekiedy jest rządek, że jest jeden koszyk grubych, jeden koszyk cienkich. To jest tak samo jak z ludźmi.
2: A jak ze smakiem?
1: No ze smakiem to by pani musiała z dziewczynami porozmawiać, bo ja najlepiej to lubię białe. Zawsze żona się mówi do mnie, że ty to tylko taki standard. Białe, masełkiem polane, tartą bułką. A tam dziewczyny na przykład, które sprzedają, one tam polecają, są jasnozielone, ciemnozielone. Te jasnozielone są jakby tam troszkę groszkowe, te są później ciemnozielone, są jeszcze jakieś takie inne, no ale zależy później od sosu, od przygotowania, czy to na grill, czy na gotowanie, czy w zupie, czy... No... Można teraz w internecie znaleźć tyle przepisów, że można ten smak nawet sobie zmienić. nawet do hamburgerów biorą.
2: Tak. No właśnie, przed nami długi weekend majowy, czyli można powiedzieć, że szparagi też polecają się na majówkę?
1: Tak, dokładnie. Po prostu dużo ludzi bierze na grilla. Jeden spróbuje kiedyś, w tamtym roku chyba, wyciągnąłem grilla po prostu i przed majówką grillowałem. Była fajna pogoda, no i dawałem ludziom próbki, spróbować właśnie ugrillowanych szparagów, no i ludzie sobie sami grillują, tylko po prostu je trzeba odpowiednio zrobić. Nadziewają je na wykałaczki, żeby przez rusz nie powpadały. Po prostu posypać jakimiś fajnymi przyprawami, solą, jakimś pieprzem i według siebie dobranymi przyprawami. No i grillować według siebie, bo jedni lubią al dente, po prostu takie chrupkie, twarde, jedni lubią miękkie, tak? Kwestia gustu.
2: To jeszcze proszę nam powiedzieć, no bo w marketach też możemy spotkać szparagi, ale one pewnie się różnią smakiem od takich też prosto z pola. Jak poznać, że szparagi są świeże i smaczne?
1: No i pani, w marketach to te szparagi są, to też są szparagi jak normalne szparagi, tylko są dużo starsze.
2: No właśnie.
1: Oni po prostu je fajnie zapakują w fajny papierek i zasłaniają tym papierkiem dół szparaga. Wystarczy popatrzeć od dołu na tego szparaga, jeśli jest po prostu wilgotny, no to jest, widać, że jest świeży, po prostu tam może mieć nawet 3 dni, ale jeśli jest suchy i się po prostu nóżka rozdwaja, czy nawet widać pleśń, no to wiadomo, że to jest już suche, stare i nie nadaje się niekiedy do spożycia, no ale sprzedają, bo ludzie kupują, nie? A ludzie zaraz spróbują takie, później jest twarde, jakieś łyko, no i powiedzą, że oni nie lubią szparagów, a dużo ludzi, którzy popróbowali naszych, po prostu nie pójdą już do marketu.
2: To jeszcze proszę powiedzieć, u Państwa się zaopatrują zwykle tacy lokalsi, mieszkańcy, konsumenci, czy głównie właśnie dostarczacie te szparagi do restauracji i tego typu lokali?
1: Wszyscy, proszę Pani, i lokalsi, i ci, co zawsze jeżdżą, to zawsze przyjeżdżają, no i restauracje, coraz więcej mamy restauracji. I jak mówiłem, kurier zawozi od miejsca A do miejsca B, dzisiaj odbiera po prostu o godzinie, powiedzmy 13, jutro o godzinie 12 szparagi są na miejscu, obojętnie w którym miejscu w Polsce.
2: Też stawiacie na tą sprzedaż bezpośrednią, tak jak tu słyszeliśmy, i media społecznościowe, to też takie rozwiązanie dla tego współczesnego rolnictwa?
1: Tak, tak. Po prostu niekiedy braknie nam tych szparagów, bo jest tyle zamówień, że jak ludzie się obudzą, nie? Bo na początku ludzie jeszcze tam nie wiedzą, że są szparagi. Na przykład w Niemczech jest to bardziej rozgłośnione, tam robią takie eventy wielkie szparagowe i dzwonią, że sezon się rozpoczął, no i ludzie się wtedy zabierają za te szparagi i jedzą tylko szparagi, nie? I trzeba spróbować pierwszy raz fajnych, dobrych szparagów.
2: Czyli u Was praca w re od wczesnych godzin porannych do późnych godzin wieczornych?
1: Tak, dokładnie. Rano trzeba je pozbierać, trzeba je przygotować, trzeba porozwozić albo powysyłać, ludzie sami przyjeżdżają. No i jeszcze trzeba coś zjeść przy okazji i zadbać o porządek, przypilnować, no i trzeba jakiegoś ciepłego, miłego słowa dla klienta też użyć, bo dlatego głównie ludzie przychodzą.
2: Mówiliśmy o przymrozkach, słyszałam, że choćby w powiecie namysłowskim tam mocno jabłonie ucierpiały, a u Was na razie dopiero będzie to szacowanie, czy te przymrozki mocno dały w kość?
1: No dzisiaj był taki przymrozek, nawet minus 5 stopni i dużo żeśmy musieli wyrzucić szparagów. Po prostu jeszcze nie jesteśmy w stanie powiedzieć ile, ale bardzo dużo. Także myślę, że już nie będzie tych przymrozków, bo jak patrzyłem na pogodę, to już ma być cieplej i nawet powyżej 20 stopni i najgorzej jest w nocy, nie? Bo w nocy taki przymrozek łapnie, a szparag jest zbudowany głównie z wody. Zamarznie, no i wtedy już się nie nadaje do spożycia.
2: Przyznam, że ja dotąd szparagów z grilla nie próbowałam, ale chętnie podejmę się tego wyzwania i Państwa do tego także zachęcam. A przypominam, sezon na szparagi trwa do połowy czerwca.

0: Czas teraz na przegląd najważniejszych wiadomości z kraju i z zagranicy. Polscy rolnicy i sadownicy mierzą się ze skutkami przymrozków. Prawie w całym kraju odnotowano w nocy spadki temperatur poniżej zera. Najbardziej miały ucierpieć jabłonie, gdzie na niektórych plantacjach według rolników straty mogą być całkowite. O ogromnych stratach na plantacjach alarmują sadownicy z powiatów kraśnickiego i opolskiego, ale w województwie lubelskim. Po raz kolejny notowany był nie przymrozek, a mróz, mówią plantatorzy.
1: Spadek temperatury utrzymywał się niespełna 10 godzin. Dzisiaj w nocy 10 godzin była temperatura poniżej zera. Newralgiczny moment to właśnie było minus 8. To są anomalia pogodowe, które dotychczas nie występowały. Były do tej pory różne sytuacje, że plony były zdziesiątkowane, ale teraz są te plony zniszczone w 100%. Tu nie ma już żadnego ratunku.
2: U mnie również 100% strat jest, praktycznie nie zostało nic. I jabłonie, i śliwy, wiśnie, no wszystko.
0: Rząd zapowiada, że rolnicy otrzymają odszkodowania za straty w uprawach. Minister rolnictwa Stefan Krajewski powiedział, że resort bada sytuację.
3: Pamiętamy trudną sytuację z poprzedniego roku. To wszystko analizujemy, musimy mieć oczywiście pełne dane. One będą dostępne za kilka tygodni dopiero, bo te przymrozki w roku 2025 trwały do 24 maja. Więc czekamy też w napięciu, jak ta sytuacja pogodowa będzie się rozwijać.
0: Stefan Krajewski zapewnił jednak, że nikt nie zostanie bez pomocy.
3: O czym mogę Państwa zapewnić, to nie zostawimy rolników, sadowników bez pomocy, tak jak w ubiegłym roku. Ci, w których sadach, w których plantacjach poczyniły szkody przymrozki, warunki atmosferyczne. Wypłaciliśmy ponad 400 milionów złotych tylko dla tych, którzy mieli te szkody wiosenne.
0: Szef resortu rolnictwa podkreślał, że i tym razem środki na wsparcie poszkodowanych rolników i sadowników są zabezpieczone. Jak udało nam się ustalić, poszkodowanymi mogą być także sadownicy z powiatu namysłowskiego, gdzie z czwartku na piątek w nocy temperatura sięgała minus 6 stopni przy gruncie. Lubelska Izba Rolnicza apeluje o szybkie szacowanie strat i wypłatę pieniędzy poszkodowanym sadownikom. Od wielu lat postulujemy też o wprowadzenie obowiązkowych ubezpieczeń, choć wiemy, że jest z tym problem, mówi prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek.
4: Inne województwa się nie godzą i kolejni ministrowie mówią, że oni by chcieli to wprowadzić, ale musi być powszechna zgoda wszystkich wojewódzkich izb rolniczych. No i w ogóle społeczeństwa, bo to by obciążyło każdego rolnika w każdej uprawie, ale te koszty by się zmniejszyły i wtedy objęte by były wszystkie uprawy ubezpieczeniami. To by dało gwarancję, że rolnicy nie zostaną w takiej sytuacji jak dzisiaj pozbawieni jakichś tam odszkodowań.
0: Obecnie, choć rolnicy chcieliby ubezpieczyć uprawy od przymrozków, to nie mogą, bo firmy ubezpieczeniowe nie chcą ubezpieczać tak dużych ryzyk. Przymrozki występują na terenie Lubelszczyzny od niedzieli 26 kwietnia. Według sadowników w wielu miejscach straty sięgają nawet 100%. W kwestii problemu z ubezpieczeniami uprawy od przymrozków mówił także Łukasz Smolarczyk, wiceprezes Izby Rolniczej w Opolu.
5: No dramat, u nas było minus 6, nie? Na 2 metrach. Minus 6 to już nie jest przymrozek, nie? To już jest mróz. No to jest bliźniacza sytuacja jak 2 lata temu, nie? O tyle, o ile wtedy 2 lata temu byliśmy najgorzej poszkodowani w całym kraju, to w tym roku myślę, że takich regionów jest bardzo dużo. I cały problem polega na tym, że ten przymrozek, on trwał znowu 10 godzin. Wiadomo, że te minus 6 było tylko o 4 rano, bo do minus 3 te rośliny potrafią się jakoś tam obronić, no ale potem już to jest lawinowo wzrastanie. Wtedy był 24 kwiecień, tylko wegetacja była bardzo mocno przyspieszona. Jeżeli chodzi o uprawy polowe, zboże, rzepak, teraz troszeczkę jest to opóźnione, ale myślę, że też będzie, no będzie źle. No sadownicy będą mieli gigantyczny problem. Sadownicy u nas na terenie nie mają dopłat do ubezpieczeń od przymrozków.
0: Wojewodowie mają powołać komisję do szacowania szkód, a na podstawie protokołów zostaną uruchomione mechanizmy wsparcia dla wszystkich poszkodowanych gospodarstw. Przypomnijmy, w ubiegłym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła plantatorom z Lubelszczyzny 83 miliony złotych za straty przymrozkowe. I zmieniamy temat. Przenosimy się teraz za granicę. Brazylia rzuca kłody pod nogi polskim producentom mleka, mimo że umowa z Mercosurem miała im otworzyć wejście na południowoamerykański rynek. Tak wynika z ustaleń brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej. To właśnie producenci mleka mieli być najbardziej wygraną grupą z sektora rolnictwa na umowie z Mercosurem, która od 1 maja zacznie być tymczasowo stosowana. Prezes Polskiej Izby Mleka Agnieszka Maliszewska potwierdziła w rozmowie z Polskim Radiem, że Brazylia zwleka z wydaniem świadectw weterynaryjnych po kontroli, która odbyła się kilka lat temu.
6: Koncentrować się będziemy na możliwościach eksportu serów długodojrzewających, a tych mamy dużo, tych mamy dobrej jakości. Oczywiście bez uzgodnionych świadectw weterynaryjnych też możemy wysyłać, ale to jest o wiele trudniejsze, bardziej skomplikowane i mniej opłacalne. Ciągnie się to i ciągnie administracyjnie. Być może jest to celowe działanie związane z ograniczeniem dostępu do rynku, jedna z tak zwanych pozataryfowych barier, ale będziemy o tym mówić, będziemy nalegać.
0: Według prezes Polskiej Izby Mleka presja to jedno, ale należałoby także powołać specjalnego przedstawiciela handlowego w Brazylii do spraw Mercosuru, który na miejscu zająłby się tymi problemami.
6: Jeżeli nie będziemy szybko działać, no to po prostu prześpimy ten moment. Trzeba wykorzystać te szanse maksymalnie po to, żeby wzmocnić nasz sektor i zwiększyć eksport, dlatego że ten świat staje się coraz trudniejszy, jeżeli chodzi o kwestie związane z eksportem. W związku z tym każda możliwość eksportu do jakiegokolwiek kraju i sprzedanie produktów mleczarskich poza rynek Unii Europejskiej tylko i wyłącznie nas wzmocni w tym momencie.
0: Polski sektor mleka wiąże z umową z Mercosurem duże nadzieje, ale na przykład producenci wołowiny, drobiu i cukru obawiają się napływu taniej żywności z Argentyny, Brazylii, Paragwaju i Urugwaju, niespełniającej wyśrubowanych unijnych wymogów. I zmieniamy temat. Ceny produktów rolnych w marcu były niższe niż przed rokiem. Ceny spadły o ponad 11 punktów procentowych. Nie przełoży się to jednak na spadek cen produktów na półkach sklepowych. Według Dolnośląskiej Izby Rolniczej powodem sytuacji w skupach jest napływ produktów rolnych z zagranicy. Spadki cen dotyczą w szczególności zbóż oraz wyrobów masarskich. Przekłada się to na coraz trudniejszą sytuację producentów z Dolnego Śląska. Jak mówił pan Mateusz, rolnicy muszą mierzyć się z niższymi dochodami i rosnącymi kosztami prowadzenia działalności. Jak podkreślają rolnicy, obecna sytuacja na rynku wymaga zmian, które pozwolą ustabilizować ceny i poprawić opłacalność produkcji. Jednocześnie w ujęciu miesiąc do miesiąca odnotowano niewielkie odbicie. W stosunku do lutego w marcu ceny wzrosły o ponad 1%, co według ekspertów może sugerować krótkoterminową stabilizację rynku. I jeszcze ważna informacja prosto z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnicy dostali więcej czasu na dopłaty, termin składania wniosków został przesunięty, a także wydłużono czas na wprowadzanie zmian. Resort Rolnictwa tłumaczy decyzję pogodą i sygnałami z gospodarstw. Nowy termin składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych upływa 1 czerwca, natomiast termin na składanie zmian do już złożonych wniosków został z kolei przesunięty na 16 czerwca. Jak podkreślił minister Stefan Krajewski, decyzja ma związek zarówno z sygnałami napływającymi od rolników, jak i z warunkami atmosferycznymi, które obserwujemy na polach. Biorąc pod uwagę głosy rolników, podjąłem decyzję o wydłużeniu terminu, powiedział Stefan Krajewski podczas narady z kierownictwem ARiMR oraz dyrektorami departamentów i biur centrali agencji. Standardowo rolnicy będą mogli złożyć wniosek także po tym terminie w ciągu kolejnych 25 dni kalendarzowych, czyli do 26 czerwca. W takim przypadku za każdy dzień roboczy opóźnienia płatność zostanie pomniejszona przez ARiMR o 1%. Minister zaznaczył, że celem jest nie tylko wydłużenie czasu, ale też poprawa jakości składanych dokumentów. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Podczas kwietniowej sesji Sejmiku radni przekazali z budżetu województwa pieniądze na realizację projektów w ramach marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej. Na zakupy dla lokalnej społeczności w niespełna 350 miejscowościach przeznaczono blisko 2,5 miliona złotych. Od tego roku zmienia się także trochę regulamin samej inicjatywy. A o szczegółach mówi Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa opolskiego.
1: Zakończyliśmy trzylatkę w poprzednim roku, rozpoczynamy w tym roku kolejną trzylatkę. 68 gmin, w tym roku 345 sołectw. Zaczynaliśmy ten program od kwoty 5 tysięcy złotych na sołectwo, później podnieśliśmy do kwoty 6,5 tysiąca. W tym roku, od tego roku po raz pierwszy realizujemy ten projekt w kwocie 7 tysięcy złotych dla każdego sołectwa przy różnej partycypacji gmin. Różne gminy dokładają różne kwoty do zadań poszczególnych sołectw. To są decyzje autonomiczne gmin, więc są gminy, które czasami dokładają 15-20 tysięcy złotych, są gminy, które dokładają kilka. Cała pula to 2 miliony 400 tysięcy złotych i partycypacja gmin 1 600 tysięcy złotych. Na co chciałbym zwrócić szczególną uwagę? To na powiat prudnicki, dlatego że to jest jedyny powiat i to jest ewenement w skali całego województwa, że powiat prudnicki jako, jak powiedziałem, jako jedyny dopłaca po 2000 zł do każdego sołectwa, czyli podnosi wartość tych zadań o 2000, niezależnie od tego, czy gmina partycypuje dodatkowo. Tak za to serdecznie dziękujemy, namawiamy pozostałe powiaty, aby również brały udział w naszej marszałkowskiej inicjatywie sołeckiej i dopłacały sołectwom do poszczególnych zadań. Minimalnie zmieniliśmy od tego roku, od tej rozpoczynającej się trzylatki regulamin, stawiamy bardziej na te projekty materialne, czyli takie, które pozostawiają po sobie ślad i będą mogły korzystać z tego w następnych latach następne pokolenia.
0: Przypomnijmy, że pieniądze te mogą być wykorzystane na zakup sprzętu czy remont świetlic wiejskich, a także na rewitalizację terenów rekreacyjnych.

0: na koniec jeszcze informacja o tym, że Izba Rolnicza w Opolu stawia na bezpośrednią sprzedaż prosto od producentów rolnych. Wzorem Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w siedzibie przy ulicy Północnej będą organizowane bazarki. Lokalni gospodarze będą mogli wystawić się ze zdrową i ekologiczną żywnością. W tym celu trwają prace, które umożliwią organizowanie takich wydarzeń na terenie wokół izby. A o szczegółach mówi Jerzy Sewielski, prezes Izby Rolniczej w Opolu.
1: Temat się rodził już chyba z rok czasu. Dzisiaj próbujemy już temat dopinać do końca. Będziemy mieli tutaj przy Izbie Rolniczej na naszym placu możliwość sprzedaży bezpośredniej z gospodarstw, od rolników. 4 takie stanowiska tutaj budujemy z prądem dla rolników, żeby mogli podłączyć sobie lodówkę i żeby mogli się wystawiać. Wzorem ODR-ów, ODR-ze w Łosiowie, ładnie im się to rozwinęło. Chcemy tutaj, no Opole też jest inne środowisko. Mamy nadzieję, że będzie to jeszcze z lepszym skutkiem jak w Łosiowie.
0: Ale sama sprzedaż bezpośrednia to też ta forma, która się z jednej strony sprawdza w przypadku mniejszych gospodarstw, ale też chyba po preferencjach konsumentów widać, że sięgamy po to, co polskie, co dobre, co ekologiczne.
1: Oczywiście, no przede wszystkim nam zależało, żeby wspomóc gospodarstwa, które same zajmują się wytwarzaniem tej żywności, ale też żeby dać możliwość konsumentom bardzo dobrego jedzenia. No wiemy dzisiaj, że idzie trend taki, że ludzie szukają dobrego jedzenia.
0: Jeśli wszystko uda się zgodnie z planem, pierwsze wydarzenie będzie mogło się odbyć jeszcze w czerwcu. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Agroradia. Ja serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Życzę słonecznej i przede wszystkim smacznej majówki. Lada moment wiadomości w Radiu Opole, a my słyszymy się już za tydzień, tradycyjnie w sobotę po godzinie 6. Do usłyszenia.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama. Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
1: Po reklamie.
3: Tu Radio Opole, słuchacie nas w pasmach FM, w systemie cyfrowym DAB+, a także w internecie, za pośrednictwem którego docieramy na cały świat. Na zegarach już prawie 7:00. W długi weekend nie wszyscy odpoczywają. Absolwenci liceów i techników przygotowywają się do matury. Ta już pojutrze.
4: Wszystko, co możemy, to ćwiczymy. Cały czas myślimy, że za mało robimy albo za mało umiemy.
3: Mundurowi z Lewina Brzeskiego zatrzymali dilera narkotyków i o tym także w serwisie.
0: Wiadomości Radio Opole.
3: A zaczynamy od ostrzeżenia. W lasach na zachodzie kraju występuje duże zagrożenie pożarowe. Służby apelują, by nie używać w lesie ognia i alarmować, jeśli zobaczymy coś niepokojącego. W całym kraju w czasie weekendu majowego organizowane są częstsze patrole, ale w wykrywaniu zagrożeń leśnikom pomagają też kamery, o czym donosi Maciej Szefer.
5: Poziom zagrożenia jest wysoki już od dłuższego czasu, dlatego kluczowe jest promowanie odpowiedzialnych zachowań i skuteczny monitoring prowadzony za pomocą kamer, mówi Tomasz Partyka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.
6: Jak tylko zauważymy jakiś dym, jest szybka reakcja, już wiemy, gdzie, ile środków należy dysponować.
5: W całym kraju lasy są też patrolowane przez samoloty.
6: Mamy wyczarterowane samoloty pożarnicze typu dromader i jeden samolot patrolowy, który cały czas przy tak dużym zagrożeniu od godziny 9 do godziny 20 praktycznie jest w powietrzu.
3: Trwa śledztwo w sprawie przywłaszczenia pieniędzy w jednej z parafii w powiecie głubczyckim. Z jej rachunku bankowego miało zniknąć ponad 400 tysięcy złotych. O szczegółach sprawy mówi rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar.
7: Z rachunku parafii w niejasnych okolicznościach wytransferowane zostało ponad 400 tysięcy złotych. Prokurator dokonał blokady rachunku, aby uniemożliwić dalsze transakcje. Postępowanie toczy się w sprawie, to jest nikomu nie przedstawiono zarzutów.
3: Sprawcy przywłaszczenia może grozić do 10 lat więzienia. Opolska Kuria na razie nie.

0: Okazało, że to prawie 4000 porcji amfetaminy. Wszystkie substancje trafiły do policyjnego laboratorium. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających, do tego zarzutu się przyznał.
1: 26-latek został objęty policyjnym dozorem. Grozi mu 10 lat więzienia.
2: Wiadomości ważne dla Ciebie.
1: W poniedziałek rozpoczynają się matury. Ponad 340 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników musi zdać egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego na minimum 30%, a także podejść do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Zdający, którzy czynią ostatnie przygotowania do egzaminu, nie kryją, że nerwy już się pojawiają.
3: Jest trochę stres jednak, to napięcie tak od jakiegoś czasu czuję, widzę, że to się tak przekłada trochę na mnie.
4: Wszystko co możemy, to ćwiczymy. Cały czas myślimy, że za mało robimy albo za mało umiemy. To jest na pewno bardzo stresujący czas, ale szybko się skończy i wyczekujemy tak naprawdę tego dnia, aż będziemy mogły odsapnąć.
5: Czuję, że jestem przygotowany.
1: Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski przypomina, że wyniki z przedmiotów dodatkowych są punktowane przy przyjmowaniu na studia.
6: Przedmiot na poziomie rozszerzonym, przedmiot dodatkowym jest przedmiotem rekrutacyjnym, stąd nie ma żadnego poziomu zdawalności tego egzaminu, ale trzeba pamiętać, że są to przedmioty rekrutacyjne, że same uczelnie tutaj będą stawiały progi i będą stawiały wymagania, żeby te egzaminy były dobrze również zdane.
1: Wyniki tegorocznych egzaminów dojrzałości będą ogłoszone 8 lipca.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
7: No dzisiaj będzie dość słonecznie, tak do 23 stopni Celsjusza. Aura taka umiarkowana, w nocy od 5 do 7 pogodne dni będą się utrzymywać i niedziela, co ciekawe, majówkowa niedziela będzie najcieplejsza.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Kłaniamy się o poranku. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, Marcin Kołza za konsoletą, a za chwilę obierzy świat stały cykl Barbary Tyslik, tak podróżniczy oczywiście sobotę należy rozpocząć.

0: dawna, to wiem.
1: Reklama społeczna.
2: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
3: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
2: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
4: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
5: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
1: Reklama społeczna.
6: Reklama.
7: Trwa nabór wystawców na 27. Wystawę Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego w Prudniku. Zapraszamy twórców rękodzieła, rzemieślników oraz producentów wyrobów regionalnych. Wydarzenie odbędzie się od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej w Prudniku. 3 dni, setki odwiedzających i wyjątkowa atmosfera. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 maja. Szczegóły na stronie asipprudnik.pl. Dołącz do nas i pokaż swoją twórczość. Prudnik zaprasza.
6: Po reklamie.

0: szukającym ciekawych miejsc na Opolszczyźnie tym razem proponują odwiedzić Tubowice, znane nie tylko z porcelany, ale także z zespołu pałacowo-parkowego. W magazynie obierze świat o pałacu pełniącym obecnie funkcję internatu zespołu szkół w Tułowicach i okalającym go parkiem opowie Mariusz Woźniak, pasjonat i edukator historii lokalnej, autor wielu bardzo ciekawych publikacji, m.in. doskonałego przewodnika wycieczki po gminie Tułowice czy rewelacyjnej książki historycznej Od Kilowic do Tułowic. Ponadto Mariusz Woźniak od ponad 20 lat zajmuje się dokumentowaniem historii oraz dziedzictwa kulturowego gminy Tułowice, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie pałacu przez mieszkańców zwanego zamkiem. Skąd te zainteresowania?
1: Oczywiście, zamek to jest historia tych terenów, bardzo związane z tymi terenami. Chociaż dla mnie osobiście, jako młodego człowieka, to ja w tamtych latach, końcówka lat 60., jeszcze tak tego nie przyjmowałem. W zasadzie to dopiero w wieku 30-40 lat zacząłem się tym interesować jako historią tego obiektu.
0: I napisał pan wiele książek na temat zamku i Tułowic również.
1: No kilka, tak. Kilka książek, myślę, że ciekawych, no bo to były takie pierwsze tutaj książki. Dzisiaj tych publikacji może być więcej. Dzisiaj jest dostępny internet, biblioteki cyfrowe. Kiedyś tego nie było. Człowiek tam wyszperał coś gdzieś. Ja jeszcze kolekcjonowałem pocztówki. No dzisiaj już tego nie robię, bo to jest dosyć kosztowny interes. Z tymi pocztówkami są bardzo drogie, ale kiedyś one nie były tak drogie. Także sobie tam kiedyś jeździłem po jakichś giełdach, zbierałem. I to też wszystko właśnie w tych książkach można zobaczyć.
0: A książki o zamku w Tułowicach? Właśnie zamek czy pałac?
1: I tak, i tak. Jedni mówią pałac, drudzy mówią zamek. Ja mówię zamek, bo tak się tu zawsze mówiło. Ponieważ oglądając stare ryciny, widać, że on miał cechy też i obronne. Miał mury, miał lochy, także no, myślę, że można mówić też o zamku, tutaj nie tylko o pałacu. Pałac to my przyjmujemy, że to jest taki XIX wiek, piękny dla wygody, szlachty zrobiony, nie dla obrony. Natomiast ten zamek to łączy w sobie i jedne cechy, i drugie.

0: pierwszy ten obiekt, o którym mówię, że był zamkiem, trafił w ręce Prażmy i dostał go w spadku Ludwik Prażma, który założył tutaj swoje państwo stanowe. To się nazywa Herrschaft Tillowitz. W odróżnieniu od Herrschaftu Niemodlińskiego, Herrschaft Falkenberg, który został w rękach jego starszego syna. On jako młodszy syn starego hrabiego właśnie dostał Tułowice. Chciał sobie tutaj zrobić taką rezydencję jak w Niemodlinie, bo trzeba pamiętać, że Niemodliński zamek to osięga historią XIII wieku. To jest zamek średniowieczny, piastowski. Ten tutaj troszeczkę no, był takim zamkiem skromniejszym. Ale Ludwik Prażma też chciał z niego zrobić taki zamek godny swojego urzędu, bo on był szambelanem w Wiedniu. Sprowadził architekta z Mediolanu i przebudował tą starą budowę jednoskrzydłową. Ja zaraz pokażę, gdzie ona była, jak wyglądała. Przebudował właśnie w zamek mniej więcej w formie takiej, jakiej ją widzimy, czyli taki zamek trójskrzydłowy, bo początkowo to było tylko jedno skrzydło, to od strony północnej. Za Ludwika Prażmy został przebudowany jako właśnie trzyskrzydłowa budowla, z tym, że Ludwik Prażma długo tutaj nie zasiadał na tym zamku. On popadł w dosyć poważne długi, bo rozpoczął szereg inwestycji, zaczął budować huty, przenosić tutaj folwarki, w lasach rowy spławne. Ponieważ nie było dróg, to trzeba było, tak jak flisacy, drewno spławiać rowami. W każdym razie to wszystko doprowadziło do tego, że popadł kłopoty finansowe i niedługo potem zmarł w Wiedniu w 1830 roku i później te tereny, cały ten Herrschaft, czyli państwo stanowe, trafiło na licytację do Raciborza. No i tam zjawił się pewien ustosunkowany arystokrata, Frankenberg Ludwigsdorf, który to kupił. I zaraz jak kupił, przyjechał i osiadł tutaj. On początkowo zbyt wiele nie robił, bo to już ten zamek był wtedy praktycznie gotowy, nowy. Dopiero jego syn w 1850 roku, Fred Frankenberg, którego zresztą inicjały tutaj wszędzie wkoło widać, to są takie dwie odwrócone litery F, FF, Fred Frankenberg, czasami jeszcze po środku G, Graf. Najwięcej właśnie on tutaj to zrobił, także to co widzimy w tej chwili, to można powiedzieć, że to jest jego dzieło. Tutaj te lukarny piękne, ich jest więcej wkoło. Wrota potężne, zrobione w Berlinie przez znanego metaloplastyka, byśmy powiedzieli, Pulsa. Latarnie.
1: Te latarnie oryginalne
0: tak,
1: są?
0: To są oryginalne latarnie zrobione przez właśnie tego Pulsa. Tutaj widzimy jeszcze Dianę na cokole, ławę piękną zrobioną z gryfami przez artystów wrocławskich. A jak wjeżdżamy tutaj na ten teren, to widzimy piękne dwa byki jeleni naturalnej wielkości.
1: I to też oryginalne?
0: To nie są te byki, akurat nie są oryginalne. Oryginalne były w odlewni Żeliwa w Tułowicach. Znaczy, ona się nazywała odlewnią Żeliwa po wojnie. Wcześniej to była huta. No i w tej hucie odlano te jelenie, ale w 1945, jak tu Rosjanie stacjonowali tu przez prawie rok, one znikły, te jelenie, i te, które są współcześnie, to są takie wierne kopie. Dla ciekawostki powiem, że odlane i sprowadzone z Włoch.
1: Dochodzimy do wewnętrznego dziedzińca zamku.
0: I oczom naszym ukazują się właśnie przepiękne rzeczy, płaskorzeźby, reliefy różne, wieżyczki. Tych wieżyczek jest dosyć dużo, nie liczyłem nigdy, ale ich jest sporo, tych wieżyczek. I oczywiście na szczycie fasady święty Michał z krzyżem wbity w smoczym łeb. Pod spodem herb Tułowic. Na samym środku tego herbu widać trzy cegły. To są właśnie bardzo charakterystyczne elementy dla Tułowic, elementy tułowickiego herbu, bo kiedy Tułowice zyskały prawa miejskie w 2018 roku, to te trzy cegły są właśnie herbem Tułowic. A u góry ciekawostka, lisica trzymająca w pyszczku ziele. Tym związana jest legenda. Legenda mówi o pewnym szlachcicu, który dostał się do lochu. W lesie ten loch był. I lisica wydłubała trzy cegły właśnie w murach tego lochu, przyniosła mu odżywcze ziele i on pokrzepiony zdołał wyjść z tego lochu. Zresztą tam u góry nawet widzimy taki napis, to jest zawołanie rodowe, Franz et Loyal, co oznacza wolny i wierny. Prawdopodobnie to właśnie od tych wydarzeń związanych z tą legendą wzięło się i a herb, oczywiście urozmaicony w różne inne elementy, bo tych odnóg Frankenbergów jest kilka, ale tych tułowickich Frankenbergów to właśnie tak wygląda. Tutaj oczywiście jest to wszystko już tak zmienione, kiedyś pewnie było inaczej, ale jedna rzecz pozostała, choć też troszeczkę przebudowana, to jest brama przejazdowa. To jest bardzo ważna rzecz i tutaj w zasadzie dosyć rzadko spotykana. Brama wykonana też przez mistrza Pulsa, a przejeżdżało się nią, może podejdźmy. przejeżdżało się nią z zachodniej części parku do wschodniej. Ona dzisiaj jest zamurowana, jest tylko atrapą, ale przez długie lata spełniała funkcję bramy przyjazdowej czy przylotowej, jak ktoś woli.
1: Czyli jak goście przyjeżdżali?
0: To znaczy oni wjeżdżali do środka, tam później wejdziemy, to pokażę. Są takie schody półokrągłe, marmurowe i tymi schodami sobie szli do anfilady pomieszczeń. Ale tu powozy wyjeżdżały tą stroną właśnie. Tam wjeżdżały z tamtej strony, od tej ładniejszej bramy, tak herbowej, że tak powiem, bo tam były herby właścicieli, a wyjeżdżały tutaj. Tu zresztą widzimy też u góry herb Tułowic, trzy cegły charakterystyczne i napis Franz et Loyal. Te dekoracje wszystkie to właśnie są z czasów Freda Frankenberga, kiedy on przeprowadzał renowację, kiedy to przebudowywał. W pewnym stopniu oczywiście, bo bryła generalnie zamku była zrobiona przez Prażmów. On dobudowywał i opiększał to, co Ludwik Prażma zrobił. Jedynie zmianę taką poważniejszą zrobił, no to ten taras, który widzieliśmy i wieżę zamkową, ponieważ oryginalna wieża była drewniana. On przebudował ją na wieżę murowaną i dobudował taras, który schodzi do samego parku. Jeżeli o tą wieżę chodzi i o ten tył, który teraz będziemy oglądać, tam jest kaplica, to wszystko było projektowane przez znanego architekta wrocławskiego Lidekę. To były piękne rzeczy, które no niestety po wojnie i późniejszych latach zostały nieco podniszczone. Właśnie tu widzimy tą kaplicę z tym krzyżem, który z daleka już jest widoczny. I to była kaplica, w której w nabożeństwach uczestniczyli Tułowiczanie w momencie, kiedy walił się stary kościół, bo Tułowice miały kiedyś stary kościół, w tej chwili mają nowy, z XIX wieku, kiedy ten stary kościół się walił, to właśnie tu Tułowiczanie przychodzili na nabożeństwa. Tutaj się wchodziło właśnie tymi drzwiami do kościoła. Z boku było wejście do zakrystii i cały z piętrem był ten budynek kaplicą. Był wsparty na dwóch kolumnach, miał firmament niebieski z gwiazdami, mnóstwo rzeźb, witraży. Projektant tej kaplicy, Lidekę, taki bardzo znany przecież na Śląsku, bardzo wiele innych tutaj budów różnych robił. Także całe to skrzydło praktycznie było poświęcone kaplicy. Zresztą do dzisiaj jest napis inskrypcyjny na ścianie, gdzie oglądający jest poinformowany, kto tą kaplicę wybudował, kiedy przeprowadził renowację tej kaplicy. Ale okres tej kaplicy skończył się gdzieś w latach 30. Tutaj w połowie lat 30. była siedziba tak zwanego Reichsarbeitsdienstlager, czyli to był obóz służby pracy. Niemcy, młodociani przed powołaniem do służby wojskowej musieli pracować w takich obozach przymusowo. No i taki jeden z tych obozów podległy pod okręg w Opolu znajdował się w Tułowicach. Wtedy tutaj urządzono różne biura, przypuszczalnie właśnie wtedy ta kaplica już przestała być użytkowana. Ale pokażę dół tej kaplicy, bo w kaplicy na dole była krypta grobowa, która zachowała się do dzisiaj zresztą bardzo ładna z punktu widzenia budowlanego i architektonicznego. A tu na dole właśnie widzimy okienka krypty grobowej. Tutaj jeszcze jedna ciekawostka, wieniec pogrzebowy w kształcie okręgu się zachował, płaskorzeźbiony na tej ścianie. Tutaj widzi pani tutaj ten wieniec. On świadczy o tym, że tu jest kaplica i krypta grobowa.

0: wchodzimy do krypty. Tutaj trzeba ostrożnie zejść po tych schodach, bo ona jest taka ukryta przy ścianie. Tutaj, tu. Ja może pierwszy zejdę, otworzę. Wchodzimy do krypty. Tak wygląda krypta. Proszę spojrzeć na zabudowę tego. Kolumny. Piękne kolumny. Tu jest otwór, w którym spuszczano trumny. Tam są nisze grobowe. Może przejdźmy tutaj. Gdzie umieszczano właśnie te trumny. I w latach 30., jak był ten obóz pracy, to te trumny wyniesiono stąd. Było takie pomieszczenie magazynowe. Przestało pełnić swoje funkcje już w latach 30. Już nie jest kryptą grobową. Jest po prostu pomieszczeniem, w którym była kiedyś krypta grobowa.
1: A teraz co?
0: No teraz tutaj jest pomieszczenie wykorzystywane na różne cele. Bo wiadomo, zawsze w takim miejscu brakuje tych pomieszczeń. To jest młodzież, to jest internat. Zawsze trzeba coś zrobić, coś postawić.
1: Wspomniał pan, że teraz w zamku mieszkają uczniowie.
0: To jest internat. On zawsze był internatem od czasów powojennych. Pierwsza Państwowa Leśna Szkoła Techniczna, później Technikum Leśne, teraz Zespół Szkół. Także można powiedzieć, że od 1949 roku zamek zawsze był internatem dla młodzieży. Zresztą on już wcześniej, w czasach tej niemieckiej służby pracy, już był zamkiem tak zwanym urzędowym, czyli mieściły to się różne pomieszczenia, biura. To nie był taki zamek mieszkalny, chociaż też tutaj część pomieszczeń była wykorzystywana jako mieszkania kwaterunkowe też przed wojną. Nie?
1: Zanim wejdziemy do środka zamku w Tułowicach, wiem, że zna pan legendy i tajemnice.
0: Kilka takich jest rzeczywiście. Jedna z legend mówi, że w czasie wojny 30-letniej na zamek najechali Szwedzi i go zdobyli. Zanim jednak oni tu najechali, to właściciel zamku ukrył w lochach synka swojego. Szwedzi najechali zamek, splądrowali, podpalili, chłopczyk pozostał w lochach i jako duch później błąkał się po korytarzach zamkowych. Dopiero kiedy odkryto przypadkiem wejście do tego lochu i odnaleziono szkielet dziecka i pochowano go na cmentarzu, zjawa przestała się pokazywać mieszkańcom zamku. Skoro są legendy, które mówią, że Szwedzi w czasie wojny 30-letniej najechali tułowicki zamek, no to zgodnie z tą legendą on już musiał stać wtedy. A jak wiemy, to jest połowa XVII wieku. Ja myślę, że pod koniec XVII wieku to ten zamek już rzeczywiście stał tutaj. I to są piwnice, które były fundamentem tej pierwszej części zamku. Później była reszta dobudowana w wieku XIX. Ten taras jest bardzo ładny. To jest taras zrobiony pod koniec XIX wieku przez Freda Frankenberga i on jest zespolony właśnie z tą częścią parku. Z tym, że zwiedzający park muszą wiedzieć, że ten park, który w tej chwili widzimy, to jest taki zminiaturyzowany. On w całości zajmuje kilka hektarów. Natomiast w swojej świetności, 100 lat temu można powiedzieć, to on zajmował 100 hektarów. I tu jest mnóstwo ścieżek, alejek, pięknych, ciekawych miejsc i okazów przyrody oczywiście. Jeszcze jedną rzecz warto zobaczyć tutaj w parku. To jest domek ogrodnika stary i tak zwana lodownia, w której przechowywano lód i różne...
1: Aha, bo lodówek wtedy nie było.
0: Nie było lodówek, a trzeba gdzieś przetrzymywać te produkty spożywcze. Także tu jest taka odremontowana właśnie dzięki staraniom dyrektora szkoły. Jest ta lodownia odnowiona, można ją sobie zobaczyć. Tutaj mieści się 50 metrów od zamku, także zaraz tam się zjawimy.

0: Jeszcze jest jedna ciekawostka związana z zamkiem.
1: Po wojnie francusko-pruskiej, a Fred Frankenberg był oficerem i był adiutantem następcy tronu późniejszego cesarza niemieckiego. Także w dołu za męstwo dostał od cesarza armatę. I ta armata właśnie w tym miejscu tutaj stała z lufą skierowaną w głąb parku. Tą stronę, tutaj stała dokładnie. Ona jest na kilku starych pocztówkach takich z przełomu XIX-XX wieku. Nie wiadomo, kiedy ją zdjęto. Prawdopodobnie już w czasach późniejszych, kiedy już po śmierci Freda, syn Freda, Konrad, ostatni z Frankenbergów, robił porządki, tu wybudował kort tenisowy. Prawdopodobnie tę armatę wtedy zlikwidowano, ale była to ciekawostka. Takie rzeczy jeszcze pozostawały, jak zwiedza się w Niemczech zamki, to praktycznie w co drugim zamku taka armata jest z tych czasów wojen francusko-pruskich. No taka w Tułowicach też była. Ale to jest najstarsze skrzydło zamku właśnie, to tutaj. Tutaj były różne mury, z tyłu był folwark, ten ogród, no to w czasach Ludwika Prażmy i Freda i jego ojca Ernsta ten park został ubudowany. Wcześniej to był taki dziki. Ja wam później pokażę taki kawałek filmiku, jak ten park wyglądał jeszcze w latach 20. No tutaj był ten Reichsarbeitsdienstlager, tu mi były biura tylko, a cały obóz się mieścił kilometr stąd na takim wzgórzu. Tam jeszcze zostały fundamenty po barakach, taki bunkier został. Ostatnio tam byłem, bo kręciłem filmik, no to już tam ten bunkier się zawalił praktycznie, zostały tylko fundamenty. Mam kilka zdjęć, mi się udało kupić. Ktoś znalazł w ruinach Wrocławia teczkę i w tej teczce były zdjęcia i dyplom. Dyplom ukończenia tego obozu, kursu, ja nie wiem jak to było nazywane dokładnie. Było tam kilkanaście zdjęć, między innymi jak maszerują przez ten park ci radowcy. Oni tu trochę pożytecznych rzeczy zrobili, bo nadleśnictwo ówczesne zatrudniało ich do różnych prac porządkowych. Także oni czyścili tutaj rzekę Sinawę, regulowali i przycinali drzewa. Także w drugiej połowie lat 30. to można powiedzieć, że zrobili coś tutaj. To co, idziemy do tej lodowni?
2: Mhm.
1: To jest też ciekawostka. Proszę sobie wyobrazić 100 hektarów parku. I jedna nieruchomość kilkoarowa położona w środku parku. Nie będąca własnością hrabiego. On chciał to koniecznie kupić, ale cena była taka, że albo go było nie stać, albo nie chciał, albo co innego kombinował. W każdym bądź razie tą enklawę kilkuarową kupił Schlegelmilch, fabryka.

0: ale on ją kupił w zamyśle, żeby oddać ją hrabiemu, a żeby ten oddał mu swoją starą fabrykę porcelany, która za zamkiem była. Ale Fred się nie zgodził. No to Schlegelmilch postawił willę. I ta willa stoi do dzisiaj. Fabrykanska, piękna willa w stylu eklektycznym z elementami francuskiego baroku. Bardzo ładny budyneczek należący do Fundacji Porcelany Śląskiej, która kilka lat temu założyła tu muzeum w Tułowicach, w miejscu starej fabryki. Piękne Muzeum Śląskiej Porcelany. Ta pierwsza fabryka to była fabryką Frankenbergów. Najpierw fajans, a później porcelana. Co prawda oni ją wydzierżawiali najczęściej, ale nosiła ich logo jako Frankenbergowska Fabryka Porcelany. Później ją w Schlegelmilchowie na koniec odkupili. Co prawda ona była stara, wymagała dużych nakładów, żeby ją zmodernizować. Mało miejsca było przy tym zamku. Spory o teren. Także w końcu w Schlegelmilchowie zdecydowali się na wybudowanie nowej, która powstała na końcu Tułowic, tam przy stacji kolejowej, gdzie właśnie mieści się Muzeum Porcelany. Tu widzimy ten domek ogrodnika stary. No, ciekawostką jest to, że ten domek ofiarowali Frankenbergowie, Konrad Frankenberg, ostatni właściciel Tułowic, ogrodnikowi Zalmanowi za 50 lat służby w ogrodach hrabiowskich. Wcześniej to była stróżówka, jedna ze stróżówek, bo ich było kilka w koło. Taki mały domeczek wkomponowany w park na jego skraju.
1: Nikt tam obecnie nie mieszka.
0: Nie, to jest budynek prywatny, ktoś tam mieszka w tej chwili. Odgrodzone płotem. Tu mamy właśnie lodownię dwukomorową. W jednej komorze gromadzono lód, przywożono go ze stawów zimą i trzymano prawdopodobnie do lata. A w drugiej komorze płytszej była chłodziarka. Trwało dużo zachodu, żeby to odremontować, bo to nie było w zbyt dobrym stanie kiedyś. Ale mówię, dzięki zaangażowaniu i dyrektora, i kilku innych osób, to się udaje takie rzeczy czasami jeszcze zrobić. Żeby coś odnowić i zrekonstruować. Jeszcze tu jedna ciekawostka, tutaj gdzie się znajdujemy, to jest pływalnia. Tam dalej. W miejscu tej pływalni kiedyś był ogród różany, gdzie była szklarnia i hrabina hodowała sobie róże. Ponoć też wszyscy się zachwycali i to było jedno z obowiązkowych miejsc dla zwiedzających park, bo trzeba powiedzieć, że w czasach Konrada, czyli już w XX wieku, ten park był udostępniony do zwiedzania i ludzie sobie tu przyjeżdżali i swobodnie spacerowali po całym parku. Między innymi ten ogród różany podziwiany był przez przedstawicieli czasopisma Gartenwelt, którzy też byli zachwyceni tymi różami. W swoim artykule później to opisali wszystko. Nie ma śladu po tym, także proforma tylko wskazuje, że to takie miejsce było. A niedaleko stąd jest altana, herbaciarnia stara, gdzie można było sobie w trakcie spaceru napić się gorącej herbaty. W tej altanie ja pamiętam, jak miałem kilka lat, to ze swoim wujkiem tu przychodziłem, był harcerzem. I tu harcówkę mieli właśnie w tej altanie. Ja jeszcze nie wiedziałem, czy to była altana hrabiowska, że to jakaś tam herbaciarnia była.
1: Że to zabytek.
0: Zabytek, nie miałem pojęcia. Tutaj pamiętam, była ta harcówka i spotykali się tu ci harcerze.
1: A teraz?
0: A teraz to jest prawdopodobnie tutaj siłownia, nawet nie wiem dokładnie.

0: No, dla mnie osobiście to jest wszystko. Ja tu się urodziłem, tutaj spędziłem dzieciństwo, młodość. Ten zamek od samego początku związany był z moją osobowością, że tak powiem. No, każdą wolną chwilę tutaj człowiek spędzał, albo w piłkę grał, albo sobie chodził na spacery.
1: Spacerując po parku okalającym Tułowicki Pałac, ich historię opowiadał Mariusz Woźniak. Za tydzień, za sprawą radiowej wyobraźni, Mariusz Woźniak zaprosi nas do wnętrza pałacu. Natomiast Jarosław Martynowicz, kierownik gospodarczy zespołu szkół w Tułowicach, przekaże nam bardzo dobrą wiadomość, między innymi o możliwości zwiedzania niektórych pomieszczeń pałacowych, ale o szczegółach dopowiemy za tydzień. Tymczasem polecam stronę internetową Radia Opole, bo w zakładce Obierze Świat zostaną udostępnione zdjęcia ilustrujące dzisiejszy magazyn. Dziękując za wspólnie spędzony czas i życząc udanego weekendu, jak zwykle nisko się Państwu kłaniam. Barbara Teslik. Do usłyszenia za tydzień.

0: Mamy weekend z Radiem Opole.
1: I teraz będzie o górach, a tam podobno o tłumy turystów. W Tatrach krokusy, wędrówki, możliwości jazdy na nartach. Tłumy turystów spędzają długi weekend w górach, a na przykład gdyby przenieść się do Szczawnicy na pograniczu Pienin i Beskidu Sądeckiego, tam wielu turystów przyciągnął na przykład wiosenny redyk, czyli symboliczny moment wyprowadzania owiec na halę. Na Kasprowym Wierchu dla narciarzy wciąż jest dostępna trasa w kotle gąsienicowym. Wyruszając na wycieczki Doliną Kościeliską i Doliną Chochołowską, można podziwiać m.in. kwitnące krokusy.
2: Super, piękne, niespotykane. Na pewno na dole tego nie ma, co tam na górze.
3: Pełne polanych kwiatów. Jakby zliczył, to pewno nie było ich więcej niż ludzi dzisiaj.
4: Stryknąć zdjątko i do widzenia, nie?
5: No widok jest rewelacyjny. Ośnieżone szczyty, piękna, kapitalna pogoda. No rewelacja.
6: Fajnie, pogoda dopisuje.
7: Bardzo ładne góry, widoki bardzo piękne.
8: Ciepło. Bardzo fajnie.
9: Wrażenia niesamowite.
10: Widoczki są rewelacyjne, naprawdę.
1: Zaś warto dodać, że na przykład w wyższych partiach Tatr tam panują trudne warunki zimowe. Ratownicy TOPR przypominają, że szlaki powyżej schronisk, tam można znaleźć grubą warstwę śniegu, zalecają wędrówki w niższych partiach gór. W Tatrach powyżej górnej granicy lasu obowiązuje pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego.

0: tu Radio Pole. Towarzyszymy Wam w ten majówkowy weekend. Na poranny program właśnie trwa, ale oczywiście o godzinie 8 czas na kolejną porcję informacji.
1: Policja podsumowuje pierwszy dzień majówki. Resort rolnictwa zapowiada wsparcie dla gospodarstw poszkodowanych na skutek przymrozków.
2: Od poniedziałku wojewodowie powołają komisję, by oszacować poziom strat.
1: A samorząd województwa przekazał ponad 1 000 000 zł na rewitalizację zabytków.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak.
1: W pierwszym dniu majówki policja w całym kraju zatrzymała 395 nietrzeźwych kierowców. Od tego zaczynamy. Wczoraj na drogach doszło do 66 wypadków. Zginęło 5 osób, a 75 zostało rannych. 1 maja funkcjonariusze przeprowadzili 16 924 interwencje. Zatrzymali 571 sprawców przestępstw i 223 osoby poszukiwane. Dwie osoby zginęły na jeziorze Salino na Pomorzu przed północą. Na akwenie wywróciła się łódka z 5 osobami. W wodzie znaleziono 28-letnią kobietę i 27-letniego mężczyznę. Po akcji reanimacyjnej stwierdzono ich zgon. Działania ratowników zakończyły się przed 6. W akcji poszukiwawczej brała udział grupa wodno-nurkowa. Zaginionych poszukiwano również za pomocą sonarów. Prokuratura wyjaśnia okoliczności tej tragedii.
3: Poranne wiadomości Radia Opole.
1: Minister rolnictwa zapewnia, że rolnicy i sadownicy poszkodowani na skutek przymrozków otrzymają pomoc. Resort przygotowuje się do liczenia strat i sporządza wniosek o unijne pieniądze. Specjalnymi środkami na pomoc dla poszkodowanych dysponuje również ministerstwo, o czym informuje Daria Kania.
4: Stefan Krajewski przyznaje, że rolnicy i sadownicy przegrali walkę z przymrozkami. Jednocześnie zapewnia, że wszyscy poszkodowani otrzymają pomoc.
2: Od poniedziałku mam nadzieję, że wszyscy wojewodowie powołają komisję we wszystkich samorządach, żeby jak najszybciej oszacować poziom strat i móc wystąpić do Komisji Europejskiej o nadzwyczajną pomoc.
4: Europoseł Krzysztof Hetman rozmawia już o tym z przedstawicielami Komisji Europejskiej.
5: Jest taka rezerwa przewidziana na tego typu sytuacje w wysokości 480 milionów euro. Taki wniosek musimy jak najszybciej złożyć, dlatego ważne jest, aby jak najszybciej dokonać tej oceny skutków.
4: Sadownicy podkreślają, że przymrozki niemal całkowicie zniszczyły ich plony.
1: Do końca roku państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą zapewnić obywatelom dostęp do

0: cyfrowej, czy ukończył 15 bądź 18 lat.
1: Bez podawania numeru PESEL lub jakichkolwiek innych danych. To jest rozwiązanie, które jednocześnie jest precyzyjne oraz szanuje naszą prywatność.
0: Powiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Sprawdzanie wieku użytkowników za pomocą systemów biometrycznych dotychczas okazywało się nieskuteczne.
1: 40-latek może wyglądać jak Krzysztof Ibisz, a 15-latek nie zawsze wygląda jak dziecko.
0: Komisja Europejska zaproponowała także odrębną aplikację do weryfikacji wieku w internecie z myślą o użytkownikach, którzy nie będą chcieli skanować swoich dowodów osobistych.
2: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
3: Samorząd regionu pomoże finansowo w remontach 33 zabytków. Na ten cel przeznaczono 1 200 000 zł. Wpłynęło 112 wniosków, co pokazuje, jaka jest skala potrzeb, mówi marszałek województwa Szymon Ogłaza.
4: W dużej mierze są to obiekty sakralne. Wspieramy m.in. kościół w Kopicach, w Tarnowie Opolskim, zresztą to największa dotacja. Te dotacje są od 11 tysięcy do 90 tysięcy. Wspieramy również wspólnoty mieszkaniowe, bo zabytkowe kamienice będziemy restaurować oraz wsparcie dla Towarzystwa Przyjaciół 41. Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej, czyli remont barki, którą znamy z kanału Ulgi w Opolu.
3: Wśród pozostałych dofinansowanych projektów są też m.in. prace konserwatorskie przy organach w Kościele w Żelaznej, konserwacja malowideł w kaplicy szpitala w Branicach czy remont wieży kościoła w Kamiennej.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: 12 stopni Celsjusza, tyle wskazuje termometr w Opolu, obecnie do 24, dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia, chmur niewiele, sporo słońca, nocy od 5 do 7 też będzie można patrzeć w gwiazdy, nadal chmur nie będzie i tak do jutra, a jutro nawet cieplej, 26 kresek na termometrach w najcieplejszej chwili.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Kłaniamy się, kolejna godzina porannego programu. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, Marcin Kobza za konsoletą. Zapraszamy.

0: Reklama.
1: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
2: Te systemy przesuwne kapicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
3: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kapicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
2: Serio? Ale jak?
3: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
4: Sąsiedzki rabat od kapicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kapica.pl.
5: Kapica. Zaufanie na lata.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie.

0: Halloween, sobotni poranek w Radio Pole, już niemal kwadrans po godzinie 8, a to znaczy, że czas na nasz stały cykl.
1: Przy kafeju Śląskie Gołdki, kludzi Agnieszka Ziętarska, jak co sobota, a już ze mną dzisiaj w studiu Felicyta Krawczyk.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Dobra, ja Cię przedstawię jako Ślązaczka, rektorka w szkole, no i też kludzisz po śląsku, na Śląsku, opowiadasz, jak to tutaj było, jak to tutaj je, już od wielu, wielu lat. No i też studiujesz kultura i język śląski na Uniwersytecie Śląskim. Skąd pomysł na takie studia? Dlaczego one Ci są potrzebne?
2: Z wielu względów. Po pierwsze, wziąłem się to chyba od zazdrości. Po prostu mi było tak zol, że w województwie śląskie mogło się o języku śląskim uczyć. Jak obejrzałam listę wykładowców, to nie mogło tam mnie nie być na tych studiach. Po prostu wszyscy ludzie, którzy są zaangażowani w tej chwili obecnie w język śląski, w literaturę śląską, w promowaniu języka śląskiego, no i przede wszystkim w jego rozwój i wprowadzanie go w życie codzienne, w codzienność, której u nas bardzo brakuje. No i z drugiej strony oczywiście ciekawość, co mnie mogło jest w swoim języku nauczyć, który jest moim językiem od urodzenia. Okazało się, że wcale nie było tak trudno się tam dostać. No i sprawdziły się moje oczekiwania, bo rzeczywiście same studia nie tylko się skupiają na języku, ale również jest bardzo dużo elementów kultury. Na przykład udział w edukatoriach śląskich, które to są takie duże wydarzenia, zwykle dwudniowe, na które zapraszane są osoby, aktywiści, stowarzyszenia, ludzie, którzy w różny sposób promują język albo wprowadzają go w różne dziedziny życia. Kolejny etap to są wizyty w teatrach śląskich, w Korezie, w Teatrze Śląskim i na przykład ostatnio byłam na filmie na Seksmisji z dubbingiem na żywo w języku śląskim. W wykonaniu aktorów Teatru Śląskiego, gdzie padło słynne słowo: kobieta mnie bije, baba mnie pierę.
1: No ja, to tak trochę śmiesznie może brzmi, ale to jest też bardzo fajne, że ten śląski już teraz wchodzi w rozmaite też takie poziomy, co sobie możemy i w kinie pooglądać, albo pójść do teatru i też to widzieć. My już go dali z Petrem Długoszym, że zostało przetłumaczone Tkocze Hauptmana i bajcie to Państwo mogli się pooglądać w Opolu na konfrontacjach teatralnych, a już wnet, bo w maju Hamlet, baje po śląsku w Katowicach, to też myślę, że coś takiego bardzo fajnego. Ty się uczysz tego rozumienia jeszcze ze szerszej perspektywy Śląska i bajesz też o tym rozprawiać, tutaj jak bajesz kludzić te różne grupy, bo wiem, że też i trochę piszesz i też żyjesz je na różnych zajtach w internecie, gdzie opowiadasz o śpiewkach, o zwyczajach i też pracujesz w różnych takich projektach, co też opowiadasz o tym, jak można rozumieć też ta ziemia, nawet jak ktoś nie jest dziada, pradziada Ślązakiem, ale tutaj mieszkał od wielu lat. Kaj to bajesz ta wiedza tutaj wkładać?
2: W sandzie, gdzie się dął. W sposób oczywiście naturalny. Niektóre rzeczywiście działania trzeba zaplanować. Na przykład do celowanych grup, do dzieci, do młodzieży, ale na przykład moment, w którym na pewno wykorzystuję jako zechę przewodnikę po tej ziemi, to staro się pokazywać gościom, którzy do nas przyjeżdżają z kraju, co jest u nas innego, co jest dla nas specyficznego, no bo tak rozumia podróżowanie turystyka. Zajada po to w jakieś miejsce, żeby się spotkać z taką oryginalnością, z czymś, czego nie ma gdzie indziej. Oczywiście nie gołdu dość po śląsku do gości, nie wiem, z Małopolski, z Gdańska, chociaż do Kaszubów można, bo są ciekawi, ale wtrącą elementy, czasami trzeba zadać zagadka, żeby pokołzać po prostu bogactwo tej ziemi i nie uciekać od tego, co jest większy skarby i co przynależy do Śląska, bo język śląski, trudno powiedzieć, jaki jest stary, ale prawdopodobnie taki jak język polski, że to są języki, które równolegle się rozwijały. W naszym języku jest bardzo dużo elementów starosłowiańskich. Do przykładu pochylone samogłoski. Jak na przykład ktoś powie komputer, ale ją powie komputer. I to są właśnie ślady tych starych słów, te starego brzmienia starosłowiańskiego. Więc wydawało mi się, że we wszystkich możliwych sytuacjach kontekstowych bo tak język brzmi naturalnie, ale również w wydarzeniach. Na przykład u nas w gminie, w mojej gminie Ugiany, mamy taki zwyczaj od kilku lat ze Zniwią, który jest takie główne, no ważniejsze wydarzenie gminne, święto wiadomo rolników, sadowników, ogrodników, prowadzone jest dwutorowo, dwujęzycznie. Po polsku i po śląsku. Śląski to jest ta moja działka. Póki co, póki się wójt i reszta na miejsce, że tak powiazdą. Póki.
1: Ja widziałam też w internecie, że tych ludzi już po śląsku jest wpisany w tam takim klubie przewodników tak. Po polszczyźnie, Felicyta Krawczyk, polski, niemiecki, śląski. Czy są takie osoby, co do ciebie piszą, albo co chcą, żeby ich po śląsku tutaj kludzić i pokazywać coś?
2: Nie ma jeszcze takiego doświadczenia, ponieważ ta informacja pojawiła się tam niedawno. Trudno, nie wiem, ale miałam takie sytuacje podczas pilotażu, że lider grupy powiedział pani Felicyto, my są z takiej i z takiej wsi i teraz no są pani we wszystko usprawiać po nasymu. I robię to rada.
1: A jak na przykład są jacyś, co mówią, no przyjechaliśmy z Warszawy albo z Krakowa, ale chcemy ten Śląsk poznać i mamy 2-3 godziny, to pokażcie nam, co w tym Opolu jest takiego śląskiego.
2: Wszystko, bo to powstało na śląskiej ziemi. Na Śląsku właśnie ten problem polegał na tym, że nie idzie tego przeżnąć ani rozdzielić, ponieważ wszystko było budowane na jednym gruncie przez kilkaset lat i jak się zmieniała ta państwowość. Byli u nas Morawiołcy, Polołcy, Czesi, Austriołcy, Prusaki, Niemcy, tak jak się to państwo niemieckie zmieniało, Polska. I to się nawarstwią. To buduje jedno na drugim, jedno kole drugiego, jedno z drugim. Tak by można było powiedzieć. Podziały tu nigdy nic dobrego nie robiły. I nie dał się tego rozdzielić. To dziedzictwo jest po prostu wspólne. Dlatego jakby mi się pytali, co śląskiego, to muszę zacząć Łodymię. Bo ja jedną lepsze przykłady śląskiego elementu tej ziemi.
1: Czyli korzenie są tutaj, w tej ziemi.
2: Korzenie są tu, moje sięgają do rdzenia ziemi, aby się kto pytał.
1: W którym miejscu? W Luboszycach?
2: W Lubosicach.
1: Ja też pytam o to, bo trochę też inaczej go domy i w Luboszycach, inaczej w innych częściach naszego regionu. I też ja bardzo ciekawo, jak to wy też do tego podchodzicie na tych studiach, no bo macie ten śląski zapisany, ja wiele też osób, które przekłodą. No i teraz, no ten prosty przykład. Kludzić, rządzić, gołdoć. Tu ostatnio zadzwoniła do Radia Opole taką też fajną pani, Helena, pozdrawiam serdecznie. No i gołdała, że się trochę inaczej u niej w domu gołdą. No bo je ten język śląski inkszy. To jak wy do tego podchodzicie?
2: I to jest super pytanie. Dziękuję za to pytanie, ponieważ jedne uważam z takich dóbr i zdobyczy moich na tych studiach, które nie są w programie, ale okazały się, że wynikają z programu, to jest poznanie i zapoznanie się z tą różnorodnością śląskiej gołdki. Inną je na Śląsku Przemysłowy, inną je całkowicie albo może bardzo odmienną na Śląsku Cieszyńskie. W obrębie samego województwa opolskiego my się różnimy. I ta różnorodność sprawią nie to, że my się nie rozumiemy. Czasem to jest rzeczywiście śmieszne, kiedy na przykład się dowiedziała niedawno, bo wczoraj w niedzielę na wykładach, że brał za to może być prysznic, a dla mnie brał za to po prostu orężada, ale to nas nie dzieli. Łączy nas to, że my gołdomy jakby wspólne rdzenie, a same znaczenie na przykład niektórych słów, niektórych powiedzeń albo begryfów, jakby ktoś powiedział, czy na przykład wypowiadanych innych głosek, tych typowo śląskich, końcówek, odmian, no nie sprawią, że to jest różne, to jest różnorodne. Na tym polega różnica. I zasada jakby jest taką, że zapis języka powoduje, iż śląskie typowe samogłoski zostają zapisane w ten sam sposób, ale nie tracimy przy tym swojej różnorodności. Zapisuję ją tak, jak ją gołdu tu, z Lubosic, zapisuje ktoś z Radzionkowa po swojemu, zapisuje ktoś, nie wiem, z Rybnika, z Katowic, z Łabynt. Każdy ma prawo do swojego zapisu. Dlatego to nie jest gwałt na języku, to jest ratunek języka. Bo gwałt na języku by był wtedy, gdyby no kazali przyjąć jeden wariant, który byłby na przykład dla mnie opcją. Cytum tłumaczenia książki w języku śląsku, do niektórych potrzebuję zajrzeć do słownika, bo u mnie się nie używał tego słowa, na przykład jak łoszkliwy. Teraz go rozumiem, ale musiała się z nie zapoznać. Natomiast to nie właśnie gwałt na języku, to jest ratunek dla języka, bo jak go nie będziemy ratować, nie zapisymy i nie damy też szansy, żeby się rozwinąć jako język literacki współczesny, bo co innego jest tłumaczyć literatura, a co innego jest pisać literatura w języku tym, na przykład dla dzieci współcześnie. Dzieci potrzebują bajek. Łosprawianie przed spaniem to jest świetną okazja, żeby dzieci wprowadzać do języka, który jest ich językiem naturalny. Dlatego ta różnorodność, z jednej strony je bogactwy, które na pewno zachowujemy i zachowuje je każdy student, który na tych studiach jest, niezależnie od tego, co my z różnych krańców. To nas na pewno nie różni, to nas łączy. W różnorodności.
1: I co, żeś fajnie powiedziała już na sam koniec, że to jest ta różnorodność, ona nas łączy i też warto jednak dbać o ten język, żeby on się nie stracił, bo się już traci wiele języków na świecie i się traci wiele gatunków, roślin, zwierząt, a my chcemy, żeby ta różnorodność właśnie nas też tak mocno wzbogacała i pokazywała też ta ziemia, no bo to jest, wiadomo, insze, lepsze życie, tak można powiedzieć. Zresztą każdy, kto godą po śląsku, po swojemu, tak jak je wychowany, to się zawsze czuje lepiej. I fajnie godą też profesor Zbigniew Kadłubek, ja już o tym raz godała, że człowiek jest lepszy, jak godą po śląsku i mi się też tak wydaje, że tak po prostu jest.
2: Tu bych się trochę nie zgodziła. Profesor Kadłubek mał recht po swojemu, ale dla mnie ją je wtedy osobę kompletną, jak go do po śląsku.
1: Pięknie.
2: Ją je wtedy kompletną ją, bo inaczej oczywiście wykształcenie i tak dalej to wpływą na to, że się tworzy w języku polskim, czy w innym języku, natomiast to jest pierwszy język i to je kompletną ją, a jeżeli chodzi o dbanie o język, to bych powiedziała tak, jak to godała moja mama, samo się nie zrobi, trzeba się wziąć do roboty.
1: Ja i tego się będziemy trzymać. Bardzo Ci dziękuję, Felicyta. Na pewno jeszcze się spotkamy przy kafeju, będziemy godać o Twojej literaturze, bo też piszesz do dzieci, będziemy mogli też trochę o tym więcej pogodać, no i o Twoich pieśniach, które zbierasz, które propagujesz, o tych zwyczajach, no i o tym wszystkim, co robisz, żeby tutaj też ludzie mogli się cieszyć z tego wielkiego bogactwa. Bardzo Ci dziękuję.
2: Przyda się jest rada.
1: Dziękujemy Państwu. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: będzie.
1: Mamy weekend z Radiem Opole.
2: Teraz się wybierzemy do Pragi. Ona przyciąga Polaków na majówkę. W tym roku to się nie zmienia. Jak zobaczyć czeską stolicę inaczej niż przez pryzmat zatłoczonego centrum? Swoje typy podsuwa nam przewodniczka Beata Schindler. Wielu turystów podąża standardowym szlakiem, ale również poza nim można natrafić na perły architektury, podkreśla przewodniczka.
3: Większość kojarzy Pragę jako ten rezerwat historycznej architektury, ale tu jest bardzo dużo ciekawej współczesnej architektury. Początek XX wieku. Czy coś, co Pragę bardzo wyróżnia na świecie, czyli architekturę kubistyczną. Można pójść do kawiarni kubistycznej, która jest jedyna na świecie. Można zobaczyć jedyną na świecie kubistyczną latarnię.
2: Popularne też staje się w ostatnim czasie zwiedzanie Pragi śladem najnowszej powieści Dana Browna. To również podkreśla Beata Schindler.
3: Można na przykład przejść po moście, ale wcale nie tym najstarszym, tylko na przykład po Nuselskim, który też oferuje ciekawe widoki, i później wejść do tych miejsc, które na przykład opisywane są w tej powieści. To są pozostałości murów obronnych z XIV wieku, gdzie są bastiony poprzebudowywane były, i to są też bardzo ciekawe miejsca.
2: Też ciekawą książką jest osobisty przewodnik po Pradze Mariusza Szczygła. Tam również niestandardowe miejsca. A Praga jak co roku bije rekordy popularności wśród turystów. 8 300 000 turystów w zeszłym roku odwiedziło Pragę. 6% stanowili Polacy.

0: Słuchacie Radio Opole, przed chwilą byliśmy w Pradze, ale także Wilno jest popularnym kierunkiem wyjazdów Polaków na majówkę. W litewskiej stolicy jest wiele śladów polskości i zabytków ważnych dla kultury polskiej i polskiej tożsamości. Wileński korespondent Kamil Zalewski pytał o to, co polscy turyści najchętniej oglądają w Wilnie.
1: Renata Kuszlewicz, przewodniczka po Wilnie i Litwie. Dla Polaków takim jednym z miejsc często odwiedzanym jest cmentarz na Rosie, jest Ostra Brama. Z tym kojarzy się Wilno. No i owszem, reszta starówki, jakieś współczesne nowe atrakcje, to też są zawsze mile widziane.
2: Już wczoraj zwiedzaliśmy Kowno Troki, dzisiaj zwiedzamy Wilno z przewodnikiem, jutro mamy taką objazdówę, tam takie 100 kilometrów obok Wilna.
3: Piękne jest Wilno, bardzo się cieszę, że tu przyjechałam, to było moje marzenie.
4: A co się najbardziej podoba?
3: No w ogóle te stare zabytki, tak? Te piękne domy, ulice, Ostra Brama, kościoły, no cudo.
0: A Polacy stanowią jedną z największych grup turystów w Wilnie. Polska dla litewskiej stolicy pozostaje kluczowym rynkiem turystycznym. Choć słowo rynek brzmi jakoś tak.

0: obywatele! Wiosnę zawitala do naszych miast i wsi. Zieleń, liści, kwiatów rozświetla ulice, a mieszkańcy wychodzą na spacery i spotkania z sąsiadami. Na rynkach, w parkach i zakładach pracy wszędzie widać ruch i radość dnia codziennego. To czas energii, planów i wiosennej nadziei. A w tym wszystkim niezawodnie towarzyszy Wam Radio Opole. Najświeższe wiadomości, najlepsza muzyka oraz prezenterzy, którzy bawią Was od samego rana. Radio Opole. Zawsze blisko obywatela.
1: Autopromocja.
2: Słuchajcie, Radio Opole, oczywiście godzina 9 już się zbliża. Mamy dla Was kolejne informacje na naszej antenie.
3: Samorząd regionu otrzyma 19 milionów złotych na aktywizację niepełnosprawnych.
4: Powstanie nowy zakład aktywności zawodowej.
3: Marszałek Senatu przeciwna prezydenckiej inicjatywie zmiany konstytucji. W tych wiadomościach także serwis sportowy Kuby Biela.
5: Wiadomości Radia Opole.
2: Daniel Klimczak.
3: Prawie 19 milionów złotych trafi do samorządu województwa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponad 16 milionów z tej puli trafi na dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej, zapowiada wicemarszałek regionu Zuzanna Donat-Kasiura.
4: Z tej kwoty 1 900 000 trafi do gminy Biała. Tam powstanie nowy zakład aktywności zawodowej, w której pracować będzie 50 osób. Kolejna kwota 1 500 000 złotych, które zostaną przeznaczone na dofinansowanie robót budowlanych, które będą likwidowały bariery, bo osoby z niepełnosprawnościami mogły uczestniczyć w życiu społecznym czy też kulturalnym.
3: Obecnie na Opolszczyźnie funkcjonuje 5 zakładów aktywności zawodowej. Pracuje w nich 380 osób.
5: Nowy dzień, nowe wiadomości.
3: Marszałek Senatu skrytykowała pomysł prezydenta, który chce tworzyć nową konstytucję. Podczas pobytu w Chicago Małgorzata Kidawa-Błońska odniosła się do zapowiedzi powołania przez Karola Nawrockiego Rady do spraw nowej ustawy zasadniczej. Przypomniała też o konieczności przestrzegania zapisów obowiązującej obecnie konstytucji.
6: Nie bardzo wyobrażam sobie, żeby można było pracować nad nową konstytucją, jeżeli nie wypełnia się zapisów tej stare. Oczywiście zawsze można rozmawiać.
3: Alergia, infekcja, a może jedno i drugie. Eksperci podkreślają, że często alergia toruje drogę infekcji. Obecnie pylą brzozy i trawy. Alergolog dr Piotr Dąbrowiecki radzi nie lekceważyć objawów przeziębienia bez względu na to, czy jest to infekcja czy alergia.
7: Świąt spoiwek oczu, napady kichania, leci nam wodnista wydzielina, albo spływa nam ta wydzielina, mamy chrząkanie, odkasłujemy, to może być to alergia. W tym momencie nie czas na diagnostykę, czas na leczenie. Trzeba się zgłosić do swojego lekarza rodzinnego, uzyskać leki objawowe, które pomogą zawalczyć z alergią, ale pomogą nawet łagodniej przejść przez tą infekcję.
3: Powtarzające się o tej porze roku objawy przeziębienia mogą świadczyć o alergii. Warto skonsultować to z lekarzem, bo nieleczona może prowadzić nawet do astmy.
5: Aktualności, które wpływają na Twoje życie.
3: W wiadomościach teraz północ regionu dobiega końca rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego w Oleśnie. Starosta Bożena Konarska-Markiewicz ocenia, że wykonawca zrealizuje wszystkie prace zgodnie z harmonogramem.
8: Zdarzyła nam się rzeczywiście firma, która wykonuje tą pracę bezkolizyjnie w terminach. Mimo, że nie zakładaliśmy, że będzie taka zima, jaka była, to i tak zakres prac jest dotrzymany i zakładamy, że całość uda się zakończyć.

0: Warunek jest jeden. Pokonać po raz drugi Cuk Anioły Toruń. Zespół z Opolszczyzny rozpoczął rywalizację od wyjazdowego zwycięstwa 3-0 i w serii do dwóch wygranych prowadzi 1-0. To oznacza, że dzisiejszy mecz może być decydujący w walce o medal. Choć pierwszy pojedynek zakończył się w 3 setach, był bardzo wyrównany. Każda partia rozstrzygała się w końcówce. Wierzymy, że jesteśmy w stanie dać radość sobie i naszym kibicom, powiedział Konrad Mucha, kapitan Mickiewicza Kluczbork.
1: Przed nami drugi mecz o brązowy medal i mam nadzieję, że ostatni. Mam nadzieję, że będzie nam dane celebrować ten sukces, jakim niewątpliwie byłby brązowy medal razem z naszymi kibicami w naszym domu, w twierdzy Kluczbork, bo na przestrzeni całego sezonu na pewno nasi kibice zasłużyli na to i chcielibyśmy dać tą odrobinę przyjemności, jakim na pewno będzie wspólna celebracja. Wiemy, jak ciężki będzie to mecz, wiemy, że na pewno będzie to trudniejszy pojedynek niż ten w Toruniu. Anioły nie będą miały nic do stracenia i przede wszystkim na pewno zaryzykują w każdym elemencie. My musimy być na to przygotowani i wytrzymać ten napór.
0: Relacje oczywiście w serwisach informacyjnych Radio Opole. To będzie ostatni domowy akcent sezonu dla Gwardii. Spotkanie bez presji w wyniku, ale nie bez znaczenia. Opolanie mają już zapewnione utrzymanie w Orlen Superlidze i z dorobkiem 33 punktów zajmują 10 miejsce w tabeli. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja ich rywali. Zagłębie Lubin z zaledwie 11 punktami znajduje się w strefie zagrożonej spadkiem i do samego końca będzie walczyć o pozostanie w lidze. Dla gości każdy punkt ma dziś wagę przetrwania. My chcemy się godnie pożegnać z kibicami i wierzę, że to będzie ciekawy mecz, zapowiada Bartosz Jurecki, trener Gwardii Opole.
2: To są drużyny, które walczą o baraże i oni dobrze wiedzą, że jeżeli nie znajdą się w tych barażach, to spadają. No nikt nie chce spaść, nikt nie chce jakby opuścić Superligę, chce grać w tej najwyższej klasie rozgrywkowej. Zagłębie zrobiło potężny, duży krok, wygrywając w Piotrkowie mecz, gdzie zbliżyli się na 2 punkty do Piotrkowa i myślę, że to są te mecze bardzo ciężkie dla nas, ale chcemy wygrać, żeby podziękować kibicom za ten wspaniały sezon, gdzie zawsze za nami jeżdżą po całej Polsce i to nieważne, ile poniedziałków było.
0: Rozpocznie się ten mecz o godzinie 18, a relacje w audycji Cały Nasz Sport. Piłkarze Legii Warszawa wygrali z Widzewem Łódź 1-0 w meczu 31. kolejki. Bramkę w ostatnich sekundach spotkania zdobył Rafał Adamski. W innym piątkowym meczu Korona Kielce zremisowała z Piastem Gliwice. Liderem tabeli jest Lech Poznań, drugi Górnik Zabrze, trzecia Jagiellonia Białystok. No i dziś także poznamy zdobywcę piłkarskiego Pucharu Polski 26 na PGE Narodowym w Warszawie. W walce o trofeum zmierzą się Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. Początek finałowego starcia o godzinie 16.
3: Pogoda. Dzisiaj ciepło do 23 stopni Celsjusza na termometrach i bardzo słonecznie. W nocy temperatura od 5 do 7 stopni. Jutro 26 kresek na termometrach. Jeszcze cieplej, także majówka w pełni.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja. Najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Taki przedsmak festiwalu pojawi się dzisiaj na antenie, bo między innymi z Justyną Steczkowską będziemy za chwilę rozmawiać, także z Dodą. Gwiazdy pojawiły się w Warszawie na nagraniu spotu reklamującego właśnie festiwal. O tym za chwilę. Katarzyna Zawadzka, Marcin Kobza, kłaniamy się.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Teraz będziemy trochę mówić o zbliżającym się 63. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Ten jak co roku sprawi, że miasto wypełni się gwiazdami. Już powoli poznajemy program właśnie tego festiwalu. W tym roku Telewizja Polska postanowiła tak stopniowo odsłaniać gwiazdy, jakie będą pojawiać się podczas tych 3 albo nawet 4 festiwalowych dni. Będziemy też mieli okazję posłuchać recitalu Justyny Steczkowskiej, która będzie obchodzić na scenie jubileusz 30-lecia swojej pracy.
2: Tam się wszystko zaczęło 30 lat temu, to prawda. Co się będzie działo? No na tyle, na ile możemy w 30 minutach zawrzeć piosenki. To się staramy, ale to jest bardzo trudne. Więc umówiliśmy się, że zrobimy taki medley z tych starych przebojów, czyli Dziewczyny, Szamana, Oko za Oko, Za karę, 100 policjantów i to będą w nowych remiksach bardzo energetyczne, żeby publicznie mogła się bawić. Potem jest zmiana, która pokazuje jak gdyby moją też zmianę muzyczną i wchodzą nowe utwory z ostatniej płyty Witch, Taro Horo. No i oczywiście będzie Gaja, o ile publiczność zażyczy sobie bisu, bo ona jest na bis.
1: A kilka lat temu Justyna Steczkowska też obchodziła swoje 50. urodziny w amfiteatrze w Opolu podczas festiwalu i też jubileusz 25-lecia pracy. Przygotowała wtedy bardzo intensywne, złożone, rozbudowane show. W każdej piosence prezentowała się niemal w innej odsłonie. Była też intensywna choreografia, no i oczywiście jej utwory te znane przez te 25 lat. Teraz to już będzie 30.
2: No myślę, że jeśli wam się tak podobał, to się tego cieszę. Mocno się napracowaliśmy. Wtedy reżyserem był Bolek Pawica. Mieliśmy takie bardzo dobre porozumienie i też dlatego myślę, że ten recital wyszedł bardzo fajnie. A teraz jest też fantastyczna reżyserka Beata Szymańska. Też znamy się od lat 90. Tak zwana czarna. Też tam się fajnie pracuje i myślę, że mam nadzieję, że będzie równie dobry, a może nawet lepszy. Zależy, co publiczność lubi. Ja też poszłam z duchem czasu w muzyce i nie chciałabym powtarzać tych rzeczy tak, jak było to poprzednim razem, bo to już było. Więc wybrałam inne utwory w innych wersjach, innych aranżacjach. No i zobaczymy.
1: Na ile piosenka jest też trochę teatrem i spektaklem, a na ile zostawia miejsce na autentyczność, w ogóle show biznes, na ile zostawia miejsca na autentyczność?
2: Znaczy mi się wydaje, że wygrywają ci, którzy są autentyczni w show biznesie. Jak gdyby łatwo jest osiągnąć czasem sukces, bo czasem to jest taka kometa, błyśnie, wszyscy patrzymy na nią, ale ona szybko się spala w atmosferze. I tu jest podobnie. Jeśli masz pomysł na siebie i dbasz o to, żeby komunikacja twoja z publicznością była intrygująca, interesująca, a przede wszystkim prawdziwa i opowiadała o tobie, tym lepiej dla ciebie, tym dłużej jesteś w stanie robić fajne rzeczy, no bo to wszystko zależy od tego, czy ktoś będzie chciał ciebie słuchać. Mogę zawsze śpiewać w domu, też będzie mi miło, bo już osiągnęłam wiele sukcesów, jestem naprawdę szczęśliwa i w dużej mierze spełniona. Ale wiadomo, że pracujemy po to, żeby wychodzić na scenę i ludzie mieli z tego radość. Radość, wzruszenie, w zależności od tego, czego potrzebują. Ja jestem raczej specjalistką od bardziej wzruszeń i głębokich uczuć. I to mi się przez lata udaje. Myślę, że to tylko i wyłącznie wynika z tego, że nie ma w tym manipulacji. Jest prawda. Bywa lepiej, bywa gorzej w życiu. I o tym opowiadają te piosenki, po prostu jakąś tam moją prawdę i drogę. Jeśli komuś pomoże, no to super, bo to znaczy, że miało to sens.
1: Justyna Steczkowska już wspominała, że po swojej piosenki też sięga w odświeżonych aranżacjach. No to teraz na antenie Radia Opole Dziewczyna Szamana w takiej właśnie zmodyfikowanej wersji.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: To teraz jeszcze będziemy smakować zbliżający się 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Powoli poznajemy program tego wydarzenia. Wiemy też, że Doda, czyli Dorota Rabczewska, także pojawi się w tym roku na festiwalu w Opolu. Moje serce zdobyła walcząc o prawa zwierząt, a w jakiej odsłonie będziemy ją słyszeć i widzieć na festiwalu, to się za moment okaże. Dziennikarze podczas spotkania przy okazji nagrania spotu festiwalowego w Telewizji Polskiej w Warszawie pytali Dodę m.in. o to, jaki z koncertów swoich na festiwalu najbardziej pamięta.
2: Chyba najbardziej szczególnie wspominam ten występ, gdzie na scenę weszła osoba, która wygrała życie dzięki apelowi o szpik kostny 15 lat wcześniej, który zainicjowałam. No to było takie szokujące dla mnie. Nie, no nie zapomina się, mamy tylko dwa festiwale w Polsce, więc dla wszystkich artystów one są bardzo ważne i naprawdę, kiedy się nas omija w zaproszeniach, to jesteśmy bardzo smutni. W tym roku gram jedną piosenkę na debiutach i jeszcze nie wiem jaką. Natomiast 6 czerwca na koncercie Autobiografia piosenkę Lady Punk na Nanani.
1: Czy śpiewałaś kiedyś w jakiejś tak niewygodnej kreacji, że to było wyzwanie też logistyczne, żeby wytrzymać w tej kreacji?
2: 80% takich występów to jest coś takiego.
1: Bardzo doceniam i podziwiam to, co robisz, jeśli chodzi o walkę o prawa zwierząt w Polsce. Co my możemy zrobić, jak możemy się angażować, żeby pomagać?
2: No przede wszystkim czuć współodpowiedzialność, a nie zrzucać odpowiedzialność na celebrytę czy artystę jednego i myśleć, że jak się wyśle jednego blika, to już cała odpowiedzialność umyka, czy wystarczy. No nie, no trzeba tak samo się zaangażować i robić dokładnie to samo, co ja.
1: Ty też walczysz w komisji sejmowej o to, żeby wprowadzić powszechną kastrację, sterylizację i chipowanie.
2: Tak. Jeżeli chodzi o chipowanie, czyli tak zwany kropik, no to już to było przygotowane parę lat temu, a przy okazji tego całego skandalu odnośnie schronisk wyszło może przyspieszone bardziej, aczkolwiek to nie była odpowiedź na bezdomność, a ja oczekuję tej odpowiedzi, a odpowiedzią jest tylko i wyłącznie zaniechanie rozmnażania zwierząt, nic innego.
1: Ja też ci towarzyszą przy nagrywaniu spota reklamującego festiwal Dwa Piękne Psy.
2: No może i są piękne, ale są po prostu bardzo czasami bezczelne i krnąbrne, niegrzeczne.
3: Tak? Powiedz, jaka matka takie psy?
1: Ale czasem ta bezczelność się przydaje, zwłaszcza kiedy trzeba walczyć o prawa tych słabszych, bezdomnych zwierząt, psów i kotów w Polsce jest blisko 1 000 000. To jest naprawdę zatrważająca liczba. W skali Europy jesteśmy niestety w niechlubnej czołówce. Powszechna kastracja i sterylizacja zwierząt to bardzo ważny element walki z bezdomnością, z cierpieniem. Pamiętajmy o tym, nie czekajmy na rozwiązania prawne, sami pomagajmy zwierzętom. A teraz oczywiście Doda na antenie Radia Opole i piosenka pod tytułem Pamiętnik. Przypomnijmy, że Doda wystąpi też na Festiwalu Opolskim w koncercie debiutantów. Będzie wspierać młodych artystów, a także później w koncercie poświęconym

0: Tygiel.
1: Ireneusz Prochera, dzień dobry. 9 dni transmisji, ponad 50 milionów funtów i nazwiska znane na całym świecie. Tak brytyjskie media opisywały akcję polskiego influencera Łatwoganga. Najważniejsze dzienniki relacjonowały livestream, który przyciągnął uwagę brytyjskich i międzynarodowych gwiazd oraz milionów widzów. W centrum tej historii znalazła się zbiórka dla dzieci chorych na raka, która w krótkim czasie trafiła na łamy zagranicznej prasy.
2: Brytyjscy dziennikarze analizują fenomen, który w 9 dni wygenerował ponad ćwierć miliarda złotych na walkę z nowotworami u dzieci. To, co wydarzyło się w jednej z warszawskich kawalerek, odbiło się echem w największych redakcjach w całym Zjednoczonym Królestwie, od Londynu po Edynburg. Dziennikarze BBC oraz The Guardian są pod wrażeniem momentu, w którym Chris Martin z Coldplay zaśpiewał po polsku dla pacjentów onkologicznych. To nagranie błyskawicznie stało się hitem brytyjskiego internetu. Ale to nie koniec. Brytyjskie media sporo uwagi poświęcają piłkarzom, którzy stanęli ramię w ramię z polskimi internautami. Mowa o doskonale znanym na Wyspach dzięki występom w Arsenale i Brentford Wojciechu Szczęsnym oraz jego koledze Jamalu, z którym polski bramkarz gra w Barcelonie. Media na Wyspach piszą też o Robercie Lewandowskim i Idze Świątek, którzy wsparli akcję. The Independent zwraca uwagę na liczby, które poruszyły tutejszych komentatorów. 1,5 miliona widzów jednocześnie to armia, jakiej nie powstydziłyby się nie tylko brytyjskie, ale i największe światowe produkcje telewizyjne. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Wszystkie brytyjskie media podkreślały, polski internet i Polacy pokazali siłę, która potrafi zmobilizować globalne ikony sportu i muzyki szybciej niż jakakolwiek fundacja na Wyspach. Zdaniem ekspertki od marketingu internetowego Dagmary Pakulskiej, akcja Łatwoganga pokazała siłę mediów społecznościowych.
3: Ja myślę, że tu mieliśmy do czynienia z takim trochę reality show w nowej formule, bo tam się działo bardzo dużo, bardzo spontanicznie, nie było to w żaden sposób reżyserowane, co też przyciągało uwagę, bo tak naprawdę ten widz nie wiedział, co się tam moment wydarzy, więc chciał być w pewien sposób częścią tego, nazwijmy to, spektaklu.
1: Dagmara Pakulska dodała, że akcja zmieni nieco sposób prowadzenia akcji charytatywnych w Polsce.
3: Ja myślę, że to też był taki bardzo ważny sygnał dla innych zbiórek, które znamy, m.in. dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, aby

0: zobaczyć, jaka ogromna moc drzemie w internecie. Bo gdy sobie porównamy obydwie te zbiórki, które oczywiście są ważne i tutaj ciężko powiedzieć, że któraś jest lepsza albo gorsza od drugiej, bo obydwie są równie istotne, ale mimo wszystko WOŚP ma zawsze taki wymiar mocno telewizyjny.
1: Jak podkreślał w Radiu Opole socjolog profesor Robert Geisler z Uniwersytetu Opolskiego, influencerzy cieszą się większym zaufaniem niż politycy, nawet gdy ci ostatni prowadzą akcje społeczne.
2: Mamy ludzi, którzy są ponad polityką, czy są spoza polityki, są ze świata kultury, są ze świata społecznego, są ze świata najczęściej z tego świata młodych ludzi i tutaj zaangażowanie innych ludzi ze względu na cele szczytne bardziej lub mniej jest o wiele większe, ma większy zasięg, bo większy zasięg jest mediów społecznościowych. Ci influencerzy sami z siebie są też idolami dla wielu ludzi, w związku z czym są osobami, które się naśladuje. Proszę zobaczyć, że to, co robią influencerzy, to jest kwestia języka, to jest kwestia ubioru, tak? Znajdujemy to później w różnych, najczęściej wśród młodych osób, znajdujemy naśladownictwo. W związku z czym, jeżeli osoby ze świata, nazwijmy to kultury, influencerzy, aktorzy, artyści podejmują się jakichś większych działań zbiorowych, czy wskazują na pewną ideę, czy wskazują na pewną wartość, to jest na pewno większa szansa, żeby zwiększyć tę pulę i zachęcić ludzi do uczestnictwa w tych akcjach.
1: Gość Radia Opole, profesor Geisler, odniósł się także do planów wprowadzenia w Polsce limitu wieku użytkowników mediów społecznościowych. Uznał to za pomysł co najmniej kontrowersyjny.
2: Każde administracyjne ograniczenia wiążą się z jakąś formą kontroli. W związku z czym tutaj musimy bardzo, bardzo uważnie i ostrożnie do tego podchodzić. Kwestia jest następująca. Czy możemy zabronić 13-latkom, 12-latkom korzystania z mediów społecznościowych, które też dla nich są przeznaczone albo które przenoszą treści związane z edukacją chociażby. Wiele powstało. Nie chcę, bo myślę, że influencerów pojawia się w kwestii kształcenia języków obcych. Dlaczego zabraniać nastolatkom korzystania z mediów społecznościowych, gdzie mogą korzystać z odbiorców, którzy kształtują ich kompetencje językowe. W związku z czym jest to bardzo trudna materia i wydaje mi się, że takie jednoznaczne administracyjne zabranianie jest ze szkodą dla nas wszystkich.
1: Projekt ustawy ograniczającej dostęp do social mediów, przy czym najczęściej mówi się tu o progu 15 lat, jest w trakcie prac legislacyjnych. Polsko-białoruski dziennikarz Andrzej Poczobut, który od 5 lat przebywał w białoruskim więzieniu, odzyskał wolność i trafił do Polski. Negocjacje w sprawie jego uwolnienia rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku. Od lat 90. XX wieku Poczobut należy do Związku Polaków na Białorusi. Przez wiele lat współpracował również z polskimi mediami, relacjonując sytuację polityczną i społeczną na Białorusi. Walka z dezinformacją czy budowanie zaufania wśród odbiorców, o tym debatowali eksperci i przedstawiciele głośni regionalnych Polskiego Radia w ramach konferencji pod nazwą Alarm w Eterze. Dyskusję poprzedziło przedstawienie badań na temat dezinformacji w mediach lokalnych, które przeprowadziła doktor habilitowana Katarzyna Bąkiewicz z Uniwersytetu SWPS. Z badania wynika m.in., że spośród 17 stacji regionalnych, dwie stacje przyznały się do stworzenia w przeszłości, świadomie lub nieświadomie, treści dezinformacyjnej. 15 stacji twierdzi, że nie ma takich doświadczeń. Jak zaznaczył w trakcie dyskusji medioznawca, doktor habilitowany Łukasz Szurmiński, dziennikarzom pracującym pod presją czasu mogą jednak zdarzyć się takie wpadki.
3: Historię o koncie Polskiej Agencji Prasowej pojawiło się jako fejkowy twór, nazywało się Pogodno 1. Wrzuciło newsa na temat wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego, połowy polityków. Wszyscy zwiększali zasięg tej bzdurnej informacji z głupoty, pod presją czasu, z chęci zabłyśnięcia, puszczali to i trudno się dziwić zwykłym ludziom, że się dają na to nabierać.
1: W czasach dezinformacji kluczowe jest zdobycie i utrzymanie zaufania odbiorców. Jak mówił założyciel OKO.press profesor Adam Leszczyński, zaufanie buduje się dzisiaj na bliskości, a nie autorytetach.
4: Kiedyś ludzie byli bardziej podatni na takie autorytety zewnętrzne. Facetowi z tytułem naukowym w białym fartuchu. A teraz kluczem do zaufania jest uzyskanie poczucia bliskości. To jest jeden z powodów, dla których na przykład młodzi ludzie dużo chętniej ufają influencerom. Bliskość, poczucie bycia obok.
1: Konferencja odbyła się w siedzibie Polskiego Radia RDC w Warszawie. Radio Opole reprezentował Jacek Kaczor. Radio Opole.

0: ręką.
1: I bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie w porannym programie Radia Opole. Jutro o poranku spotka się z Wami Żaneta Plotnik-Krumpiec. Niebawem na antenie Radia Opole wiadomości, później forum samorządowe, które dzisiaj poprowadzi Joanna Matlak. Dobrej majówki, dziękuję za spotkanie. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Marcin Kop za audycję zrealizował. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Filharmonia Opolska i Radio Opole zapraszają na wyjątkowy koncert charytatywny Bractwa Świętego Minimalizmu ku pamięci Jacka Mielcarka oraz na rzecz zdrowia Marzeny Mielcarek. Już 4 maja o godzinie 19 muzyka, cisza i kontemplacja spotkają się w jednym miejscu w Filharmonii Opolskiej. Artyści z całej Polski połączą siły, by stworzyć przestrzeń głębokiego przeżycia od minimalizmu klasycznego przez jazz, pop, poezję i muzykę ludową. Bezpłatne zaproszenia są dostępne w kasie Filharmonii Opolskiej. Podczas koncertu prowadzona będzie zbiórka na leczenie i rehabilitację Marzeny Mielcarek, wieloletniej dziennikarki Radia Opole. Organizatorem wydarzenia jest Polska Fundacja Muzyczna. Patronat honorowy objął marszałek województwa opolskiego.
0: Autopromocja.
2: Radio Opole, słuchacie nas w sobotę 2 maja. Dziś się przypada Dzień Flagi RP, a imieniny świętują Zygmunt, Anatol i Witomir. 10 na zegarach. Policja apeluje o rozsądek na drogach. Tylko wczoraj doszło do kilkudziesięciu wypadków. Przez gminę Dąbrowa przejedzie korowód czerwonych wozów.
3: Chodzi o to, żeby podziękować naszym strażakom.
2: A w Kędzierzynie Koźlu rośnie liczba pochówków urnowych i o tym także w serwisie.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Zaczynamy od apelu do kierowców. 395 nietrzeźwych zatrzymała policja w pierwszym dniu majówki. Wczoraj na polskich drogach doszło do 66 wypadków. Zginęło w nich 5 osób, a 75 zostało rannych.
4: Na drogach w całym kraju można spodziewać się zwiększonej liczby patroli. Funkcjonariusze kontrolują kierowców i stan pojazdów, mówi komisarz Joanna Skręt z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
5: Możemy spodziewać się wzmożonych kontroli prędkości, trzeźwości, kontroli tego, czy kierowcy nie znajdują się pod wpływem narkotyków.
4: Słoneczna aura i wysokie temperatury oznaczają, że na drogach może pojawić się więcej rowerzystów i motocyklistów. Dlatego kluczowe jest zachowanie bezpiecznej prędkości, mówi nadkomisarz Krzysztof Król z policji w Pile.
6: Zwracajmy na to szczególnie uwagę, bądźmy ostrożni.
4: Mundurowi kontrolują także, czy dzieci przewożone są we właściwy sposób.
2: O czym donosił Aleksander Przoniak. Już po raz szósty przez gminę Dąbrowa przejedzie parada wozów strażackich. W tym roku podziwiać będzie można ponad 40 pojazdów OSP. Do przejazdu dołączyły też pobliskie gminy, jak m.in. Opole, Komprachcice, Łambinowice, Tułowice czy Niemodlin, mówi wójt Katarzyna Gołębiowska-Jarek.
7: Trasa korowodu przejedzie przez 10 miejscowości. Mamy Opole, Sławice, tam zaplanowany jest start o godzinie 13. Poprzez Żelazną, Niewodniki, Narok, Skarbiszów, Ciepielowice i kolejne miejscowości przejedziemy trasą tak, żeby ona była bezpieczna i tam, gdzie jest technicznie możliwy nawrót tego korowodu, więc te małe miejscowości niestety nie mogą być ujęte. Przede wszystkim chodzi o to, żeby podziękować naszym strażakom poprzez chorągiewkę biało-czerwoną, poprzez flagę na trasie tego przejazdu.
2: Parada zakończy się o 15 w Karczowie. Wtedy też rozpocznie się festyn strażacki, gdzie na mieszkańców czekać będzie strefa gastronomiczna czy dmuchańce. Na 19 zaplanowano zabawę taneczną.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
2: A w nich teraz zaglądamy za zachodnią granicę. 5000 amerykańskich żołnierzy ma zostać wycofanych z Niemiec, zapowiedział to minister wojny USA Pete Hegseth. Niemieccy komentatorzy twierdzą, że to personalna decyzja Donalda Trumpa, która jest zaskakująca także dla amerykańskiej administracji. Więcej w relacji Adama Górczewskiego.
8: W Niemczech nie ma wątpliwości, że wycofanie co ósmego żołnierza spośród Amerykanów stacjonujących w tym kraju to nerwowa reakcja prezydenta USA na słowa kanclerza Friedricha Merca. Donald Trump podkreślał, że nie zamierza zmniejszać obecności wojsk w Niemczech. W ostatni poniedziałek Friedrich Merz powiedział jednak, że za decyzją o ataku na Iran nie stała żadna strategia, a USA są w tej wojnie upokarzane. W ciągu dwóch kolejnych dni Trump trzykrotnie odniósł się do tych twierdzeń, za ostatnim razem zapowiadając redukcję wojsk w Niemczech. Jego minister doprecyzował teraz liczbę i wskazał termin 6 do 12 miesięcy. Eksperci w Niemczech twierdzą, że będzie to bolesne dla obu stron, bo ich kraj jest dla USA kluczowy. 39 tysięcy żołnierzy to połowa sił amerykańskich obecnych w Europie. Baza lotnicza Ramstein pełni funkcję centralnego węzła lotniczego.

0: stąd potrzeba rozbudowy. Nowe obiekty zostały zaprojektowane z myślą o estetyce nekropolii. Będą one spójne z charakterem otoczenia. Podobnie jak poprzednik, zostaną obłożone eleganckimi płytami granitowymi. W wyznaczonej kwaterze powstanie około 300 dodatkowych nisz.
1: Dopełnieniem inwestycji będzie mała infrastruktura w postaci ławek i zieleni.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: W dzień zachmurzenie małe, nie spodziewamy się opadów, podobnie jak jutro. Na termometrach obecnie 18 stopni, tyle mamy przynajmniej w Opolu, ale będzie jeszcze cieplej, bo do 24. Jutro według synoptyków IMGW nawet 26 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Reklama.
3: Ciesz się ogrodem bez marznięcia. W Jula znajdziesz dwumetrowy gazowy parasol grzewczy na praktycznych kółkach, dzięki którym bez trudu możesz go do woli przestawiać. Tylko za 699 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
4: Po reklamie.
2: Sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole.
6: Dzień dobry, w programie Sami Rządzą kłania się Państwu Joanna Matlak. Dzisiaj debata oczywiście z naszymi gośćmi, jak co sobotę, jak co sobotnie przedpołudnie. Dzisiaj w studiu Michał Golenia, wójt Murowa. Witam serdecznie.
7: Dzień dobry Państwu.
6: Łukasz Jastrzębski, burmistrz Leśnicy.
8: Dzień dobry.
6: I Florian Ciecior, wójt Chrząstowic.
9: Dzień dobry.
6: Dzisiaj mamy dwa tematy do omówienia. Tworzenie planów ogólnych w gminach i budowaniu bądź też remontach w urzędach gmin. W ostatnim czasie sporo się dzieje w tym temacie. I w studiu właśnie mamy przedstawicieli gmin, w których takie rzeczy się już zadziały albo zadzieją. Bo tak, dwa dni temu w Chrząstowicach otwarcie odnowionego, rozbudowanego urzędu gminy. W Murowie w październiku zeszłego roku otwarcie Centrum Usług Wspólnych. Leśnica jeszcze przed swoim wielkim otwarciem, tutaj wszystko w trakcie. No ale też z tego co wiem, to plany budowy, czy też jakiejś modernizacji, rozbudowy są w Jemielnicy, Pruszkowie, no i pewnie jeszcze sporo będzie się działo. Może zapytam najpierw o doświadczenie Murowa od tego października. Na ile się poprawiło funkcjonowanie samorządu?
7: Powiem całkiem szczerze, diametralnie. Z uwagi na to, że nasza historia rozpoczęła się przeprowadzką ze starego obiektu Urzędu Gminy, tego takiego pałacyku, można by powiedzieć, gdzie warunki były już takie dość skomplikowane. Obiekt wymagał naprawdę głębokich prac takich modernizacyjnych. No i tak myśmy też rozpoczęli sterową modernizacją tego obiektu. Gdzie się szybko po dwóch tygodniach okazało, że dalej nie jesteśmy w stanie tego obiektu remontować, bo jest w fatalnym stanie konstrukcyjnym. No i tutaj inspektor nadzoru plus kierownik budowy, no musieli wpis do dziennika budowy zrobić, że nie nadaje się dalej do remontu z uwagi na uszkodzoną konstrukcję. To spowodowało, że myśmy się przeprowadzili do łącznika między szkołą podstawową a salą gimnastyczną w Zagwiździu. I myśmy w tych szatniach, pomieszczeniach socjalnych, gospodarczych, etc. urzędowali. No i obsługa...
6: Kiedyś pojechałam do pana wójta, pamiętam, tak, na jakieś nagranie, pełno kartonów, wąskie korytarze, faktycznie.
7: Tak. I obsługa mieszkańców, interesariuszy odbywała się na korytarzu. Komfort pracy był prawie że zerowy, mogę to tak chyba szczerze powiedzieć. No, proszę sobie wyobrazić, na biurku 50x50 był komputer, klawiatura i jeszcze segregatory z dokumentami, którzy pracownicy korzystali. No to wyobraźmy sobie, jak można pracować w miarę swobodnie. No nie dało się. No i trwało to 5 lat. Jak myśmy urzędowali w tym łączniku, 5 długich lat, widać było przemęczenie pracowników, zmęczenie, frustrację. I proszę sobie wyobrazić w takim pomieszczeniu jak to, w którym jesteśmy teraz, w studiu. 10 osób pracowało. No to też jest wyzwanie. Mhm. Głośno, gwarno, każdy gdzieś tam przez telefon coś próbuje z kimś ustalić. Dokumenty, tu jeszcze ktoś przychodzi porozmawiać, poustalać. Nie było to proste. Przeprowadzka do nowego urzędu w październiku, no mogę powiedzieć z czystym sumieniem, jest to zdecydowanie podwyższenie.

0: podwyższenie standardu dla pracowników i dla mieszkańców, dla odwiedzających nas osób.
1: Mówią mieszkańcy, że jest dużo lepiej teraz?
0: No oczywiście. Na każdym kroku można słychać, czy słyszymy od mieszkańców to, że ale macie teraz fajnie. Jeden mieszkaniec, który wychodził, gdzieś tam żegnamy się w korytarzu, on stoi przed drzwiami już wyjściowymi, naraz się tak odwraca i tak głową kiwa, patrzy się w lewo, w prawo.
1: Nie może się napatrzeć.
0: Czuję się jak w Opolu, albo i lepiej.
1: O, proszę bardzo.
0: Także to są takie naprawdę sympatyczne elementy, które tworzą tą świadomość taką, że chyba dobrze myśmy to zrobili, że jednak to było potrzebne. Ja się obawiałem tego przez długi, długi czas, że jeśli będziemy budować nowy obiekt, będą słowa krytyki, tak? A po co, a na co, a dlaczego,
1: a nie można lepiej pieniędzy wydać, bo też takie
0: dokładnie
1: komentarze się zdarzają.
0: Ale proszę sobie wyobrazić na tej przestrzeni tych kilku dobrych lat, kiedy to wszystko trwało, ta geneza była, a później już realizacja, no to nie było takiego krytycznego słowa. Ludzie, którzy przychodzili, mieszkańcy interesariusze, którzy przychodzili do Zagwizdzia, właśnie do tej szkoły podstawowej, do tego łącznika, do nas, no to tylko mówili, jak wy tu potraficie pracować i kiedy się w końcu stąd przeniesiecie, wyniesiemy, tak? No i to miało miejsce w zeszłym roku, no i od teraz widać taką swobodę, takie zadowolenie, czuć to, że przynajmniej ja to czuję, że i pracownicy swobodniej pracują, może i nawet lepiej, tak? Ale przede wszystkim mieszkańcy czują właśnie ten taki komfort obsługi, no bo jest teraz na całkiem innym poziomie obsługa właśnie interesariusza.
1: Pracownicy urzędu w Szląstowicach na razie tak ten nowy budynek chyba jeszcze badają, mieszkańcy chyba też. No dwa dni temu to wielkie otwarcie, panie wójcie.
2: Tak, wielkie otwarcie i też oczekiwane otwarcie, bo nie wszyscy wiedzą, że ten budynek, który dzisiaj myślę, że wygląda tak eksponowany, ale również funkcjonalny, jego początki to są lata 30. XX wieku. To był budynek, właścicielem tego budynku był dyrektor cementowni Piast w Opolu. Z tyłu w tym budynku, za tym budynkiem również, ja mówię kolokwialnie, było takie spa, czyli już wtedy też był taki teren do rekreacji. W latach 70. ten budynek został rozbudowany i od tego budynku tylko był poddawany takim drobnym remontom, czy tam malarskim, czy jakieś wymiany okna. No i nie ukrywam, że już poprzednia pani wójt, to już kilkanaście lat temu był projekt, żeby ten budynek rozbudować, bo rzeczywiście wymagał tego. Tutaj pracownicy też no, nie mieli żadnego komfortu. Też jeżeli mówimy o dostępności dla osób dzisiaj, którzy mają problemy z poruszaniem się, dla osób niepełnosprawnych, też było wyzwanie, dlatego że dostać się na piętro to w ogóle nie było możliwe. Dzisiaj budynek po rozbudowie i po modernizacji jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Każdy mieszkaniec, każdy, który będzie potrzebował skorzystania z urzędu, ma dostęp do każdego biura, do każdego miejsca. Ale co ważne, poprawił się komfort pracy dla pracowników. No i myślę, że komfort obsługi. I tu tak jak tutaj mój poprzednik tutaj powiedział, myśmy się nie spotkali na etapie realizacji, a remont i rozbudowa trwała ponad rok. Ani razu nie spotkaliśmy się ze słowem krytyki ze strony mieszkańców. Naprawdę dzisiaj, jak mieszkańcy przychodzą, to się cieszą i mówią, nareszcie ten urząd jest taki godny, urząd taki, który powinien być. I to też jest ważne, bo jak pamiętam, kilkanaście lat temu już był projekt, to też były takie głosy, no urzędnikom to tak do końca się nie należy. Dzisiaj to się diametralnie zmieniło, ale co mnie też cieszy, bo na etapie realizacji tego budynku, to sami wiemy, no projekt to do końca nie widać, jak to jest. I ważne też słuchania osób, które mówią, że jeszcze można pewne rzeczy poprawić, pewne rzeczy gdzieś trzeba zmienić. I tutaj nawet nasi pracownicy, pani inspektor, która się tym zajmuje, pani wójt, no, nie wiem, raz w tygodniu przychodziły i mówią, panie wójcie, ale tu by trzeba jeszcze coś poprawić. I to też jest ważne, dlatego że to są osoby, które no, wiedzą od podszewki, jakie są potrzeby. Dzisiaj nasz budynek, myślę, że spełnia te wszystkie wymagania. Ogrzewany jest dwoma pompami ciepła kaskadowymi, to są pompy gruntowe, mamy woltanikę, mamy magazyn energii. czyli pod kątem, patrząc z różnych takich wydarzeń czy żywiołów,

0: ten budynek jest też odporny na tego typu rzeczy. Mamy również agregat prądotwórczy, czyli de facto jesteśmy niezależni. No i myślę, to też będzie służyło na kilkadziesiąt lat, a co ważne, też nigdy nie mieliśmy parkingu. Kto przyjeżdżał, zawsze miał problem z parkowaniem, musiał gdzieś parkować tutaj przy drodze, przy ulicy. Dzisiaj mamy parking na ponad 50 samochodów, czyli ten problem również zniknął, a to też jest no, ważna rzecz. No i kolejne to to, że my również w tym budynku mieści się Poczta Polska, która nie była w ogóle jakby brana pod uwagę przy tym remoncie, ale tutaj patrzymy, no jeżeli już robimy ten remont, to również dla poczty by trzeba zrobić odpowiednie warunki. Pracownicy, którzy tam pracują, też się cieszą, no ale też udostępniliśmy jakby tą dostępność dla tych osób, którzy korzystają, że każdy, nawet jeżeli przyjedzie na wózku, może korzystać tutaj z usług Poczty Polskiej. I to też jest przy urzędzie ważne, że to też jest taka instytucja, która służy mieszkańcom.
1: Mhm. Także budynek... Dla każdego, niezależnie od stanu zdrowia, to też
0: dokładnie,
1: jest...
0: Dokładnie, dokładnie.
1: Mhm. Pan burmistrz Leśnicy, kiedy się przysłuchuje, to trochę zazdrości kolegom, samorządowcom?
2: Tak.
1: Tak.
2: I co trzeba powiedzieć? Uczciwie, że tak, ale ja się też cieszę, że spotykamy się w gronie trzech samorządowców, śląskich samorządowców, gdzie dwóch zrealizowało już inwestycje na rzecz mieszkańców. Trzeci jest w planie. W gminie Leśnica to troszkę inaczej wyglądało. My mamy od kilku lat dwa problemy budynkowe. Pierwszy to dotyczy poszukiwania nowego miejsca dla Urzędu Miejskiego w Leśnicy, bo nasz aktualny urząd był wybudowany w latach 70. jako budynek tymczasowy. Stoi już 50 lat. No i funkcjonujemy w tym urzędzie. Co ważne, na etapie budowy tego budynku w latach 70. użyto materiałów i również azbestu. Chcemy się z tego azbestu uwolnić i szukaliśmy różnych rozwiązań, czy to budowę nowego urzędu, czy modernizację aktualnego urzędu, ale też równolegle do problemu budynkowego urzędu mamy drugi budynek od 2019 roku. Stoi pusty budynek po zlikwidowanym, zamkniętym gimnazjum. Też zastanawialiśmy się, co z tym budynkiem.
1: Czyli trzy opcje były na stole tak naprawdę.
2: Trzy opcje, jeżeli chodzi o urząd, tak? Mm-hmm. I szukanie jakiegoś rozwiązania dla pustych pomieszczeń po gimnazjum. Mm-hmm. Czy mieszkania, czy cokolwiek innego, ale ostatecznie podjęliśmy decyzję, że te dwa problemy budynkowe spróbujemy rozwiązać za jednym razem. Czyli puste pomieszczenia po gimnazjum przerobimy na urząd, na centrum usług wspólnych. Tylko że od podjęcia decyzji i pójścia w jakimś określonym kierunku do realizacji, to jeszcze jest problem pod tytułem kasa. I tu naprzeciw i rzeczywiście z ogromną pomocą przyszły pieniądze unijne, Urząd Marszałkowski udało się pozyskać na ten cel w ramach programu rewitalizacji przestrzeni miejskich 5 milionów złotych. Drugie 5 milionów złotych, można powiedzieć nieplanowane, udało się pozyskać i wpłynęły do budżetu gminy w 2025 roku ze sprzedaży gruntu dla nowego inwestora, który u nas w gminie się pojawi. Czyli już na ten cel modernizacji, przebudowy budynku po gimnazjum w budżecie gminy pojawiło się 10 milionów złotych. Szacujemy, że ta wartość tego zamówienia, tej modernizacji to będzie około 15 milionów złotych, więc te 5 milionów dodatkowych pieniędzy z budżetu gminy jesteśmy w stanie już wygospodarować. Mamy przygotowany program funkcjonalno-użytkowy, jest ogłoszony przetarg, jesteśmy na etapie rozstrzygania tego przetargu. Jestem przekonany, że w perspektywie 2-3 tygodni będziemy już mieli wyłonioną firmę, która to zadanie ma wykonać do wiosny 2028 roku.
1: Już zapytania wpływają a propos
2: tej inwestycji, już zapytania wpływają, już oferty wpływają. Co ważne, w tym nowym miejscu, jak przebudujemy budynek po byłym gimnazjum, dzisiaj już obok, w budynku sąsiednim, funkcjonuje ośrodek kultury, funkcjonuje gminny zarząd oświaty, funkcjonuje szkoła muzyczna. Jak przeniesiemy tam urząd i ośrodek pomocy społecznej, to w jednym miejscu, pod jednym dachem, będzie właściwie będą wszystkie gminne instytucje i osoba, która będzie chciała coś załatwić, przyjeżdża, parkuje auto na jednym miejscu parkingowym, jest w stanie załatwić kilka spraw na raz. Dać dziecko do szkoły muzycznej, w międzyczasie

0: załatwić coś w urzędzie, co ważne, i to też był wymóg środków unijnych, wszystkie przestrzenie muszą być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, czyli również winda, również miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, na dachu montowana będzie fotowoltaika, obok urzędu przewidziany jest też agregat prądootwórczy po to, aby przygotować się na sytuacje nieprzewidziane i kryzysowe. Coś, czego nam w aktualnym urzędzie coraz bardziej brakowało, to przestrzenie na archiwum urzędowe, zakładowe, a tutaj już pani sekretarz jest zadowolona, bo w tym nowym budynku będziemy mieli duże przestrzenie na archiwum, na dokumenty, które musimy w sposób właściwy przechowywać. W ramach tej inwestycji wyremontowana również zostanie dzisiejsza aula używana przez Ośrodek Kultury i docelowo też dla Ośrodka Kultury będzie służyła, ale w ramach tej inwestycji będzie też wyremontowana, więc duży zakres zadania. Ruszamy za parę tygodni z projektowaniem, przygotowaniem dokumentacji technicznej, a następnie z realizacją już tą techniczną na
1: to jest
0: na
1: projekt plus budowa, tak? Jeden wykonawca musi zaprojektować i zmodernizować właściwie, zrewitalizować.
0: Dokładnie tak, ale mamy też bardzo mocno przemyślane, co gdzie chcemy mieć, w jakich pomieszczeniach, jak mają być referaty rozdzielone. Tutaj też była ogromna praca w urzędzie wykonana, żeby tą przyszłość z jednej strony dla urzędników dobrze zaprojektować, ale również docelowo dla wszystkich mieszkańców, którzy ten urząd będą odwiedzali.
1: Panie wójcie, zwracam się do pana Michała Goleni-Zmurowa. Czy ten nowy budynek to są nowe, wyższe koszty funkcjonowania?
2: Powiem dyplomatycznie, to zależy. To zależy, bo jak popatrzymy tylko i wyłącznie na rachunek prądu, to są wyższe koszty, ale nie mamy kosztów ogrzewania, tak, no bo mamy, staraliśmy się ten budynek dostosować na etapie projektowania, jak myśmy projektowali ten budynek tutaj w nawiązaniu do tego, co przedmówca burmistrz Jastrzębski powiedział, kolega, że dużo czasu trzeba poświęcić, żeby dobrze przygotować to, jak ma to być zaprojektowane i co ma być zrobione. Na tym etapie myśmy poświęcili kilka dobrych miesięcy, dwa razy w tygodniu spotkania z kierownictwem urzędu, żeby ustalić dokładnie, jak co ma wyglądać, jak będzie wygodnie, jak będzie dostosowane, jak najlepiej obsługę mieszkańca, interesariusza zrobić. Te wszystkie rzeczy były niesamowicie ważne dla nas, żeby to dobrze przygotować, żeby to dobrze sobie wyobrazić też między innymi, że jak mieliśmy już pierwsze rysunki, no to mogliśmy sobie próbować to wyobrazić, jak to się będzie odbywać.
1: I to się faktycznie sprawdziło, bo też mam w głowie, nie wiem, budowę domu albo remont mieszkania, to tam czasami nawet jak się zaplanuje do ostatniej po prostu deseczki czy gwoździa, to i tak czasami coś wyskoczy.
2: No, tak, na etapie realizacji to później jest jeszcze milion pytań, które trzeba wyjaśnić, tak, ale do czego zmierzam? Ten etap projektowy jest niebywale ważny. I faktycznie zdarza się sytuacja taka, bo pani pytała o koszty, o obsługę tego obiektu, że w trakcie realizacji, no bo powiem szczerze, od 2021 roku, jak mieliśmy już dokumentację, aż do momentu realizacji, techniczne rozwiązania się zmieniają, tak? Coś nowego wchodzi na rynek. Niekiedy można się dostosować. Niektóre urządzenia stają się bardziej wydajne albo lepsze. I myśmy już wtedy próbowali dostosować to pod jeden nabór dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, gdzie no składaliśmy dokumenty, nie otrzymaliśmy tego dofinansowania, nie było to spore dofinansowanie, ale próbowaliśmy coś szukać. No to ileś rzeczy myśmy dodatkowo jeszcze dorzucili do tego projektu. W trakcie realizacji też pozmieniali kilka rzeczy, żeby jeszcze lepiej dostosować się. No i teraz mamy sytuację taką, że podliczyliśmy sobie funkcjonowanie w starym urzędzie, jakie były koszty z 2019 roku, bo takie mamy w danych, tak, bo to są jedyne, które myśmy mieli. Funkcjonowanie OPS-u, który mieścił się w innym budynku i tam elektrycznie ogrzewali sobie ten budyneczek. Wszystkie dodatkowe koszty, to wychodzimy na niższy poziom cenowy, aniżeli to by miało, nawet jeszcze przed tymi podwyżkami, które miały na przestrzeni miejsca od 2019 aż do teraz, no to jesteśmy i tak dużo, dużo do przodu. Mhm. To cieszy z jednej strony, że koszty utrzymania tego obiektu są niższe. To jednak jest ważne, no budując taki budynek, naprawdę też myśmy popatrzyli, żeby go zabezpieczyć na różne opcje, funkcje, jeśli prądu braknie, co zrobić, jeśli, nie wiem, gdzieś jakaś gałąź spadnie po drodze na linię światłowodową i zerwie nam połączenie, jesteśmy w stanie się połączyć z internetem i żeby dalej funkcjonować, tak? Pomyśleliśmy też o tym, że jeśli będzie sytuacja kryzysowa, my salę ślubów możemy szybko przezbroić i łączenie antenowe zrobić komunikacyjne jako centrum zarządzania. Mhm. Takie rzeczy mieliśmy też na tapecie, żeby naprawdę dostosować i zrobić z tego multifunkcyjny budynek, który można w różny sposób wykorzystać. No i cieszy mnie to, że na przestrzeni tych kilku miesięcy, kiedy tam jesteśmy, pewna grupa osób ze stowarzyszenia mieszczącego się w Murowie, czy sam znajdującego się w Murowie, zainicjowała to, żeby w sali wiejskiej właśnie urzędu już realizować zajęcia dla osób starszych, zajęcia zdrowego kręgosłupa, które cieszą się powodzeniem i ludzie przychodzą. To jest jak gdyby chyba taki pierwszy element tych zajęć, które można realizować na terenie naszego Centrum Usług Publicznych.
1: O ważnych rzeczach pan powiedział, bo ja chciałam właśnie nawiązać do tego, że dzisiejsze urzędy gmin to nie tylko referaty czy wydziały, tylko też stają się w niektórych chwilach kryzysowych zwłaszcza takimi centrami zarządzania, dowodzenia. I też właśnie pytam o te koszty, bo to też jest istotne. Tutaj w Chrząstowicach pan wójt mówił, że jest agregat, jest i fotowoltaika, ale to znaczy, że jesteście samowystarczalni energetycznie?
3: Znaczy, mamy taką nadzieję, że nawet bez agregatu to jesteśmy w bardzo dużym stopniu niezależni energetycznie. Mhm. Jeżeli mówimy już o agregacie, to możemy być w 100% niezależni energetycznie. I też potwierdzam to, co tutaj kolega powiedział, też mamy rozwiniętą tą infrastrukturę teleinformatyczną na tyle, że jesteśmy, że tak powiem brutalnie mówiąc, odporni na różnego rodzaju wydarzenia. I co ważne przy takich inwestycjach, jakie tutaj, o których tutaj mówimy, to w trakcie realizacji dużo rzeczy się zmienia. Naprawdę dużo rzeczy się zmienia, upływ czasu, technologia. I ważne jest, żeby dobrze trafić też tutaj na wykonawcę, bo myśmy akurat mieli wykonawcę, z którym rzeczywiście można było rozmawiać o pewnych zmianach, o pewnych zamianach, o zmianie technologii. A patrząc na inwestycje różne, z różnymi wykonawcami, mamy różne doświadczenie. Ważny jest też kierownik budowy, inspektor nadzoru, którzy wiedzą o czym mówimy, jak to się robi i też znają, że tak powiem, te technologie. I tutaj to też jakby przy naszej inwestycji się sprawdziło. Budynek dzisiaj jest funkcjonalny, jest otwarty dla mieszkańców. Też kwota niebagatelna, bo to jest 10 milionów, ponad 10 milionów 300 tysięcy złotych. Myśmy mieli to szczęście, że część tej kwoty, znaczną część otrzymaliśmy jeszcze z Polskiego Ładu i to jest ponad 7,5 miliona złotych. Też udało nam się pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na wymianę tych pomp ciepła, co też jakby nam uwolniło pewną kwotę i mogliśmy tutaj remontować właśnie urząd pocztowy. No a gmina ze swoich środków tutaj wygospodarowała prawie 2 miliony 700 tysięcy złotych. No ale patrząc na kwotę 10 milionów 300, to te 2 miliony 700, to mało się zdarza, aby różne takie projekty gdzieś w takim procencie były dofinansowane. Także tutaj naprawdę nam to się udało. A tak jak powiedziałem, te wizje, te marzenia to były już od kilkudziesięciu lat. I nawet mieszkańcy jak przychodzili, to może tak nieśmiało w urzędzie, ale gdzieś, no też mieszkamy na terenie gminy, to gdzieś tam przy spotkaniach Floriana, ale no wypadałoby już coś z tym zrobić. Dzisiaj się wszyscy cieszą i no nie spotkaliśmy jakiejś słowa krytyki.
1: I Leśnica, pan burmistrz Łukasz Jastrzębski, jak tutaj, jeśli chodzi o to bilansowanie kosztów i odporność urzędu na kryzysy wszelakiego rodzaju?
0: Założenia projektowe dla nowego urzędu robiliśmy już 4 lata temu. Wtedy jeszcze nie było za bardzo mowy o obowiązku przystosowania budynków użyteczności publicznej na sytuacje kryzysowe. Mhm. Teraz ten obowiązek jest i firma, która wygra przetarg, będzie musiała również w ramach dokumentacji, a dalej realizacji przygotować budynek gimnazjum i pomieszczenia w piwnicy jako miejsce tymczasowego schronienia. Coś, co jest już wymagane dla budynków użyteczności publicznej. Podobnie jak tu, jak panowie, jeżeli chodzi o łączność tą internetową, dzisiaj również w urzędzie już mamy 2 niezależne łącza od 2 niezależnych firm, plus łącze bezprzewodowe. Jeżeli chodzi o energię elektryczną, dzisiaj w urzędzie mamy możliwość podłączenia zewnętrznego agregatu i raz na rok sprawdzamy, czy to działa, ale rzeczywiście wtedy ten zewnętrzny agregat w urzędzie musimy ograniczyć zużycie prądu. Nie ma czajników, takich spraw, które są, nie są niezbędne do życia i taki zewnętrzny agregat jest w stanie nam dzisiaj...
1: Trochę prądu też zżerają, tak
0: urząd uruchomić. Ale już w docelowym urzędzie, tym nowym, tam jest agregat, który ma raz stacjonarny, stały, który automatycznie ma się uruchomić w sytuacji zaniku prądu z sieci i zapewnić funkcjonowanie urzędu. To rzeczywiście jest wyzwanie dla nas, bo w sytuacji kryzysowej już pokazały różne sytuacje, większe i mniejsze w naszych gminach, w naszym województwie. Od momentu szybkiego, spontanicznego działania i ratowania jakiejś sytuacji, potem przechodzimy do pracy w sytuacji kryzysowej i ten urząd jest tym centrum zarządzania kryzysowego i tam rzeczywiście jest też oczekiwanie mieszkańców, żeby urząd w sytuacji kryzysu działał. Żeby była możliwość kontaktu z urzędem. I do tego przygotowujemy się.
1: No właśnie, bo też w ostatnich, nawet tutaj w wielu audycjach poruszaliśmy temat systemu ochrony ludności i też przygotowania na takie różne kryzysy, więc otwiera się nowa trochę przestrzeń dla samorządów, żeby właśnie przygotować się na takie trudne sytuacje. W Murowie też rozumiem takie zabezpieczenia.
2: Na trudne sytuacje, tak, owszem, tylko tu jakby nie patrzeć, to o czym jest mowa teraz w ustawie, ona nas wtedy nie dotyczyła, no bo tych zmian nie było co do formy budowy obiektów, tak. Zabezpieczenie przed kryzysem zawsze jest to takim elementem, no i najważniejsze jest w trakcie kryzysu niebywałe i to myśmy doświadczyli też chyba wspólnie wszyscy na szkoleniach w zeszłym roku i na rozmowach i na szkoleniach, które były organizowane u nas w gminie dla sołtysów, dyrektorów szkół i tak dalej. Jaki jest ważny kontakt właśnie w trakcie kryzysu? Żeby te informacje, które są przekazywane, które krążą niejednokroć w internecie, bo ktoś sobie wymyślił albo nadinterpretował, albo dointerpretował, że one nie zawsze są prawdziwe. Już nie mówię o fake newsach, które są specjalnie wprowadzane, żeby stworzyć jeszcze większe zamieszanie.
1: Wrażenie jakoś chaosu i paniki, broń
2: tak,
1: Boże.
2: Ale generalnie najważniejsze jest to i stąd ta myśl chyba nas wszystkich, to o czym właśnie myśmy powiedzieli, że ta szybka adaptacja pod Centrum Zarządzania Kryzysowego w naszych obiektach jest, będzie, tak? Co jest niebywałe ważnym, żeby te informacje, które są oczekiwane ze strony mieszkańca, który nie wie, co zrobić, a nie wie, co jest prawdą, a co fałszem, żeby one naprawdę ze strony urzędu wypływały jako ta rzetelna informacja. No a do tego trzeba mieć możliwości, czas i dostęp do internetu, dostęp do komunikacji, tak żeby z mieszkańcami móc się komunikować.
1: Bo generalnie na masową skalę co może zrobić wójt czy burmistrz? No wrzucić coś do internetu. Tak myślę.
2: Tak i nie,
1: do
2: no
1: mieszkańców.
2: Ale oczywiście są wszystkie opcje związane z akcjami kurierskimi, gdzie się rozprowadza informacje do sołtysów, a sołtysi mają dalej do mieszkańców przekazywać. Mm-hmm. Tak, nawet gdyby teraz był, nie wiem, jakiś wyłączenie szerokie...
0: Blackout.
2: Energii, prądu, zanik sieci internetowych, tak, to może spowodować, że nie ma jednak tego dostępu, tak jak teraz sobie to wyobrażamy, że w internecie jest wszystko. No i stąd mamy te struktury też przygotowane, żeby się komunikować z mieszkańcami, że jest konieczność załatwienia czegoś, przekazania informacji, dotarcia do kogoś. Mamy system, który funkcjonuje na podstawie osób, które pełnią te zajęcia, żeby przekazywać informacje dalej.
1: Czyli wójcie się do sołtysa.
3: Na przykład. Znaczy,
1: na przykład
3: to jest jeden. To jest jedna z form komunikacji, ale my naprawdę jako wójtowie mamy kilka takich form komunikacji. Myśmy to już też ćwiczyli w dobie pandemii. Tutaj wykorzystywaliśmy nasze jednostki OSP, które też no, po tych miejscowościach gdzieś jeździły, komunikowały. Dzisiaj pojawiają się, niedawno mieliśmy syreny takie mechaniczne, dzisiaj pojawiają się syreny już, które nie tylko, że tak powiem, ten sygnał taki dźwiękowy, ale również mogą podawać komunikaty słowne, czyli też mieszkańcy tym komunikatorem mogą dowiedzieć się o pewnych rzeczach, o pewnych faktach i jak postępować, bo też mamy doświadczenia z poprzednich takich kryzysów, że w pewnym momencie ten internet po prostu zanika. Nie ma internetu, nawet nasze słynne telefony komórkowe, tak, nagle gdzieś tu chcemy się z kimś skomunikować, się okazuje, że brak sygnału, także my jako też włodarze myślimy o zupełnie innej formie komunikacji.
1: A niekiedy trzeba wyobraźnię uruchomić, prawda? No, w momencie kryzysu co myślimy? Bierzemy telefon, dzwonimy, no ale w momencie, jak nie ma sieci.
2: Ja przepraszam, powiem tylko, w kilku miejscowościach naszej gminy nie ma zasięgu sieci komórkowych.
1: Nawet to nie musi być kryzys. Tak. Proszę, pan wójt.
3: Ale wiecie państwo, niekiedy trzeba po prostu wrócić do tych komunikatorów takich prostych, które już najprościej funkcjonowały, nie wiem, 10, 20, 50, 100 lat temu, czyli do tej słownego przekazu. Tylko trzeba dysponować tymi środkami i siłami, żeby to można było, że tak powiem, wprowadzić w życie i o tym też trzeba myśleć.
1: A są to siły i środki, panie wójcie?
3: Myślę, że tak, bo tak jak już pani też wspomniała, no mamy sołtysów i tutaj trzeba sołtysom też podziękować za ich pracę, współpracę, ale mamy też naszych strażaków jednostki OSP i dzisiaj patrząc na naszych strażaków, ochotników, ja też powtarzam, oni już dorównują zawodowym strażom pożarnym i wyposażeniem, i wyszkoleniem, i różnego typu zabezpieczeniem. No i to też jest ta siła, którą możemy dysponować i tutaj, z których możemy korzystać i tu musimy im serdecznie dziękować za to, że im się chce, za to, że są i działają. Ale też, no nie ukrywajmy, też działają na terenie, myślę, że każdej gminy, stowarzyszenia, które też chcą gdzieś tutaj wkroczyć w tą sferę i mieszkańcom pomagać. To jest tylko kwestia tej komunikacji z nimi i po prostu no, rozdzielenia tych zadań, które trzeba wykonać.
1: Mhm. No i kwestia świadomości mieszkańców też tak sobie myślę, żeby ich uczulać na różne sytuacje.
0: Tak, chociaż ja uważam też powinniśmy jako samorządy, a szeroko czy szerzej administracja budować w świadomości mieszkańców przekonania do tego, że to zabezpieczenie pierwszego tygodnia sytuacji kryzysowej bez prądu, wody na dłuższy okres czasu, że to mieszkaniec powinien zabezpieczyć sobie żywność, wodę na ten czas, bo w sytuacji takiej, gdzie przykładowo w jednej gminie nie ma przez tydzień prądu, to urząd nie jest w stanie zapewnić wszystkim mieszkańcom w takiej ilości, jak w normalnym czasie wody i żywności. Uważam, że odpowiedzialne podejście do szykowania się na kryzys to z jednej strony praca urzędu i administracji, również w zakresie przygotowania łączności, bo tego też mieszkańcy oczekują w sytuacji kryzysowej informacji, co się dzieje.
1: Sprawdzonej,
0: a jak będzie problem z dostępem do tej informacji, no to mamy mieć możliwość przekazania tej informacji innymi kanałami komunikacyjnymi. Ale z drugiej strony bieżące funkcjonowanie, myślę, że jeszcze w takich miejscowościach jak nasze, małe miasteczka, wioski, tam mieszkańcom łatwiej się jest przygotować do kryzysu, nawet pod kątem przestrzeni do przechowywania tych żywności, wody, jakaś piwnica, wiele zabudowań gospodarczych. Dużo większy problem przygotowania mieszkańców na sytuacje kryzysowe będą miały miasta. Mhm. Tam, gdzie są bloki, gdzie na stosunkowo niewielkie przestrzeni mamy dużą ilość osób.
1: Duże skupisko ludzi.
0: I tu rzeczywiście będzie ogromna rola administracji szeroko rozumianej, aby zabezpieczyć miasta na sytuację kryzysową.
1: poszliśmy w trochę temat ochrony ludności, ale wróćmy proszę tylko już do naszego następnego umówionego tematu, czyli o planach ogólnych, o których chciałabym porozmawiać. Do 30 czerwca gminy mają czas na jego stworzenie, chociaż też już czytam, że ma być następny termin, czyli sierpień, koniec sierpnia. Wszedł już w życie w państwa gminach plan ogólny, czy jeszcze tutaj w powijakach niestety?
2: Nie.
1: Pan macha głową, nie, że niekoniecznie.
2: Nie. U nas jeszcze nie wszedł w życie. I powiem wprost, nie jest to najlepsze rozwiązanie. Dla mieszkańców naprawdę nie jest to najlepsze rozwiązanie. Dla nas, dla samorządowców myślę, że też nie za bardzo. Ja na to patrzę w ten sposób, jakie korzyści może mieć dana zmiana. A tu w tym przypadku...
1: No miało nie być chaosu takiego to, no, w przestrzeni. No,
2: ale z wprowadzenia nie chaosu zrobi się to, że u nas w gminie przykładowo mieszkaniec, który ma teraz działkę budowlaną, nie będzie mógł na niej budować. Takie rzeczy mogą się też zdarzyć. Jesteśmy w trakcie analizy i najgorsze jest w tym wszystkim to, że są tam w tej ustawie o planach ogólnych wpisane wzory, wyliczenia, które powodują to, jaka może być intensywność zabudowy na obszarze całej gminy. Powiem brutalnie. Czemu my tego typu planem mamy... ograniczać możliwość, przykładowo, mówiliśmy o jakichś tam promocyjnych rzeczach przed nagraniem, ograniczać to, że naraz twierdzą mieszkańcy województwa lub sąsiednich województw, że gminie Murów jest pięknie i chcą przyjeżdżać do nas i mieszkać. A plan ogólny zabroni temu, bo możliwość wybudowania się czy rozbudowy danych miejscowości, wiosek, będzie mocno ograniczona. Już pomijam sam fakt, że wprowadzenie w życie planów ogólnych spowodowało to, że ceny na rynku za utworzenie, czy tam przez biura urbanistyczne, które tworzyły takie coś, nie powiem, że poszybowały, ale to już sięgało zenitu, bo z ceny takiej normalnej, która by była rzeczywista, 100 tysięcy zrobiło się prawie 400 tysięcy, tak? To są drastyczne skoki cenowe. Po pierwsze, po drugie, to co się zadziało, że każdy właściciel teraz nieruchomości, który ma teoretycznie ten potencjał zabudowy na swojej działce, jakiejś tam budowlanej, czy podbudowę gdzieś tam zakupioną, no stara się zabezpieczyć swoją nieruchomość warunkami zabudowy. Co to spowodowało? Zalanie urzędów, myślę, że wszystkich, okej, chyba, że są urzędy takie, gminy takie, które mają na całym terenie plan zagospodarowania przestrzennego, no to sobie z tym poradzili. No, ale w naszym przypadku mamy tylko w trzech miejscowościach plan zagospodarowania, w pozostałych nie. Zalani zostaliśmy wnioskami o warunki zabudowy, które musimy przeprocedować. I w związku z tym, już nie skarżąc się na ilość pracy, ale skarżąc się na to, że mieszkańcy...
1: Jest nowy urząd, co będzie wygodniej.
0: Dobre warunki pracy, tak.
2: Że mieszkańcy, czy właściciele tych nieruchomości domagają się niekiedy rzeczy niemożliwych. Bo wydaje im się, że tam mogą wybudować, czy szukają wszystkich opcji, furtek, wytrychów, żeby tam dostać na danej działce warunki zabudowy. Ja nie mówię to z całym szacunkiem do tych wszystkich, którzy to składają, że robią źle. Ja rozumiem natomiast to, że próbują ratować swoje nieruchomości, które kupili pod konkretny cel. I plan ogólny ograniczy to niesamowicie. Plan ogólny w mojej opinii naprawdę mocno subiektywnie został stworzony przez osoby, które może tylko sporadycznie bywały na terenach wiejskich. Przepraszam, że tak to nazwałem, ale takie mam wrażenie, bo nie znają realiów, z którymi my się musimy borykać i twierdzę, że powinna być zmiana przepisów, która pozwoli na terenach wiejskich inne rozwiązania. Bo proszę sobie wyobrazić jeszcze jedną rzecz. Mamy plany ogólne i mamy ustawę, z której korzystają rolnicy i mogą niektóre rzeczy budować. Proszę sobie wyobrazić, jak się ma jedno do drugiego. To po co to wszystko?
1: Po co to wszystko, pan wójt Florian Ciecior?
3: Znaczy mamy trochę inną sytuację, jak tutaj u kolegi w Murowie, dlatego że gmina Chrzęstowice ma plany miejscowe w wszystkich miejscowościach. My mamy plany miejscowe we wszystkich naszych 9 miejscowościach, ale też potwierdzam, ja też do końca nie wiem, po co ta zmiana ustawy, po co wprowadzenie tej ustawy, jeżeli mówimy o planach ogólnych. To była kwestia tylko egzekwowania tych przepisów, które były, bo na naszym terenie, jeżeli mamy plany miejscowe we wszystkich sołectwach, plan ogólny w zasadzie nie zmieni dla tych, którzy dzisiaj mieli tereny przeznaczone pod tereny mieszkaniowe, czy tereny produkcyjne, czy usługowe. Dla nich to się nie zmieni. Dalej będą, że tak powiem, mogli w tym sensie korzystać. Problem pojawił się, i to znaczny problem, jeżeli mówimy teraz o terenach wiejskich, o rolnikach. Dlatego, że w tych poprzednich planach, jeżeli były tereny rolne typu R, no to było dopuszczone, że tam gospodarz może sobie te swoje siedlisko wybudować, czy to budynki gospodarcze, czy nawet swój dom mieszkalny. Dzisiaj z tym jest problem, dlatego że na tych terenach już będzie zakaz zabudowy tych budynków takich typowo mieszkalnych, chyba że dokładnie wskażemy rolnik, który wystąpi z takim wnioskiem, że on chce tam, że tak powiem, to swoje siedlisko, to swoje gospodarstwo przenieść, dokładnie w tym miejscu zaznaczymy. Także tutaj mamy i nawet izby rolnicze gdzieś tutaj interweniują, że z tym zaczyna być problem. Problem też jest w terenach wiejskich, jeżeli mówimy o tych takich starych zabudowaniach, no bo też nie ukrywajmy, że to jest część gospodarstw, które z pokolenia na pokolenia gdzieś tam funkcjonują i tam się znajdują i zwierzęta. No jeżeli w planie miejscowym pojawi się tam teraz teren mieszkalny, no to on będzie mógł remontować, tak? Ale już nic tam nie rozbuduje. Także mamy też tutaj wątpliwości duże. My nawet z naszą panią urbanistką, która nam opracowuje ten plan, występowaliśmy do ministerstwa z zapytaniami, jak pewne rzeczy rozwiązać, no ale nie otrzymaliśmy nawet odpowiedzi, jak jest wyłożony, czyli mieszkańcy mogą się z nim zapoznać. Wczoraj były konsultacje, które też się odbywały. Do 15 maja mają mieszkańcy, czy właściciele nieruchomości, bo to nie tylko mieszkańcy, tylko właściciele nieruchomości, mają czas na składanie swoich uwag. Te uwagi będziemy rozpatrywali. No i chcielibyśmy, takie mamy zamierzenie, żeby do końca czerwca ten plan uchwalić. No ale jak się to potoczy, zobaczymy. Jesteśmy na finiszu. A tak długo to trwało też dlatego, że no, urbaniści jak się mierzyli z tworzeniem tego planu, to było bardzo dużo niewiadomych i tutaj też były problemy z interpretacją właśnie tych przepisów.
1: No te terminy były przekładane, tak. Do kiedy trzeba te plany stworzyć, więc... A jak w Leśnicy? Mniej chaosu, czy podobnie?
0: Podobnie jak w Chrzęstowicach. Gmina Leśnica jest w 100% pokryta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i to jest dokument, który mówi, co gdzie można budować. Mhm. Co ważne, wejście w życie planu ogólnego nie wygasza planów miejscowych. Plany miejscowe są prawem lokalnym i one mówią, co gdzie można budować. Ważna sprawa, jak w przyszłości plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla jakiejś miejscowości będziemy zmieniać, aktualizować, to ta zmiana i aktualizacja musi być zgodna z planem ogólnym. Mhm. Z poziomu samorządu Gminy Leśnica konkretnie, jeżeli my mamy wszystko oplanowane, to tworzenie planu ogólnego
1: to jest formalność?
0: To jest wydawanie kasy. Żeby tak. Nie wiem za bardzo co poprawić. Raczej bym, powiem, wymagał od rządzących, żeby w miejscowościach czy gminach, tam gdzie planów miejscowych nie było, żeby takie plany miejscowe powstały. I pamiętam już takie podejście, kiedyś było już z 10-15 lat temu na poziomie Urzędu Wojewódzkiego, że pan wojewoda mówił, te gminy, które nie będą miały planów miejscowych, to my jako Urząd Wojewódzki będziemy zastępczo robić te plany, a potem będziemy obciążać gminę. Do tego nie doszło. Są gminy, gdzie są plany zagospodarowania, są gminy, gdzie jest w części, tak jak w Murowie, plany zagospodarowania w tych miejscowościach, gdzie tych planów nie ma, wydaje się WZ-ki. No to na dzisiaj to jest jedyna możliwość, żeby jeszcze jakoś uratować tą swoją nieruchomość. Prowadzenie planów ogólnych to jest jeden z kamieni milowych, aby uzyskać pieniądze z Unii Europejskiej i dlatego też ten termin do czerwca 26 to jest termin który upoważnia, żeby gminy też mogły dostać dofinansowanie na przygotowanie planów miejscowych. Czy to się wydłuży? Zobaczymy. My jako gmina Leśnice albo w maju, albo w czerwcu, na sesji majowej lub czerwcowej będziemy plan ogólny uchwalać. Też aktualnie jest wyłożony do wglądu mieszkańców. Mieszkańcy mogą zgłaszać wnioski do tego planu ogólnego. Ale też, żeby nie było tak tylko źle o planach ogólnych. Aktualnych planach miejscowych, funkcjonujących w wielu samorządach w Polsce, ilość przestrzeni przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe przewyższa dwa razy ilość mieszkańców, które aktualnie mamy w Polsce. No i tu jest rzeczywiście szaleństwo, zasadniczo będzie nas coraz mniej niż coraz więcej i plany ogólne.
1: Ja też chciałam dopytać właśnie o te prognozy demograficzne, bo to też mają samorządy brać pod uwagę przy okazji nowych zabudowań.
0: I tu widzę zdrowy rozsądek w przepisach mówiących o planach ogólnych, które w jakiś sposób zakazują tworzenia nowych przestrzeni pod budownictwo jednorodzinne, raczej mówią o tym, trzymajcie się w tej zabudowie zwięzłej miejscowości, a nie róbcie nowych przestrzeni pod budownictwo jednorodzinne lub wielorodzinne, bo raz z poziomu gminy to są koszty dotyczące budowy wodociągów, kanalizacji, uzbrajenia terenu. Z drugiej strony widzimy w miejscowościach bardzo dużo tak zwanych plomb, pustych budynków, gdzie osoby wyjechały lata temu do Niemiec, gdzie ktoś umarł i zaczyna się ten budynek zaczyna się sypać. Fajnie by było, jakby się pojawili w takich miejscach nowi właściciele i zaczęli te plomby na nowo zabudowywać. Ale rzeczywiście też w gminie Leśnica występuje ten sam problem, który w Szostowicach, czyli problem rolników w miejscowościach, którzy muszą podjąć decyzję i my pytamy się tych rolników, chcesz w przyszłości rozwijać się w kierunku mieszkaniowym, ale bez rozwoju rolnictwa, czy chcesz się rozwijać w kierunku rolniczym, ale bez rozwoju mieszkalnictwa?
1: Pan poczeka, zapytam swoje dzieci.
0: No właśnie, a decyzja musi być podjęta teraz.
2: No dokładnie, znaczy, przepraszam, bo tak w pewnym momencie czułem, że chcę coś powiedzieć, to, że chce się pod kontrolą mieć to, jaki jest potencjał zabudowy ogólnie w kraju, to o czym kolega Łukasz powiedział, że dwa razy tyle powierzchni jest ile, czy dwa razy tyle budynków mogłoby powstać, ile jest osób mieszkających w kraju, to tak nie jest do końca, no bo proszę sobie wyobrazić, są działki takie, gdzie ta możliwość zabudowy ma dosłownie charakter symboliczny i on konsumuje to, tak, że kilka metrów dosłownie działki jest objęte, powiedzmy, obszarem, który jest pod zabudowę, no bo tak w miejscowych planach też to jest niekiedy namalowane i ten obszar konsumuje co niektóre rzeczy, a na takich kilku metrach, no niestety budynku nie wybudujemy, bo nie wciśniemy, bo są jeszcze inne obwarowania, odległości od granicy działek, nieprzekraczalna linia zabudowy, etc. i tak dalej. Co powoduje, że jeśli mamy dwa razy tyle, no to i tak to jest za mało, patrząc na to, co mieszkańcy oczekują. Tak, no bo też chciałoby się w miarę naturalnie dać przestrzeń i możliwość. Okej, zgadza się i to jest słuszne, mieć to pod kontrolą. Nie, że byle gdzie na środku pola powstają budynki mieszkalne. Sami właściciele niekiedy nie potrafią sobie poradzić z tym, żeby jakoś dojechać do swoich nieruchomości. Tak się też zdarza. Lub nie mogą infrastruktury doprowadzić, tak? Mm-hmm. Także to jest zrozumiałe. Natomiast...
1: Kiedyś rozmawialiśmy o kanalizowaniu gminy Murów.
2: To mamy prosty przykład, tak? 50 kilometrów sieci kanalizacyjnej trzeba by wybudować, żeby skanalizować wszystko. Jesteśmy z gminą, która jest mocno rozstrzelona, są małe osady miejscowości. No i proszę sobie wyobrazić, tworzyć plan zagospodarowania przestrzennego i plan ogólny, który uwzględnia te małe miejscowości, osady, gdzie tam jest niekiedy ponaście budynków. No to jest wyzwanie. I proszę sobie wyobrazić, każda analiza związana z potencjałem rozbudowy danej miejscowości powoduje to, że się liczy, ile jest mieszkańców i ile można rozbudować. No to wtedy te wyliczenia potencjału zabudowy są kompletnie bezsensowne, bo jeśli się na jednej działce tylko pojawia na raz 10 metrów kwadratowych powierzchni pod zabudowę, no to wybaczcie, ale to nie ma sensu.
3: Ale wiecie państwo, ja widzę, my mamy te plany miejscowe w wszystkich miejscowościach i naprawdę to pomaga. Pierwsza rzecz, znikają te WZ-ki. Druga rzecz, znika tłumaczenie danemu właścicielowi nieruchomości, bo głównie co do nas spływa teraz te wszystkie wnioski do tego planu ogólnego, to jest dużo wniosków, gdzie właściciele by chcieli wybudować swoje domostwa, ale gdzieś na peryferiach. I to też jest atut, że to jest ukrócone i my to już ukróciliśmy w naszym planie miejscowym. Ja sobie teraz przypomniałem, jak kiedyś, nie wiem, jechaliśmy za sąsiednią granicą do Niemiec, no i patrzymy, tak jedziemy i ja się pytam, no patrzcie, tu się buduje, a tam dalej nie. Oni mówią, nie, no w plan miejscowy dopuszcza do tego miejsca rozbudowę.
1: I koniec.
3: Jak zabudują, to miasto czy tam gmina się zastanowi, czy dalej nie rozbudować tego. U nas te plany w latach poprzednich, ale to już tak chyba jest taka tradycja, że to poszło troszeczkę za daleko i to, o czym mówił tutaj Łukasz, że rzeczywiście my też mamy tych brązowych kolorów, czyli MN, na tyle, że każda miejscowość może być dwa razy rozbudowana. I to nie są takie po 10 metrów odstępy, tylko są całe plamy, gdzie można rzeczywiście piękne osiedla wybudować. A dzisiaj tereny wiejskie diametralnie się zmieniły. Dzisiaj mamy wodociąg, dzisiaj mamy kanalizację, dzisiaj mamy telefon, dzisiaj mamy drogi asfaltowe, dzisiaj mamy chodnik. Mieszkaniec, który wybudował się na końcu tej planowanej drogi, to on za rok, za dwa jeszcze nie skończył budować, a już pisze wnioski, bo już chce, żeby przynajmniej tam ta droga była asfaltowa. No a gmina musi się z tym mierzyć. Także mi się wydaje, że komfortowo jest mieć plany miejscowe, ale co do tego planu ogólnego, ja też tu mam takie bardzo, bardzo, bardzo ograniczone zaufanie, bo były przed planami miejscowymi, trzeba było opracować studium, dzisiaj te plany jakby zastępują te studium. No i nie wiem, do czego to ma na końcu służyć, bo jeżeli jest dobre, opracowane studium, później się robi plany miejscowe, jeżeli to jest dobrze przemyślane, to to w zupełności wystarcza.
1: Chyba będziemy musieli wrócić do tematu w czerwcu, kiedy będzie ten termin, albo może w sierpniu. Zobaczymy, bo też o taki termin widziałam. Panowie, pięknie dziękuję za dyskusję, za spotkanie. Po mojej prawicy Łukasz Jastrzębski, burmistrz Leśnicy.
0: Dziękuję bardzo.
1: I z drugiej strony Florian Ciecior, wójt Chrząstowic.
3: Dziękuję, pozdrawiam.
1: I pan Michał Golenia, wójt Murowa.
2: Dziękuję i miłego weekendu jeszcze.
1: Miłej majóweczki życzymy naszym słuchaczom. Dziękujemy pięknie, Joanna Matylak się kłania.
4: Sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole.

0: Trwa nabór wystawców na 27. Wystawę Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego w Prudniku. Zapraszamy twórców rękodzieła, rzemieślników oraz producentów wyrobów regionalnych. Wydarzenie odbędzie się od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej w Prudniku. 3 dni, setki odwiedzających i wyjątkowa atmosfera. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 maja. Szczegóły na stronie asipprudnik.pl. Dołącz do nas i pokaż swoją twórczość. Prudnik zaprasza.
1: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Po reklamie.
3: Twoja muzyka w Radio Pole wróci już niebawem. Wcześniej, jak zawsze, o pełnej czas na twoje sprawy, czyli najświeższe doniesienia z kraju, świata i regionu. 11 na zegarach. Prezydent uhonorował polonijnych działaczy. Mickiewicz-Kluczbork powalczy dziś o brązowy medal siatkarskiej pierwszej ligi.
4: Na przestrzeni całego sezonu nasi kibice zasłużyli na to.
3: Na ulicach Opola może pojawić się więcej autobusów elektrycznych i o tym także w serwisie.
5: Wiadomości Radio Opole.
3: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Leśnicy apelują o ostrożność podczas majówki. Od tego zaczynamy. W lasach jest bardzo sucho, przez co rozpalanie ognisk czy grillowanie nawet w wyznaczonych do tego miejscach niesie ryzyko pożaru. O szczegółach Aneta Łuczkowska.
6: Ognisko czy grilla można rozpalić w lesie tylko w wyznaczonych miejscach. Jak przypomina Jolanta Sojka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, z ogniem trzeba być bardzo ostrożnym.
7: Zawsze może się tak zdarzyć, że niechcący nie dogasimy to ognisko. To może spowodować duże straty w środowisku leśnym, wśród jego mieszkańców.
6: W majowy weekend chętnych do grillowania jest zwykle więcej niż wyznaczonych przez leśników miejsc i ogień jest rozpalany często poza bezpiecznymi polanami. W lasach jest tymczasem susza. W całym kraju od początku roku odnotowano ponad 2000 pożarów lasów.
3: W całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W przeważającej części kraju jest ono duże.
5: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
3: Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu chce kupić 10 nowych autobusów elektrycznych. Spółka stara się o unijne dofinansowanie. Pojazdy mają być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i umożliwić pokonywanie znacznych dystansów, zapowiada rzecznik przewoźnika Ewelina Laksy.
8: Mają być wyposażone w baterie pozwalające na przejechanie w ruchu miejskim 280 km na jednym cyklu ładowania. Autobusy mają zostać dostarczone do 420 dni od daty zawarcia umowy.
3: Obecnie flota MZK liczy 22 pojazdy elektryczne. W dostawie jest kolejnych 13.
5: Twoje źródło prawdziwych informacji.
3: Prezydent wręczył odznaczenia przedstawicielom Polonii. W Dniu Polonii i Polaków za granicą Karol Nawrocki zapowiedział, że tych, którzy opuścili kraj, łączy miłość do ojczyzny.
9: Wszystkich państwa zasłużonych, odznaczonych i członków Rady do spraw Polonii i Polaków poza granicami kraju łączy jedno. Miłość do Polski. Polska jest głęboko w waszym sercu, niezależnie od tego, od ilu pokoleń pozostajecie za granicami Rzeczpospolitej.
3: Dzień Polonii i Polaków za granicą to święto około 22 milionów osób mieszkających poza granicami kraju i przyznających się do polskich korzeni. Święto służy umacnianiu poczucia jedności rodaków i wsparciu ich w zachowaniu świadomości narodowej. Natomiast pomnik Chrystusa w Rio de Janeiro zostanie jutro podświetlony w barwy polskiej flagi. W ten sposób upamiętnione zostanie święto Konstytucji 3 maja. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Brazylii był już kilkukrotnie podświetlany w polskich barwach narodowych. Ostatni raz miało to miejsce podczas obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości w nocy z 10 na 11 listopada 2018 roku.
5: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
3: To może być historyczne popołudnie dla siatkówki w Kluczborku. Za półtorej godziny w hali Osir siatkarze Mickiewicza staną przed szansą sięgnięcia po brązowy medal pierwszej ligi. Aby tak się stało, muszą pokonać się po raz drugi Anioły Toruń. Wierzymy, że jesteśmy w stanie dać radość sobie i kibicom, mówi kapitan naszego zespołu Konrad Mucha.
4: Przed nami drugi mecz o brązowy medal i mam nadzieję, że ostatni. Mam nadzieję, że będzie nam dane celebrować ten sukces, jakim niewątpliwie byłby brązowy medal razem z naszymi kibicami. Twierdzę Kluczbork, bo na przestrzeni całego sezonu na pewno nasi kibice zasłużyli na to i chcielibyśmy dać odrobinę przyjemności, jakim na pewno będzie wspólna celebracja. Wiemy, jak ciężki będzie to mecz, wiemy, że na pewno będzie to trudniejszy pojedynek niż ten w Toruniu. Anioły nie będą miały nic do stracenia i na pewno zaryzykują w każdym elemencie, bo musimy być na to.

0: Reklama społeczna.
1: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
2: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
3: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
4: czują się bezpieczne i kochane.
5: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
6: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
7: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
4: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
6: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
3: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
0: Reklama społeczna.
8: Reklama.
9: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
8: Po reklamie.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Majówka trwa, a pogodę mamy wręcz wymarzoną, patrząc na to, co się działo w ostatnich tygodniach, także musimy z niej skorzystać i my z niej skorzystamy również w audycji Science bez fikcji w Radiu Opole, jako że mamy już kilka minut po godzinie 11, dlatego na pewno w dzisiejszym programie będę podpowiadał, gdzie to możecie podjechać, albo dzisiaj, albo jutro, korzystając z tak przepięknej pogody, jaką mamy, bo może wybrać się na Turawę, bo mam sprawdzone informacje, że Turowa gotowa jest na majówkę, ale to nie jedyny temat, jakie się pojawią, bo na pewno zaś haczymy również o świat technologii, sztucznej inteligencji, także zostańcie z nami co najmniej do godziny 13. Kacper Śnigurski, Marcin Kobza ten program realizuje.

0: Gdzie tu się wybrać na majówkę w tak piękną pogodę? To gwarantuję, że Turawa jest gotowa. Pensjonaty, pola kamperowe czy restauracje czekają na gości. Jest gratka dla kibiców i miłośników żeglarstwa, bowiem przez 3 dni na tafli jeziora trwają regaty Memoriał Krzysztofa Jańca. W Turawie był nasz reporter Adam Wołek.
1: Dominik Pikos, wójt gminy Turawa. Majówka, zatem sporo turystów się zjedzie. Przygotowani, mam nadzieję, jesteście do majówki.
2: Ostatnie dni, a nawet tygodnie, to było również przygotowanie właśnie tych terenów należących do gminy Turawa oczywiście, czyli promenady, ścieżek pieszo-rowerowych, zaczynając od Opola, kończąc na jeziorach. Także tam był wypuszczony sprzęt, byli ludzie, którzy ścieżki sprzątali. Jesteśmy już po pierwszych cząstkowych remontach dróg. To również dotyczy jakiejś jakości dojazdu do naszych jezior. Policja wodne ogniwo zaczyna od 1 maja.
1: Od ilu lat spędza pan majówkę nad Turawą?
3: Ojej, od zawsze generalnie, czyli od 60 lat.
1: Czyli Turawa też jest takim magnesem, tak?
3: Ma swój urok.
4: No tak, północny brzeg rządzi się swoimi prawami, południowy brzeg rządzi się swoimi prawami.
1: A pan który woli?
4: No ten południowy tutaj, bo tutaj jest spokojnie, bardziej czuć naturę.
1: A Turawa na majówkę, dobre miejsce?
5: Wydaje mi się, że bardzo dobre. Jest tutaj klimatycznie i na pewno mniej ludzi, więc tak bardziej można powiedzieć rodzinnie.
6: Karolina Szydłak, Turawa Camp.
1: Majówka startuje, ja widzę, plac się zapełnia.
6: Tak jest. Pogoda ma nam dopisać, więc dzisiaj mamy bardzo dużo przyjazdów. Ma przyjechać około 60 zestawów, więc zapowiada się pięknie.
1: Rozumiem, że przygotowujecie się także już i do sezonu wakacyjnego, prawda?
6: Tak, tak. My w zasadzie ruszyliśmy już od 17 kwietnia, więc pierwsze prace za nami, porządkowe. Wszystko przygotowane.
1: Ile tu kamperów się zmieści?
6: Przyjmujemy tak około 85 zestawów.
1: Patrząc przez pryzmat tablic rejestracyjnych, to towarzystwo międzynarodowe.
6: Tak, mamy gości z Holandii, mamy gości z Niemiec, mamy gości z Czech. Jeżeli chodzi o Polskę, to zdecydowanie województwo śląskie, ale dolnośląskie, no de facto cała Polska, więc Turawa, Turawa robi się coraz słynniejsza, z tego się cieszymy.
1: Mariusz Łapot, Jacht Club Opolski.
7: 1, 2, 3 maj, południowy brzeg Jeziora Turawskiego, Jacht Club Opolski, ulica Żeglarska, tam zapraszamy. Codziennie zakładamy, że starty będą o godzinie 11 na wodzie. Postaramy się jedną z boi, wszystko zależy oczywiście od wiatru, ale najczęściej się udaje, że jedna boja jest bliżutko brzegu tutaj właśnie od naszej strony, jakieś 200-300 metrów, żeby trochę tak jakby z innej strony poczuć tą rywalizację, bo tam się na takich bojach dużo dzieje. To w ogóle jest mnóstwo różnych zasad. Czasami jak ludzie patrzą na taką tablicę, którą tu wystawiamy, gdzie są opisane właśnie wszystkie zasady, mówią, kurczę, to jeszcze gorzej niż na normalnych drogach. Inaczej to jest na trasie, inaczej jest później przy bojach, także tu bardzo chętnie opowiemy Państwu. Jeżeli tylko ktoś będzie chciał, będą tak biegać tacy ludzie w niebieskich koszulkach z napisem Jacht Club Polski. Proszę pytać, proszę śmiało pytać, my jesteśmy do dyspozycji.
1: Czyli będziecie przeprowadzać rywalizację, a jednocześnie kibicom tłumaczyć zasady?
7: Tak, oczywiście, jeżeli tylko ktoś będzie chciał, to my tutaj będziemy to tłumaczyć.
1: Po raz który upamiętniacie wielkiego sportowca, swojego kolegę?
7: Jest to już 5. memoriał Krzysztofa Jańca. Krzysiu Janiec, dalej ciężko o tym mówić, to po pierwsze wielki przyjaciel, tak naprawdę klubu wszystkich tutaj żeglarzy, człowiek naprawdę legenda i jego pamięć chcemy uczcić. No i mam nadzieję, że te imprezy będą się odbywać cyklicznie.
1: Ilu żeglarzy pan przewiduje?
7: Na tą chwilę mamy ponad 30 załóg, więc to się przekłada na około 80 zawodników.

0: W Radiu Opole w programie Science bez fikcji teraz porozmawiamy o najnowszych technologiach, ponieważ francuska sztuczna inteligencja znalazła się w ogniu krytyki za powielanie propagandy. Zbadany przez ekspertów system firmy Mistral AI ma udzielać odpowiedzi na podstawie źródeł powiązanych z Rosją, Chinami i Iranem. Sprawa jest tym bardziej kłopotliwa, że to technologia, z której korzysta m.in. francuska armia.
1: Epidemia tyfusu na francuskim lotniskowcu Charles de Gaulle, śmierć setek amerykańskich żołnierzy w Iranie czy atak dronowy Zjednoczonych Emiratów Arabskich na Oman. To tylko niektóre przykłady fałszywych informacji, które powtórzył Le Chat, czyli francuski program odpowiadający na pytania internautów. Funkcjonowanie systemu zweryfikowała organizacja NewsGuard, specjalizująca się w walce z dezinformacją. Eksperci skonfrontowali francuską sztuczną inteligencję z nieprawdziwymi informacjami i ustalili, że powtórzyła je w połowie przypadków. Organizacja ostrzega, że może to sprzyjać dalszemu rozpowszechnianiu propagandy wrogich państw. Sprawa jest szczególnie głośna, ponieważ francuski startup Mistral AI cieszy się silnym wsparciem władz Francji i Unii Europejskiej. Z jego technologii korzysta francuskie Ministerstwo Obrony, które podpisało niedawno porozumienie w tej sprawie. Firma podkreśla jednak, że wojsko korzysta z płatnej wersji systemu, bardziej rozwiniętej od tej darmowej, która została zbadana przez ekspertów. Stefan Folzer, Polskie Radio.

0: programie Science bez fikcji w Radio Opole. Teraz edukacja, bo po kilku latach intensywnej nauki przyszedł czas na pożegnanie ze szkolnymi murami i odliczanie dni do majowych egzaminów. Wielu opolskich maturzystów kończy właśnie przygodę ze szkołą średnią i odbiera świadectwa. W uroczystym zakończeniu roku Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu wzięło udział 222 absolwentów publicznego liceum ogólnokształcącego numer 1 w Opolu.
1: 81. rocznik, który opuszcza naszą szkołę, więc naprawdę jest nam bardzo miło, że oni idą w świat. Jest coraz ciaśniej, bo są coraz większe roczniki, więc w przyszłym roku chyba będziemy musieli wynająć jakąś filharmonię. Dorota Wołoniec, wicedyrektor w publicznym liceum numer 1 w Opolu. W tym roku mamy 222 maturzystów, czyli 3 dwójeczki. Tyle osób ukończyło w tym roku naszą szkołę. Byli to bardzo dobrzy ludzie, ciekawi, dużo talentów różnych i muzycznych, i takich matematycznych, i polonistycznych, bo jest i laureatka, więc naprawdę bardzo się cieszymy z tych naszych roczników. Oni są zawsze ciekawymi ludźmi, co roku inne osobowości i co roku naprawdę świetni.
2: Dzięba Maciej. Trochę smutku, no jednak 4 lata razem w klasie, w jednej ławce z niektórymi i tak dalej. Dużo lekcji razem, dużo czasu spędzonego, no jednak jest taki smutek. No ta nostalgia gdzieś tam będzie, no i zostanie to na pewno w pamięci, te 4 lata ostatnie razem.
3: Natalia Hamadek. Będę wspominała faktycznie to przez całe moje życie, bo ta szkoła miała swój klimat mimo wszystko i będzie dużo wspomnień i ciężko się z tym pożegnać mimo wszystko teraz, jak jest się w tej klasie maturalnej.
4: Jest zakończeniem jakiegoś etapu. Jest trochę przykro, bo jednak to rozstanie z tymi wszystkimi ludźmi, z którym się spędzało tyle czasu, ale jednak taka radość przerwa tej nauki i wszystkiego. Dabachy i Jakub.
1: Oj, bardzo się zmienili, nie tylko fizycznie. Chłopcy nam wyrośli, dziewczęta dorosły. Pamiętam ten pierwsze ich dni bardzo dobrze, bo byłam z nimi na integracji w Głuchołazach, kiedy pojechaliśmy tam we wrześniu 22 roku. Więc były to takie trochę jeszcze dzieciaki. Teraz to są już dojrzali ludzie z szalonymi czasami pomysłami, ale już mają jakieś plany na przyszłość. Chyba większość z nich jednak wie, co chce w życiu osiągnąć. Zawsze są jakieś obawy, mają takie pomysły, że może by jeszcze jakiś taki dodatkowy miesiąc wygospodarować na uczenie się. Niektórzy się z planami zdradzali, inni jeszcze się wstrzymują, aż będą tacy bardziej przekonani o tym, z czego im dobrze poszło, a z czego nie. Myślę, że każdy już miał taką swoją jakąś drogę wytyczoną, kiedy wybierał przedmioty rozszerzone na maturę, więc to są te kierunki.
5: Powiedz, przed wami maturę, jest stres, jakiegoś egzaminu boicie się najbardziej, czy tak podchodzicie do tego na luzie?
2: Trochę polskiego, ale ja dużo gram w Counter-Strike'a, więc strzelać będę dobrze.
6: O podstawy się nie boję, o bardziej o rozszerzenia biologia i chemia, no bo wiem, że to jest jakby dużo materiału i muszę dużo się nauczyć i powtórzyć przede wszystkim.
7: No stresu nie ma, no. Myślę, że na spokojnie każdy z nas zda.
3: Zdecydowanie język polski. Język polski i rozszerzona geografia.
7: No bo jednak jest się na tej klasie matematycznej i bardziej jestem takim ścisłowcem. No i też mieliśmy dosyć wymagającą panią z polskiego. Bardziej mam wrażenie, że nie umiem niż umiem, ale myślę, że jakoś na te 30% może się uda wyciągnąć.
8: No obawa jaka jest, to będąc szczerym, dwa moje rozszerzenia, język polski i biologia, z czego biologii pewnie się o wiele czuję, z rozszerzonego polskiego. Jak zacząłem się uczyć w czwartej klasie, bardziej się obawiam. Są bardzo duże wymagania konstruktywnej wypowiedzi pisemnej, która musi być od A do Z perfekcyjna, by uzyskać fajną ilość punktów i to są moje jedyne obawy, jakie posiadam obecnie.
5: To rozumiem, że w majówkę odpoczywasz i grillujesz, czy jednak powtarzasz?
8: Będzie bardzo mieszanie, można powiedzieć, bo też będzie element oczywiście rozrywki, ale też dużo, dużo, dużo przerabiania takich ostatecznych już powtórek, można by rzec.
0: To ja tylko przypominam, że pierwszy egzamin maturalny z języka polskiego już 4 maja o godzinie 9:00.

0: programie Science bez fikcji w Radio Opole teraz zahaczymy o ekologię, bo lasy pełne energii. Kolejna edycja flagowego programu Grupy Kapitałowej PGE i Lasów Państwowych wystartowała. Co roku w okolicach Światowego Dnia Ziemi ma miejsce masowe sadzenie drzew. Nie inaczej było kilka dni temu także w naszym regionie. Na miejscu w Grudzkim Lesie był nasz reporter Adam Wołek.
1: Henryk Czech, Elektrownia Opole.
2: Ekologia, ekologia, jeszcze raz ekologia, uczniowie na rowerach, a sadzenie lasów to także chyba jeden z elementów, można powiedzieć, takiej odpowiedzialności społecznej biznesu.
1: Tak, od 26 lat Grupa Kapitałowa PGE organizuje akcję Lasy Pełne Energii. Uczestniczymy dzisiaj w edycji opolskiej. Elektrownia Opole od wielu lat uczestniczy w tej akcji. No, dzisiaj razem z Nadleśnictwem Opole, publiczną szkołą podstawową numer 26 imienia Książąt Opolskich oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Grudzic będziemy sadzili fragment lasu pełnego energii.
2: To sadzenie lasów to można powiedzieć to już taka trochę moda.
1: Moda, ale tą modę pewno żeśmy też zapoczątkowali, bo 26 lat temu.
3: Marcin, SP26, Grudzice. I no drzewa są ważne. I
2: ochrona środowiska też?
3: Też.
4: Filip, bo teraz coraz więcej jest ich w wycinaniach, a coraz mniej sadzi się i może za niedługo ich zabraknąć.
2: Ale fajnie też, że przyjechaliście tu dzisiaj na rowerach. To też chyba taki element ekologii, co?
5: Zdrowe życie to najlepsze.
2: Pierwszy raz?
5: Nie, już drugi. A to jest fajnie, świeże powietrze i spokój, cisza.
6: Maciej Tymecki.
2: Ważna akcja.
6: Tak, bardzo ważna. Pomagamy światu sadzić lasy, żeby następne pokolenia miały czym oddychać i żeby było czysto na ziemi.
2: Po raz który bierzesz udział?
6: To jest już nasz drugi raz i mamy też nadzieję, że w kolejnym roku też pojedziemy na taki wyjazd.
7: Bożena Dziadkiewicz-Janusz, jestem nauczycielem chemii i wychowawcą tej klasy. Mamy okazję zrealizować tak naprawdę kilka celów, bo po pierwsze uwrażliwiamy ich na przyrodę, po drugie kiedy oni sami zasadzą ten las, będą o niego bardziej dbali. Po trzecie przyjechaliśmy na rowerach, więc to też jest taka edukacja turystyczna, no i też taka proekologiczna, więc mam nadzieję, że to im w głowach gdzieś zostanie. Są w siódmej klasie, no i mam nadzieję, że wyrosną na takich mądrych ludzi, którzy będą dbali o przyrodę i o środowisko, które ich otacza.
2: Tak, bo ta świadomość ekologiczna jest bardzo ważna.
7: Tak, bardzo. W życiu człowieka każdego, jak najbardziej. No i też spędzamy tutaj wspólnie czas, uczymy się pracować w grupie, więc to też jest takie bardzo, bardzo pozytywne dla nich.
8: Łukasz Kuź, jestem podleśniczym na Leśnictwie Opole, Leśnictwo Grotowice.
2: Kolejna akcja z PGE i ze Szkołą Podstawową numer 26. Będziecie sadzić co i ile?
8: Będziemy sadzić sosnę w sztuk 600. Jest to poprawka, w tamtym roku była sadzona uprawa, w tym roku poprawiamy. Jeżeli czas pozwoli, to będziemy jeszcze sadzić sosnę i modrzewia dwuletnią.
2: Na jakim areale tutaj?
8: Tutaj jest około 2 hektarów, natomiast poprawka gdzieś na połowie.
2: Drzew nigdy za dużo.
8: Drzew nigdy za dużo, drzewa są potrzebne, aczkolwiek tutaj jest bardziej charakter edukacyjny, żeby pokazać dzieciom, jak wygląda sadzenie lasu, jak wzrost lasu wygląda, no i żeby się tak trochę też naturą oswoili.
2: No właśnie, a skoro mówimy o lasach, to edukacja także jest ważna. Jak wygląda kwestia suszy obecnie w lasach?
8: Susza obecnie daje się nam we znaki. Ostatnimi dniami popadało trochę, ale to i tak jest mało. W tym roku sadzone właśnie uprawy, no ciężko mają. Dostęp do wody jest ograniczony. Natomiast i tak jeszcze nie jest tak źle. Generalnie susza jest problemem. Walczymy cały czas tutaj z ziemiową na starszych drzewostanach. No i tutaj właśnie cięcia sanitarne wchodzą w grę, gdzie ludzie widzą, że las jest wycięty, a to nie jest do końca tak, że my go chcemy wycinać, tylko często musimy, ponieważ ziemioła i susza razem atakują.
0: Po akcji sadzenia drzew było tradycyjne ognisko.

Pierwsza godzina audycji Science bez fikcji na antenie Radio Opole już za nami, ale warto z nami zostać, bo będę miał dla Was po wiadomościach kolejne podpowiedzi, gdzie można wybrać się na majówkę, ale również opowiem o tym, że mniej kobiet studiuje kierunki techniczne. Zostańcie z nami co najmniej do 13.

0: Drodzy słuchacze, nadeszła wiosna. Czas, gdy przyroda budzi się do życia, a soczyste zieleń zdobi nasze ulice, place i parki. Mieszkańcy regionu z energią wychodzą na spacery, dzieci bawią się na podwórkach, a codzienność nabiera nowego tempa i barw. W tych radosnych chwilach od poranka aż po wieczór towarzyszy Wam sprawdzony głos regionu. Radio Opole. Informacje, muzyka i rozrywka. Zawsze tam, gdzie Wy. Radio Opole. Blisko obywatela, blisko życia.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty.
3: Orlen. Skakuj na rower, a najlepiej zabierz rodzinę na rowerową wycieczkę do lasu. Z Jula to bardzo proste. Bagażnik rowerowy na 4 rowery, montowany na haku holowniczym, tylko za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Po reklamie.
4: Tu Radio Opole, słuchacie nas w sobotę 2 maja w Dzień Flagi RP. Imieniny obchodzą Zygmunt, Anatol i Witomir. Dziś także Święto Orła Białego. Policja wyjaśnia okoliczności nocnego zabójstwa w Poznaniu.
5: Obywatel Ukrainy miał widoczny ślad zadany ostrym narzędziem.
4: Płonie zakład w Zimnej Wódce. Prawie 20 osób zostało ewakuowanych, a w Opolu rozpoczynają się obchody Dnia Flagi.
3: Wiadomości Radia Opole.
4: Na zegarach Południe Daniel Klimczak. Zapraszam do słuchania. W całym kraju trwają obchody Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Stolica regionu również dołącza do świętowania i właśnie teraz powinny rozpoczynać się uroczystości przy pomniku bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego. Czy już trwają, to wiem Monika Matuszkiewicz-Biel, która jest na miejscu.
6: Tak, właśnie się rozpoczynają. Przybył teraz pochód z przedstawicielami rządu w regionie, ale także władz samorządowych oraz parlamentarzystów. Jest także obecny tutaj na obchodach w Opolu minister służb, koordynator specjalnych Tomasz Siemoniak. Za chwilę będzie można usłyszeć hymn państwowy, a po nim zaproszeni goście zabiorą głos. Po przemówieniach będą występy artystyczne dzieci i młodzieży. Jednak na tym nie koniec, bo dziś oprócz Święta Flagi obchodzimy również 105. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego. I tradycyjnie, jak co roku pod pomnikiem czynu powstańczego na Górze Świętej Anny, również upamiętniona zostanie pamięć walczących. Ten początek uroczystości o godzinie 14, a tutaj na rynku o 12 na Placu Wolności już te uroczystości się rozpoczynają, potrwają do około godziny 13. Z Opola Monika Matuszkiewicz-Biel.
4: W wiadomościach teraz powiat strzelecki. 5 zastępów straży pożarnej gasi pożar zakładu w Zimnej Wódce. Z obiektu ewakuowało się 19 osób. Nikt nie został poszkodowany.
3: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
4: Nie żyje 35-latek znaleziony wczoraj na chodniku w Jarocinie. Około 23.30 policjanci zostali poinformowani o zakrwawionym mężczyźnie, który miał leżeć na ulicy Zamkowej, powiedziała Agnieszka Zaworska z Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie.
7: Na miejsce udali się policjanci, zespół ratownictwa medycznego. Niestety lekarz stwierdził zgon. Ustaliliśmy, że jest to 35-letni obywatel Ukrainy mieszkający na terenie powiatu jarocińskiego. Miał widoczny ślad zadany najprawdopodobniej ostrym narzędziem.
4: Jeszcze w nocy zatrzymano 21-latka, którego podejrzewa się o związek ze sprawą.
3: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
4: Lekarze przypominają, że przebywanie w lesie lub parku może skutkować wbiciem się kleszcza w skórę, dlatego warto stosować odpowiedni ubiór lub preparaty odstraszające te pajęczaki. Kleszcze przenoszą boreliozę, groźną chorobę układu nerwowego, podkreśla profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
8: Statystyki pokazują, że rok do roku mamy coraz więcej zachorowań. Pewnie sprzyjały temu łagodne zimy, dlatego że przeżywały te drobne zwierzęta, które są żywicielami kleszcza. Jeżeli nawet zmniejszyła się populacja tych drobnych zwierząt z powodu mroźnej zimy i długo zalegającej pokrywy śnieżnej, to będzie to dopiero widoczne w przyszłym roku, więc będziemy mieli tę samą liczbę kleszczy, równie agresywnych i głodnych wiosną jak każdego roku.
4: Dlatego po powrocie z aktywności na świeżym powietrzu warto obejrzeć ciało pod kątem kleszczy.
3: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
4: Za pół godziny w Kluczborku rozpocznie się mecz o trzecie miejsce pierwszej ligi siatkówki. Mickiewicz jest na dobrej drodze, by właśnie dziś zakończyć rywalizację. rywalizację do 2 zwycięstw. Czy miejscowi kibice są gotowi na świętowanie sukcesu? A może jednak na razie studzą emocje? To wie Kuba Biel, który jest na miejscu.
9: Jestem, oczekuję na ten mecz. Start już za niecałe pół godziny i rzeczywiście tutaj atmosfera siatkarskiego święta bardzo mocno się rozkręca. Przyjechali kibice z Torunia, są mi

0: wiadomościach za niespełna godzinę.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Temperatura w regionie cały czas rośnie. Obecnie w Opolu mamy 21 stopni. Według zapowiedzi synoptyków IMGW spodziewać się możemy 24 dziś, a jutro nawet 26 stopni. Do tego bezchmurne niebo, bardzo słaby wiatr i bez opadów.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
2: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
1: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
9: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie

0: Ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verve i Effecta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
1: Po reklamie.

0: Science. Bez fikcji. Czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Mnóstwo osób w majóweczkę w tak piękną pogodę wybrało się nad Turawę. Mnóstwo osób wybiera się na Kopę Biskupią. A gdzie jeszcze można się wybrać, to na pewno podpowiem w audycji Science bez fikcji w Radiu Opole. Ale również bardzo ważny temat. Mniej kobiet studiuje kierunki techniczne, pokazuje raport dziewczyny na Politechnikach 2026. Te i wiele więcej tematów w ciągu najbliższej godziny. Także zostańcie z nami. Kacper Śniegórski, Marcin Kobza program realizuje.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Na sportowo. Smacznie i rekreacyjnie można spędzić tegoroczną majówkę w regionie, bo temperatury są wspaniałe. Pogoda w długi weekend zapowiada się słonecznie i z temperaturą powyżej 20 stopni, więc kto zechce na chwilę oderwać się od grilla, będzie mógł udać się w różne zakątki województwa. Co szykują poszczególne samorządy, to sprawdzała Katarzyna Doros-Stachoń.
2: W Mosznej, na terenie parku przy zamku, przez całą majówkę trwać będzie festiwal słodkości i smaku. Dodatkowo 2 i 3 maja chętni mogą wziąć udział w międzynarodowych targach turystyki i dziedzictwa kulturowego. Natomiast mieszkańcy Dobrzenia Wielkiego 2 maja spędzą na pracy i zabawie. W planach mają m.in. sprzątanie nadbrzeża Odry, a od 16 rozpocznie się wielkie świętowanie. Najpierw przemarsz i stawianie ustrojonego drzewka majowego, czyli mojki, później występy artystyczne i smaczny bufet. Iście rodzinnie majówkę można spędzić na przykład w gminie Jemielnica, o czym mówi wójt Marcin Wycisło.
3: 2 maja tutaj wspólnie ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej w Jemielnicy serdecznie zapraszamy na obchody stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej. Między innymi będzie właśnie występ zespołu Baciary, występ zespołu Szlagiermaszyna i wiele, wiele atrakcji.
4: Waldemar Gajda, starosta powiatu strzeleckiego i Strzelce Opolskie, stolica powiatu strzeleckiego i miasta i gminy Strzelce. To także fajna płaszczyzna do sportu. Organizowania świąt państwowych. I tak 2 maja święto flagi. Spotykamy się na placu Żeromskiego. Jest uroczyste podniesienie flagi państwowej, a potem organizowane w ramach partnerstwa z gminą wydarzenia eventowe towarzyszące, czyli strzelecki rajd rowerowy, biało-czerwony spacer z historią w tle oraz spotkanie mieszkańców na Rybaczówce w rytmie polskich przebojów. Ta część po stronie miasta partnera Strzelce Opolskie. Natomiast powiat odpowiada za święto konstytucji 3 maja. Po złożeniu pod pomnikiem kwiatów, wiązanek, zniczy, okolicznościowymi przemówieniami, właśnie określonymi historią, zapraszamy na spotkanie z historią na placu Żeromskiego. Tam od 13.15 będziemy mieli najpierw występ orkiestry strażackiej, który w rytmie marszowym przywita nas w tym święcie 3 majowym. Potem będziemy mieli pokaz paradnej muszty klas mundurowych. Już po pokazie klas mundurowych będziemy wspólnie śpiewać pieśni spod biało-czerwonej. Będą też śpiewniki. A na zakończenie będziemy także mieli pokaz ataku, obrony i musztry żołnierzy napoleońskich w wykonaniu Legii Polsko-Włoskiej.
2: W Namysłowie natomiast przez całą majówkę stacjonować będą żarciowozy. Zlot na namysłowskich Błoniach rozpocznie się już 1 maja, a 2 maja o 14 na rynku swój sezon zaczynają motocykliści. Od 15 zaplanowano koncerty zespołów Ale Jazz i Riffside, z kolei 3 maja między 11 a 19 będzie można obserwować psie piękności w ramach wystawy międzynarodowej i krajowej psów rasowych. Z Opola Katarzyna Doros-Stachoń. We'll

0: sport i naukę. Jest to możliwe, bo Stadion Miejski w Nysie zyska nowe oblicze i funkcje. Ma połączyć społeczność akademicką z mieszkańcami. W znajdującym się budynku powstaną nowe pomieszczenia, a tereny wokół płyty boiska zostaną zagospodarowane. Jak zapewniają właściciele, czyli Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, będzie pięknie. Koszt tej modernizacji to ponad 5 milionów złotych. Co dokładnie się zmieni, to sprawdzała Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: Rewitalizujemy teren Stadionu Miejskiego. No już pierwszy etap mamy zakończony, bo to była płyta stadionu z bieżnią lekkoatletyczną. Mariusz Kołosowski, rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie. I teraz drugi etap. Rewitalizujemy płytę boczną i rozbudowujemy budynek, który wcześniej pełnił funkcję szatniowo-magazynową. Tam będą pomieszczenia dodatkowe, głównie sale przeznaczone dla studentów, ale nie tylko, bo naszym założeniem też było przywrócenie stadionu społeczności lokalnej. Czyli tam już też przychodzą uczniowie szkół średnich, podstawowych, przychodzą członkowie sekcji lekkoatletycznych, mamy sekcję łuczniczą chociażby, która korzysta z naszego stadionu. No i chcemy zagospodarować płytę boczną po to, żeby też stworzyć dodatkowe tereny, takie rekreacyjne i sportowe. Tam będzie też dodatkowe boisko dla gier zespołowych, to będzie dodatkowy teren zielony dla studentów, dla mieszkańców, no żeby on nie odstraszał, bo wszyscy wiemy, jak wyglądał stadion przed tym, jak przejęliśmy go od miasta. No zniszczał po prostu. Były koncepcje, żeby tam utworzyć osiedle mieszkaniowe, ale społeczność lokalna protestowała. No i właściwie tutaj wybrano rozwiązanie, wydaje mi się, najlepsze z możliwych, że to uczelnia przejęła ten stadion, przejęła płytę boczną i my po prostu wzięliśmy na siebie ciężar odnowienia tego terenu.
2: Robert Węgrzyn, członek zarządu Województwa Polskiego. To bardzo dobry dzień, nie tylko dla uczelni, nie tylko dla studentów, ale w ogóle dla mieszkańców Nysy, dla gminy, dla powiatu, dlatego że to są chyba najlepiej z możliwie wydanych środków unijnych, jeżeli możemy finansować tego typu projekty powiązane z prozdrowotnością, z promowaniem zdrowego trybu życia, z kształceniem również, ale też ze spędzaniem wolnego czasu, takiego, który pozwoli się trochę oderwać od innych codziennych spraw. Również z punktu widzenia uczelni wydaje mi się, że ta inwestycja w ramach rewitalizacji jest pewnego rodzaju spełnieniem marzeń, bo zawsze tego typu projekty wiążą się z poszukiwaniem środków zewnętrznych, a to się wpisuje w ten cel i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni.
3: Bogusław Jerdak, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego, mieszkaniec Nysy.
4: Jako mieszkaniec, jako radny Sejmiku podejrzewam, że wielka radość, że ten obiekt, który, no nie oszukujmy się, straszył, będzie wyglądał pięknie.
3: Zdecydowanie. Pierwszy etap został zrobiony, niestety przyszła powódź, było wstrzymanie realizacji. Dzisiaj są środki na dokończenie tej inwestycji, na którą wszyscy mieszkańcy Nysy czekali. Nie ukrywam, że ten społeczny charakter tej inwestycji był pewnym zaskoczeniem od samego początku, jeżeli chodzi o program i sam projekt, czyli nie realizacja czegoś tylko dla studentów, tylko dla tych, którzy się kształcą na uczelni, ale również dla mieszkańców Nysy. Ja jestem przekonany, ze względu na położenie tego obiektu sportowego, że on będzie wykorzystywany w 100%, a może nawet więcej, czyli od rana do wieczora i że młodzież z pobliskich szkół, z Technikum Mechanicznego, z Karolinu, ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych, będzie korzystała z tego obiektu, tak jak korzystała kiedyś, kiedy była tylko jedna płyta i mam nadzieję, że w krótkim okresie czasu zostanie zrealizowana i będzie służyć mieszkańcom Nysy.
0: Teren wokół boiska, jak i budynek mają być gotowe do listopada. Obecnie trwa rozbudowa obiektu, następnie rozpoczną się prace na płycie bocznej.

0: mniej kobiet studiuje kierunki techniczne, pokazuje najnowszy raport Dziewczyny na Politechnikach 2026. I to jest też temat, który poruszamy teraz w audycji Science bez fikcji w Radiu Opole. Udział kobiet wśród studiujących na publicznych uczelniach technicznych to mniej więcej 1/3. Panie na kierunkach z obszaru nowych technologii stanowią zaledwie 18%, ale więcej o tym Martyna Szymczakowska.
1: Dziewczyny nie powinny obawiać się studiów na kierunkach ścisłych, przekonuje prorektor do spraw kształcenia Politechniki Łódzkiej profesor Andrzej Romanowski i dodaje, że panie świetnie sobie radzą.
2: Patrzymy na to, jak działają nasze studentki, nasze doktorantki, nasze badaczki, jak robią świetne kariery.
1: Maria Jakubowska, która kończy pierwszy rok studiów Business, Society and Technology na Politechnice Łódzkiej, przekonuje, że trzeba przełamywać stereotypy.
3: Przede wszystkim trzeba uświadamiać dziewczyny, że te środowiska takie ścisłe, one nie są takie zamknięte i schematyczne, jakby mogły się wydawać.
1: Wśród kierunków z najmniejszą liczbą kobiet są automatyka i elektronika, mechatronika i przemysłowe zastosowanie informatyki. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.

0: Opolskie stawia na młodzież i to jest temat, który poruszymy teraz w audycji Science bez fikcji w Radiu Opole. Rusza kolejna edycja projektu, w którym młodzi mogą zgłaszać swoje pomysły i je realizować. Na ten cel mają 4000 zł. W zeszłym roku stworzono 109 różnych inicjatyw, a najpopularniejsze były szkolenia i warsztaty oraz gry, zawody czy turnieje. Największe wydarzenie zgromadziło około 500 uczestników. A jak to w tym roku będzie wyglądało, tego dowiadywała się Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: Barbara Kamińska, dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego. Piąta edycja i ona się na stałe wpisała nie tylko w kalendarz konkursów województwa opolskiego, ale również na stałe wpisała się w planowanie aktywności wśród samej młodzieży.
2: I jak to wszystko będzie organizowane, bo wiemy, że są operatorzy i do tych operatorów muszą się zgłaszać młodzi.
1: Każdy z operatorów otrzyma kwotę około 120 tysięcy złotych i będą oni zgłaszali swoje projekty, ale to będą młodzi zgłaszali do tych operatorów. To będą cztery organizacje, Stowarzyszenie Europa Juvenis, Opolskie Lamy, ZHP i będzie to jeszcze LZS-y, młodzież, czyli nieformalna grupa do 5 osób w wieku od 15 do 26 lat. Jak ma pomysł, zgłasza się do takiego operatora ze swoim pomysłem. Operator ocenia to zgłoszenie i taka grupa może otrzymać na swoje zadanie kwotę do 4000 zł. I oczywiście ten operator jest zobowiązany do tego, aby monitorować, czy faktycznie ta realizacja jest zgodnie ze zgłoszeniem młodych ludzi, ale również rozlicza to za młodych ludzi.
2: Co w tamtym roku udało się zorganizować, z czym młodzież przyszła do Was, jakie projekty wykonali, żeby no właśnie pokazać, że Opolskie dla młodzieży.
3: O, całą masę fajnych inicjatyw się udało zorganizować. Magdalena Lenartowicz, Stowarzyszenie Europa Juvenis. I co najważniejsze, są nowe inicjatywy, są różnorodne te inicjatywy, pojawiają się nowe pomysły. Z takich projektów, myślę, bardzo charakterystycznych będziemy też dzisiaj je wyróżniać. To na przykład projekt, który zachęcał młodych do spędzania czasu offline, nie tylko przy komputerze, ale przy planszówkach w swoim gronie, do takich spotkań integracyjnych z książką, z grami. Mamy projekt rowerowy, gdzie młodzi stworzyli harcerski serwis rowerowy i jedna z grup młodzieżowych wyremontowała rowery i przekazała je potrzebującym dzieciom i młodzieży. Mieliśmy przedstawienia, mieliśmy projekty muzyczne, dużo lokalnych wydarzeń, spotkań, także pełne, szerokie grono bardzo różnych inicjatyw młodzieżowych.
2: Czy to jest tak, że czasem jest więcej tych pomysłów niż pieniędzy?
3: Jest. Szczególnie my już wiemy, że są takie powiaty, gdzie wszyscy muszą się spieszyć, bo bardzo szybko te środki się rozchodzą. Jest tych wnioskodawców bardzo dużo. My się staramy współpracować z innymi operatorami i nawzajem, jak wiemy, że ktoś jeszcze ma miejsce, to sobie podsyłamy.
4: ZHP Kędzierzyn-Kośle. Zbieraliśmy nieużywane już rowery i je naprawialiśmy. No i te rowery szły na szczytne cele, na przykład do domu dziecka.
2: To ile takich rowerów udało się zreparować na nowo?
5: Na razie udało się 3 rowery i oddać.
2: To skąd wy w ogóle te rowery braliście? To jest tak, że szukaliście, zgłaszaliście do was ludzie, czy jak?
4: Uczestnicy naszej drużyny przynosili nam już nieużywane rowery, na przykład jakieś stare, powiedzmy, graty i my je naprawialiśmy.
2: To ile macie do naprawy jeszcze, bo 3 już są gotowe? No podejrzewam, że to nie jest łatwo, żeby tak naprawić rower, który już jest niesprawny.
4: Takie skromne 15 rowerów jeszcze zostało.
2: Dobra, no to powiedzcie jeszcze, chłopaki, skąd w ogóle pomysł, żeby stworzyć harcerski serwis rowerowy?
5: Wyniknęło to się z naszych pasji, bo dużo osób z naszego właśnie tego serwisu lubi zajmować się rowerami, dlatego stwierdziliśmy, że można to połączyć i stworzyć taki właśnie serwis.
6: Szymon Ogłaza, marszałek województwa opolskiego. Specyfiką tego programu akurat jest to, że my nie narzucamy ram. Wyłaniamy operatorów, operatorzy mają pieniądze na inicjatywy, które wymyślą sobie młodzi ludzie. Niezorganizowani, bez konieczności formalizowania swoich przedsięwzięć. Właśnie przynajmniej 5 osób, jak się zbierze i ma jakiś pomysł, to zrealizuje. I to jest właśnie przewaga tego programu, że to nie jest adresowane tylko dla tych, którzy już wiedzą, którzy mają struktury i tak dalej, tylko właśnie do każdego, kto ma pomysł. Takich inicjatyw w tamtym roku udało się zrealizować ponad 100 za prawie 500 000 zł, bo 480 tysięcy złotych w sumie ten projekt z naszej strony dla 4 operatorów wyglądał. Co szczególnie cieszy, to, że te inicjatywy były bardzo różne, z bardzo wielu obszarów. Ale co najistotniejsze, że w zasadzie w każdym powiecie mniej więcej tyle samo inicjatyw się odbywało.

Dziękuję bardzo serdecznie za wspólnie spędzone 2 godziny w audycji Science bez fikcji w Radiu Opole. Kacper Śnigurski przy mikrofonie. Program realizował Marcin Kobza. Mi pozostaje Wam życzyć bardzo udanej, przyjemnej majóweczki, bo w niedzielę pogoda będzie jeszcze lepsza niż dzisiaj.

0: autopromocja.
1: Filharmonia Opolska i Radio Opole zapraszają na wyjątkowy koncert charytatywny Bractwa Świętego Minimalizmu ku pamięci Jacka Mielcarka oraz na rzecz zdrowia Marzeny Mielcarek. Już 4 maja o godzinie 19 muzyka, cisza i kontemplacja spotkają się w jednym miejscu w Filharmonii Opolskiej. Artyści z całej Polski połączą siły, by stworzyć przestrzeń głębokiego przeżycia od minimalizmu klasycznego przez jazz, pop, poezję i muzykę ludową. Bezpłatne zaproszenia są dostępne w kasie Filharmonii Opolskiej. Podczas koncertu prowadzona będzie zbiórka na leczenie i rehabilitację Marzeny Mielcarek, wieloletniej dziennikarki Radia Opole. Organizatorem wydarzenia jest Polska Fundacja Muzyczna. Patronat honorowy objął marszałek województwa opolskiego.
0: Autopromocja.
2: Tu Radio Opole, nadajemy w pasmach FM, w systemie cyfrowym DAB+, a także w internecie, za pośrednictwem którego możecie nas słuchać z dowolnego miejsca na ziemi. 13 na zegarach, w Warszawie odbyły się uroczystości z okazji Dnia Flagi RP.
3: Czołem! Żołnierze!
4: Flagę państwową podnieś!
2: Jest plan wypłaty Polsce czwartej transzy z KPO, a w Kluczborku trwa pierwszy set meczu o brązowy medal pierwszej ligi siatkówki. Górą na razie goście.
1: Wiadomości Radio Opole.
2: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Dziś i jutro w regionie będzie uroczyście i radośnie. Mieszkańcy będą mieli do wyboru zarówno wydarzenia o charakterze państwowym, jak i te piknikowe. Pierwsze obchody związane z 2 maja, czyli właśnie Dniem Flagi RP, rozpoczęły się godzinę temu. Co jeszcze przygotowano? W studiu jest Monika Matuszkiewicz-Biel, która zapoznała się z programem obchodów.
5: Na dziś zaplanowano również obchody na Górze Świętej Anny z okazji 105. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego. Początek o godzinie 14. Natomiast jutro pierwszy punkt uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 maja to msza święta w katedrze o godzinie 10.30. W samo południe rozpoczną się obchody państwowe przy pomniku bojownikom o polskość Śląska Opolskiego na Placu Wolności. Po nich na rynku koncert Radość Najpiękniejszych Dni, a o godzinie 13.30 zostanie zaprezentowana etiuda historyczna Konstytucja Wolności Tu bije maj.
2: Na opolskim rynku będzie też można nauczyć się tańczyć mazura czy zagrać się w quiz rodzinny z nagrodami. Szczegółowy plan znajdziecie na stronie internetowej Radia Opole. W Warszawie odbyła się uroczystość podniesienia flagi państwowej na wieży Zamku Królewskiego. W uroczystości wziął udział prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką. Na plac zamkowy przyszli też warszawiacy i turyści.
6: Przyjechaliśmy z Dolnego Śląska. Na pewno jedno, czy biały kolor to jest czystość, niewinność. Czerwony, no to między innymi krew, co rodacy wylali, by odzyskać niepodległość.
7: Trzeba umieć na pamięć hymn Polski, mieć miłość do ojczyzny, nie wyzywać nikogo, że na przykład jest z Ukrainy czy coś.
6: Trzeba szanować wszystkich, tak jak teraz w Ukrainie jest wojna, no to przecież oni też szukają lepszego życia.
8: Dreszcze przechodzą, no wiadomo. I od razu, mimo woli, to prostuje się. Popatrzność.
2: Flaga łączy, napisał z kolei w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Szef rządu spotkał się dziś z grupą dzieci i wręczył im flagi państwowe.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
2: W Pałacu w Mosznej do jutra potrwają trzecie międzynarodowe targi turystyki i dziedzictwa kulturowego Wieża Osobliwości. Zwiedzający będą mieli okazję zapoznać się z ofertą wystawców z branży turystycznej, a także uczestniczyć w atrakcjach, takich jak zwiedzanie pałacowych wież, rekonstrukcje historyczne czy panele dyskusyjne. Dziś w programie także warsztaty kulinarne, pokazy tańca i koncerty Tomasza Karolaka z zespołem Pączki w Tłuszczu. Natomiast jutro rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego, występy muzyczne oraz pokazy mody z lat 30. Zmieniamy temat. Jest plan zatwierdzenia wypłaty Polsce czwartej w transzy z Krajowego Planu Odbudowy. Pierwszy etap już w przyszłym tygodniu. Chodzi o ponad 7 miliardów euro, czyli prawie 30 miliardów złotych. Komisja Europejska zapaliła zielone światło w ubiegłym tygodniu. Zanim da zgodę na wypłatę, konieczne jest pozytywne zaopiniowanie polskich wniosków przez dwa unijne komitety złożone z przedstawicieli 27. W przyszłym tygodniu ma to zrobić Komitet Polityki Gospodarczej, a w drugiej połowie maja Komitet Finansowo-Ekonomiczny. Jeśli nie będzie opóźnień, wypłata pieniędzy powinna nastąpić na przełomie maja i czerwca.
1: To dzieje się teraz w regionie.
2: Wracamy do Kluczborka, gdzie pół godziny temu rozpoczął się drugi mecz o brązowy medal pierwszej ligi siatkówki. Mickiewicz Kluczbork podejmuje w nim Anioły Toruń i na razie chyba nie jest to łatwe spotkanie dla naszego zespołu, który jednak odrabia straty. Te zmagania obserwuje Kuba Biel.
0: Tak jest, dokładnie. Początek tego spotkania zaczął się, no delikatnie mówiąc, źle. Szalał w polu zagrywki Adam Surgut, na prawym skrzydle Luis Paulinetti i było 9-4 dla Aniołów. Później Mickiewicz zbliżył się na wynik 11-9, no ale znów Paulinetti szalał na prawym skrzydle i zrobiło się 15-11. Na szczęście zawodnicy Mickiewicza Kluczborg walczyli dalej. No i świetnie w polu zagrywki spisywał się Konrad Mucha. Chwilę później z tej przewagi już nic nie zostało. Zrobiło się 17-17, później 19-19 i w końcu Luis Paulinetti się pomylił i Mickiewicz wyszedł na pierwsze prowadzenie 20-19. Następnie zawodnicy z Torunia odrobili tę stratę, wyszli na prowadzenie 21-20, no ale znów się role odwróciły i teraz Mickiewicz jest o kroczek bliżej zgarnięcia pierwszego seta, 22-21 prowadzą siatkarze Mickiewicza Kluczborg w polu zagrywki Artur Pasiński, a w Kluczborku wielkie siatkarskie święto, wszyscy kibice wypełnili halę do ostatniego miejsca, no i tutaj wszyscy chcą tego brązowego medalu, zostańmy na tej

0: słonecznie, może nas schładzać, ale tylko delikatnie, padać nie powinno. No i według prognoz synoptyków IMGW to już prawie maksymalna wartość, której się spodziewamy. Ta, przypomnę, wynosi 24 stopnie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Dzień dobry, Marzena Śmierciak, witam w tę pierwszą sobotę maja, witam w majówkę, w ten długi weekend i zapraszam do godziny 15. A dziś w programie, wykorzystując właśnie ten wolny czas, spróbujemy wypocząć, ale wypocząć psychicznie. Jak objawia się zmęczenie psychiczne? Skąd się bierze? Są przecież sytuacje, kiedy nawet teoretycznie nie robiąc nic, czujemy się wyczerpani. Dlaczego leżenie na kanapie i scrollowanie telefonu czy nadrabianie seriali nie daje nam prawdziwej regeneracji? O to będę dziś w programie pytać psycholog, psychoterapeutkę Agatę Piwowarczyk. To po godzinie 14. Wtedy będziemy rozmawiać o tym, jak świadomie wykorzystać wolny czas, żeby naprawdę naładować baterie. A zaczynamy nasze spotkanie od kuchni i przyjrzymy się diecie wegetariańskiej. Jedni stosują ją z troski o zwierzęta, o planetę, inni po prostu ze względów smakowych, czy też może jakichś zdrowotnych. Jak stosować dietę wegetariańską, jak ją dobrze bilansować, żeby dostarczyć organizmowi wszystkiego, czego potrzebuje? Czy dieta roślinna jest dla każdego, czy jest z założenia zdrowsza? O to będę pytać już za chwilę dietetyka klinicznego, a będzie to Dawid Dyminczuk. Zaczynamy, zapraszam.

0: Pierwsza godzina audycji ze zdrowiem ci do twarzy. Ze mną pierwszy gość, dietetyk kliniczny Dawid Dyminczuk. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć Marzena.
0: Witam cię w majówkę, w ten długi, niedługi weekend, bo on jest taki troszeczkę oszukany, wpisujący się w prawdziwy weekend. I wykorzystamy ten taki świąteczny czas na to, żeby porozmawiać o diecie, ale dzisiaj będziemy rozmawiać o warzywach, o owocach, o diecie wegetariańskiej, której zresztą sam jesteś praktykiem.
1: Tak jest.
0: Czym właściwie jest dieta wegetariańska? Co się kryje pod tym hasłem? Bo są różne jej rodzaje.
1: Tak, tak. Rodzaje są różne, ale generalnie rzecz biorąc zakłada ona przede wszystkim eliminację mięsa. Czyli, tak jak powiedziałaś Marzena, rodzaje diet zależą od tego, co my tak na dobrą sprawę eliminujemy, bo w diecie czysto wegańskiej eliminujemy wszystko, co od zwierzęce. Natomiast są odmiany, które wprowadzają eliminację samych ryb i mięsa, mięsa i nabiału, mięsa i jajek i nabiału. I tutaj oczywiście można generować nazwy tych diet, nie wiem, czy Państwu to będzie potrzebne, natomiast te różnice polegają tylko i wyłącznie na tym, które grupy produktów my eliminujemy razem z mięsem.
0: Tak, bo niektórzy dopuszczają jedzenie jajek, na przykład, tak. Spożywają nabiał, to co wymieniałeś.
1: Tak.
0: Inni jeszcze dopuszczają jedzenie ryb. Więc tutaj są takie różne odmiany tych diet wegetariańskich. A czy my na co dzień jemy za dużo mięsa?
1: Statystycznie, jak się okazuje, tak. Pytanie, jakiego mięsa jeszcze? Bo sama dieta wegetariańska i tutaj bardzo często jest to kontrowersyjne, dlatego że w mojej praktyce ludzie, którzy odchodzą od spożywania mięsa, operują przede wszystkim sformułowaniem, jeżeli to nie są kwestie ideologiczne, bo ktoś nie chce wpływać na to, że zwierzęta cierpią i dlatego tego mięsa nie spożywają. Natomiast operują zazwyczaj informacją, że to mięso jest niezdrowe. Natomiast pewnie na ten temat dzisiaj będziemy rozmawiać szerzej, ale to nie do końca tak jest. Niska świadomość tego tematu powoduje, że często podejmowane są te decyzje o odstąpieniu od spożywania mięsa, są po prostu zbyt rygorystyczne i nieświadome.
0: Nie wiem, czy mogę zapytać, dlaczego ty zdecydowałeś się przejść na dietę wegetariańską?
1: Powiem szczerze, że takim inicjatorem bezpośrednim tego przejścia na dietę wegetariańską była córka, któregoś dnia podeszła nastoletnia, nie pamiętam ile ona dokładnie wtedy miała lat, aczkolwiek my już tego mięsa nie spożywamy 10 czy 12 lat, więc możemy to policzyć. No i zapytała, czy ona może nie spożywać mięsa. W odpowiedzi jakby uzyskała akceptację, natomiast musieliśmy przeszkolić się w tym jeszcze lepiej, tak żeby ona jako osoba, która się rozwija cały czas, która rośnie, musiała być zabezpieczona odpowiednio. Natomiast powiem szczerze, że wtedy to jeszcze nie były kwestie ideologiczne, dzisiaj już bardzo. Dlatego, że początek naszej przygody z dietą wegetariańską rozpoczął się od tego, że eliminowaliśmy tylko i wyłącznie mięso. A dzisiaj w praktyce okazuje się, że praktycznie rzecz biorąc mięsa nie ma w ogóle, ale doszło do tego również eliminacja ryb. No i podstawa moja, że tak powiem, jeżeli chodzi o rezygnację ze spożycia mięsa, polegała przede wszystkim na tym, czy była podstawą do tego było jakość tego mięsa i informacje, że to mięso jest coraz gorszej jakości. Bo jeszcze jeżeli ktoś ma dostęp do mięsa, którego jakości jest pewien, bo to jest mięso hodowane na własne potrzeby, na własnym podwórku, czy pozyskujemy to mięso, powiedzmy sobie od znajomych, od rodziny, no to wpływ, że tak powiem, na zdrowie i szkodliwość tego mięsa jest zdecydowanie mniejsza. I wtedy spożycie mięsa racjonalne absolutnie nie budzi żadnych wątpliwości dzisiaj, że ono może być negatywne dla naszego zdrowia. Natomiast mięso hodowane masowo, a przede wszystkim czerwone mięso, czyli mówimy o wołowinie i wieprzowinie, na dzień dzisiejszy i już wtedy, kiedy ja z tego mięsa rezygnowałem, było niestety obarczone potężnym ryzykiem działania pronowotworowego, a wiemy dzisiaj nawet, że już to mięso przetworzone przede wszystkim, bo z tego mięsa rezygnowaliśmy najpierw, czyli kiełbasy, czyli parówki, czyli mięso smażone, wędzone. Mamy je dzisiaj w grupie pierwszej i tą grupę ustanowiło kilka organizacji, przede wszystkim organizacja do spraw rozwoju nad nowotworami, gdzie wprowadzono ją do grupy pierwszej razem z azbestem, z wyrobami tytoniowymi, z Helicobacter pylori, no i tam się pojawiło również mięso, czyli siła badań jest tak potężna, że na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie tak na dobrą sprawę zanegować tego, że ten rodzaj mięsa niestety jest mięsem kancerogennym, czyli potrafi wywołać nowotwory. I tu wymienia się przede wszystkim nowotwór jelita grubego, piersi, prostaty, płucu obojga płci. Także badania są dosyć przygnębiające, jeżeli chodzi o spożycie tego mięsa.
0: Tak, no to wynika z tej masowej produkcji tego mięsa.
1: Tak.
0: Z tego, jak leczone są, chociaż nie potrzebują te zwierzęta, jak zabezpieczane przed chorobami.
1: Tak.
0: Jakiś czas temu rozmawiałam z lekarzem na temat antybiotykooporności, że te antybiotyki są wszędzie. Tutaj też pojawił się wątek antybiotyków wykorzystywanych w hodowli zwierząt. No i też ten bardzo istotny wątek cierpienia zwierząt.
1: No prawda? Właśnie, dokładnie.
0: No ale dobrze, Dawid, ale ktoś ci odpowie, okej, Rozumiem, ale rośliny też są naważane, też są różne substancje stosowane przy uprawach. To też wpływa na, może wpływać na zdrowie.
1: Zgadza się, dokładnie. No, jeżeli mówimy o czystości biologicznej w ogóle dzisiaj żywności, no bo gdybyśmy to mieli w całości w taki sposób objąć analizą, no to powiedzmy sobie szczerze, 80-90% mięsa, produktów, przepraszam, które spożywamy, no to jest produkcja masowa. Prawda? Bo jeżeli czegoś nie wyprodukujemy, nie wyhodujemy w szklarni, no to nie ma co się spodziewać, że jest to czystość biologiczna, którą można byłoby nazwać tą, którą, do której mieliśmy dostęp dekadę temu, dwie dekady temu.
0: Tak? Zresztą nawet te pomidory działkowe czasami trzeba spryskać, bo przychodzi tak zwana zaraza, jak mówią działkowcy. No i muszą zabezpieczyć, żeby mieć jakieś uprawy, tak?
1: No właśnie. I tutaj odpowiedzią Marzena przede wszystkim jest, moją odpowiedzią, jest prowadzenie diety racjonalnej. I ta racjonalność, że tak powiem, płynie z dwóch stron. To są dwa obszary do podejścia do tego tematu. Bo z jednej strony nikomu w życiu nie powiedziałbym, że albo nie doradziłbym, że ma przestać spożywać mięso, bo jeżeli dieta jest dobrze skomponowana, prawidłowo zbilansowana, jeżeli ktoś zwraca uwagę na jakość tego, co spożywa, to tak na dobrą sprawę mówi się raczej o tym, że bardziej racjonalna dieta to jest dieta ta, która zawiera jednak mięso, która zawiera warzywa, owoce, nasiona, oleje oczywiście. Natomiast bierzemy wtedy pod uwagę przede wszystkim jakość tych produktów. Natomiast jeżeli mówimy o zanieczyszczeniu produktów, no to trzeba brać pod uwagę, że za cokolwiek byśmy dzisiaj nie sięgnęli, czyli również świat warzyw jest obarczony tymi zanieczyszczeniami. I dlatego jedno, o czym zawsze należy wspominać, doprowadzić do tego, żeby ten produkt był przed konsumpcją jak najczystszy, czyli no chociażby podstawowa działalność związana z czyszczeniem, z myciem tych warzyw, owoców, żeby zadbać o to, żeby jednak nie wprowadzać takiego produktu bezpośrednio do układu pokarmowego, a jednak zadbać o to, żeby tutaj przede wszystkim pozwolić sobie na oczyszczenie tego produktu. I tyle. I to jest ta racjonalność. Nie jesteśmy w stanie. Ja naprawdę nie dalej, jak wczoraj na ten temat rozmawiałem z jedną z pacjentek. I ona mówi, panie Dawidzie, ale jak czyścić, jak myć? Czy my jesteśmy w stanie pozbyć się tych zanieczyszczeń? No nie jesteśmy. Bo nawet jeżeli zapytała konkretnie o ogórka dzisiaj. Ona mówi, ja uwielbiam ogórki zielone. Czy ja mam kupować bioogórka, czy ja mam kupić zwykłego zielonego ogórka, czy zedrzeć z niego skórkę, czy nie zdzierać z niego skórki? Ja mówię, powiem pani szczerze, to też wszystko zależy od sezonowości. Bo jeżeli to jest ogórek gruntowy i my go wyhodowaliśmy, albo przynajmniej kupujemy polski ogórek, powiedzmy sobie z jakichś tam niewielkich upraw, no to możemy go sobie zjeść ze tą skórką, ale i tak go zawsze umyjmy, bo nie wiadomo, jaką on drogę przechodził, tak na dobrą sprawę, prawda, do momentu, kiedy trafił na nasz stół. Ale jeżeli chodzi o te ogórki niesezonowe dzisiaj, no to poza myciem warto tą skórkę ściągnąć, no ale i tak nie dotrzemy do miąższu tego ogórka. My nie wiemy, na ile uprawa tego ogórka i nawożenie ziemi sprowokowało, że ten ogórek zawiera w sobie już środki ochrony roślin, wszelkiego rodzaju pestycydy i inne, które pozwalają mu być super foremnym, elegancko, pięknie wyglądającym, który zawiera doskonały kolor, prawda, i do tego smak jeszcze, chociaż z tym smakiem to dzisiaj wiemy, że pomidory już tego smaku, który my pamiętamy jeszcze z dzieciństwa, zazwyczaj nie mają, nawet
0: ogórki
1: jeżeli...
0: też nie, niestety.
1: I ogórki niestety też nie. No i dlatego tutaj kwestia zanieczyszczeń, moim zdaniem podejście racjonalne, to jest jeszcze trzeci obszar, czyli taki, że jeżeli my już mamy świadomość tego, że nie mamy czystości biologicznej w produktach, a chcemy żyć w miarę w równowadze biologicznej, to musimy zadbać również o te wszystkie pozostałe komponenty naszego życia, czyli aktywność fizyczną, czyli to, żeby nawadniać się odpowiednio, czyli to, żeby unikać najbardziej szkodliwych dla nas produktów, czyli tytoniu, czyli alkoholu w nadmiarze. I to wszystko wpływa na to, że my osiągamy tą równowagę biologiczną, nie martwiąc się i nie funkcjonując, powiedzmy sobie, w depresji wynikającej z faktu, że mamy świadomość po prostu tego, że dzisiaj żywność jest zanieczyszczona. Koniec.
0: Tak, że nie jemy takiej super ekologicznej żywności, bo to byłoby i kosztowne, i też takie trudne. Zresztą dużo jest tych ekoetykietek w sklepach. Czy te wszystkie produkty rzeczywiście są eko, czy to nie jest jakiś chwyt marketingowy, na to też konsument znowu musi uważać.
1: Tak jest.
0: Czy dieta roślinna jest zdrowsza?
1: Z automatu nie można tego powiedzieć, bo tak na dobrą sprawę, jeżeli prowadzimy dietę wegetariańską, ja już nie mówię o diecie wegańskiej, ale wegetariańską, powiedzmy sobie, bo tu by trzeba było rozróżnić, no bo jeżeli mówimy o tym, czy ta dieta jest zdrowa, czy nie, to znaczy myślimy, czy ta dieta dostarcza nam wszystkich albo większości niezbędnych składników do tego, żebyśmy funkcjonowali w równowadze biologicznej, prawda? Bo my potrzebujemy, idąc od samej góry, poza kalorycznością, która oczywiście jest dla nas indywidualnym bardzo obszarem rozważań, no bo każdy z nas prowadzi inne życie, ma inną masę ciała, wzrost, płeć i tak dalej. Do tego dochodzi bilans makro, czyli białka, tłuszcze, węglowodany, a potem pojawiają się mikroskładniki, witaminy, prawda? I dlatego, jeżeli my jesteśmy w stanie zapewnić sobie w diecie wegetariańskiej wszystkie niezbędne składniki, to tak ona jest zdrowa. to ona jest zdrowa. Czy jest zdrowsza od diety, która zawiera mięso? Niekoniecznie, dlatego że nawet jeżeli my się zabezpieczymy w pełni w odpowiednio składniki pochodzące z roślin, czy nie tylko z roślin, no bo mówiąc o diecie wegetariańskiej, mamy na myśli oczywiście i owoce, i nasiona, prawda, i nabiał, jeżeli nie jest to dieta wykluczająca, również nabiał i jajka, to generalnie rzecz biorąc osiągamy równowagę, zarówno spożywając mięso, ale prowadząc racjonalne żywienie z użyciem pozostałych produktów, jak i tego mięsa nie spożywając, ale dbając o prawidłową jakość diety wegetariańskiej, ja myślę, że mamy remis, tak na dobrą sprawę. A co więcej, i to co trzeba dodać, nawet jeżeli my byśmy eliminowali mięso w poczuciu, że to mięso jest dla nas niezdrowe, że z jakiegoś powodu my z niego rezygnujemy, a wprowadzamy się tylko i wyłącznie w świat roślin, owoców, oczywiście nasion, pestek, to można bardzo, bardzo zdrowie popsuć sobie taką dietą, jeżeli to jest dieta przetworzona. I często mamy z tym do czynienia. Przychodzi ktoś, kto kilka lat, wiele lat funkcjonuje w diecie wegetariańskiej, ale spożywa produkty przetworzone, bo jest bardzo szeroki rynek produktów dla wegetarian, dla wegan, co nie znaczy, że są to produkty zdrowe, dlatego że one mają imitować na przykład bardzo często mięso w smaku, w kolorze, w konsystencji, chociażby w tym, żebyśmy mogli te produkty przetwarzać również termicznie, ale okazuje się, że jest tam mnóstwo konserwantów, mnóstwo dodatków chemicznych, które no niestety dla naszego zdrowia są często bardziej szkodliwe niż to, gdybyśmy mieli sobie spożyć mięso drobiowe, czy nawet raz kiedyś mięso czerwone.
0: O to będę za chwileczkę zatem pytać i o te produkty przypominające mięso, tak, produkty roślinne, ale też o to, jak komponować taki wegetalerz. Ze mną w studiu dietetyk kliniczny Dawid Dyminczuk. Proszę z nami pozostać.

0: Gościem audycji jest dietetyk kliniczny Dawid Dyminczuk. Rozmawiamy o diecie wegetariańskiej. Czy możemy powiedzieć, ile razy w tygodniu powinniśmy jeść mięso? Jeszcze tak na chwilkę nawiążę do tego. Bo rośliny to wiemy, że do każdego posiłku.
1: Tak jest. Możemy bez problemu. No chyba, że nie pasują one oczywiście tematycznie, bo do przekąsek, powiedzmy sobie, słodkich, jakichś koktajli, jogurtów połączonych z owocami i tak dalej, nie do końca może te warzywa będą pasowały, ale w kontekście, o którym myślisz, Marzena, warzywa mogłyby się pojawić oczywiście do każdego posiłku.
0: Dobra, a mięso 2-3 razy w tygodniu, czy może być do każdego posiłku?
1: Zdecydowanie.
0: Czy jest jakieś minimum, jeżeli mamy taką ogólną dietę, jakieś minimum jedzenia mięsa, czy nie patrzymy mięso, patrzymy bardziej na białko, tak?
1: Dokładnie, patrzymy na białko przede wszystkim. To jest podstawowa kwestia, patrzymy również na żelazo. To wszystko zależy od kontekstu zdrowotnego, metabolicznego również człowieka, który do tego podchodzi. Bo jeżeli my, to wszystko zależy od tego, jak my żyjemy. No bo jeżeli jesteśmy bardzo aktywni, jeżeli my prowadzimy aktywność taką dosyć mocną, powiedzmy sobie, gdzie tych jednostek treningowych jest co najmniej kilka w ciągu tygodnia, a celem jeszcze tej aktywności nie tylko jest utrzymanie odpowiedniej kondycji ogólnej, ale na przykład budujemy masę mięśniową, chcielibyśmy wzmocnić trochę ten układ mięśniowy, no to tam na to białko trzeba szczególnie zwrócić uwagę. Ale czy to znaczy, że musimy w związku z tym jeść częściej mięso? Nie, i ja też jestem najlepszym przykładem tego. Ja ćwiczę dużo, bo 4-5 jednostek treningowych to jest taki normalny mój tydzień, powiedzmy sobie, sportowy. Natomiast mięsa w ogóle nie spożywam, ale pojawiają się inne komponenty białkowe. Pojawiają się jajka, pojawia się nabiał, czyli jogurty, czyli kefiry, czyli w niewielkiej ilości również mleko. Pojawiają się jajka przede wszystkim, ja nie pamiętam już, czy wspomniałem, czy nie o tych jajkach, ale pojawiają się również jajka. Pojawia się również odżywka białkowa. No bo jeżeli ja białka nie spożywam, a wiem, ile tego białka muszę spożyć, bo jest to, że tak powiem, konkretna norma, do której ja dążę, no to muszę to białko sobie uzupełnić. No i w związku z tym odpowiadam. To wszystko zależy, bo jeżeli my chcielibyśmy prowadzić dietę dobrze zbilansowaną, i o tym bilansie tutaj przede wszystkim trzeba by powiedzieć, no to rozpatrujemy tak na dobrą sprawę preferencje nasze żywieniowe oraz możliwości nasze żywieniowe na to, czy my jesteśmy w stanie ten bilans zrealizować. No bo jeżeli ktoś nie lubi ryb, jeżeli ktoś nie lubi jaj, bo to się zdarza, jeżeli ktoś prowadzi ograniczoną konsumpcję produktów nabiałowych, no to wtedy, chcąc zachować odpowiedni profil białkowy, powinien to mięso spożyć częściej, powinien go spożyć trochę więcej. Jeżeli z drugiej strony, tak jak właśnie w tym przypadku omawianym moim bezpośrednio, tego mięsa nie ma, albo nawet gdybyśmy chcieli sobie to mięso włączyć w niewielkiej ilości, co się też czasem zdarza, bo ktoś mówi, wie pan co, ja jestem w stanie raz w tygodniu na przykład tylko mięso spożyć, albo chciałabym raz, dwa razy w tygodniu. Moim zdaniem jako dietetyka wtedy jest tak wyliczenie tego bilansu, żeby można było taki profil dietetyczny prowadzić bez użycia mięsa, że tak powiem, spożywanego z większą częstotliwością. Także to wszystko jest bardzo indywidualne, a nad tym wszystkim czuwa bilans.
0: Ale tak czy inaczej, wydaje mi się, że roślin jemy mimo wszystko za mało, tak mi się wydaje.
1: Tak,
0: roślin... Ja wiem, że to jest uogólnienie, że różne osoby jedzą różnie, tak. Ale chyba mimo wszystko za mało jest tych warzyw do dodania.
1: Zgadza się. Nie, w 100% potwierdzam i oczywiście ja w swojej mikroskali, swojej poradni, pracy w przychodniach mogę potwierdzić, tam gdzie prowadzę wywiady z pacjentami, z klientami, że te warzywa są najmniejszą częścią konsumowaną. Być może smak za tym przemawia, bo jak pytam dlaczego, to albo to są przyzwyczajenia wynoszone z domu, nawyki, albo jest to kwestia problemów, bo te warzywa trzeba obrobić, bo trzeba je kupić, nie są one tanie, również takie argumenty się pojawiają. Natomiast generalnie rzecz biorąc, są one dla większości najmniejszą podnietą smakową. Co ciekawe, no bo mięso, jeżeli my przetworzymy, ono smakuje, prawda? Białko nie, ale tłuszcz już wnosi smak.
0: Przewodzi smak.
1: Z drugiej strony produkty węglowodanowe typu kasze, makarony, same w sobie one też tego smaku intensywnego nie mają, ale zawsze coś tam się do nich dodaje. Osoby, które żyją tradycyjnie pod kątem żywieniowym, zawsze z mięsem, z jakimiś sosami, prawda? Więc jest to atrakcją, są to wypełniacze generalnie rzecz biorąc istotne. Natomiast warzywa faktycznie schodzą na margines gdzieś i są one takim marginalnym w związku z tym spożyciem. Ale...
0: Dzieciom się nawet mówi, zjedz mięsko.
1: No właśnie, dokładnie. No i pewnie, że coś w tym jest, aczkolwiek to właśnie na tym cała kwestia polega, że ta świadomość zdaje się rośnie coraz bardziej, czyli pojęcie bilansu. Co ja powinienem w kontekście mojego życia i moich celów życiowych, i to szeroko pojętych, zarówno zdrowotnych, jak i tych dodatkowych, hobbystycznych. No bo gdybym ja nie ćwiczył, to moja dieta pewnie wyglądałaby zupełnie inaczej. Na pewno pod kątem kalorycznym, na pewno pod kątem również pilnowania tego bilansu białkowego. Natomiast to, że ćwiczę i mam swoje cele, ściśle określone pod kątem tego życia treningowego, no to ja już mam ten bilans ściśle wyliczony pod te swoje cele. Są osoby, które muszą mieć bilans inaczej wyliczony, no bo mamy do dyspozycji na przykład osobę z zaburzeniami pracy nerek. Tam jest na przykład promowana zdecydowanie dieta niskobiałkowa. I moim zdaniem jest, żeby bardzo, bardzo konkretnie wyliczyć to białko, bo zapotrzebowanie na to białko, co prawda organizm ma duże, ale możliwości jego przetworzenia są bardzo niewielkie, a obciążające jest, jest to komponent obciążający nerki, więc musimy z niego bardzo, bardzo mocno rezygnować. No więc to jest tego typu kwestia. Jeżeli mamy osoby z zaburzeniami glikemii, czy osoby z cukrzycą, czy osoby z insulinoopornością, tam znowu najczęściej, co nie jest regułą, obniżamy udział węglowodanów, głównie tych cukrów prostych. Wtedy podnosimy trochę poziom białka, wtedy podnosimy poziom zdrowych tłuszczów. Dlatego to jest wszystko znowu indywidualne. No i czyli zarówno kwestia zdrowia, cele przede wszystkim nasze życiowe i treningowe i naszego codziennego życia, no i również preferencje.
0: A jakie są korzyści diety wegetariańskiej? Oczywiście takiej dobrze zbilansowanej, bo znalazłam takie informacje, że pośród osób stosujących dietę wegetariańską jest niższe ryzyko wystąpienia niektórych chorób cywilizacyjnych.
1: Zgadza się i tutaj mowa przede wszystkim oczywiście, że tak, o cukrzycy typu drugiego, to jest pierwsza sprawa, to są oczywiście zaburzenia lipidogramu, czyli tutaj bierzemy głównie pod uwagę hipercholesterolemię i udział tego transportera cholesterolu LDL, który no niestety w nadmiarze jest bardzo istotnym czynnikiem ryzyka zaburzeń miażdżycowych, a tym samym wszystkich tych najgorszych dla nas ekscesów kardiologicznych, czyli zawał, udar, zator oczywiście, to jest podstawowa kwestia, zaburzeń nowotworowych, ale tu znowu mówimy już skrajnie, nie o diecie racjonalnej z użyciem mięsa, a o diecie skrajnej. Dlatego, że jeżeli pojawiają się osoby, które jeszcze ciągle żywią się bardzo tradycyjnie, ta taka polska kuchnia tradycyjna, gdzie jest tłuste mięso, często występujące, czerwone mięso, przede wszystkim przetworzone mięso, czyli wędzone, czyli smażone na głębokim tłuszczu, no to tutaj dochodzi jeszcze ta kancerogenność, czyli przede wszystkim ogromny wpływ na zarówno mutacje komórek, jak i uszkodzenia DNA. No a tym samym rozpoczynamy procesy nowotworzenia, zwiększamy zdecydowanie ryzyko. No i mówi się tutaj przede wszystkim o układzie pokarmowym, który jako pierwszy może doznać tych perturbacji, czyli bardzo, bardzo wzrastająca ilość nowotworów jelita grubego.
0: A jeśli stosujemy dietę wegetariańską, ale w niewłaściwy sposób, to na co jesteśmy narażeni jako konsumenci, jako pacjenci?
1: No, zgadza się. I to znowu, widzisz, Marzena, zależy od tego, jaką my tą dietę prowadzimy, no bo najbardziej niebezpieczną i najmniej promowaną wśród dzieci i młodzieży jest dieta wegańska, bo ta dieta oparta tylko i wyłącznie praktycznie rzecz biorąc na produktach od roślinnych, prawda, bez absolutnie udziału nabiału, jajek, to jest dieta bardzo niebezpieczna ze względu na to, że tam już brak suplementacji, która tak na dobrą sprawę przy bilansowaniu diet niewegańskich, ale wegetariańskich nie jest konieczna zawsze, jeżeli dieta jest dobrze bilansowana, dobrze układana, tak w przypadku diety wegańskiej obowiązkowa jest suplementacja. I mówimy tu przede wszystkim o kwasach tłuszczowych, omega-3, jak i o witaminie B12, bo to jest podstawa. Żelazo również jest bardzo często brane pod uwagę, oczywiście jako ten element, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania, do zachowania odpowiedniej równowagi biologicznej. Mamy to mięso hemowe i niehemowe, czyli to mięso hemowe, które napływa do nas z mięsa, szczególnie czerwonego mięsa podrobów, i jest to żelazo niehemowe, pochodzenia roślinnego. Różnica między nimi jest znacząca, dlatego że z jednej strony prawidłowo spożywane ilości mięsa, dostarczające nam to żelazo hemowe, ono nie przysposabia nas do tego, żebyśmy na przykład zapadali na problemy związane z anemią, prawda? Tutaj raczej nie bierze się pod uwagę takich sytuacji, chociaż mogą się pojawić również anemie wtedy, kiedy my tego mięsa, kiedy my tego żelaza spożywamy dużo, bo tam jeszcze musimy dostarczyć witaminę B12, witaminę C, kwas foliowy, oczywiście, żeby to żelazo było odpowiednio przyswajane przez nasz organizm, ale jeżeli to jest dieta wegańska, to my już tam ani tak na dobrą sprawę żelaza hemowego nie wprowadzimy, ani witaminy B12, ani też kwasów tłuszczowych omega-3, które się pojawiają przede wszystkim w świecie ryb, tudzież ewentualnie dzisiaj już pozyskujemy doskonałe preparaty zawierające te kwasy tłuszczowe, siemienia lnianego na przykład, także na to trzeba zwrócić uwagę. I dlatego, jeżeli my prowadzimy dietę wegetariańską, to musimy wiedzieć, jaka ta dieta będzie konkretnie, jak wygląda nasz właśnie ta nasza indywidualność zdrowotna, czy my mamy predyspozycję, czy my już chorujemy na coś, czy my mamy nawet dziedziczne problemy, na które należałoby zwrócić uwagę, i wtedy poza dietą, która może być niedoborowa w te składniki, powinniśmy się suplementować. No i to, co najważniejsze, szczególnie w dietach rygorystycznych, jeżeli chodzi o eliminację mięsa i produktów odzwierzęcych, regularne badania. Bo powinniśmy oznaczać poziom witaminy B12, powinniśmy morfologię co najmniej sobie zrobić co jakiś czas, żeby zobaczyć, jak te procesy krwiotwórcze wyglądają. Czy poziom erytrocytów jest prawidłowy, które zapewniają nam oczywiście odpowiednie dotlenienie organizmu. Czy hemoglobina jest prawidłowo zbudowana, czy wielkość tych krwinek czerwonych jest odpowiednia. Czy poziom witaminy B12 jest również prawidłowy, bo to jest na witaminie B12 tak na dobrą sprawę oparte jest bardzo wielu procesów. Ona bierze udział w setkach procesów biochemicznych w naszym organizmie, dlatego nie można bagatelizować jej niedoboru, a ona bardzo często jest niedoborowa w naszym społeczeństwie, mimo tego, że pojawia się również mięso w jakichś tam mniejszych czy większych ilościach.
0: Jakie składniki dostarczają nam rośliny? Oczywiście błonnik, tak?
1: Błonnik.
0: Gdzie jest ten błonnik? W których produktach?
1: Ojejku, tak na dobrą sprawę, świat roślin to jest błonnik i rozpuszczalny, i nierozpuszczalny. Jeden i drugi ma szczególne znaczenie dla naszego zdrowia. Ogromne. Temat rzeka, powiem szczerze. Natomiast błonnik znajduje się we wszystkich warzywach. Nie ma chyba warzyw, w których by tego błonnika nie było. Może to być błonnik rozpuszczalny, może to być błonnik nierozpuszczalny. Jeden promuje to, że te nasze jelita pracują prawidłowo, bo zawdzięczamy temu błonnikowi odpowiednie funkcje perystaltyczne, czyli pobudzając ściany jelit, mówiąc bardzo krótko, doprowadzamy do tego, że te masy pokarmowe przemieszczają się przez ten nasz układ pokarmowy, są odpowiednio trawione, w związku z tym formowana jest odpowiednio masa kałowa, której my się później pozbywamy, i to jest ta perystaltyka, która dobrze funkcjonująca nam na to pozwala. To jest oczywiście również doprowadzenie błonnika do jelita grubego, jest on bardzo istotny dla prawidłowego utrzymania mikrobioty jelitowej. No i cały skład mineralno-witaminowy, no bo to właśnie przede wszystkim warzywa i owoce dostarczają nam tych tak zwanych antyoksydantów, czyli właśnie tych składników, które tak na dobrą sprawę mają utrzymywać oksydacyjną równowagę, czyli eliminować negatywny wpływ wolnych rodników, tak zwanych kolokwialnie, no bo to są takie nadtlenki najczęściej, które potrafią w nadmiernej ilości wyprodukowane przez nasz organizm albo egzogennie, że tak powiem, wprowadzone, czyli dym tytoniowy, czyli nadmierna aktywność fizyczna, która nie idzie w parze razem z dobrze bilansowaną dietą, stres, który my przeżywamy, i zmiany hormonalne, które również prowokują powstawanie tych wolnych rodników, to właśnie te antyoksydanty, te substancje przeciwzapalne w bardzo dużych ilościach zawarte są właśnie w świecie roślinnym, zarówno w owocach, jak i w warzywach. I dlatego, mówiąc o komplementarności diety wegetariańskiej, mówimy o tym, że nie tylko warzywa, ale również owoce, bo tam właśnie tych związków jest bardzo, bardzo dużo. No i oczywiście bierzemy pod uwagę, że tam, gdzie błonnik, tam również mogą się pojawić pewnego rodzaju predyspozycje do gorszego przyswajania tych składników. Bo im więcej tego błonnika, to jest żelowanie, to jest prowokowanie do tego, że my czasami nie jesteśmy w stanie wprowadzić do krwiobiegu tych związków, które mimo wszystko nam te rośliny dostarczają. No ale tutaj znowu jest to kwestia odpowiedniego bilansu, jest to kwestia odpowiedniego określenia stanu zdrowotnego człowieka, bo jeżeli ktoś ma zaburzenia funkcji jelit, jeżeli są tam stany zapalne, to my wiemy, że bardzo często bez suplementacji się nie obędzie, bo niestety te dysfunkcje prowokują do tego, że jelita nie przyswajają, nie przekazywane są te strawione mikrozwiązki do krwiobiegu i nie trafiają one do komórek, a w związku z tym my możemy się odżywiać bardzo dobrze jakościowo, a mimo wszystko organizm nie czerpie korzyści z tego odżywiania.
0: Gościem programu jest dietetyk kliniczny Dawid Dyminczuk i za chwileczkę będziemy już komponować ten talerz i razem będziemy obrabiać te warzywa, przygotowywać do spożycia. To nie muszą być jak najbardziej tylko surowe warzywa.
1: Oczywiście, że tak,
0: owoce.
1: Pewnie.
0: Szczegóły za chwilę. Proszę z nami pozostać.

0: Dawid Dyminczuk, dietetyk kliniczny, jest cały czas ze mną w studiu i cały czas rozmawiamy o diecie wegetariańskiej. No dobrze, no to ktoś pomyślał sobie, rzeczywiście chcę jeść mniej mięsa, więcej warzyw. Jak się do tego zabrać? Jak komponować taką dietę wegetariańską? Białko tutaj na pierwszym miejscu, musimy wiedzieć, ile tego białka powinniśmy jeść. Tak,
1: tak jest, tak. No oczywiście, no mamy do dyspozycji trzy składniki odżywcze. Białka, tłuszcze i węglowodany, przy czym z tą odżywczością jeszcze jest tak, że białko traktujemy jako element funkcjonalny. Przede wszystkim, czyli on kształtuje nasz organizm pod kątem umiejętności budowy hormonów, enzymów, przeciwciał, wszystkiego, co tak na dobrą sprawę ma ten element białkowy. Kościec oczywiście, układ mięśniowy, wszystko zależy od tego, ile tego białka dostarczymy. Ale bezwzględnie, czy ktoś ćwiczy, czy nie ćwiczy, tego białka ma dostarczyć odpowiednią ilość, prawda? Wiemy, że potencjalny Kowalski, Kowalska powinna dostarczyć tego białka około gram na kilogram masy ciała. Jeżeli ktoś buduje strukturę mięśniową, bo to są jakieś sporty sylwetkowe, kulturystyka, albo po prostu jest to ktoś, kto ćwiczy amatorsko, no ale chciałby lepiej wyglądać, chciałby rozbudować tą masę mięśniową, podnosi się ten poziom białka do poziomu dzisiaj już wiemy około 2-2,5 grama na kilogram masy ciała maksymalnie. Od tego zaczyna się liczenie, tak na dobrą sprawę. To jeszcze zależy, co ten człowiek ćwiczy, jeżeli on ćwiczy, bo jeżeli on ćwiczy bardziej wydolnościowo, to on potrzebuje czasami zupełnie inny układ, tak na dobrą sprawę, tych składników odżywczych. Mniej białka, więcej węglowodanów. Jeżeli on startuje w zawodach długodystansowych, krótkodystansowych, to wszystko ma znaczenie. Natomiast jeżeli ktoś tym sportowcem nie jest, albo ćwiczy sobie hobbystycznie, albo jest to dla niego tak jakaś aktywność, powiedzmy sobie, bardzo rekreacyjna, to mówimy o tych standardach takich przede wszystkim bilansowych, czyli białko mniej więcej gram na kilogram masy ciała. Tak to wygląda. No i teraz, w zależności co robimy. Jeżeli robimy to sami, dzisiaj mamy do dyspozycji mnóstwo aplikacji różnego rodzaju, które pomagają nam również ten bilans wyliczyć, bo najpierw liczymy sobie zapotrzebowanie energetyczne okołodobowe, na które wpływają takie elementy jak wiek, wzrost, płeć, poziom masy ciała, no i ta nasza aktywność życiowa. Czyli to, po pierwsze, jak my zawodowo się organizujemy, co my robimy zawodowo, czy my, tak jak ja, jak ty, Marzena, siedzimy głównie, prawda, chociaż nie wiem, bo może ty...
0: Ruszamy się też.
1: No trochę się ruszamy, tak, ale jak gdyby...
0: 5 razy w tygodniu, ja 3.
1: No, ja, ale tak, to jest ta dodatkowa właśnie aktywność, o której chciałem powiedzieć, to jest dodatkowa.
0: Bo staram się też dużo chodzić, żeby nie było.
1: No pięknie, bo ja znowu, gdyby nie to, że ćwiczę, gdybym tylko i wyłącznie miał żyć, że tak powiem, bez aktywności fizycznej, tej dodanej, to ja bym siedział, Marzena, ja bym siedział, bo moja praca od rana do wieczora to jest praca siedząca z pacjentami, z klientami, ja generalnie rzecz biorąc nie ruszam się, chociaż atrakcją dla mnie jest to, jak czasem muszę wstać i coś pokazać, no to jest ten moment taki, no ale to jest oczywiście, uśmiecham się, no bo to są jakieś tam znikome bardzo elementy, generalnie rzecz biorąc siedzę, ale mniejsza z tym, wyliczamy to zapotrzebowanie energetyczne, żeby już detale nie wchodzić, bo każdy z nas żyje inaczej, każdy z nas ma inny temperament, każdy z nas ma inne jakby funkcje i możliwości metaboliczne. Jeden szybciej pozyska energię, zmetabolizuje tą energię z pożywienia, a drugi wolniej. Bo za tym idą oczywiście znowu predyspozycje zdrowotne. Ktoś może mieć zaburzenia mniejszego, większego kalibru, ktoś ich nie ma. Ale wyliczamy zapotrzebowanie energetyczne, biorąc te wszystkie komponenty pod uwagę. Tak? No a potem układamy kolejny bilans, czyli właśnie białko, tłuszcze i węglowodany. Na końcu podchodzimy do analizy, ja opowiem bardzo z praktyki, powiedzmy sobie, jak już kończę produkcję jadłospisu, to ja obowiązkowo muszę sprawdzić, czy ja spełniam wszystkie normy. I to nie tylko ze względów kalorycznych, nie tylko ze względu na bilans makro, czyli białka, tłuszcze, węglowodany, ale właśnie te mikrozwiązki i witaminy. To jest bardzo istotne, bo jeżeli na przykład z jakiegoś powodu mam do czynienia z osobą, u której prowadzimy eliminację, dietę eliminacyjną, bo to jest albo alergia pokarmowa, która nierzadko to się zdarza, eliminuje nam bardzo ważne grupy produktów, które wnoszą duże ilości tych funkcjonalnych związków, no to ja muszę być pewnym tego, że ja dostarczam organizmowi w mniejszym albo większym stopniu realizuję zapotrzebowania, a jeżeli go nie realizuję, to muszę dosuplementować tego pacjenta, bo nie ma innego wyjścia, bo on te związki musi dostać, prawda? I to jest podstawowa kwestia. No i teraz, jeżeli ja jako dietetyk układam jadłospis dla takiego pacjenta, to biorę pod uwagę również jego preferencje smakowe. No bo jeżeli ktoś czegoś nie lubi, no to ja muszę wiedzieć, czym to zastąpić i w związku z tym przeliczam cały czas. Program, dzisiaj mamy o tyle jeszcze dobrą sytuację, że już na kolanie tego nie robimy, jak kiedyś podczas studiów czy po studiach, kiedy jeszcze tych programów nie było. Natomiast dzisiaj my już mamy programy, które nas kontrolują i całe szczęście. Bo tak na dobrą sprawę bardzo trudno jest stworzyć dietę komplementarną. Nawet jeżeli my mamy do dyspozycji wszystkie składniki, no to bierzemy pod uwagę jeszcze nie tylko to, co nam pokazuje program, bo my użyliśmy odpowiednich składników do budowania tego jadłospisu, ale kwestia przyswajalności. Bo co z tego, że ja dostarczę wszystko, tak jak powiedzieliśmy paręnaście minut temu, ale wystarczy, że ktoś ma zaburzenia związane na przykład z refluksem, stan zapalny żołądka, albo dwunastnicy, albo stany zapalne jelita, powiedzmy sobie jelit, czy to jest jelito grube, czy to jest jelito cienkie, zdecydowanie zmienia to wszystko. No i w ten sposób komponujemy temu klientowi, pacjentowi odpowiedni jadłospis, używając, to jest moja zasada, jak najszerszej gamy produktów, żeby organizm mógł zdobyć zewsząd to, co potrzebuje, bo my mamy takie umiejętności, tylko często gasimy je niestety żywnością przetworzoną, ubogą w te składniki dietą. Tak zaczynamy komponować jadłospis.
0: Czy te, czy te produkty roślinne przetworzone są różne sznycle, niesznycle roślinne, kotleciki, takie kuleczki, niekuleczki warzywne. Czy to jest dobre?
1: No powiem tak.
0: Czytamy skład, tak?
1: Czytamy skład przede wszystkim. Dzisiaj jeszcze jest o tyle fajnie, że mamy aplikacje, które pozwalają to zrobić za nas, czyli dokonać oceny, prawda, jakości tego produktu, bo my jednocześnie widzimy w tej skali A, B, C, D, E, mówiąc bardzo obrazowo, bo to Państwo na pewno wiecie, a jeżeli nie wiecie, to rzućcie tylko okiem na produkty i większość dzisiaj tych produktów już posiada tą skalę. Więc jeżeli my widzimy, że taki produkt spełnia wymagania jakościowe, powiedzmy sobie normatywne, czyli jest na zielono, chociażby wchodzi na zielone pole, no to nawet jeżeli to jest przetworzona żywność, która ma imitować mięso, czyli typowo przeznaczona dla osób, które eliminować chcą mięso, to nie boimy się jej. Ale jest bardzo wiele takich produktów i producentów w związku z tym, którzy nie spełniają tych norm. Tam pojawia się cukier, tam pojawiają się konserwanty, tam pojawia się bardzo duża ilość soli, tam pojawiają się barwniki chemiczne, niepotrzebne zupełnie naszemu organizmowi. To jest to, co wpływa na negatywną ocenę takich produktów. Natomiast to jest znowu skala. Są te bardzo dobre, ale są też te, za które my nigdy nie powinniśmy sięgać.
0: Mhm. Czyli czytamy składy.
1: Tak.
0: Gdzie znajdziemy białko, w których roślinach? Oczywiście od razu przychodzi na myśl nam tutaj rośliny strączkowe.
1: Tak, tak jest.
0: No ale ktoś sobie pomyśli, o strączki, to będę miał wzdęcia.
1: No tak, zgadza się. Jest taka opcja oczywiście. Są one predysponujące do takich sytuacji, do
0: ekscesów.
1: Takich ekscesów. Dokładnie, dokładnie tak. Natomiast no, nie można żyć tylko nimi. Odpowiadając na pierwsze pytanie. Przede wszystkim białko, oczywiście rośliny strączkowe to jest podstawowa kwestia, prawda? Nie wszystkie możemy wprowadzać, nie tylko ze względu na wzdęcia. Soja na przykład jest niepolecana, chociaż zawiera bardzo duże ilości białka, to nie jest ona polecana w przypadku osób z zaburzeniami metabolicznymi, typu na przykład niedoczynność tarczycy, Hashimoto, trzeba na nie bardzo uważać, z zaburzeniami hormonalnymi, bo tam znowu są składniki, które mogą prowokować do niepotrzebnych zaburzeń w zakresie tego układu hormonalnego. Natomiast generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o warzywa, to są warzywa strączkowe, fasola, groch, prawda, bób, ciecierzyca, soczewica, no mamy tą soję również, mamy potem tofu, mamy nasiona niedoceniane, tak jak pestki dyni, jak słonecznik, które wcale nie małą ilość tego białka zawierają. Co prawda zdobycie tego białka z tych produktów wcale nie jest takie łatwe, prawda? Bo jeżeli my jeszcze je dobrze pogryziemy, to organizm jeszcze musi mieć odpowiednią umiejętność, żeby pozyskać z nich to białko, co nie jest łatwe, bo to są wysokobłonnikowe produkty, więc tak jak powiedzieliśmy, może to się wiązać z pewnego rodzaju problemem. No i mamy produkty zbożowe, czyli mamy kasze, które co prawda tego białka zawierają bardzo niewiele, no bo tam jest na 100 gram około 5-7 gram tego białka, ale łącząc to wszystko, jesteśmy w stanie to białko pozyskać, powiedzmy sobie, w odpowiedniej ilości. My tych warzyw jemy niemało, ale na przykład przy moim życiu treningowym nie byłbym w stanie zapewnić sobie odpowiedniej ilości tego białka, więc no, używam odżywki. Mamy odżywki białkowe oparte na produktach zwierzęcych, czyli serwatkowe białko na przykład, pochodzące od mleka, tak, wyekstrahowane z produktów mlecznych, ale mamy też białko roślinne, którego wcale nierzadko też używam. Jeżeli ktoś już funkcjonuje wegańsko, to ja nie mogę jako dietetyk mu wprowadzić odżywki białkowej opartej na serwatce właśnie.
0: Jeśli chodzi o warzywa takie, które można poddać obróbce termicznej, to nie wiem, marchewka, pietruszka, oczywiście buraki też, to tutaj gotujemy przede wszystkim. Z tym smażeniem uważamy?
1: Oczywiście, że tak. To znaczy znowu, zależy w jaki sposób, bo bardzo fajne pytanie, Marzena, bo obróbka termiczna ma tutaj ogromne znaczenie, no bo znowu zależy, na czym my usmażymy, jak długo będziemy smażyć. To jest podstawa. Produkty skrobiowe, prawda, zawierające skrobie, takie jak ziemniaki na przykład, wspaniałe warzywo. Jeszcze jeżeli wyhodowane na naszym poletku albo gdzieś z pewnego źródła, wspaniała rzecz, zawierające skrobie, a niestety skrobia nie lubi podgrzewania. Czyli jeżeli my ten ziemniak podgrzejemy w bardzo wysokiej temperaturze, czy to jest piekarnik, czy to jest smażenie tego ziemniaka, już nie daj Boże na głębokim tłuszczu frytki jakieś takie tradycyjne, no to jest bardzo duże niebezpieczeństwo i korzyść płynąca z konsumpcji tego ziemniaka jest żadna tak na dobrą sprawę, a wręcz dominują efekty uboczne, dlatego że tam tworzy się akrylamid, czyli związek bardzo toksyczny, na dzień dzisiejszy potencjalnie nawet kancerogenny, więc taki, którego my się powinniśmy bardzo obawiać. Tu trzeba uważać. Ale wracając do tych, że tak powiem, nieskrobiowych i tych nieproblematycznych. Jeżeli my podgrzejemy czy podsmażymy sobie nawet marchewkę, na tłuszczu zdrowym, w niskiej temperaturze, czyli tam 100-120 stopni, na oliwie z oliwek, uzyskamy inny smak, inną strukturę, bo nie każdy lubi miękką marchewkę ugotowaną. Ja zdecydowanie wolę, że ona jest taka trochę chrupiąca, ta marchewka, na wpół, powiedzmy sobie, przetworzona termicznie. Są osoby, które w życiu nie zjedzą gotowanej marchewki, bo ta konsystencja nie wchodzi w ogóle w poczucie ich komfortu takiego konsumpcyjnego, powiedzmy sobie. Natomiast brokuł kalafior. Nigdy nie osiągniemy takich korzyści ze spożycia surowych warzyw, jak na przykład właśnie z przetwórstwa termicznego. I na przykład brokuł jest takim fajnym tutaj przykładem, gdzie my ten brokuł powinniśmy parować. My go powinniśmy uparować, on nie powinien mieć kontaktu z wodą, dlatego że związki, które należą do jednych z najsilniejszych związków przeciwnowotworowych, przeciwutleniających, one właśnie pełni jakby uzyskujemy je w procesie parowania. A jeszcze jak do tego gorczycę dodamy, to jest taki związek, który się nazywa sulforafan, on dopiero się uaktywnia, bardzo silnie przeciwutleniający, czyli ten, który bilansuje nam właśnie, czy równoważy nam tą produkcję tych wolnych rodników, czyli tych szkodliwych dla nas substancji, jeżeli jest oczywiście za dużo, bo one też odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu naszego organizmu, ale jeżeli jest ich za dużo, bo ich za dużo wytwarzamy, albo za dużo nasz organizm przyjmuje również tych związków, bo funkcjonujemy w zanieczyszczeniu dużym, bo mamy kontakt z jakimiś tam, powiedzmy sobie, środowiskowymi zanieczyszczeniami również, albo chociażby z dymem papierosowym, który wnosi ich bardzo dużo, no to tam działanie tej gorczycy w połączeniu z brokułem dopiero uaktywnia ten sulforafan. Także no, ta wiedza się przydaje, bo każdy produkt, powiedzmy sobie, ma swoją specyfikę obróbki, żeby uzyskać jak największą wartość prozdrowotną po jego przetworzeniu.
0: Nie odkryjemy całego świata warzyw i owoców dzisiaj. Brakuje nam czasu. Dawid, dziękuję Ci serdecznie.
1: Bardzo dziękuję.
0: Myślę, że wrócimy jeszcze do tego tematu, żeby skłonić może nawet nie tyle do diety wegetariańskiej, do wegańskiej, bo to nie nasza rola, to jest wybór konsumenta, ale żeby skłonić do tego, żeby jednak jeść więcej warzyw i owoców, no bo są one w naszej diecie niezbędne.
1: Tylko jedną rzecz dopowiem. Próbujcie Państwo, bo tak jak powiedzieliśmy na początku z Marzeną, nie jest ważne, jaką Wy dietę wybieracie. Macie wybrać taką dietę, która Wam będzie najbardziej odpowiadać.
0: Tak,
1: i pod kątem preferencji, pod kątem zdrowotnym. Dlatego warto próbować. Warto wprowadzać się w różny świat, powiedzmy sobie, dietetyczny. Najmniej zachęcam do tych diet wegańskich, chociaż absolutnie nie jestem ich przeciwnikiem, bo dobrze skomponowana dieta wegańska jest naprawdę fajnym rozwiązaniem, ale jednak im mniej rygorystyczne zachowania żywieniowe, tym dają one większą gwarancję tego, że my w nich przetrwamy dłużej, a nasz organizm z tego skorzysta. Bardzo dziękuję.
0: I dziękuję bardzo. I to będzie taka podróż kulinarna, prawda? Bo
1: tak
0: przy okazji to może być taka przygoda. Będziemy odkrywać zupełnie nowe smaki i doznawali jakiejś rozkoszy podniebienia i bez podróżowania gdzieś tam, czy chodzenia po restauracjach, możemy sobie taki ciekawy świat zaserwować w naszej własnej kuchni. Dawid Dyminczuk, dietetyk kliniczny, dziękuję serdecznie.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie i dużo zdrowia życzę.
0: Dziękujemy, a ja z Państwem słyszę się po godzinie 14:00.

0: Reklama.
1: Te systemy przesuwne kaplicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
2: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kaplicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
1: Serio? Ale jak?
2: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
3: Sąsiedzki rabat od kaplicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kaplica.pl.
2: Kaplica. Zaufanie na lata.
0: Po reklamie.
4: To Radio Opole, słuchacie nas w sobotę 2 maja, czyli w dzień flagi RP. Dziś w kalendarzu świąt nietypowych, także dzień grilla. To nie może być przypadek. Czas na kolejne wiadomości. Jest godzina 14. Podczas uroczystości na Placu Zamkowym w Warszawie prezydent podkreślał znaczenie flagi państwowej.
5: To symbol wypełniony wspomnieniem wielu wieków.
4: Mickiewicz kontra Anioły. W Kluczborku trwa walka o trzecie miejsce siatkarskiej pierwszej ligi.
6: Wiadomości Radia Opole.
4: I od Warszawy zaczynamy. To najważniejszy punkt odniesienia dla naszej misji i pracy. Tak w czasie obchodów Dnia Flagi RP mówił prezydent Karol Nawrocki. Podkreślił, że biało-czerwona flaga jest symbolem budowania wspólnoty narodowej.
5: Flaga przemawia do nas każdego dnia. Jest to symbol wypełniony wspomnieniem wielu wieków budowania narodowej wspólnoty. Zamknięta w nim jest i radość, i nadzieja, ale też walka, cierpienie, suwerenność, wolność, ale także tęsknota za utraconą wolnością i niepodległością.
4: Przypadający dziś dzień flagi obchodzimy od 2004 roku.
6: Tu są wiadomości Radio Opole.
4: Kwatera główna NATO wyjaśnia ze Stanami Zjednoczonymi szczegóły planów dotyczących wycofania części amerykańskich wojsk z Niemiec. Jak wiecie z wiadomości, administracja Donalda Trumpa chce wycofać zza Odry około 5000 żołnierzy. Więcej na ten temat wie Beata Płomecka.
7: Europa musi inwestować więcej w obronność i wziąć większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo, napisała na portalu X rzeczniczka NATO. Alison Hart zaznaczyła, że są widoczne postępy, odkąd sojusznicy zgodzili się na przeznaczanie co najmniej 5% PKB na obronność. Jesteśmy przekonani o naszej zdolności do zapewniania odstraszania i obrony w miarę budowania silniejszej Europy w ramach silniejszego NATO, dodała rzeczniczka sojuszu.
4: Tymczasem za wschodnią granicą siły rosyjskie zbliżają się do miasta Konstantynówka w obwodzie donieckim na Ukrainie. Według głównodowodzącego ukraińskiej armii Rosjanie chcą zająć pozycję przy pasie umocnień na wschodzie kraju. Według ukraińskiego projektu Deep State Rosjanie są około kilometra na południe od Konstantynówki. Jedna osoba zginęła, a kolejna doznała ciężkich poparzeń w wyniku tragicznego wybuchu gazu w powiecie wieluńskim w Łódzkiem. Ofiara śmiertelna to nastolatka.
6: Najważniejsze sprawy opolszczyzny.
4: Zakończyły się próby obciążeniowe estakady obok Centrum Usług Publicznych w Opolu. W ich trakcie na obienitki wiaduktu wjechało po 6 ciężarówek. Każda z nich miała około 35 ton ładunku, mówi Mariusz Chałupnik z Miejskiego Zarządu Dróg.
8: Dzięki temu można było sprawdzić, jak zachowuje się nowy wiadukt, gdy pojawi się na nim tak duży ciężar. Wszystko przebiegło zgodnie z planem, a obiekt zachowywał się zgodnie z wyliczeniami i modelami założonymi w projekcie. Ponadto wykonano próby dynamiczne z poruszającym się pojazdem.
4: Estakada ma zostać oddana do użytku w czerwcu.
6: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
4: Wracamy do Kluczborka, gdzie trwa trzeci set meczu o trzecie miejsce siatkarskiej pierwszej ligi. Mickiewicz podejmuje w nim Anioły z Torunia. Czy siatkarze z Kluczborka są bliżej kolejnego medalu? Czym mogliby znów napisać historię? To wie Kuba Biel.
9: Pierwszy set dla Kluczborka 25-21. W drugim zaczęło się tak, że Mickiewicz mógł poczuć, że idzie w dobrym kierunku. Szybkie 2-0, ale chwilę później Anioły przypomniały sobie, że nie przeleciały do Kluczborka na wycieczkę krajoznawczą i zaczęły grać. W drugim secie cały czas Mickiewicz w pogoni, no i ostatecznie lepsze Anioły Toruń 25-23. Set trzeci, podrażnieni Kluczborczanie rozpoczęli od 4-1. Później Anioły odwróciły ten spektakl i długo prowadziły, ale teraz w końcówce seta 19-18 dla Mickiewicza Kluczbork, no i emocje tutaj rosną. Sprawdzamy kolejną akcję, zaczyna Janus od dobrej zagrywki, przyjmuje to zawodnik Aniołów Toruń i punkt 19, czyli remis. Tutaj będzie na żyletki, tutaj wszystko będzie decydowało się w końcówkach. Na razie w setach 1-1, w secie trzecim 19-19.
4: Kuba Biel, dziękujemy. Jeszcze zaproszenie na wyjątkowe wydarzenie pojutrze. jutrze o 19:00 w Filharmonii Opolskiej koncert charytatywny Bractwa Świętego Minimalizmu. Wydarzenie upamiętni Jacka Milcarka. Jego celem jest również wsparcie leczenia Marzeny Milcarek. Na scenie wystąpią artyści z całej Polski, prezentując muzykę inspirowaną jazzem, poezją i folklorem. W trakcie będzie prowadzona zbiórka na rzecz chorej dziennikarki Radia Opole. Bezpłatne zaproszenia można odebrać w kasie Filharmonii. Ich liczba jest ograniczona.
6: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
2: Pogoda.
4: Ograniczona jest także wartość, której spodziewamy się dziś na opolskich termometrach. Ta wynosi 24 stopnie, no i niewiele nam do niej brakuje. Zaledwie jednego stopnia. Jutro jeszcze cieplej, bo do stopni 26, tak prognozują synoptycy IMGW. Deszczu zarówno dziś, jak i w niedzielę się nie spodziewamy. Na niebie chmur też bardzo mało. Od czasu do czasu tylko delikatny wiaterek może na nas, myślę, bardzo pozytywnie działać, bo może niektórym będzie trochę za ciepło. I to ostatnia informacja, którą miałem dziś do przekazania. Za niespełna godzinę przywita się z wami Roman Juranek.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: jest!
1: Zdrabki i gry Lotto
0: są!
2: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, poszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
5: Po reklamie.

0: Rozpoczynamy drugą godzinę audycji ze Zdrowiem Ci do twarzy. Marzena Śmierciak zapraszam, a przede mną w studiu przy mikrofonie nowy gość Agata Piwowarczyk. Dzień dobry, cześć.
1: Witam serdecznie Ciebie i radiosłuchaczy.
0: Psycholog, psychoterapeutka i z naszą specjalistką będziemy się w tej godzinie, tak jak zapowiadałam w pierwszej, na samym początku, będziemy odpoczywać. Nic nie robić, siedzieć. Nie, będziemy siedzieć, ale nie będziemy.
1: Przygotujemy się, może zaczniemy się przygotowywać do odpoczynku, trochę go sobie uświadomimy sobie może potrzeby odpoczynku.
0: No właśnie, mamy długi weekend, długi, niedługi, trochę oszukany,
1: dłuższy.
0: Tak? Ale trzeba wykorzystywać takie momenty, żeby odpoczywać. Tylko czy my odpoczywamy we właściwy sposób? Czy rzeczywiście potrafimy zregenerować i nasz umysł, i nasze ciało? No bo jak jedno jest zmęczone, to drugie też nie będzie funkcjonować dobrze i to działa w dwie strony. Czym jest zmęczenie psychiczne? Jak wypoczywać psychicznie? Jakie te formy są właściwe dla wypoczynku psychicznego? O to wszystko będę Ciebie pytać. To może zacznijmy od tego zmęczenia psychicznego. Jesteśmy w dzisiejszych czasach bardziej zmęczeni psychicznie niż wcześniej, 20, 30, 40 lat temu. Nasze mamy, dziadkowie, ojcowie, oni byli mniej zmęczeni psychicznie, czy my jesteśmy bardziej, czy nie da się tego porównać?
1: Czasy się zmieniają, więc jak teraz Ciebie słucham, odnoszę wrażenie, że z pewnością zmęczeni jesteśmy i możemy być, ale może tak jak czasy się zmieniają, to my po prostu jesteśmy zmęczeni inaczej, albo jesteśmy zmęczeni czym innym, ponieważ czym innym nas ten świat karmi, czy co, prawda, po co innego my sięgamy, a też symboliczne jest to, co mówisz, bardzo naturalnie przechodząc od sfery ciała do sfery psychicznej, prawda, że tak jak nasze ciała funkcjonują w pewnym rytmie i też nasze ciała są zmęczone, tak samo na pewno nasza psychika też funkcjonuje w pewnym rytmie i też jesteśmy psychicznie zmęczeni, ale też jest to, może być zmęczenie, które jest trudniej zauważalne, zmęczenie, które się po prostu nawarstwia.
0: Może być też tak, że jesteśmy zmęczeni, ale nie mamy wyjścia, a może nam się wydaje, że nie mamy wyjścia i musimy cały czas działać na takich wysokich obrotach.
1: Ja gdzieś mam taką nadzieję, że wyjście mamy zawsze. Wyjście przynajmniej takie, żeby sobie potrzebę uświadomić i jakoś skorzystać z tego odpoczynku, niekoniecznie zmieniając kontekst, bo może to jest istotne, prawda? Że jak myślimy o zmęczeniu psychicznym, o wypaleniu zawodowym, czy o zmęczeniu jakąś intensywną rolą, czy rozdziałem życia, to takie naturalne tendencje, które mogą przychodzić do głowy, to jest po prostu coś radykalnie zmienić, odsunąć się, albo wyczekać do weekendu, do wakacji, a myślę, że ten czas na odpoczynek jest po prostu zawsze, tu i teraz.
0: Tylko my musimy sobie to zorganizować.
1: Uświadomić, zorganizować, zaopiekować, może nawet niekoniecznie na jakimś radykalnym poziomie, tylko tak jak nasze ciało, oczywiście, żeby się zregenerować, potrzebuje jakiegoś, prawda, co najmniej nocy. No może od tego wyjdźmy, prawda? Czego potrzebuje nasze ciało? I może to też być taką analogią, wskaźnikiem, bo żyjemy w naszych ciałach, też się przez nie wyrażamy, ale też nasze ciało jest dla nas potem źródłem informacji na temat zmęczenia fizycznego, a też to zmęczenie psychiczne też się poprzez ciało wyraża.
0: Myślę, bo tu nie chodzi o to, żeby teraz jechać do spa gdzieś, wydawać pieniądze, możemy nie mieć takich możliwości. Niech to będzie spacer po pracy albo taki dobry sen, na co zwracasz uwagę, nie?
1: Tak, tak. Ja w ogóle myślę, że w tym rytmie dobowym bardzo dużo się zadziewa i tak jak nasze organizmy potrzebują, po prostu potrzebują snu. Dla kogoś to może być drzemka w ciągu dnia, dla kogoś to jest po prostu takie no, bazowe i też uznajmy to, że te 7-9 godzin to jest naprawdę podstawa w rytmie dobowym, żeby zregenerować ciało. Szczególnie, że te objawy zmęczenia psychicznego też się będą wyrażały poprzez ciało. Także świadomość naszego ciała, uważność na to, jakie sygnały nam ono wysyła, też może nas prowadzić do źródła. I może to być najzwyczajniejsze w świecie zmęczenie fizyczne, albo trochę w szerszym kontekście zmęczenie psychiczne i zakłócenia snu, czy te przejawy, prawda, jakiegoś snu, który nie jest efektywny, albo snu, który jest, nie wiem, przerywany, lub sen, w który trudno zapaść, może być też wskaźnikiem zmęczenia psychicznego.
0: A no właśnie.
1: Więc może żeby to sobie w ogóle poszerzmy, prawda, tak w kilku słowach, żeby też zobaczyć się w tym, czy Państwo tutaj przed radioodbiornikami, czy w ogóle mój stan jest na przykład na takim poziomie podstawowym, czy jest bardziej zmęczeniem fizycznym, czy takim zmęczeniem też może troszkę szerszym, psychicznym. Bo zmęczenie fizyczne myślę, że jesteśmy sobie w stanie jakoś łatwiej w sobie zlokalizować, a do tego zmęczenia psychicznego pewnie by warto jeszcze tutaj dopiąć problemy z motywacją, zniechęcenie, ale też na szerszym poziomie takim relacji międzyludzkich, izolacja. Także paradoksalnie ten jakiś trud bycia ze sobą jeszcze może niestety sprzyjać wycofaniu społecznemu, co tak naprawdę jeszcze niestety pogłębia te, prawda, jakieś braki, wahania emocji. Mhm. stany somatyczne, których też pewnie część z nas może być świadoma, ale niekoniecznie jesteśmy w stanie powiązać, że ból głowy czy jakieś inne napięcia, które wychodzą z ciała, tak naprawdę mają źródło gdzie indziej, niekoniecznie w ciele, bo nie w chorobie, prawda, bo somatyka to jeszcze nie jest choroba. No i ta cała sfera tych funkcji poznawczych, kłopotów związanych ze sferą myślenia, która też może być związana bazowo z ciałem, ze zwyczajnym zmęczeniem, ale też ze zmęczeniem psychicznym, bo jak weźmiemy pod uwagę trudności, czy wymienimy sobie problemy z koncentracją, jakieś kłopoty w takiej bazowej decyzyjności, czy zachwiania pamięci, to też naszą uwagę może przykuć, prawda, i ciało, i psychika. Myślę, że jedno i drugie, a może po prostu jest to jakiś przejaw zmęczenia psychicznego.
0: Teraz sobie myślę, ile radiosłuchaczek i radiosłuchaczy pomyślało sobie, ojej, ja to mam, ciężko mi się zasypia, albo mój sen jest niespokojny, bo tutaj mówimy o tym, że trzeba się wysypiać, ale kiedy te myśli pędzą, mamy coś stresującego, to czasami trudno spać i się wybudzamy. Do tego rozdrażnienie, nerwowe reakcje na bliskich, no bo w pracy nie wypada, to na przykład w domu gdzieś tam uwalniamy te nasze stłamszone emocje, zaburzenia koncentracji, pamięci, bóle brzucha, bóle głowy. No rzeczywiście, tak, ciało wysyła sygnały, że jesteśmy zmęczeni psychicznie. Mm-hmm. I to są te sygnały, tak?
1: To są te sygnały i teraz pewnie ciąg dalszy, prawda? Jaka będzie na to odpowiedź? Bo oczywiście to może zasmucić, to może też przygnębić. Zobaczenie tego, czy w ogóle przejrzenie się w tym, że także jakaś dana osoba naprawdę może tego doświadczać i że to jest dość trudne, że to jest trudne doświadczenie. Ale jeżeli potraktujemy to jako źródło informacji o sobie samym, w ogóle to może dać takie, to może by to być samym w sobie potencjalnie konstruktywne, narzędziem do tego, żeby zobaczyć, okej, to jest o mnie. To jest trudne, ale w związku z tym, co ja na to, prawda?
0: No dobrze, ale jak ktoś powie, okej, to jest o mnie, ja to mam, ale mam taką pracę i taką sytuację, że nie jestem w stanie tego zmienić. Tak może ktoś odpowiedzieć.
1: Zawsze jest ryzyko pewnego impasu, prawda? I takiego pogłębionego kryzysu, do którego też dochodzi jakieś takie też zablokowanie na poziomie sposobu myślenia i takiej też niewiary w swoje siły. Ale może wyjdźmy od takiego bazowego, od takiego może... Jeszcze tego może kryzysu niższego rzędu. Oczywiście, no może powiem na marginesie, że jeżeli zmęczenie, frustracje, ale też no te sygnały, prawda, z ciała i z różnych warstw funkcjonowania są tak obfite i że osoba znajduje się w sytuacji, w która jakoś jej zasoby przekracza i że tej nadziei na wyjście brakuje, to oczywiście może bezpieczniejsze będzie porozmawianie z kimś zaufanym, odciążenie siebie włącznie z konsultacją u specjalisty po to, żeby zaopiekować się tym i w ogóle zobaczyć, czy to jest coś, nad czym ja mogę popracować, chociażby przez samą możliwość opowiedzenia o tym w bezpiecznej atmosferze i ta sama ulga, którą na pewno mi to przyniesie, czy to sprawi, że ja funkcjonuję lepiej i pójdę dalej w życiu i to wystarczy, czy może to zmęczenie jest w ogóle źródłem informacji o jakichś innych sfrustrowanych obszarach i że na przykład może bardziej konsekwentna praca, prawda, trochę dłuższe wsparcie będzie potrzebne, żeby się tym zaopiekować, ale dzisiaj myślę, spokojnie możemy uznać, że pewnie większość z nas, prawda, funkcjonując w takim, a nie innym świecie, narażeni jesteśmy na różne wymiary zmęczenia fizycznego i psychicznego, w ogóle obejrzenie siebie w tych obszarach, które ono dotyka, może po prostu uznać sam fakt, że też nie jesteśmy wobec tego nieprzemakalni. A w związku z tym zaczniemy zastanawiać się, jak się tym zaopiekować, w związku z tym, co nam służy, a co nam nie służy, żebyśmy doprowadzili siebie, mogli siebie świadomie doprowadzić do jakiegoś takiego bazowego, nawet choćby otwarcia na wypoczynek, prawda? A potem bardziej diagnostyczne jest to, czy ja mając dostęp do snu, czy mając dostęp do różnych, do takiej świadomości, co mi służy w odpoczynku, a co mi nie służy, czy czerpiąc z tego, jestem w stanie funkcjonować na jako tak o satysfakcjonującym poziomie, czy może blokady, prawda, w ciele, w somatyce, czy w sferach poznawczych są tak głębokie, że potrzebne będzie wsparcie, a przynajmniej konsultacja u specjalisty, żeby to rozróżnić i znowuż kolejnym źródłem informacji uspokoić swoje wnętrze i no, albo zaopiekować się w sposób bardziej zorganizowany, albo po prostu pomóc sobie samemu, bo wszystkie wyjścia są no trochę jak taca, z której możemy czerpać.
0: Agatko, wykorzystamy twoją wiedzę tu i teraz i twoją obecność w audycji. Za chwileczkę będę pytać o to, co nam służy, a co nam nie służy, jak wypoczywać psychicznie, jak uciekać przed tymi nadmiernymi bodźcami, i nie będą to wyjazdy na jakieś wycieczki odległe, chociaż oczywiście fajnie by było, ale tutaj, tu i teraz też możemy wypocząć, tylko musimy umieć to zrobić.
1: Powinniśmy wypocząć, także może to, czym dzisiaj się zajmujemy, może jakoś tak sobie roboczo nazwiemy profilaktyką, prawda? Bo jest to coś, do czego konieczne jest sięganie, tak samo jak no nie można spać, no chyba, że ma się lat do 18, ale to tego już prawie nie pamiętamy. Oczywiście można sobie powiedzieć w poniedziałek, że wyśpię się w weekend, ale też dobrze wiemy, szczególnie też pewnie z perspektywy osób dorosłych, że tego robić swojemu ciału nie powinniśmy, prawda? I że jednak to ciało nas tutaj wysyła do tych ram rytmu dobowego. To samo jest z psychiką, prawda? My nie możemy też powiedzieć sobie, poczekam do weekendu, czy poczekam do wakacji. Też oczywiście możemy to robić, tylko też pytanie, jakie będą tego koszta, a może jeszcze inaczej. Może po prostu ta profilaktyka będzie taką inspiracją dla nas, zobaczeniem tego, jakie mogę mieć, przeżywać korzyści, czy po prostu jaką jakość życia mogę mieć, jeśli potraktuję różne, prawda? Jakieś takie zalecenia wobec ciała, czy wobec obszarów psychicznych, i będę się do nich odnosić, nie traktując tego jako rewolucji, ale też nie czekając na jakieś wielkie wydarzenia. Bo jeżeli nie jesteśmy na nie przygotowani, to one mogą też być paradoksalnie rozczarowujące, bo samo spa, czy samo odcięcie, czy sama, przepraszam bardzo, ale sprowadzenie odpoczynku do imprezy, do robienia czegoś takiego spektakularnego, jeżeli ono nie odpowie na potrzebę, to też nie przyniesie tej właściwej ciału i duszy odpowiedzi, czyli odpoczynku.
0: To będzie chwilowe. To o tej profilaktyce za moment. Przypomnę, gościem audycji jest psycholog, psychoterapeutka Agata Piwowarczyk. Proszę z nami pozostać.

0: Gościem audycji jest psycholog, psychoterapeutka Agata Piwowarczyk, z którą odpoczywamy w długi weekend. Zaczęłyśmy od rozmowy na temat zmęczenia psychicznego. Co pogłębia nasze zmęczenie psychiczne? Oczywiście praca, dom, te codzienne obowiązki, ale co my sobie jeszcze dokładamy?
1: Bardziej myślę o tym trochę tak przewrotnie, czego sobie nie odkładamy.
0: Dobra.
1: Odkładamy odpoczynek, to znaczy, że te role, one, każdy z nas ma jakieś role, więc jakoś będzie mi trudno to uogólnić do poziomu każdego z nas, ale z pewnością taki już poziom zmęczenia, czy to fizycznego, czy psychicznego, jest jakąś ważną informacją o pewnej deprywacji, o pewnym braku, prawda? Także na takim bazowym, psychoterapeutycznym poziomie, bo do tego najchętniej się odnoszę, jest ta potrzeba zaopiekowania, ale zanim się jesteśmy w stanie jakąś częścią siebie zaopiekować, to przede wszystkim potrzebujemy daną potrzebę zauważyć, prawda? Albo może jeszcze bardziej, jeszcze idąc wcześniej, jakoś dotknąć tej frustracji, zauważyć ten brak czegoś, prawda? A jednocześnie uznanie tej potrzeby jako wystarczająco ważnej. Także jeżeli komuś, wychodząc z prostej analogii, jeżeli komuś, prawda, pogłębia się zmęczenie fizyczne, no to odpowiedzi możemy szukać w ciele, prawda? I zrozumieć i zobaczyć, jak nie wypoczywam, skoro jestem coraz bardziej fizycznie zmęczona. I tutaj będziemy się pewnie skłaniać wtedy do rytmu dobowego, do snu, do tego, co się dzieje, prawda, z brakiem regeneracji, że ona nie, po drodze nie występując, pogłębia ciało czy osobę w zmęczeniu fizycznym. Ja bym pewnie tutaj tych samych kategorii mogła używać w zmęczeniu psychicznym, prawda, czyli właśnie jak nie wypoczywam, że to znużenie się nasila. No i oczywiście chcemy wypoczywać i tak też tytułujesz naszą rozmowę dzisiaj. Też bym tego oczywiście każdemu z Państwa i nam życzyła, żebyśmy aktywnie wypoczywali, ale drogi do rozwiązań są często kręte i może często też być tak, żeby w ogóle zrozumieć, co się dzieje, że nie wypoczywam, to pewnie dotkniemy też tych rzeczy, po które sięgamy, a które wypoczynkowi nie służą.
0: No dobra, no to właśnie, przejdźmy do tych konkretów. Co nam nie służy? Może zacznijmy od tego, bo chciałam dopytać, a co nam służy? Co nam nie służy? Właśnie wracam do tego pytania, co my sobie na co dzień dokładamy? Nie wiem, nie dość, że mamy dużo obowiązków takich codziennych, dużo spraw związanych z, nie wiem, z prowadzeniem domu, z pracą na głowie, a na przykład jeszcze do tego potem jakieś seriale, nie wiem, telewizja informacyjna, może tutaj też tak się przybodźcowujemy.
1: To przytłoczenie informacyjne myślę, że jest w ogóle ważnym, zawsze ważnym zjawiskiem, w ogóle świadomość ekranu, tego jak ekran, szczególnie mały, prawda, szczególnie mały ekran, jakim on jest źródłem zaburzeń snu, zaburzeń koncentracji, jakim jest źródłem naprawdę bardzo poważnych kłopotów i źródłem właśnie uzależnień.
0: Bo to się wydaje takie niewinne, że my sobie patrzymy w ten ekranik, wyświetlają nam się jakieś tam śmieszne filmiki albo oglądamy jakiś serial, nie wiem, na laptopie.
1: I czas leci.
0: I wydaje się, że nic takiego, dobra, zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić, oglądamy sobie coś dla przyjemności. No. I ktoś by powiedział, ale to jest odpoczynek.
1: Właśnie, tak sobie myślę, że te rzeczy, które przynoszą ulgę, one też nie zawsze koją. I to, co pewnie, po co też część z osób sięga, prawda, ekran, używka, że one owszem są powszechne i są dostępne,
0: i są,
1: ale z jakiegoś powodu
0: łatwo dostępne.
1: Są łatwe, bo nie wymagają wysiłku, prawda, bo tak jak my mówimy, rozmawiamy o odpoczynku, a tak naprawdę mówimy o sztuce wypoczynku, o pewnym uświadomieniu sobie, prawda, jak możemy wypoczywać, bo to są rzeczy, ten, nie wiem, ekran, nie wiem, czy stwarza się zjawisku pokoju, nie wiem, pokoje gniewu, miejsca, gdzie można odreagować, gdzie można wyrzucić swoją frustrację.
0: Są takie pokoje gniewu, tak?
1: Tak. Czy są seriale, czy są, prawda, czy są jakieś takie strategie, nie wiem, wycofania się, po prostu nie omawiania swoich problemów, prawda, czy są używki. Jest cała grupa zachowań, czy trudu, który podejmujemy, który doraźnie przyniesie ulgę, ale nie ukoi. To jest to, co robią używki, prawda? Bo one mogą znieczulić, ale one de facto nie tylko nie rozwiążą problemu, ale w gruncie rzeczy kolejny dzień przyniosą z jeszcze większym bagażem doświadczeń. I może w gruncie rzeczy alkohol też być tutaj taką, niestety dobrą analogią tego, że coś, co wydaje się, że pomaga, jest tak naprawdę destrukcją. A jeżeli mówimy o uzależnieniu, to mam taką nadzieję, że dla większości z Państwa już ta świadomość tego, jakim zagrożeniem jest ekran, jest jednak znana, prawda? To, że nie stosujemy się do tego, że jakoś nie wyciągamy może wniosków z tego, to jest inny temat. Ale ten łatwy odpoczynek, prawda, związany z ekranem, czy z innymi używkami, bo potraktujmy to może w ciągu, jest czymś dostępnym, ale nie jest tym, czego potrzebuje nasza psychika. Nawet jeżeli nam się wydaje, że nasz organizm się wycisza. Jest wiele badań, które pokazują ogrom zakłóceń, które wywołuje ekran, prawda, które są związane z zakłóceniami snu, więc myślę, że tutaj warto tutaj o tym wspomnieć, żeby uczulić każdego z nas, że to są rzeczy, które po prostu absolutnie nie służą wypoczynkowi, ani fizycznemu, ani psychicznemu, a to jest absolutnie ze sobą sprzężone.
0: Mhm. A dlaczego musimy wypoczywać psychicznie? Bo może ktoś lubi dużo robić, żeby się dużo działo, taką ma naturę, taki temperament. Dlaczego to jest takie istotne?
1: Próg każdego z nas jest inny. Zarówno próg ciała, jak i próg psychiki. Tylko pytanie po prostu, czy ten naturalny wigor, czy ta potrzeba adrenaliny, czy ona się wpisuje w jakieś takie tendencje charakterologiczne, czy jest po prostu czyjąś potrzebą, którą można realizować w sposób zdrowy, czy jest to już przekraczanie, prawda, ciała i psychiki. Więc to jest pytanie moim zdaniem tak ważne, jak ważne jest zagadnienie odpoczynku fizycznego, prawda, czyli tej regeneracji, niech będzie w rytmie dobowym. Mhm. A odpoczynek czy zmęczenie psychiczne tak naprawdę poznamy po objawach, po sygnałach, prawda, jeżeli rośnie, prawda, frustracja, jeżeli dochodzi do pewnego jakiegoś zakłócenia poznawczego, czy poczucia znużenia, zmęczenia, czy nawet sygnałów, które ktoś mógłby uznać za nim, za kryzys, za ogólne znużenie, no to niech to będzie taka mała lampka alarmowa, że może nie dzieje się jeszcze nic jakiegoś dramatycznego, prawda, chorobowego, ale że ciało, prawda, czy różne wymiary naszego funkcjonowania wysyłają nam sygnały, zaopiekuj się sobą.
0: Tak, to jest taki konieczne moment, że my wiemy, że my czujemy, tak?
1: Wyczuwamy.
0: Że, tak, że wyczuwamy, że jesteśmy, i przecież każdy chyba chociaż raz w życiu powiedział, ale jestem zmęczona psychicznie, mam wszystkiego dosyć. My to wyczuwamy. No właśnie, tylko co z tym zrobić? Jak wypoczywać psychicznie? To jak wypoczywać? To może już przejdziemy teraz do tego momentu.
1: Tak. No myślę, że to w ogóle tak, ten wstęp, on jest o tyle ważny, że żeby zauważyć jakąś potrzebę, trzeba też nazwać, prawda, koszta jej frustracji, więc może tak, warto będzie czy w tej, czy w innych momentach, prawda, po prostu odsyłać ludzi na dietę informacyjną, uczyć pewnego...
0: informacyjna, tak?
1: Pewnego, spotkałam się ostatnio z tym pojęciem, sama go nie ukułam, ale myślę, że tak jak fizycznym, tak jak pewnie pewną bazą fizycznego odpoczynku jest znalezienie się w sypialni, po prostu wyizolowanie się fizyczne, po prostu wyizolowanie światła, dźwięku, osób, wszystkiego, co sprawi, że stwarzam sobie warunki do snu. Tak samo potrzebujemy aktywnie stworzyć sobie warunki, żeby się odsunąć nie tylko od pracy, nie tylko od innych intensywnych ról, ale żeby w ogóle naprawdę ten układ nerwowy wprowadzić w stan spokoju, to też potrzebujemy nadać pewne ramy, no tym, co do nas dopływa. Myślę, że niech to będzie po prostu ekran, czy informacje, które po prostu no my bierzemy, które nas atakują, ale też które my aktywnie bierzemy lub którym się jakoś możemy świadomie przeciwstawić. Nadal uważam, że możemy.
0: Dobrze, to w takim razie od czego zacząć ten wypoczynek psychiczny?
1: Każdy z nas ma swoje takie indywidualne zasoby, takie indywidualne klucze, prawda?
0: Bo tutaj jedną podpowiedź już mamy. Sypialnia, odcinamy się od wszystkiego, wyciszamy się, przygotowujemy się do snu i też staramy się utrzymywać ten rytm dobowy, żeby na przykład nie przekraczać tego czasu, kiedy mamy potrzebę snu, no bo potem jak to będzie północ, pierwsza w nocy, druga, to już trudniej nam zasnąć, tak? Jeżeli o 22 organizm mówi, że chce spać, to idźmy spać, spróbujmy tak to właśnie zrobić, żeby mieć siły na następny dzień. Rzeczywiście lepiej się poczujemy, jak my będziemy wyspani. No to też wszyscy wiemy, a z tym snem no niestety tak różnie bywa. Ale tu już właśnie dałaś pierwszą wskazówkę, sypialnia, higiena snu, tak się to poprawnie nazywa. Co w ciągu dnia możemy dla siebie robić?
1: Tak, no niektórzy uważają, że nawet takie mikro przerwy w ciągu dnia, takie, jeżeli ktoś lubi i potrzebuje zapaść sobie, tak, uciąć sobie małą drzemkę w ciągu dnia, że nawet taki kwadrans popołudniowej czy dziennej drzemki może niezwykle na dobre kilka godzin zregenerować organizm. Także ten sen to jest też coś więcej niż tylko ta noc, a w ogóle robienie sobie przerw. Okej, ale to jest ciało, ale też żeby troszeczkę też tutaj uważnić tę sferę psychiczną,
0: To nie dokładamy sobie na przykład tych informacji, czyli tak. Trzymamy się tej diety informacyjnej, o której wspomniałaś.
1: Tak.
0: Nie tylko dietę na talerzu utrzymujemy.
1: Ale ona też.
0: To też,
1: ona
0: tak.
1: Też jest tak. Ważna. Właśnie, bo kiedy mówimy o używkach, nie wspomniałam też o cukrze. To też jest taki, myślę, ważny temat, że coś właśnie, bo tak jak, i nie mówię tylko o alkoholu w takim bardzo destrukcyjnym wymiarze, po prostu i ilościach czy konsekwencjach, ale tak naprawdę nawet niewielka ilość, prawda, nikotyny, alkoholu czy cukru jest czymś, co przynosi ulgę, ale tak jak mówię, ostatecznie nie odpowiada. To też nie mówię o tym, że te wszystkie substancje są pewnie złe i wymagają całkowitego odcięcia, niemniej, jeżeli one służą uldze, to nie tylko nie ukoją, ale będą też dla organizmu niestety źródłem pokusy, która uzależnia. To jest w ogóle problem cukru i alkoholu. Że jeżeli sięgamy, jeżeli jakoś go włączamy, czy prawda, no nie odcinamy całkowicie od diety, ale to służy jakiejś, nie wiem, jakiemuś urozmaiceniu, czy nie wiem, walorom smakowym, czy degustacyjnym, to samo w sobie to nie musi być złe narzędzie, ale jeżeli używamy, jeżeli wysyłamy taki organizm, taki sygnał naszemu organizmu, że spożywam więcej cukru, żeby się pocieszyć, to ta ścieżka tak naprawdę neuronalna, ona sprzyja uzależnieniu. Ja już nie mówię o alkoholu, którego
0: tak,
1: tutaj
0: tak,
1: wpływ jest niestety ewidentny, ale że w ogóle zagrożenie tym nałogowe polega na takim też sygnałom, na wysyłaniu takim sygnałom sobie, że coś ma ukoić, coś, co nie jest ostatecznie źródłem ukojenia. Dlatego ten odpoczynek fizyczny, czy w ogóle zdrowa dieta, no ruch, natura, czy w ogóle takie różne przerwy w ciągu dnia, one mogą być takim źródłem dostępu nie tylko do naszego ciała, ale do naszej psychiki, oddech. Czy my w ogóle jesteśmy świadomi swojego oddechu? Czy możemy się zatrzymać teraz, prawda, na chwilę? Dużo mówimy. Czy możemy się zatrzymać? Mogę cię zatrzymać na chwilkę?
0: Tak, to zróbmy teraz pauzę.
1: Dobrze.
0: Posłuchamy sobie piosenki. Bo rozumiem, że coś szykujesz z oddechem, tak?
1: Chcę ci też pokazać, mogę też ci pokazać.
0: To za chwileczkę, dobrze?
1: Jak można, tak, w ogóle opowiedzieć o tym, a też pokazać, jak siebie zatrzymać, bo też omawiając to, co nas zatrzymuje, co nas tak naprawdę nie zatrzymuje, cały czas pozostajemy w tej sferze poznawczej, prawda? No jesteśmy na poziomie kwestii problematycznych, czy kwestii inspiracji, cały czas szukamy, prawda? A tak naprawdę do odpoczynku potrzebny jest odpoczynek, a do zatrzymania potrzebne jest zatrzymanie. Możemy zatrzymać się dzisiaj wspólnie, mogę też przeprowadzić cię przez
0: dobrze,
1: taką...
0: świetny pomysł, to zatrzymamy się za moment.
1: Dobrze.
0: Zatrzymujemy w tej chwili naszą rozmowę, pauzujemy ją i wracamy za chwileczkę tutaj do studia i będziemy się zatrzymywać, tak? Jak się zatrzymać? Właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Jak się zatrzymać w tym życiowym biegu? Ze mną w studiu psycholog, psychoterapeutka Agata Piwowarczyk. Proszę z nami pozostać i się zatrzymać. Chcę.

0: Ze mną w studiu cały czas psycholog, psychoterapeutka Agata Piwowarczyk, która uczy nas wypoczynku, jak wypoczywać psychicznie, czym jest zmęczenie psychiczne, jakie sygnały wysyła nasz umysł, nasze ciało. Agatko, w takim razie zatrzymujemy się. Powiedziałaś w drugiej części, że musimy się zatrzymać. To jak się zatrzymać tu i teraz? Mamy na to czas w końcu, bo jest długi majowy weekend, więc już nie ma wymówek, że ja nie mam czasu się zatrzymywać. Zatrzymujemy się, tylko jak to zrobić?
1: Świadomie. Chyba w ogóle samo to nazwanie tego, nawet może wprowadzenie pewnej dyrektywności, powiedzenie sobie stop, wymaga pewnego wzięcia odpowiedzialności. Tak jak pewnym znakiem stop może być, prawda, wylogowanie się, wyłączenie, prawda, wyłączenie się z sieci, to pewnym też takim jasnym sygnałem jest też powiedzenie sobie po prostu stop i na przykład skierowanie życzliwej uwagi na swoim wnętrzu.
0: Bo ja tak na chwilkę wtrącę, bo my często, wydaje nam się, że nie można, bo są zobowiązania, bo tyle terminów, bo tu trzeba być, tam trzeba być, to trzeba zrobić. Ale jak my sobie naprawdę kategorycznie powiemy stop, to nagle się może okazać, bo oczywiście są różne sytuacje, nie chcę generalizować, trochę generalizuję, ale rzeczywiście często tak jest, że jak my sobie naprawdę powiemy stop, to udaje się to zrobić.
1: Ja mam takie wrażenie, że to, co teraz cytujesz, to tak naprawdę są wymówki. Ja taki też mówię o tym z życzliwością, takie wymówki bezsilnego głosu, który w gruncie rzeczy do końca nie wie, po jakie narzędzia sięgnąć. I to jest trochę jak z emocjami. Możemy dużo o emocji mówić, jesteśmy też w jakiś sposób wyposażeni w pewną bazową wiedzę na temat emocji, na temat tego, że one są. Ale prawda jest taka, żeby pomóc osobie w emocjach, to przy tych emocjach po prostu należy się zatrzymać, wyjść z tego poziomu poznawczego głowy, przejść do poziomu serca i powiedzieć, po prostu zatrzymać się i powiedzieć, tak uznaję, tak w tobie czy w sobie, to, że to przeżywasz. I dać sobie przestrzeń na to, żeby tą emocję czy jakiś stan przeżyć, dać mu ujście, dać mu tak naprawdę wyjście i być w innym miejscu. Dlatego samo mówienie o wypoczynku niech będzie tutaj dla nas czy dla Państwa inspiracją, ale a tak pomyślałam i że mogę też zaproponować Państwu nie wprost, ale dzisiaj też fizycznie Tobie nad pewne doświadczenie, które wywodzi się z takiego nurtu terapeutycznego i nurtu, które zwane jest focusingiem, takiego, czyli pewnego fokusowania, orientowania swojej uwagi, uważności na swoim wnętrzu, właśnie po to, żeby w bardzo życzliwy sposób zgodzić się na zobaczenie tego, co w tym wnętrzu jest. I co ciekawe, od razu powiem to, że w gruncie rzeczy to, czego potrzebujemy często w relacjach i w kontakcie ze sobą, uznać miejsce, w jakim jestem. Że to samo bywa również ukojeniem i nie inaczej jest z kontaktem ze swoim wewnętrznym stanem, ze swoim życiem, że samo zatrzymanie się na tym, co w nas jest, nawet samo uznanie pewnego bałaganu może być już w pewnym sensie porządkujące, może być źródłem, prawda, inspiracji do porządkowania. No i nie ma innej drogi, co jest, myślę, podstawową w moim życiu psychologiczno-psychoterapeutycznym prawdą na temat nas samych. Nie ma innej drogi porządkowania, regulacji emocji niż ta ścieżka werbalna, niż ta ścieżka pewnego, prawda, ujścia tych emocji przez kanał, który jest nam ludziom dany, pewnego, prawda, wyrażania się słownego, ale też takiej obróbki, prawda, i serca, i zrozumienia. Dlatego mam taką propozycję, tego jeszcze nie robiłyśmy. Mhm. Czy zgodzisz się, żebym zaproponowała Ci pewne doświadczenie
0: fokusingowe?
1: Dobrze, ja to robię.
0: I proszę wierzyć, ja naprawdę nie wiem, co się będzie działo.
1: To jest coś takiego
0: nic
1: nowego.
0: Nic nie ustalałyśmy.
1: Same
0: tutaj
1: jesteśmy
0: w przerwach.
1: Tym zaskoczone, ale chętnie też pokażę Państwu też tutaj z nami, nie wprost w studiu, jakie narzędzia stosuję też w gabinecie. Usiądź wygodnie.
0: Dobra. Proszę, blisko mikrofonu.
1: Usiądź wygodnie i możesz skupić się na swoim oddechu. Jeszcze jedno może słówko też dla siebie, ale też zwracam się nie wprost do każdego z Państwa, którzy tutaj jesteście z nami, że żeby w tym usiąść wygodnie.
0: No właśnie, bo słuchacze też mogą usiąść
1: tak,
0: wygodnie.
1: Ale tak, żeby nogi były, obie nogi były na jakimś podłożu, prawda? Obie
0: tak.
1: Nogi były na ziemi, że to jest to też zakotwiczenie. I zwróć uwagę, zachęcam Cię teraz, możesz mieć oczy otwarte, zamknięte, jak się lepiej czujesz. Zwróć teraz, możesz skierować życzliwą uwagę na swoim wnętrzu i jednocześnie oddychaj. I jeszcze takie małe może słowo wprowadzające, że oddechu. Oddech, który sprzyja regeneracji, to jest taki oddech, kiedy wdychamy powietrze nosem, spokojnie, zatrzymujemy je i wypuszczamy ustami. Też spokojnie do samego końca. Tak, i potem znowu po lekkiej pauzie bierzemy wdech.
0: muszę się skupić, bo uśmiecham się cały czas do ciebie. Mam taką potrzebę uśmiechania się.
1: Okej, ja tu jestem, ale ty możesz naprawdę też zwrócić teraz uwagę na siebie, na swój oddech, po to właśnie, żeby jakoś ten oddech uważnić, żeby też go wyregulować. I po każdym wdechu, przy każdym wdechu możesz też policzyć do 2, do 3, żeby go na chwilę zatrzymać, tak? Mhm. I zachęcam, żebyś przy swoim oddechu pozostała, ja będę mówiła dalej, a tak, ty po prostu jesteś.
0: Nie możemy ciszy tutaj proponować, dobrze, tak, nic nie mówię, ale tak, ty nie możemy zostawić ciszy w eterze.
1: Ja nie będę milczeć, ja będę prowadzić to doświadczenie. Mhm. Tak, kiedy tak oddychasz, zapraszam cię, żebyś skierowała swoją życzliwą uwagę ku swojemu wnętrzu. Bo czasami jest tak, że pierwsze wrażenie, które masz, kiedy zwracasz się do swojego wnętrza, to chaos albo jakieś przytłoczenie natłokiem spraw.
0: No właśnie, mi się robi dobrze, wesoło. A dobrze, wiem, nie mogę się odzywać.
1: Tak, a ty spróbuj zwrócić uwagę na swoim wnętrzu, a ja cię spróbuję przeprowadzić przez coś, co może być takim zakotwiczeniem się w sobie. Szczególnie, że to właśnie to, co teraz sygnalizujesz, to jest ta gonitwa myśli, która kusi do tego, żeby też to wyrazić poprzez gonitwę słów. Dlatego to skierowanie swojej uwagi na swoim wnętrzu, oddechu, może być okazją do tego, żeby tam, prawda? Pozwolić każda myśl, która teraz wypływa, która też chce się wypowiedzieć, nazwij, uznaj ją w swoim wnętrzu, że jest i wypuść ją drugim uchem, tak? Niech ona przez chwilę, jeżeli to możliwe oczywiście, niech ona przez chwilę nie brzmi, nie wybrzmiewa na głos, tylko uznajmy, że ona jest, możesz się na niej zatrzymać, możesz powiedzieć, wrócę do ciebie później i dalej po prostu bądź przy swoim oddechu. Bo tak jak wspomniałam, właśnie to się teraz dzieje tutaj między nami. Czasami jest tak, że pierwsze wrażenie, które mamy, zwracając się do środka siebie, to właśnie jakiś rodzaj zamieszania, przytłoczenie natłokiem spraw i może być tak, że nie wiesz, od czego zacząć. I to jest dobry moment, żeby oczyścić wewnętrzną przestrzeń. Zapraszam cię do takiego teraz doświadczenia, próby zrobienia tego. Wyobraź sobie, że bierzesz te wszystkie sprawy, osoby, tematy, które na ciebie czekają i nie wchodź w szczegóły, po prostu wymień je z nazwy i spróbuj odsuwać się na bok, po kolei. Trochę tak, jakbyś robiła to, siedząc na środku zabałaganionego pokoju i przesuwała te różne przedmioty na bok. W taki sposób przerobisz sobie odrobinę miejsca. Odsuń te sprawy, problemy, osoby, różne zadania na bok, tworząc pewien dystans między tobą a nimi. I kiedy robisz ten dystans, możesz zauważyć, że robi się w tobie chociaż nieco więcej przestrzeni. To może być naprawdę niewielka przestrzeń w tobie, jako mała oaza spokoju. Usiądź tam i po prostu weź oddech. I teraz z tego wewnętrznego miejsca, spokoju, a może gdzie po prostu jest w porządku, z tego miejsca możesz teraz przyjrzeć się swoim problemom, które wyjęłaś na zewnątrz. To jest przynajmniej odrobinę wygodniejsza pozycja do tego, żeby obejrzeć się już bardziej jako część siebie, a nie jako taka zalewająca całość. Wygodniejsza pozycja do decydowania też, co z nimi zrobić. Skieruj uwagę do tej przestrzeni w tobie, która się otwiera. Pobądź w niej. Możesz sprawdzić, jakie odczucia z ciała lub emocje pojawiają ci się, kiedy chociaż odrobinę pozwolisz sobie być w tej wewnętrznej przestrzeni. To jest taki moment, który mógłby pewnie trwać dłużej. Też jak będziesz gotowa, możesz po prostu wrócić i otworzyć.
0: Jestem.
1: Wrócić i otworzyć oczy.
0: Jestem. Mhm.
1: Ja też.
0: Wygospodarowałam tam trochę tej przestrzeni.
1: Tak, to, co robię w gabinecie, to, co też dzisiaj zaproponowałam tobie, było takim telegraficznym skrótem, chociażby żeby z uwagi na nasze doświadczenie, które też dzieje się w czasie antenowym, że ono musiało być w pewnym sensie skomasowane, także z jednej strony dziękuję ci, że zgodziłaś się, a z drugiej przepraszam cię, że zrobiłam to tak technicznie, ponieważ naturalnie w gabinecie między każdym zdaniem zrobiłabym pewnie kilkadziesiąt sekund przerwy. Ja zaprosiłam się do czegoś, co było no ekspresem, ale też czy mogę zapytać się ciebie, jak ci było w tym doświadczeniu?
0: Było mi dobrze, trochę się zapowietrzyłam tymi oddechami.
1: Trochę się zapowietrzyłam tymi oddechami.
0: Tak, to była nowa sytuacja, nowe doświadczenie. I rzeczywiście to był taki moment, w którym byłam ja, przede wszystkim ja.
1: I to się udało.
0: Tak.
1: Okej, czyli
0: tak.
1: chociażby to skierowanie swojej uwagi na
0: siebie.
1: Wnętrzu.
0: Tak, to było. Tak. No bo wiadomo, też mimo wszystko jestem na antenie, tak, jestem w pracy, więc to nie jest taka przestrzeń, gdzie mogę coś takiego robić, ale rzeczywiście to było to pomieszczenie, w którym byłam ja, były te sprawy dookoła, ale byłam ja.
1: A ja powiem rewolucyjnie, że... Życzę ci tego, żebyś mogła to robić w pracy. Może nie w taki sposób, prawda, taką wielofalowy, czy będąc faktycznie na antenie, ale że w pewnym sensie, to co też mówią mi osoby w pracy terapeutycznej, że korzystanie z tego nawiązywania kontaktu ze sobą może się wydarzyć w drodze do, prawda, po szklankę wody i z powrotem. Mhm. Czyli to coś, co zrobiłam teraz, zrobiłam to w formie laboratoryjnej, więc jednak jednak wyselekcjonowanej, prawda? Wyzutej z tego czasu, który byłby potrzebny, żeby z pewnym szacunkiem i w pewnym jednak kontakcie odnieść się do tego naturalnego tempa, które jest potrzebne, żeby wyregulować oddech, skierować swoją życzliwą uwagę na wnętrzu, a też żeby móc w pewnym, no, bardziej naturalnym tempie odsunąć gonitwę myśli, ale nie odsunąć w taki sposób, blokuję wam dostęp i trzaskam drzwiami, tylko przyjąć pewne myśli, jednocześnie trochę jakby wyspowiedzieć sobie, widzę ciebie, ale teraz nie będę się tobą zajmować, bo to jest bardziej skuteczny sposób, żeby wyciszyć swoje myśli, niż mówienie im po prostu, niż wysyłanie im znaku stop, bo ta blokada w gruncie rzeczy, obawiam się, że ona może tylko te różne niezałatwione sprawy do nas przysuwać.
0: Ale to jest bardzo ważne też, to co teraz zrobiłyśmy, bo to pokazuje, że kiedy się tak miotamy, to ciężko nam zauważyć nasze potrzeby, siebie w tym wszystkim, tak? Bo spełniamy bardzo dużo ról i różnych oczekiwań ze świata zewnętrznego, a to był taki moment, kiedy możemy się skupić tylko na sobie, te wszystkie inne sprawy poszły na bok i mieliśmy się skupić tylko na sobie i myśleć tylko o swoich własnych potrzebach i może właśnie tym sposobem my dojdziemy do tego, co nam daje jakiś relaks, co nam daje wypoczynek, co nam daje przestrzeń dla nas. Tak?
1: Jeśli to będzie wnioskiem, prawda, twoim, naszym czy radiosłuchaczy, to będę usatysfakcjonowana, bo to jest tylko próbka, to jest tylko inspiracja albo w ogóle zwrócenie uwagi na to, że żeby, prawda, oczyścić swoje ciało, oczyścić swoje wnętrze, nawiązać ze sobą kontakt, potrzeba tak naprawdę w pewnym sensie dyrektywnie powiedzieć stop innym wrażeniom, z ciała, prawda, z głowy, zatrzymać się. A też nie jest to na pewno łatwe, żeby obniżyć poziom kortyzolu, żeby ten niepokój wewnętrzny uciszyć. To jest proces i często te doświadczenie focusingowe potrzeba powtarzać kilkukrotnie, żeby w ogóle pozwolić ten bazowy kontakt ze sobą nawiązać. Ale niech to będzie taką inspiracją, czy źródłem chociażby wiedzy na temat tego, że ja mogę sama dla siebie też być źródłem zatrzymania, czyli ukojenia w ciele, a tak naprawdę odpoczynku psychicznego, czego życzę serdecznie tobie i wszystkim, którzy byliście dzisiaj państwo z nami.
0: Ja też tego życzę. Więcej wypoczynku, więcej tej przestrzeni dla siebie. Dziękuję serdecznie, Agatko.
1: Na zdrowie.
0: Musimy kończyć. Nie chciałam tego mówić, ale tak, czas goni niestety. Musimy kończyć. Życzę państwu dużo, dużo spokoju na ten majowy weekend i jak najwięcej takich momentów wytchnienia.
1: Zatrzymania.
0: Psycholog, psychoterapeutka Agata Piwowarczyk była z nami, była moim i państwa gościem. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
0: Ja się przyłączam do tych życzeń. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia dziś w programie To Wszystko. Oczywiście audycja Ze Zdrowiem Ci do Twarzy za tydzień w sobotę między 13 a 15. Ta rozmowa będzie też na naszej stronie internetowej, więc jeśli ktoś będzie chciał jeszcze raz jej posłuchać, przeanalizować, to polecamy zakładkę audycji Marzena Śmierciak. Do usłyszenia. Pozdrawiam.

0: Stąd Radio Pole na FM, w internecie i DAB+. Czas na wiadomości. A w nich uroczystości 2 maja w kraju i w regionie. Będzie także o 100-metrowej fladze Polski w Rzeszowie i dalsze koleje spotkania Mickiewicz, Kluczbork, Anioły, Toruń.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. I właśnie od Kluczborka zaczynamy. Dosłownie przed chwilą zakończył się 5. set meczu o 3. miejsce siatkarskiej 1. ligi. Mickiewicz, Kluczbork kontra Anioły, Toruń. O tym zaciętym pojedynku Kuba Biel.
2: Była zmiana decyzji, jest 14-11 w tiebreaku dla Aniołów Toruń, ale Mickiewicz pod ścianą. Teraz jeszcze odbiór zagrywki, czy uda się przedłużyć ten mecz. Wyblok jeszcze, grają jeszcze, blokują i będziemy mieli kolejny punkt dla Mickiewicza. 14-12 dla Aniołów Toruń w setach 2-2. Krótko o tym, co się działo. 4. set rozpoczął się idealnie dla Mickiewicza, bo od wyniku 8-0. Dobrze Państwo słyszą, 8-0. Później już było tylko trzymanie tego wyniku do samego końca. No i 5. set zaczął Bereza nie tak spektakularnie jak ten 4, no bo Anioły pomyślały sobie, byle nie prowokować losu, zagrywka i punkt. No a teraz Kamil Maruszczyk popełnia błąd, 15-12 i niestety brąz nie dla Mickiewicza Kluczbork. Jeszcze, bo w tej serii o 3. miejsce remis 1-1. Anioły wygrywają w tiebreaku 3-2, 15-12 i wszystko rozstrzygnie się we wtorek 5 maja w Toruniu. Szkoda, bo Mickiewicz był blisko, ale ta rywalizacja o 3. miejsce jeszcze trwa.
0: Dziękuję serdecznie. Z Kluczborka mówił Kuba Biel. Rano spotkanie z Polonią, potem podniesienie flagi państwowej i uroczystość wręczenia nominacji generalskich. Warszawskie uroczystości Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej i Dnia Polonii Polaków za granicą obserwował Mariusz Pieśniewski.
3: Rano prezydent wręczył odznaczenia przedstawicielom Polonii.
4: Polska nie jest tylko miejscem na mapie, ale jest właśnie wspólnotą ludzi rozsianych po całym świecie.
3: Przed południem w asyście wojskowej podniesiono flagę narodową.
5: Spójrzmy na maszt wieży zegrowej Zamku Królewskiego.
6: Okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej flagę państwową podnieś.
3: Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki wręczył 12 nominacji generalskich. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że nominacje oficerskie są wynikiem współdziałania.
7: I to współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe.
3: 16 reprezentacji szkół mundurowych z kraju otrzymało flagi państwowe, które przez tydzień powiewały na Pałacu Prezydenckim.
0: A w Opolu uroczystości rozpoczęły się od podniesienia flagi i wspólnego odśpiewania hymnu. Przed pomnikiem bojownikom Opolsko-Śląska Opolskiego zgromadziły się dzieci, starsi mieszkańcy, a także wojsko i przedstawiciele władz. Cieszy mnie to, że Dzień Flagi jest coraz szerzej świętowany, mówi Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych oraz poseł ziemi opolskiej.
8: Jest to ściśle związane też z świętem Konstytucji 3 maja, więc ten weekend majowy ma każdy dzień, który niesie głęboką treść, głęboką historię i bardzo się cieszę też, że tu w Opolu na Placu Wolności tak wiele młodych ludzi, młodych osób, to święto będzie coraz ważniejsze, coraz mocniejsze.
0: To święto jest dla mnie jednoczeniem się, podkreśla Monika Jurek, wojewoda opolska.
9: W tych miejscach, gdzie powiewa biało-czerwona flaga i być może uzmysłowienie, że trochę za mało jednak się identyfikujemy z tymi barwami, trochę ich za mało w naszym codziennym życiu, a te święta narodowe są okazją do tego, żeby te flagi powiewały na naszych domach. Natomiast to poczucie współczesnego patriotyzmu, to rozumienie patriotyzmu współcześnie, tak ważne jako poczucie wspólnoty i troski o drugiego człowieka.
0: Przypomnijmy, że Dzień Flagi obchodzony jest od 2004 roku. 2 maja to także Dzień Polonii i Polaków za granicą.
1: To są wiadomości Radio Opole.
0: Aż 100 metrów, tyle miała flaga Polski, którą nieśli mieszkańcy Rzeszowa w uroczystym pochodzie z okazji dzisiejszego święta. W czasie wydarzenia rozdano też mieszkańcom prawie 500 biało-czerwonych chorągiewek.
10: Moje oko przykuła flaga w pani dłoni.
11: Tak, właśnie ją dostałam. No to jest nasza polskość. Bardzo się ucieszyłam, że akurat ja dostałam tę flagę, będę wnukom przekazywała dalej nasze polskie obyczaje.
12: Biel czerwień, za którą nasi przodkowie walczyli, przelewali krew, a więc teraz święto flagi, 2 maja, no to jest powód do dumy.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 23 stopnie w cieniu, a ciśnienie to 1023 hektopaskale. W regionie dziś zachmurzenie małe, wiatr słaby, południowo-wschodni i południowy. W nocy będzie prawie bezchmurnie i temperatury minimalne od 6 do 8 stopni. Wiatr będzie także słaby z kierunków południowych. A jutro w dzień na niebie także zobaczymy słońce, a termometry od 23 do 25 stopni będą nam pokazywać. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
2: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
3: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
4: czują się bezpieczne i kochane.
5: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
6: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
7: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
4: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
6: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
3: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
0: Reklama społeczna.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Dzisiaj nie będą potrzebne nam buty trekkingowe, nie ruszamy do lasu, nie ruszamy na pola, ale będziemy spacerować po ogrodzie zoologicznym w Opolu. A to dlatego, że tak wiosennie, między innymi pójdziemy sprawdzić, jak miewa się mała takinka urodzona niedawno w ogrodzie zoologicznym. Sprawdzimy też, czy para jaguarów się polubiła. Czy jest szansa na to, że pojawią się tutaj w opolskim ogrodzie małe jaguary? A zatem idziemy. Nasz spacer potrwa mniej więcej 2 godzinki. Do 17 ze słuchaczami Radia Opole. Agnieszka Wawer-Krajewska.

0: Dzisiaj naszych słuchaczy zabieramy na spacer po ogrodzie zoologicznym w Opolu. O, już jakiś zwierzak się odzywa. Będzie to taki spacer wiosenny, a między innymi będziemy opowiadać o małej takince, która tutaj w tym ogrodzie zoologicznym się urodziła. Już słychać, że lekko mam przyspieszony oddech, bo dosyć takim dziarskim krokiem wędrujemy z Marcelem Brujem z ogrodu zoologicznego.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Idziemy oczywiście w stronę wybiegu małej takinki. Cóż to za gatunek? Za chwilkę wszystko się wyjaśni. W drodze do małej takinki, czyli samiczki takina, przechodzimy koło lwów. Widzę, że już są na wybiegu.
1: Tak, nasi bracia cały czas korzystają z wybiegu zewnętrznego. Wiadomo, teraz pogoda dopisuje, więc można ich tu zobaczyć, że tak powiem, od rana praktycznie do wieczora, jak tutaj urzędują.
0: Athos i Porthos. To nie jest miejsce, gdzie jedzą, prawda? Bo z tego, co wiem, dostają pożywienie w innym miejscu.
1: Tak, to jest ich wybieg zewnętrzny. My ich karmimy w środku, ponieważ do karmienia są rozdzieleni ze względów bezpieczeństwa, żeby jednak gdzieś tam nie było tej rywalizacji niepotrzebnej.
0: Zostawiamy ich w spokoju, wędrujemy dalej. Po lewej stronie, w tej chwili z kolei mijamy wielbłądy. Zmieniają już szatę na wiosenną?
1: Tak, tutaj mijamy właśnie wielbłądy i kuany dwa. Musimy się też przypomnieć o nich. Tak, wielbłądy już zrzucają te futro zimowe, ono jest bardzo gęste i ciepłe, więc już tak naprawdę myślę jeszcze chwilkę, dwa tygodnie, no będą już w tej szacie takiej typowo letniej, wiosennej.
0: Ostatnio jak tutaj byłam, przed Bożym Narodzeniem, był też ten moment, w którym ta szata taka była nieciekawa, no ale z drugiej strony właśnie, to nie jest tak, że warto przyjść do ogrodu zoologicznego tylko latem, tylko po prostu w różnych momentach roku, żeby zobaczyć, jak ta przyroda się zmienia.
1: Tak, zdecydowanie, ponieważ mamy też tutaj zwierzęta, które cały rok są na wybiegach. Można je zobaczyć w tej zimowej odsłonie. Można zobaczyć to, jak ogród się właśnie zmienia, ponieważ ogród żyje cały rok tak naprawdę. Zimą on jest równie ciekawy. My pracownicy lubimy też ten ogród zimą, ponieważ wtedy on jest trochę spokojniejszy.
0: To prawda. Jak byłam na spacerze w grudniu, to zupełnie inaczej odbierało się ten ogród. Wiadomo, że nie jest tak zielono, nie jest tak barwnie, nie słychać ptaków, no ale z kolei, tak jak pan mówi, jest dużo takiego spokoju, wyciszenia. Można na przykład bardzo spokojnie podejść, nie wiem, do wszystkich akwariów chociażby, albo terrariów, bo nie ma ludzi i to doświadczenie tego miejsca jest zupełnie inne. O, to zajrzyjmy tutaj jeszcze.
1: To jest nasza panda. Tutaj właśnie do góry widzę, mamy Franka. Franek wypoczywa w swoim domku, do góry na drzewie. Franek to jest panda ruda.
0: Nie jest mu za zimno?
1: Nie. Franek lubi takie temperatury. Franek pochodzi z Chin, tak naprawdę, gdzie klimat jest bardzo zbliżony do naszego.
0: To jak tutaj już jesteśmy, to powiedzmy słów więcej o Franku. Pantka ruda, nie panda, tylko pantka ruda.
1: Tak, dokładnie pantka ruda. Wszyscy zawsze mówimy panda ruda, już, że tak powiem, weszło to w nasz ten codzienny język tak naprawdę tutaj. Franek jest samcem, waży kilka kilo, jest to około 5 kilo. Jest to typowa waga dla takiego samca pantki rudej. Odżywia się owocami, również robaczkami. Tak naprawdę jest wszystko żarny. Lubi też jajka bardzo. Jego ulubionym przysmakiem co do owoców to jest banan i jabłko.
0: Na tych tablicach, na których rzecz jasna są informacje o poszczególnych zwierzakach, narysowany jest m.in. stopień zagrożenia danego gatunku. To nam uświadamia bardzo mocno, jak niektóre gatunki są zagrożone wyginięciem. Tutaj, jeśli chodzi o pantkę rudą, takiej tragedii nie ma.
1: No można powiedzieć, że tragedii nie ma, ale trzeba dalej pamiętać o tym, że on jest narażony na wyginięcie. Tak naprawdę populacja jego jest malejąca, więc no musimy po prostu o te zwierzęta dbać, trzeba o tym pamiętać.
0: Pantki żyją samotnie czy raczej w grupach?
1: Ogólnie nie są to zwierzęta bardzo stadne, spotykają się, że tak powiem, na okres rozrodu, żyją

0: w grupach, w ogrodach zoologicznych. U nas obecnie samiec jest sam, czekamy na samicę, która do niego już niedługo przyjedzie.
1: O, a kiedy planuje tutaj się przeprowadzić?
0: Samica przeprowadza się do nas z Anglii, więc jest to kawałek podróży. Planujemy dokładnie tą podróż, więc jeszcze dokładnej daty nie mamy, ale mamy nadzieję, że będzie to już niedługo.
1: No i na pewno też o tym w Radio Opole będziemy mówić i wędrujemy do Takinki. Ale zanim tam dojdziemy, to jeszcze wilki. Tuż koło nas stanął wielki wilk. Nie wiem, czy nie poznał kogoś.
0: Poznał panią z ochrony, ponieważ wilki nasze są bardzo towarzyskie. One już nas doskonale rozpoznają. Dokładnie rozpoznają też, o którym przychodzimy na tej 7 rano. One już tu czekają. Witają się z nami. Wilki są towarzyskie. One, gdy nas rozpoznają, nas pracowników czy ochroniarzy, bardzo lubią za nami ganiać przy szybach. Jest to rodzeństwo u nas tutaj mieszka.
1: To od razu powiedzmy, że rzeczywiście ten wilk zachował się dosłownie jak psiak. Zobaczył panią z ochrony, czyli doskonale zna zapach przede wszystkim na pewno. Tak jak pan powiedział, natychmiast ruszył wzdłuż płotu.
0: Tak, są to zwierzęta towarzyskie tak naprawdę. One doskonale nas znają. Trzeba przypomnieć, że tak naprawdę są bardzo bliscy krewni naszych psów domowych. To jest ta sama rodzina, są to psowate.
1: Obsługa jedzie cały czas tutaj w ogrodzie, coś się dzieje. A my, mam nadzieję, dojdziemy do Takinki. Ale zanim, proszę, jakie tutaj piękne, barwne kwiaty już.
0: Tak, to są azalie właśnie w pełnym rozkwicie są.
1: O, dzień dobry. Komu tutaj mówimy dzień dobry? Rosomakowi.
0: Dokładnie dwójka rosomaków mieszka u nas. Za chwilę będziemy u Łaszy, naszej pantery śnieżnej i za sekundę tak naprawdę będziemy widzieć już Takiny.
1: A po prawej stronie, daleko, kto tam wędruje po wybiegu?
0: Tam wędrują żurawie, a za żurawiami możemy zobaczyć wybieg naszych mundżaków.
1: Jesteśmy prawie na miejscu.

0: przed nami właśnie już jest wybieg Takinów. Możecie go rozpoznać po tym, że są tutaj ułożone różnego rodzaju duże głazy. One służą im do skoków, skakują na nie, lubią z nich obserwować, co się dzieje dookoła. Bardzo dobrze sobie radzą na takich skach, ponieważ one pochodzą z Himalajów, gdzie to jest górski teren.
1: A przypomnę tylko, że dzisiaj na spacerze w ogrodzie zoologicznym w Opolu jesteśmy z Marcelem Brujem. No i podeszliśmy do wybiegu Takina Złotego. Przesuniemy się, bo jedzie traktor. Niedawno urodził się tutaj mały takin, właściwie takinka, bo to jest samiczka. Czy widać ją tutaj teraz?
0: Zaraz spróbujemy ją wypatrzeć, bo lubi się jeszcze chować za mamą i tatą. Jest jeszcze troszeczkę nieśmiała, poznaje tutaj swój wybieg, swoje otoczenie.
1: Zaraz zobaczymy. Nie widać.
0: Może kogoś tu z pracowników znajdziemy, że tak powiem, co nam tutaj pokaże więcej ciutkę. Pomoże nam znaleźć maleństwo. Jeszcze nie ma. Tak samo jak jeszcze nie ma imienia dla naszego maleństwa, ponieważ mamy konkurs. W tym roku nie umieliśmy się zdecydować na imię dla malucha. Potrzebujemy waszej pomocy.
1: Czyli jeśli ktoś chce i myśli, ma jakiś pomysł na imię dla tej małej takinki, to co może zrobić?
0: Na naszym Facebooku jest ogłoszony post konkursowy, tam możecie komentować, możecie tak naprawdę wymieniać się też pomysłami co do imienia i czekamy tak w zasadzie jeszcze chwilkę, oglądamy te imiona, co tam wymyślacie i myślę, że jeszcze chwilę i będziemy mieć zwycięzcę.
1: A są już jakieś pomysły?
0: Są różne pomysły, niektóre nam się podobają bardziej, niektóre mniej, niektóre nawiązują do takinów. Jeszcze chwilkę i ogłosimy.
1: Ale przepiękne to są zwierzęta, potężne. Ta głowa absolutnie nadawałaby się do jakiejś kreskówki. Nie masz takiego skojarzenia?
0: Tak, mam absolutnie takie skojarzenie, ponieważ to jest to zwierzę absolutnie niepodobne do nikogo. Jest jedyne w swoim rodzaju, trochę przypomina kozę, ale jednak jest dużo, dużo od nich większy, ponieważ taki dorosły samiec waży nawet 350 kg.
1: Samice są mniejsze, samice są lżejsze, rzecz jasna. Tutaj jeśli chodzi o wielkość, no to też robi wrażenie ta liczba.
0: Tak, robi wrażenie ta liczba, jest to zdecydowanie duże zwierzę tak naprawdę. Samice są ciut mniejsze, ale też nie ustępują tak naprawdę rozmiarom. No jest to duże zwierzę po prostu.
1: Takin złoty żyje w Azji.
0: Tak, w środkowo-wschodniej Azji, występują naturalnie w Chinach, w Himalajach, lubią tereny górskie, są to ich naturalne siedliska.
1: Lubią tereny górskie, tereny skaliste, no i żyją na dosyć dużych wysokościach.
0: Tak, takiny złote są endemitami. Występują naturalnie w górach, wyszynach położonych do 3000 metrów nad poziomem morza. Jest to dość wysoko. Są to zwierzęta typowo górskie, doskonale radzą sobie wchodząc, schodząc po stromych nawet skałach. Odżywiają się roślinami, które znajdują w tych górach. Gałęzie drzew, trawy, różnego rodzaju liście. Tak naprawdę latem odżywiają się dużą częścią tego, co znajdą na wybiegu. Takie ich przysmaczki to jest marchewka czy jabłko. Jest to, na co często do nas przychodzą jako opiekunów.
1: Z tego co wiem, bo to też jest myślę taka ciekawostka, że podobno skóra takinów wydziela taką substancję oleistą i dzięki temu po prostu jest im cieplej, tak?
0: Tak, to prawda. Takiny wydzielają dość specyficzny zapach, że tak powiem śmierdzą tak naprawdę. Jest to zapach, który wydzielają na skórznele, który chroni ich na tłuszcze ich skórę, dzięki czemu ta skóra jest dużo tłustsza, lepiej trzyma ciepło, ponieważ no, żyją w górach, w zimnych terenach.
1: Jeśli mówimy już o tym, że rzeczywiście żyją w takich warunkach, gdzie te temperatury są niskie, no to też mają ciekawy sposób na to, jak ogrzać to powietrze.
0: Tak, takiny są doskonale przystosowane do życia w ciężkim, trudnym terenie, gdzie są temperatury, które spadają bardzo często poniżej, grubo poniżej zera tak naprawdę. Umieją rozszerzyć zatoki nosowe, dzięki czemu wdychane przez nich lodowate powietrze jest lepiej ogrzewane, zanim trafi do płuc.
1: Czy to są stadne zwierzaki, czy raczej żyją samotnie?
0: Są to zwierzęta zdecydowanie stadne, bowiem żyją w grupach liczących do 20 nawet osobników. Możecie je rozpoznać po tym, że samiec jest zdecydowanie większy od samicy, ale u obu występują rogi. Zarówno u samicy i u samca są rogi.
1: Czyli jeśli zobaczymy mniejszego osobnika, drobniejszego, a z rogami, to niech te rogi nas nie zmylą.
0: Tak, tak, tak. To może być zarówno i samica, i samiec, oboje mają rogi.
1: No to co? Zachęcamy do tego, żeby Takinkę odwiedzać. No w tej chwili akurat szczęścia nie mamy. Nie ma jej na wybiegu, jest schowana, ale na pewno nie raz, nie dwa pojawi się tutaj na wybiegu także w sezonie, więc proszę przyjść pozdrowić, a tymczasem proszę pamiętać o tym, że cały czas ogród zoologiczny szuka imienia właśnie dla tej Takinki.
0: Cały czas szukamy inspiracji, szukamy waszych pomysłów tak naprawdę na imię, ponieważ potrzebujemy w tym roku waszej pomocy.
1: No to co, idziemy dalej.
0: Tak, pewnie, zapraszam.
2: W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?

0: Z Marcelem Brujem jesteśmy w ogrodzie zoologicznym. Dzisiaj po tym ogrodzie spacerujemy i szukamy takich wiosennych i nie tylko wiosennych nowości. Ale a propos wiosny, przystanęliśmy teraz przy wybiegu łosi. I tak jak mówiliśmy przed momentem o takinach, które mają rogi, tak tutaj łosie, widzę, że obydwa łosie nie mają nic na głowie, ale to też niech nas nie zmyli. To nie są dwie samice.
1: Nie są to dwie samice. Jest to samiec i samica. Właśnie nasz samiec ostatnio zgubił poroże, więc, że tak powiem, jest teraz trochę łysy.
0: Ale jest bardzo, bardzo zainteresowany tym, co tutaj się dzieje. Proszę zobaczyć, jak nadstawia ucha, tak jakby wiedział doskonale, że o nim rozmawiamy.
1: Tak, są to zwierzęta bardzo inteligentne, więc domyślam się, że nas rozpoznaje, słucha, o czym tu rozmawiamy. Widzę, jego uszy są bardzo nadstawione, więc szuka tego dźwięku naszego.
0: Łosie potężne zwierzaki i co ciekawe, bardzo rzadko, ale jednak pojawiają się również w naszym terenie. Od czasu do czasu taki łoś przez Opolszczyznę przechodzi. Nie zdarza się to często, ale pamiętam taką sytuację niebezpieczną. To już było wiele, wiele lat temu, ale między innymi pojawił się w okolicach autostrady.
1: Tak, trzeba pamiętać o tym, że są to bardzo duże zwierzęta, które zaglądają do nas rzadko tak naprawdę na nasze już tutaj południowej Polski tereny. Te zwierzęta lubią klimat chłodny, zdecydowanie chłodniejszy. Częściej można je spotkać na północy Polski, w obszarach bardzo zalesionych. Im dalej tak naprawdę na północ, tym łosi jest więcej. Zdecydowanie ich taki główny region to jest Szwecja, Norwegia. Tam możemy ich spotkać naprawdę dużo. Trzeba pamiętać, że to są zwierzęta duże, naprawdę ciężkie, gdzie spotkanie z takim łosiem, no to gdzieś w przypadku autostrady czy drogi, no niestety często kończy się śmiercią. Tak naprawdę dla nas i dla tych zwierząt niestety.
0: Potężne, przepiękne zwierzęta, ale nie chciałabym spotkać takiego łosia na drodze. Do widzenia panu. A teraz idziemy w kierunku wybiegu Okapi i tutaj też będzie można powiedzieć o pewnych wiosennych nowościach. Ale zanim jeszcze, to oczywiście zatrzymujemy się po drodze. Tutaj chyba był kiedyś mrówkojad, dobrze pamiętam?
1: Nie, tutaj jest serwal, w dalszym ciągu u nas jest. Dzisiaj jest dość słonecznie, troszkę wychodzi tego słońca, więc jest na pewno na wybiegu. Już idziemy go lokalizować. Czuć, że tutaj jest serwal właśnie.
0: Tak, specyficzny zapach.
1: Kocie zapachy tak naprawdę.
0: W środku go nie ma, a na zewnątrz się schował. No musi gdzieś być. Gdzie on się schował? Ale numer. Chyba, że jest za tym głazem.
1: Albo jest tu w drugiej części swojego wybiegu. Już go lokalizujemy. Może tutaj też być w środku, w tej dalszej części swojej budki i niestety go nie widzimy w tym momencie.
0: Ale serwale też przepiękne zwierzęta. Bardzo lubię w takie centki, prawda? W takie ciapki czarne i z takimi uszkami postawionymi. Przepiękny kot.
1: Tak, przepiękny kot, a tutaj właśnie na prawo mijamy, tutaj jest wybieg Bongo. Są to duże antylopy pochodzące z Afryki, a następnie będziemy widzieć już wybieg Okapi, gdzie u nas pojawiła się tak nowa samica. Jest to samica, która przyjechała do nas dosłownie niedawno tak naprawdę z Holandii, do naszego samca.
0: I to też jest ta jedna z wiosennych nowości. Zaraz dojdziemy do Okapi, ale tutaj mijamy takie miejsce, które chyba bardzo lubią dzieci. Oczywiście myślę, że w wielu miejscach w ogrodzie zoologicznym się świetnie odnajdą, ale prawda jest taka, że jeśli można się przy okazji pobawić jeszcze albo zobaczyć małe zwierzaki, no to tym bardziej jest to ciekawe. Powiem panu szczerze, a tutaj mijamy taki małpi gaj, że sama chętnie bym tam weszła i poćwiczyła.
1: Tak, tutaj mijamy właśnie te punkty obowiązkowe, że tak powiem, jeśli ktoś przychodzi z małymi dziećmi, ponieważ tutaj mamy plac zabaw, a dużo obok park linowy, więc tutaj można się wyszaleć, rodzice też mogą na chwilę sobie przycupnąć, odpocząć.
0: Uwielbiam ten nasz ogród zoologiczny, bo jest taki kompaktowy, że rzeczywiście w ciągu jednego dnia można spokojnie cały ogród obejść, zobaczyć wszystko, co chcemy zobaczyć. Natomiast są też miejsca właśnie, gdzie można przysiąść, odpocząć. Dzieciaki mogą chociażby w tym zamku, który tutaj widzimy, w zamku drewnianym się pobawić. To jest ważne, bo zupełnie inaczej zwiedza się ogród zoologiczny we Wrocławiu. I powiem panu szczerze, że dużo bardziej lubię ten nasz.
1: Zdecydowanie tak. Nasz ogród jest, że tak powiem, i kompaktowy, można go kompleksowo zwiedzić, a zarazem tak naprawdę odpocząć, zobaczyć zwierzęta, więc myślę, jest to świetne miejsce wypoczynku.
0: A propos takich dykteryjek też rodzinnych, to pamiętam z dzieciństwa, nie wiem, może miałam 4 lata i spytano mnie, co ci się najbardziej, Agusiu, podobało w zoo, to podobno odpowiedziałam, ustawki.
1: A tak, zdecydowanie jest to punkt tutaj obowiązkowy, ponieważ mamy tutaj place zabaw, więc widzimy cały czas się cieszą zainteresowaniem.
0: Tak jest, także ustawki też w ogrodzie zoologicznym są potrzebne. Tymczasem w drodze do Okapi przechodzimy koło żyraf, wspaniałe zwierzęta i też młoda żyrafka.
1: Tak, mamy naszą perełkę, która niedawno skończyła rok czasu, więc cały czas jeszcze rosną te zwierzęta.
0: A, faktycznie, tam w kącie jest ta perełka. To umaszczenie jest takie bardzo wyraziste. Czy to się troszeczkę rozmyje później, czy to jest kwestia danego osobnika?
1: To jest kwestia danego osobnika, ponieważ żyrafy mają coś takiego, że każda ma szczególny wzór na swoim ciele. To jest coś takiego jak nasz odcisk palca.
0: A, rozumiem. O, teraz co tu się dzieje? Patrzy w naszą stronę, ale ona nie podchodzi, zresztą nie mogłaby za blisko podejść, no i chyba też nie o to chodzi, prawda? Jeśli podeszłaby blisko, no to niestety są osoby, które pewnie na przykład chciałyby taką żyrafkę nakarmić, a tego nie wolno robić.
1: Tak, trzeba pamiętać o tym, że zwierzęta mają przez nas specjalnie dostosowane dla siebie diety, więc dbając o to po prostu jest to zakazane. Nie można karmić zwierząt w ogrodzie, ponieważ często by to było wrzucane jakieś chipsy czy coś, co zwierzęta tak naprawdę nie powinny jeść.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
1: I proszę, dotarliśmy takim dziarskim krokiem do wybiegu okapi. No tutaj, jeśli chodzi o okapi, to też, jak już wspominaliśmy, jest pewna nowość.
2: Tak, jest pewna nowość, ponieważ niedawno przyjechała do nas samica okapi. Jest to mina, która pochodzi...

0: pochodzi z Holandii, jest to 6-letnia samica, która przyjechała do naszego samca. Mamy nadzieję, że w przyszłości właśnie stworzą szczęśliwą, że tak powiem, rodzinę już.
1: Czyli wiadomo, że w takich sytuacjach sprowadzana jest samica lub samiec docelowo z myślą, że będą małe okapi w przyszłości.
0: Tak, docelowo jest to taka myśl, ponieważ jest to gatunek bardzo zagrożony, który wymaga tej ochrony, wymaga też, żeby podtrzymywać jego populację w ogrodach zoologicznych, więc jeśli już się trafia tak naprawdę, to jest ogromnym szczęściem, że ogród ma parę tych właśnie pięknych stworzeń, to wtedy jest to z myślą tak naprawdę docelowo o rozrodzie tych zwierząt.
1: Jak już mówimy o tym, że to są piękne zwierzaki, znowu tutaj trudno porównać do jakiegokolwiek zwierzęcia. Może jak ktoś sobie wyobrazi pomieszanie zebry z koniem? Nie wiem.
0: Tak naprawdę są to wyjątkowe zwierzęta, ponieważ są no trochę niepodobne do niczego. Mają gdzieś tam kawałek właśnie na swoich nogach tych pasków, takich białych, charakterystycznych. Reszta ciała jest ciemna, brązowa, praktycznie czarna. Są niepodobne do nikogo i to jest chyba coś, co robi je tak naprawdę tak wyjątkowymi.
1: To są zwierzaki, które pochodzą z Afryki, ze środkowej Afryki.
0: Tak, są to zwierzęta, które pochodzą z tropikalnych rejonów Afryki. Są to dżungle tak naprawdę Konga. Samica jest dużo mniejsza od samca. Możecie to z łatwością rozpoznać się na wybiegu. A jeszcze takim szczególnym wyznacznikiem, jak je rozpoznać, jest to, że samiec ma takie dwa małe różki na głowie. Samica ich kompletnie nie ma.
1: Oj, wiewióreczka. Poza wybiegiem sobie tutaj hasa. Jeśli chodzi o okapi, to one są głównie, tutaj taka mądra jestem, bo czytam teraz informacje na tablicy przed wybiegiem, że to są zwierzaki, które przede wszystkim aktywne są w ciągu dnia.
0: Tak, są to zdecydowanie zwierzęta aktywne za dnia, są to zwierzęta bardzo czujne, bardzo ostrożne, więc z uwagi na gdzieś tam zagrożenie ze strony drapieżników preferują poruszenie się za dnia, kiedy mają lepszą widoczność. W okresie godowym samce często ze sobą rywalizują o względy samic, o terytorium również. Zachowują się podobnie jak żyrafy. Samce między sobą odbywają czasami walki. Te walki wyglądają tak podobnie jak u żyraf, uderzają się szyjami.
1: Mówiliśmy przed momentem o tym, że tutaj do ogrodu zoologicznego przyjechała już samica okapi. No i tutaj poruszmy jeszcze taki jeden ważny temat, a mianowicie, że to nie jest takie proste, żeby wybrać odpowiednie zwierzę z odpowiedniego ogrodu zoologicznego, żeby później sparować to zwierzę, prawda? To jest cała skomplikowana procedura. Między innymi po to ogrody, a może przede wszystkim po to ogrody zoologiczne są tworzone, by zachować te gatunki, tak jak pan powiedział, te gatunki, które są zagrożone. Nam się wydaje, że chodzi o to, żebyśmy przychodzili i oglądali. Jasne, oczywiście, to jest ważne, to jest część. Dla nas na pewno takich postronnych obserwatorów to jest ważna część działania ogrodów zoologicznych, ale tak naprawdę to chodzi o przetrwanie poszczególnych gatunków.
0: Tak, bardzo często również o to chodzi, ponieważ są to zwierzęta bardzo zagrożone, są narażone na utratę siedlisk swoich, na również separację poszczególnych tych siedlisk, ponieważ często te lasy są wycinane, są ich populacje po prostu dzielone na dwie różne populacje. Z tego względu właśnie ogrody zoologiczne zachowują również taką populację zachowawczą. Zwierzęta zagrożone mają swojego koordynatora, który jest tak naprawdę ich takim głównym, często międzynarodowym opiekunem, który pomaga nam między ogrodami współpracować, dobrać dla drugiego osobnika jak najlepszą parę pod względem również genetycznym, ponieważ trzeba o tym pamiętać, że ta pula jakby genetyczna w ogrodach zoologicznych często nie jest ogromna, potężna, więc trzeba wybierać zwierzęta, które są jak najmniej ze sobą spokrewnione, żeby dały jak najlepsze potomstwo tak naprawdę.
1: Tak jak pan mówi, to nie jest takie proste, to jest dosyć skomplikowane. Przypuszczam, że są jakieś bazy danych, w których można informacji szukać, ale pewnie później i tak to jest kwestia kontaktów między poszczególnymi ogrodami zoologicznymi, żeby była jak największa szansa ku temu, aby te młode się pojawiły.
0: Tak, zdecydowanie jest to współpraca tak naprawdę na wielu szczeblach. Mamy taki system, który nam pokazuje dane osobniki, ich pulę genetyczną, ale również jest to współpraca po prostu już między ogrodami. My się bardzo dobrze często znamy również na tym szczeblu międzynarodowym. Znamy również nawet opiekunów często niektórych zwierząt, ponieważ niektórzy z tych opiekunów poświęcają całe swoje życie dla pracy tak naprawdę dla tych zwierząt.

0: Radio Opole na 103,2 FM w Prudniku.
1: Autopromocja.
2: Obywatelki i obywatele, wiosnę zawitala do naszych miast i wsi. Zieleń, liści, kwiatów rozświetla ulice, a mieszkańcy wychodzą na spacery i spotkania z sąsiadami. Na rynkach, w parkach i zakładach pracy wszędzie widać ruch i radość dnia codziennego. To czas energii, planów i wiosennej nadziei. A w tym wszystkim niezawodnie towarzyszy Wam Radio Opole. Najświeższe wiadomości, najlepsza muzyka oraz prezenterzy, którzy bawią Was od samego rana. Radio Opole. Zawsze blisko obywatela.
1: Autopromocja.
3: Słuchają Państwo właśnie Radio Opole. Jest godzina 16. Czas na wiadomości. Zapraszam. A w nich Polska chce lepiej wykorzystać potencjał Polonii. Powiemy także o najdłuższej biało-czerwonej.
4: Ponad 450 kilo, ponad pół kilometra nici i 43 godziny szycia.
3: Będzie też podsumowanie spotkania Mickiewicza z aniołami Toruń.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: Roman Juranek. Polska chce lepiej wykorzystać potencjał Polonii i zacieśnić współpracę z rodakami za granicą. W dniu Polonii i Polaków za granicą w Pałacu Prezydenckim powołano Radę do spraw Polonii i wręczono odznaczenia jej członkom.
5: Prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że Polacy poza krajem to ważna część wspólnoty narodowej.
6: Fakt, że 1/3 polskiego narodu pozostaje poza granicami Polski, nie jest faktem obciążającym. Jest naszym wielkim walorem, który wspólnie chcemy móc wykorzystać.
5: Nowa Rada ma być zapleczem eksperckim i pomagać w budowaniu polityki wobec Polonii. Jak zaznacza ministra w kancelarii prezydenta Agnieszka Jędrzak, jej celem będą konkretne działania.
7: Zamierzamy wypracowywać realne ustawodawcze inicjatywy i rozwiązania dla Polaków za granicą.
5: W skład Rady wchodzą przedstawiciele Polonii i eksperci z różnych krajów i dziedzin.
3: A był to materiał Jana Olenckiego. Serce Polski bije w Bornym Sulinowie. Pod takim hasłem w niewielkiej miejscowości w województwie zachodniopomorskim pobito rekord długości flagi. Biało-czerwoną rozwinięto na odcinku 3 km wzdłuż Alei Niepodległości. Jak mówili uczestnicy, wydarzenie to wyraz miłości do ojczyzny.
8: Pokazujemy tutaj tą pamięć historyczną i to, jak bardzo kochamy nasz kraj. Te emocje właśnie mi dzisiaj towarzyszą.
9: Ładnie to wygląda. Najważniejsze, pobijamy ten rekord Polski. Polska górą!
10: Myślę, że flaga to nasz znak taki patriotyczny, narodowy, w sali wszystkich i młodych, i starszych wszystkich.
3: 3-kilometrowa biało-czerwona to około pół tony materiału, powiedział pomysłodawca wydarzenia i mieszkaniec Bornego Sulinowa Łukasz Zacholski.
11: Pomysł zrodził się już w tamtym roku. Przeglądając internet, trafiłem na filmik w Międzyzdrojach i pomyślałem, że takie rzeczy możemy zrobić również w Bornym Sulinowie, w małej miejscowości.
4: Zaczęliśmy w styczniu, skończyliśmy w tamtym tygodniu. Ostatni szef, ponad 450 kilo, ponad pół kilometra nici i 43 godziny szycia.
3: W Bornym Sulinowie do października 1993 roku stacjonowały wojska radzieckie. Pobicie rekordu ma być też podkreśleniem polskiej tożsamości miasta, a poprzedni rekord Polski w długości flagi został pobity na plaży w Międzyzdrojach w 2023 roku. Wówczas flagę rozwinięto na odległość blisko 2800 metrów.
0: Tu są wiadomości Radio Opole.
3: Wyjątkowy koncert charytatywny Bractwa Świętego Minimalizmu ku pamięci Jacka Mielcarka oraz na rzecz zdrowia Marzeny Mielcarek. To wydarzenie, które odbędzie się w poniedziałek, 4 maja w Filharmonii Opolskiej. Zabrzmi muzyka od minimalizmu klasycznego poprzez jazz, popoezję i muzykę ludową. Początek o godzinie 19. Bezpłatne zaproszenia można odebrać w kasie Filharmonii Opolskiej.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
3: Siatkarze Mickiewicza Kluczbork przegrali z aniołami Toruń 2-3 w drugim meczu o brązowy medal. O losach wyrównanego starcia, pełnego zwrotów akcji i emocjonujących końcówek setów zdecydował tiebreak, w którym skuteczniejsi okazali się goście. O brązie zdecyduje trzeci mecz w Toruniu. Bardzo żałujemy niewykorzystanej szansy, powiedział po meczu Konrad Mucha, kapitan Mickiewicza Kluczbork.
12: Marzyliśmy, żeby tą rywalizację o brąz zamknąć tutaj, zamknąć to w dwóch spotkaniach, dać tą przyjemność tym naszym sympatykom, bo jeżdżą za nami w tym sezonie po całej Polsce i to coraz liczniej. Chcieliśmy celebrować to na tą chwilę tutaj w Kluczborku, w tej twierdzy. Niestety się nie udało. Chwała za zwycięstwo Aniołom, bo podnieśli się po ciężkim meczu z Torunia i no i tyle. No i niestety trzeba będzie znowu wrócić na trzeci mecz do Torunia, a tam stoczyć kolejny brutalny pojedynek, bo te pojedynki tak wyglądają na wyniszczenie i kto zdrowił, to wytrzyma bardziej.
3: Decydujący mecz odbędzie się w Toruniu we wtorek 5 maja. A dzisiaj poznamy zdobywcę piłkarskiego Pucharu Polski 2026 na PGE Narodowym Walce o trofeum. Już właśnie w tej sekundzie rozpoczął się mecz Górnika Zabrze i Raków Częstochowa.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Prawie 24 stopnie w cieniu, ciśnienie to 1023 hektopaskale. W regionie zachmurzenie, małe, wiatr słaby, południowo-wschodni i południowy. W nocy będzie bezchmurnie z temperaturami od 6 do 8 stopni, a jutro w dzień także mało chmur, na termometrach od 23 do 25 stopni, a więc będzie podobnie jak dziś. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama.
1: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
1: Jak nasi słuchacze doskonale wiedzą, dzisiaj spacerujemy po polskim ogrodzie zoologicznym i mówimy o przeróżnych wiosennych ciekawostkach, a spacerujemy dzisiaj z Marcelem Brujem, który nam o tym wszystkim opowiada. Przechodzimy koło woliery ptaków. Przed momentem dosyć spory hałas tutaj był. Teraz nieco się uspokoiło, ale wchodzimy do środka. O, i to też w naszym ogrodzie zoologicznym uwielbiam, że w różne miejsca można wejść i dosłownie na wyciągnięcie ręki spotkać się z tymi zwierzętami. Przepiękne tutaj kaczuchy koło nas chodzą, a podrywają się do lotu.
2: Warzęchy. Tak, właśnie widzimy przed nami warzęchy. Są to dość duże białe ptaki. Warzęcha. Ich nazwa pochodzi od, że tak powiem, sprzętu kuchennego, ponieważ ich dziób przypomina warzęchę. Ten ich dziób jest tak charakterystycznie skonstruowany, by pomóc im w pobieraniu pokarmu, powiem, odżywiają się różnymi rodzajami bezkręgowcami, rybami, które sobie znajdują.
1: Podejdźmy troszeczkę bliżej, bo tutaj widzę, że już fantastycznie te ptaki czują się na wodzie. W warunkach ogrodu zoologicznego one gniazdują. O, proszę! Szkoda, że Państwo tego nie widzą. Koło pana Marcela przysiadł ptak i przyglądał się temu, co my tutaj robimy, o czym rozmawiamy. Mam wrażenie, że podsłuchiwał, ale wracam do mojego pytania. Czy tutaj w warunkach ogrodowych, że tak powiem, też gniazdują ptaki?

0: tak, jak najbardziej. Jest to okres właśnie, w którym ptaki zaczynają powoli już budować gniazda, składać jaja, więc jak najbardziej tak, wiosna to jest również ich ten okres rozrodczy.
1: Nie, no po prostu trzeba tu przyjechać. Teraz co tutaj się dzieje? Ptaszysko widać tylko kuper tej kaczki i coś sprawdza na dnie, co jest tam na dnie tego małego stawu. Ale tutaj teraz jest niesamowita scenka rodzajowa, a mianowicie do tych ptaków przyszło jedzenie. Cóż tam dobrego pani ma dla
2: co
1: tych ptaszków?
2: Dobrego? Mamy szprotkę, mamy mięsko, mamy ziarna, serek, jajeczka, no wszystko co najlepsze dla nich. Agata Kruk, miło mi.
1: Absolutnie, widać, że to będą miały prawdziwą ucztę. A jakie gatunki ptaków tutaj właśnie w tej konkretnej wolierze?
2: Tak, mamy tutaj na pewno warzęchy, są kaczki, są gęsi, są ślepowrony, czapelki tutaj siedzą na drzewie.
3: Pani podnosi teraz głowę rzeczywiście na gniazdach.
2: One zaczęły sobie budować gniazda, natomiast to nie jest jeszcze ten moment, żeby znosić jajka, ale pewnie niedługo tak będzie.
1: To nie są może wszystkie gatunki ptaków tutaj z naszego, że tak powiem, regionu. W związku z tym pewnie ten czas gniazdowania też jest inny i znoszenia jaj.
2: Zgadza się, natomiast one na pewno czekają na lepsze warunki atmosferyczne, żeby były do tego, żeby znieść te jajeczka i żeby one były bezpieczne i wysiedziane.
1: Ale tutaj nikt im nie zagraża, bo cała ta woliera, rzecz jasna, przysłonięta, bardzo duża zresztą, także mogą też podfrunąć, ale przysłonięta jest siatką.
2: Woliera jest przysłonięta siatką, jest zabezpieczona przed zewnętrznymi czynnikami, także tutaj one są na pewno bezpieczne, mogą śmiało budować gniazda, znosić jajka, rozmnażać się, jeżeli mają ochotę.
1: Przed momentem podleciał do nas ten ptaszek, który w tej chwili usiadł na tym drążku. Cóż to za ptak?
2: To jest kukabura chichotliwa.
1: Bardzo był zaciekawiony tym. Dosłownie tuż koło nas przysiadł, zupełnie nas się nie bał. Skąd pochodzi ten gatunek?
2: Jest to ptak australijski. On się rzeczywiście nie boi nas. Jest praktycznie oswojony. Żywi się myszkami, robaczkami i to właśnie codziennie dostaje.
1: Pani tutaj przede wszystkim tą wolierą się zajmuje?
2: Jestem ja, jeszcze jest kolega Dariusz i koleżanka Ania.
1: To nie przeszkadzam już. Bardzo dziękuję.
2: Proszę.

0: teraz mam ją wózki.
1: Jesteśmy w ogrodzie zoologicznym w Opolu. Przechodzimy koło dzioborożca srebrnolicego. Przepiękny ptak. Zatrzymaliśmy się, bo coś do nas wołał.
2: Tak, są to niezwykle dźwięczne ptaki, które cały czas się tak naprawdę komunikują między sobą. Jest tutaj właśnie u nas w ogrodzie para.
1: Są dźwięczne i wdzięczne. Jak się patrzy na nie, to rzeczywiście bardzo, bardzo wdzięczne ptaszyska. Mam wrażenie, że w którejś z bajek ten dzioborożec występował, ale teraz sobie nie przypomnę, w której. A my jesteśmy już prawie u jaguarów.
2: Tak, jesteśmy już właśnie pod wybiegiem jaguarów. Widać tutaj naszą parę jaguarów. Powiem, niedawno połączyliśmy je w parę, tak by uzyskać potomstwo.
1: A no właśnie, a że dzisiaj razem z Marcelem Brujem szukamy takich około wiosennych i nie tylko około wiosennych ciekawostek w ogrodzie zoologicznym, dlatego tutaj właśnie do tych jaguarów podeszliśmy, czyli to jest też dosyć świeża sprawa, że tak powiem, i nie taka oczywista, no ale wygląda na to, że się lubią.
2: Tak, nasze jaguary bardzo się polubiły od tak naprawdę pierwszego połączenia, od pierwszego momentu, kiedy się spotkały. Powiem, poprzednio były na dwóch osobnych wybiegach. Z natury są to zwierzęta samotnicze, które występują same, przemierzając często tak naprawdę ogromne tereny dżungli. Zazwyczaj łączą się w pary tylko na okres, że tak powiem, rozmnażania. U nas połączyliśmy je i z tego względu, że ta para dogaduje się między sobą tak świetnie, tak naprawdę jest spokój między nimi, świetnie razem wypoczywają, spędzają cały dzień razem. Z tego względu zostawiliśmy je razem.
1: Ale jak się łączy takie zwierzęta? No bo no wydaje mi się, że no nie jest to takie proste. Jak ocenić, czy zwłaszcza takie zwierzaki, które mogą się zaatakować i które mogą sobie potężną krzywdę zrobić, jak ocenić, czy one się naprawdę polubią i czy będzie im dobrze razem na wybiegu?
2: Do końca nie jesteśmy w stanie tego ocenić, jak one się zachowają, ponieważ zarówno samiec, jak i samica mogą być względem siebie agresywne, ponieważ są to zwierzęta również terytorialne tak naprawdę, więc może wystąpić pomiędzy nimi agresja. Często zdarza się tak, że również podczas kopulacji ta agresja może wystąpić. Z tego względu my tutaj łącząc je, byliśmy tu właśnie całym zespołem naszym opiekującym się jaguarami, byliśmy również z weterynarzami, że tak powiem, byliśmy również w zbrojeniu węże strażackie z wodą. Jeśli wystąpiłaby ta agresja, jeśli by zagrażało coś któremuś z osobników, również z bronią palną w razie w potrzeby odstraszenia jednego od drugiego, ponieważ zarówno samiec, jak i samica podczas kopulacji mogą złapać się bardzo mocnym uściskiem, bo nie wiem, mają ogromny nacisk w swoich szczękach, który jest tak naprawdę w stanie zabić drugiego osobnika.
1: I uprzedził pan moje pytanie, co zrobić w sytuacji, gdy się zauważy, że coś jest nie tak, gdy się wypuszcza właśnie pierwszy raz takie osobniki na jeden wybieg, no i jak tutaj zareagować, tak jak psy, prawda, czasami nie polubią się, no ale psiaka można jednego od drugiego odciągnąć, tutaj takiej możliwości nie ma, bo chyba nikt odwagi by nie miał, żeby rzecz jasna na taki wybieg wejść, ale są sposoby, tak jak pan mówi, czyli z jednej strony po prostu armatka wodna, czyli można by w razie czego porządnym takim strumieniem wody tego jaguara spryskać.
2: Tak, można w taki sposób rozdzielić te dwa zwierzęcia, jeśli by się coś nie tak między nimi wydarzyło, wystąpiłaby jakaś agresja, jest to moment, kiedy możemy odwrócić ich uwagę. Zazwyczaj wtedy jedno spłoszone zwierzę schowa się do środka, a my tutaj w środku możemy manipulować sobie w taki sposób szybrami, by oddzielić jedno zwierzę od drugiego na ten moment, kiedy, że tak powiem, zepną się między sobą.
1: Szkoda, że państwo tego nie widzą, ale jeśli mają w domu koty, to doskonale wiedzą, o co chodzi. Mianowicie jeden jaguar teraz oblizywał sobie łapę, czyścił sobie futerko na pysku. No wygląda to bardzo uroczo, bardzo słodko. Tyle tylko, że taki większy, nieco większy kotek.
2: Tak, jest to kot XXL w porównaniu do naszych kotów domowych. Zarówno pod względem zachowania też jest tak naprawdę XXL, ponieważ wszystko to, co robi, robi to dużo większą siłą.
1: Tutaj jak ktoś podejdzie na ten wybieg, to mógłby pomyśleć, że to są dwa różne gatunki kotów, dlatego że samica, tak, dobrze mówię, ta mniejsza jest czarna, samiczka jest czarna, a samiec no jest taki centkowany, czyli jasny brąz plus przepiękne centki. Z czego to wynika, ta różnica w umaszczeniu?
2: Ta różnica wynika z tego, że nasza samica Jana jest to odmiany melanistycznej, czyli charakteryzuje się tym, ma te centki, one są tak naprawdę dobrze, bardzo widoczne, ale jedynie w słońcu, ponieważ tutaj futro jest tak ciemne, że jak jest taka pogoda pochmurna, nie widać tego.
1: Czyli na czarnym, ciemnym tle są ciemne centki, tak?
2: Tak, tak. Ona jest tak naprawdę cała czarna, ale w słońcu, jak się bardzo dobrze przyjrzymy, widać, że ona jednak te centki dalej ma, tylko one są tak ciemne, że są praktycznie ledwo widoczne na tym ciemnym futrze.
1: Widać, że zwierzę się bardzo lubią, dlatego że przed momentem samiec wszedł do środka, do budynku, natychmiast samica powędrowała za nim.
2: Tak, samica, że tak powiem, jest zakochana, cały czas gdzieś tam go pilnuje, widzimy jak on się oddala, ona za nim i gdzieś tam go łapą, próbuje delikatnie zaczepiać, więc między kotami, że tak powiem, układa się wspaniale, jesteśmy tak naprawdę sami trochę w szoku, że tak łatwo nam to poszło, łatwo, niełatwo tak naprawdę, ale koty, no, bardzo dobrze siebie tolerują i jest im razem dobrze.
1: A kiedy spodziewacie się małych kociątek, małych, dużych kociątek?
2: Jeśli wszystko pójdzie dobrze, jeśli ta kopulacja, że tak powiem, uda się w tak dobrym stopniu, że wypojawią się z tego młode, to tak książkowo ciąże u jaguarów trwa 97 dni, więc liczymy, że tak powiem, około 3 miesięcy od tego ich pierwszego spotkania, więc myślimy, że gdzieś to będzie koniec czerwca, początek lipca i jeśli wszystko dobrze się wydarzy, to będziemy mieć maluchy.
1: Właśnie, ile w miocie jest maluchów?
2: Zazwyczaj są to 2 małe jaguary, również często zdarza się, że to jest 1 jaguar, więc również jest to dla nas niespodzianka, ile, że tak powiem, ich wyskoczy.
1: Czyli jeśli byłyby 2, to byłoby najpiękniej, jakby jeden był czarny, a drugi był centkowany.
2: Tak jest.
1: Po mamusi i po tatusiu.
2: Tak, jest również taka szansa, tego również nie wiemy, co tak naprawdę wyskoczy, ponieważ jest zarówno prawdopodobieństwo, że małe będą obydwa czarne lub obydwa będą centkowane, lub może się trafić jeden, będzie taki, drugi taki, tego jeszcze nie wiemy.
1: Powiedzmy jeszcze słów kilka, gdzie i jak żyją jaguary, to przede wszystkim Ameryka Południowa, północna część Ameryki Południowej i Ameryka Środkowa.
2: Jaguary występują zarówno w Ameryce Południowej, jak i również Ameryce Środkowej, występują na terenach lesistych, tereny dżungli, są to miejsca, gdzie dobrze się czują. Bardzo dobrze że również pływają, więc często również wytrzymają się przy wodzie.
1: Opuszczamy teraz Jumę, Janę, no i życzymy im wszystkiego dobrego, żeby jak najszybciej zostały rodzicami.
2: Tak, idziemy dalej.

0: Co w trawie piszczy?
1: Jesteśmy w ogrodzie zoologicznym z Marcelem Brujem. W tej chwili stoimy przy, zresztą myślę, że jak słychać, przy wolierze papug. Dzisiaj szukamy takich wiosennych i około wiosennych smaczków związanych z ogrodem zoologicznym. Opowiadamy o przeróżnych ciekawostkach, no ale właśnie, z tego co widzę, to właściwie większość zwierząt jest już na wybiegu.
2: Tak, naprawdę wszystkie zwierzęta już korzystają z tej pogody wiosennej. Po długiej i mocnej zimie wszyscy już tak naprawdę wyczekiwali tego momentu, więc wszystkie zwierzęta są na wybiegach, cieszą się słońcem, tym już ciepłym wiatrem.
1: Tak, to prawda, łapią już te słońce, chociaż, no właśnie, kwiecień, plecień, co przeplata, trochę zimy, trochę lata, doskonale to wiemy. Były momenty już wcześniej dużo cieplejsze, teraz w chwili, gdy nagrywamy, znowu delikatne ochłodzenie, ale to słońce już zachęca do tego, żeby po prostu z tego terenu zewnętrznego korzystać i rzeczywiście robią to też zwierzęta, chociażby tutaj Ary. Widzę, że całkiem zadowolone.
2: Tak, Ary zadowolone, ponieważ Ary zawsze szukają sobie tak naprawdę dodatkowej pracy, roboty, możemy to tak nazwać, ponieważ dla nich świat jest niezwykle ciekawy, za każdym razem gdzieś jakiś patyczek czy cokolwiek wzbudza ich zainteresowanie, lubią tak niszczyć różne rzeczy, co doskonale tutaj widzimy, że tutaj właśnie są zajęte rozbrajaniem różnego rodzaju patyki, oskubywaniem ich skory.
1: Nie dość, że zabierają się za patyki, to widzę tutaj, że też w związku z tym, że te Ary lubią się bawić, to też mają jakieś zabawki w tej wolierze, tak?
2: Tak, tak. Staramy się, żeby nasze zwierzęta miały jak najwięcej zabawy, najmniej nudy. Mają tu różnego rodzaju zabawki, które niekoniecznie długo u nich przetrwają, ponieważ są zajęte właśnie, jak widzimy, ich rozbrajaniem. Są to różnego rodzaju pozawieszone na sznurkach patyki czy owoce, które mogą sobie gdzieś tam wydziubywać.
1: Widzę, że też huśtawka jest, natomiast ta jedna Ara absolutnie za chwilę rozbroi tą, co to jest? To
2: drabinka.
1: Chyba drabinkę, tak? Ta drabinka długo nie przetrwa.
2: Nie, te zabawki są zdecydowanie niedługiego użytku, ponieważ no po prostu nie przetrwają. Taki lubią szczególnie papugi niszczyć różne rzeczy. No nie jest to niszczenie, jest to pewnego rodzaju zajęcie.
1: Tak, one nie lubią się nudzić.

0: spacerujemy po ogrodzie zoologicznym. Jeśli ogród zoologiczny, to przede wszystkim skojarzenie ze zwierzętami, ale jeszcze na koniec naszej rozmowy słów kilka o roślinach. Te rośliny też są niezwykle ważne w ogrodzie zoologicznym. Tych roślin jest tutaj mnóstwo. Naprawdę potrzeba potężnego, jakiegoś takiej dużej umiejętności zagospodarowywania przestrzeni tymi roślinami. I rzeczywiście to się udaje, bo jeśli wchodzimy do ogrodu zoologicznego, to możemy poczuć się w wielu miejscach jak w ogrodzie botanicznym, albo jak w lesie deszczowym, albo gdzieś może być na przykład skojarzenie z sawanną. Natomiast w ostatnich dniach, no właśnie, tutaj ogród zoologiczny myśli też o tym, żeby jeszcze rozbudować tą kolekcję roślin, żeby było też bardziej kolorowo.
1: Tak, chcemy zdecydowanie ukwiecić nasz ogród, żeby on był bardziej kolorowy, to ponieważ wiemy, że kwiaty, rośliny to jest również część tak naprawdę przyrody. Jest to ogromnie ważna rola w przyrodzie, ponieważ zaczynając od różnego rodzaju zapylaczy, życie w większości gatunków jest bez nich niemożliwe. Z tego względu chcemy ukwiecić nasz ogród. Podpisaliśmy porozumienie z Ogrodem Botanicznym we Wrocławiu, jak i również arboretum w Wojsłowicach. Dzięki podpisanemu porozumieniu otrzymaliśmy również różnego rodzaju gatunki roślin, które sadzimy na ogrodzie, więc już tego lata, tej wiosny będziecie mogli zobaczyć dużo, dużo koloru u nas.
0: Moje skojarzenie z arboretum w Wojsłowicach to rzeczywiście to jest kolor. Jeśli ktoś tam jeszcze nie był, to naprawdę jest zjawiskowe miejsce i koniecznie chociaż raz w życiu trzeba w arboretum w Wojsłowicach być, bo mnóstwo, ja nie wiem, pewnie setki albo pewnie tysiące roślin, ale przede wszystkim tam widać ten kolor, czyli tą różnorodność roślinności.
1: Tak, zdecydowanie widać tam kolor, jest to coś, co przyciąga do tego miejsca, zdecydowanie. Chcemy, żeby nasz ogród również przyciągał, zapadał nie dość, że we wzroku, że tak powiem, to również w sercu, z tego powodu chcemy go ukwiecić jak najbardziej. Chcemy, żeby on przyciągał też zapylaczy, żeby jednak wzbogacać tą bioróżnorodność.
0: Tutaj to słówko bioróżnorodność się pojawia w tym kontekście i niejednokrotnie także w naszych programach mówimy o bioróżnorodności, bo to jest niezwykle ważne i żeby przyciągać między innymi pszczoły, dzikie pszczoły, ale nie tylko, przeróżne owady, po to, żeby wzmacniać w tym wypadku nie faunę, a florę. Im więcej różnego rodzaju roślin, tym mocniejsze jest całe środowisko.
1: Tak, musimy pamiętać, że tak naprawdę jesteśmy tylko małą częścią przyrody. Przyroda składa się z milionów małych elementów. Każde stworzenie, każda roślina ma gdzieś tam swoje miejsce w tym systemie, który jest ściśle powiązany, więc chcemy, aby ta natura tutaj, zarówno i w naszym mieście, jak najlepiej funkcjonowała.
0: A można powiedzieć, ile gatunków roślin tutaj nowych zostanie posadzonych?
1: Myślę, że w tym momencie tej wiosny będziemy sadzić około tych kilkudziesięciu gatunków.
0: Czyli przede wszystkim kwiaty?
1: Tak, są to liliowce, róże naczniki, azalie i kilka również drzew.
0: A, no właśnie, tutaj a propos drzew, przechodzimy do drzewa, które wzbudza duże zainteresowanie, a mianowicie mowa o sekwoi. Sekwoja to są potężne drzewa, to są najpotężniejsze drzewa na świecie. No, taką sekwoję czasem trudno obejść, bo jest taka potężna. Tutaj w ogrodzie taka sekwoja będzie posadzona. No, potężna będzie za pewnie kilkaset lat, ale...
1: Tak, tak, mamy właśnie w planach posadzenie również sekwoi, chcemy, żeby to drzewo u nas rosło, żeby z czasem rosło jak największe, zdecydowanie zajmie to wiele lat, ale zdecydowaliśmy się, że tak, posadzimy takie drzewo.
0: Tak, bo to też jest taka ciekawostka przyrodnicza. A jak duże będzie to drzewko sekwoi?
1: To drzewko będzie na razie małe, więc poczekamy kilka lat tak naprawdę, zanim ono będzie duże i urośnie, będzie tak naprawdę jakikolwiek efekt.
0: A pewnie kolejne pokolenia będą mogły docenić, jak potężna jest ta sekwoja.
1: Tak, zdecydowanie robimy to w szczególności dla tych przyszłych pokoleń.
0: To jeszcze zupełnie na koniec naszej rozmowy. Powiedzmy o tym, kiedy dokładnie jest w tej chwili ogród zoologiczny otwarty, a na dniach będzie zmiana godzin.
1: Tak, na razie ogród jest czynny od godziny 9 do 16. Będąc już na terenie ogrodu, możecie spacerować po nim do godziny 17. A z tego względu, że dni tak naprawdę mamy już coraz dłuższe, w maju wydłużamy te godziny. Kasy biletowe będą do godziny 18, a spacerować będziecie mogli aż do godziny 19.
0: A zatem bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. No i mam nadzieję, do zobaczenia tutaj na ścieżkach w ogrodzie zoologicznym.
1: Zdecydowanie do zobaczenia. Mam nadzieję, że już niedługo zobaczymy się u nas w ogrodzie. Słyszę.

0: tak już na sam koniec naszego programu. Przypominamy za przyrodnikami, leśnikami i rehabilitantami dzikich zwierząt, którzy apelują o niezabieranie i niedotykanie małych zajęcy napotkanych na łąkach i w lasach. Samotny zajączek w trawie nie oznacza, że jest osierocony. To naturalna strategia przetrwania tego gatunku. Jak mówi Paulina Seweryniak z Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Zwierzogród, to, że maluchy są same, nie oznacza, że potrzebują pomocy.
1: Mama zając wcale nie jest cały czas przy młodych. Mama zając ma zapach, a dzieci zając nie. Dlatego mama zając, żeby nie zdradzać swojej pozycji i zwłaszcza pozycji maluchów, przychodzi, karmi i idzie sobie robić swoje sprawy. A małe zające z racji tego, że są zagniazdownikami, no to po prostu czasami zwiedzają ten świat, ale to nie oznacza, że są same. Opieka nad małymi zajączkami jest niezwykle trudna, dlatego też zostawmy te zajączki rodzicom. Najlepiej mama zając się nimi zajmie.
0: Pomocy potrzebują zwierzęta ranne lub wyraźnie osłabione. Niestety, jak mówi Paulina Seweryniak, wiele zajęcy jest wyłapywanych i przynoszonych przez puszczone luzem koty czy psy.
1: Często jest tak, że właśnie te psy, czy nasze w ogóle pupile przynoszą niestety te zwierzęta. Takie zwierzaki już niestety wymagają opieki zawsze. Ich szanse na przeżycie są naprawdę bardzo niewielkie. Dlatego zanim spuścimy psa ze smyczy, zwróćmy uwagę, czy to jest teren wydzielony faktycznie na takie cele.
0: W razie wątpliwości, czy dzikie zwierzę potrzebuje pomocy, można skontaktować się z ośrodkami rehabilitacji czy fundacjami. Ich pracownicy doradzą, co w konkretnym przypadku zrobić. A na Opolszczyźnie działa Centrum Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt AWI. Teraz już czas powiedzieć do usłyszenia. Natomiast przypominam, że na Górze Świętej Anny bielą się aleje czereśniowe. To tak jakby ktoś nie miał pomysłu na niedzielny spacer. Do usłyszenia, do zobaczenia na trasie. Agnieszka Wawer-Krajewska.
2: W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Autopromocja.
2: Filharmonia Opolska i Radio Opole zapraszają na wyjątkowy koncert charytatywny Bractwa Świętego Minimalizmu ku pamięci Jacka Mielcarka oraz na rzecz zdrowia Marzeny Mielcarek. Już 4 maja o godzinie 19 muzyka, cisza i kontemplacja spotkają się w jednym miejscu w Filharmonii Opolskiej. Artyści z całej Polski połączą siły, by stworzyć przestrzeń głębokiego przeżycia od minimalizmu klasycznego przez jazz, po poezję i muzykę ludową. Bezpłatne zaproszenia są dostępne w kasie Filharmonii Opolskiej. Podczas koncertu prowadzona będzie zbiórka na leczenie i rehabilitację Marzeny Mielcarek, wieloletniej dziennikarki Radia Opole. Organizatorem wydarzenia jest Polska Fundacja Muzyczna. Patronat honorowy objął marszałek województwa opolskiego.
1: Autopromocja.
3: Już za chwilę godzina 17, tu Radio Opole na FM, w internecie i DAB+, plus czas na wiadomości. A w nich 105. rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego. Co najmniej 10 osób zginęło w izraelskich atakach na południu Libanu. Zapowiemy także spotkanie Gwardii Opole z Zagłębiem Lubin.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: Roman Jurenek. W nocy z 2 na 3 maja 1921 roku wybuchło III Powstanie Śląskie. Dziś przed pomnikiem czynu powstańczego na Górze Świętej Anny uczczono jego 105. rocznicę. Przedstawiciele rządu, władz samorządowych i lokalnych złożyli kwiaty i oddali pamięć poległym. Jesteśmy tu po to, by pokazać, że pamiętamy o tych, którzy walczyli o polskość tej ziemi, mówi Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych, poseł ziemi opolskiej.
4: Sztafeta pokoleń, która niesie pamięć, musi być tu utrzymana. Także tak się to składa, że w przeddzień 3 maja mamy też taki mocny, patriotyczny zastrzyk historii. Tutaj zaczęło się Powstanie Śląskie i to był bardzo ważny moment historii i walki, które objęły dużą część Śląska, też Śląska Opolskiego, ukształtowały granice, ukształtowały też świadomość tych ludzi.
3: Ta data jest też szczególna, bo to nie tylko Dzień Flagi, ale również pamięć o powstaniach, zrywach niepodległościowych, podkreśla Robert Węgrzyn, członek Zarządu Województwa Opolskiego.
5: O tym, że jutro mamy święto Konstytucji naszej, 3 maja. O tych wszystkich atrybutach państwa, które są dla nas absolutnie najważniejsze, jeśli chodzi o poczucie takiej tożsamości narodowej. Spoglądamy dzisiaj w stronę powiewającej flagi biało-czerwonej z wielką dumą, pewnością i przekonaniem, że jesteśmy jednym, spójnym, zwartym i jak nigdy dotąd silnym narodem.
3: Trzecie Powstanie Śląskie zakończyło się 5 lipca 1921 roku podpisaniem rozejmu.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
3: Co najmniej 10 osób zginęło w izraelskich atakach na południu Libanu. Jest to kolejne naruszenie zawieszenia broni ogłoszonego 2 tygodnie temu. Izrael twierdzi, że jego ataki były wymierzone w Hezbollah. Jednak, jak podaje libańska Narodowa Agencja Informacyjna, znaczna część ofiar to cywile. Tymczasem Hezbollah wczoraj zapowiedział kontynuację ataków na siły izraelskie na terytorium Libanu. W ostatnich dniach grupa używała małych dronów do atakowania izraelskich czołgów. Zginęło 3 izraelskich żołnierzy. Spirit Airlines, największy tani przewoźnik lotniczy w Stanach Zjednoczonych, całkowicie zawiesił dzisiaj działalność. Jeszcze wczoraj linia realizowały rejsy zgodnie z rozkładem. Spirit ogłosił decyzję po latach trudności finansowych pogłębionych przez niedawny gwałtowny wzrost cen paliw związany z wojną w Iranie.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
3: Alurony CMC Warta Zawiercie przegrał z Bogdanką Luk Lublin 0-3 w trzecim spotkaniu finału siatkarskiej Plus Ligi. W rywalizacji do 3 zwycięstw Bogdanka prowadzi 2-1. Kolejne spotkanie 6 maja w Lublinie. To będzie ostatni domowy akcent sezonu dla Gwardii Opole. Spotkanie bez presji wyniku, ale nie bez znaczenia. Opolanie mają już zapewnione utrzymanie w Orlen Superlidze. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja ich rywali Zagłębia Lubin. Dla gości każdy punkt ma dziś wagę przetrwania. My chcemy się godnie pożegnać z kibicami. To będzie ciekawy mecz, zapowiada Bartosz Jurecki, trener Gwardii Opole.
6: To są drużyny, które walczą o baraże i oni dobrze wiedzą, że jeżeli nie znajdą się w tych barażach, to spadają. No nikt nie chce spaść, nikt nie chce jakby opuścić Superligę, chce grać w tej najwyższej klasie rozgrywkowej. Zagłębio zrobiło potężny, duży krok, wygrywając w Piotrkowie. Piotrkowie mecz, gdzie zbliżyli się na 2 punkty do Piotrkowa i myślę, że to są te mecze bardzo ciężkie dla nas, ale chcemy wygrać.
3: Spotkanie Gwardii Opole w Stegu Arenie rozpocznie się o godzinie 18. Teraz jeszcze zaglądamy na PGE Narodowy w Warszawie. Tam dziś pojedynek, który wyłoni zwycięzcę piłkarskiego Pucharu Polski. Oto trofeum walczą Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. Na razie wynik to 1-0 dla Górnika Zabrze. Trwa przerwa w spotkaniu, a więcej na temat tego spotkania, gry Gwardii Opole i innych ważnych wydarzeń sportowych już za chwilę w programie Cały Nasz Sport.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Prawie 24 stopnie w cieniu, a ciśnienie w dół 1021 hektopaskali. W regionie mało chmur, wiatr słaby, południowo-wschodni, południowy. W nocy także bezchmurnie, ale z temperaturami od 6 do 8 stopni. Jutro w dzień ponownie od 23 do 25 stopni. Dzień będzie zachmurzenie małe lub będzie zupełnie bezchmurnie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: ja marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
1: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
2: Reklama społeczna.
1: Reklama.
3: Cześć sąsiad, jak firma?
4: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
3: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
4: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
3: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
4: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
5: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: Po reklamie.

0: cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Kuba Biel, dzień dobry, witam serdecznie wprost z Opolskiej Stegu Areny, gdzie o godzinie 18 odbędzie się spotkanie grupy spadkowej Orlen Superligi pomiędzy Korotop Gwardią Opole, Zagłębiem Lubin. Ta audycja to cały nasz sport, którą realizuje ze studia Radia Opole Dariusz Kozera. No ale zanim o meczu i zanim do meczu przejdziemy, to jeszcze mamy oczywiście kilka istotnych wydarzeń, które miały miejsce, jeżeli chodzi o polski sport. Bo oczywiście na polskim sporcie będziemy się skupiać, w szczególności w pierwszej godzinie. Porozmawiamy m.in. o tym, co wydarzyło się w Kluczborku dziś, czyli no wszyscy szykowali się na wielką fetę, na zdobycie brązowego medalu, ale życie pisze swoje scenariusze, no i niestety Mickiewicz Kluczbork nie świętował dziś zdobycia brązowego medalu, choć cała hala Osiru liczyła bardzo mocno na to. Ostatecznie przegrana z Aniołami Toruń. O tym meczu porozmawiamy sobie już za chwilę, ale to nie tylko to spotkanie. Wprowadzając nieco naszych słuchaczy w klimat szczypiorniaka piłki ręcznej, który tutaj zagości na naszej antenie bardzo mocno od godziny 18, przypomnijmy sobie to, co wydarzyło się w tygodniu, a w tygodniu Gwardia rywalizowała także przed własną publicznością z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski. Będzie też o piłce nożnej, bo o piłce nożnej nie zapominamy. Odra Opole zagra już jutro w Chorzowie z Ruchem Chorzów i porozmawiamy nie tylko o tym spotkaniu, ale także o zmianach, które zaszły w Odrze Opole, a tam zmiany w pionie sportowym, w pionie organizacyjnym. Mamy nowego dyrektora sportowego, no i czego oczekują kibice, to wiemy, jak najlepszych wyników. Czego oczekuje od siebie sam nowy dyrektor sportowy, o tym porozmawiamy na pewno dziś. Za nami także 42. Krapkowicki Bieg Uliczny i ten Krapkowicki Bieg Uliczny także w tej godzinie się pojawi, ponieważ byliśmy z mikrofonami Radia Opole właśnie w Krapkowicach na tym biegu. A jeżeli świętujemy majowe święta, jeżeli biegamy, mamy 42. Krapkowicki Bieg Uliczny i jeszcze wygrywa go przedstawiciel opolszczyzny, to już w ogóle można powiedzieć, że pełnia szczęścia. To w najbliższej godzinie. W drugiej godzinie skupimy się oczywiście na meczu Korotop Gwardii Opole z Zagłębiem Lubin. Wydawałoby się mecz o nic, ponieważ Gwardia Opole już od dłuższego czasu ma pewne utrzymanie w ekstraklasie szczypiorniców na kolejny sezon, ale to spotkanie ma szczególny charakter, nawet nie tyle sportowy dla Gwardii Opole, co dla Zagłębia Lubin, ponieważ Zagłębie bije się o to, aby walczyć o baraże, aby utrzymać się w ogóle w Orlen Super Lidze. No i tutaj właściwie każda zdobycz punktowa mocno przybliża zespół Zagłębia Lubin do utrzymania. Przypominam, dwa zespoły, z tego co pamiętam, opuszczają Orlen Superligę. W tej chwili to Lotto Puławy, które ma 10 punktów na koncie, 11 punktów Zagłębie Lubin i 13 Piotrkowianin Piotrków Trybunalski, więc tutaj będzie się wszystko ważyć do ostatniej kolejki. No i Zagłębie Lubin, żeby marzyć o zagraniu w barażach, a tym samym dać sobie szansę i nadzieję na utrzymanie, musi dzisiaj w Opolu wygrać. Czy tak się stanie? Zobaczymy. To kontekst sportowy tego spotkania. Jest też kontekst emocjonalny, ponieważ ten mecz jest ostatnim spotkaniem Korotop Gwardii Opole przed własną publicznością w tym sezonie Orlen Superligi. A skoro ostatnie spotkanie przed własną publicznością w sezonie, to też okazja do pożegnań i podziękowań, bo tak to w życiu sportowym bywa, że po zakończonym sezonie z częścią zawodników po prostu klub się rozstaje, odchodzą, szukają nowych wyzwań. No i tak też jest w tym sezonie z właśnie z Korotop Gwardią Opole. Wiemy, że z klubem definitywnie pożegnają się Fabian Sosna, który przebywa na wypożyczeniu, Piotr Zawadzki, który również przebywa na wypożyczeniu, Fabian Sosna w Pogoni Szczecin, Piotr Zawadzki w Gwardii Koszalin, a także zawodnicy, którzy w tym sezonie w składzie Gwardii Opole byli, czyli Dominik Antoniak, Admir Pelidia oraz Daniel Jędryca. Przygotowano specjalny taką część, w której będzie okazja, żeby podziękować tym zawodnikom. No ale właśnie dziś z kibicami ci zawodnicy się żegnają, jeżeli chodzi o Gwardię Opole, choć do rozegrania Gwardia będzie miała jeszcze jedno spotkanie. No to tak w telegraficznym skrócie o tym, co przed nami przez najbliższe 2 godziny. Ta audycja to oczywiście cały nasz sport. Jesteśmy z wami w każdą sobotę od 17 do 19 i w niedzielę od godziny 21 do 22. Choć tutaj mała adnotacja i gwiazdka, jeżeli chodzi o kwestie dni świątecznych. Wczoraj mieliśmy aktywne święta z Radiem Opole i jutro również audycja aktywne święta z Radiem Opole po godzinie 21, na którą też bardzo serdecznie zapraszam, ponieważ w tej audycji jutrzejszej będziemy rozmawiali m.in. o triatlonie, o kajakach troszkę i będzie też sport osób z niepełnosprawnościami. Generalnie będziemy zachęcali do aktywności nie na co dzień, a nie od święta, ale także na co dzień. Mam nadzieję, że znajdą się osoby, które będą chciały o kajakach, triatlonie i też judo dla osób niepełnosprawnych sobie posłuchać, więc zachęcam bardzo mocno. Ale dziś skupiamy się na audycji cały nasz sport. Przypomnę, taki główny punkt programu to mecz Korotop Gwardia Opole z Zagłębiem Lubin, który wystartuje o godzinie 18, a do godziny 18 na pewno sportowych emocji nie zabraknie.

Cały czas jesteśmy w Stegu Arenie, gdzie o 18:00 mecz Korotop Gwardii Opole z Zagłębiem Lubin, ale naszą audycję zaczniemy sobie od siatkówki, ponieważ siatkarze Mickiewicza Kluczbork rywalizowali w drugim meczu o brąz PLS pierwszej ligi z Aniołami Toruń. W Kluczborku zawodników obu drużyn przywitała hala wypełniona po brzegi, jakby rozdawali coś więcej niż emocje. Mickiewicz miał proste, pozornie proste zadanie, wygrać i wziąć brąz. Tyle teorii, bo praktyka, jak to zwykle bywa, postanowiła się nieco powygłupiać. Początek Anioły z Torunia weszły jak do siebie. Adam Schurugut zagrywką kąsał, jakby miał osobiste porachunki z przyjęciem gospodarzy. Było 4-1 dla gości. Do tego Luis Paolinetti, nazwisko brzmiące trochę jak włoska opera, a grające jak dobrze naoliwiona maszyna. Kończył, blokował, rozstawiał wszystkich po kątach. Zrobiło się 9-4 i pachniało nie tyle świętem, co nerwówką. Ale twierdza Kluczbork nie takie rzeczy już widziała. Konrad Mucha posłał kilka zagrywek, później dołączył do niego Artur Pasiński i zrobiło się 17-17. Publiczność wstała, bo poczuła, że to już nie jest mecz czy, tylko kiedy. A kiedy Paolinetti się pomylił przy stanie 19-19, Mickiewicz po raz pierwszy wyszedł na prowadzenie. Hala wówczas eksplodowała. No i scena finałowa tego pierwszego seta, jak z dobrze napisanego felietonu, 21-21, Artur Pasiński wchodzi na zagrywkę i zostaje nie na chwilę, nie na dwa podania, zostaje do końca seta, jakby zapuścił tam korzenie. Anioły zaczęły się gubić, Mickiewicz poczuł krew, a publiczność zrobiła swoje. 25-21, set dla Kluczborka, set numer 1. Drugi set zaczął się dla Mickiewicza tak, jak kibice lubią najbardziej. Szybko, konkretnie i bez zbędnych pytań. 2-0, no ale Anioły nie przyleciały do Kluczborka na wycieczkę krajoznawczą. Zaczęły grać przy stanie 7-7. Przypomniało im się, może plan, może ambicja, że nagle to oni zaczęli rozdawać karty. Niewiele by prowadzili, niewielką liczbą punktów. Przewaga skromna, dwupunktowa, ale wystarczająca, żeby ustawić cały rytm seta. Za każdym razem, gdy gospodarze podchodzili pod drzwi, Anioły zamykały je tuż przed nosem. No i końcówka klasyczna dla tego seta. Mickiewicz był blisko, ale niewystarczająco. 23-25 set dla Aniołów i remis w meczu, który coraz mniej przypominał spacer, a coraz bardziej przeciąganie liny nad przepaścią. Trzeci set zaczął się jak reakcja organizmu na zimny prysznic. Szybka, zdecydowana i bez wahania Mickiewicz wyszedł na 4-1. Jakby chciał powiedzieć, dobra, żarty się skończyły, gramy. Tyle, że Anioły znów zrobiły to, co robiły już wcześniej. Cierpliwie odwróciły narrację. W środkowej części seta mieliśmy małą powtórkę z drugiego aktu. Anioły trzymały dystans, no i w końcu się zazębiło. Koniec końców to Anioły znów były z przodu po tym, jak wygrali na przewagi 26-24. Jeżeli chodzi o kolejne sety, to na przykład w czwartym to już nie był mecz, tylko scenariusz z gatunku niemożliwe nie istnieje. Mickiewicz zaczął od 8-0. Dobrze słyszycie? Było 8-0. Szymon Bereza na zagrywce robił rzeczy, które normalnie wymagają osobnej kategorii w statystykach. Anioły wyglądały, jakby ktoś wyciągnął im wtyczkę z kontaktu, a hala w Kluczborku odleciała razem z wynikiem. Wszystko się zgadzało. Energia, rytm, wiara. Tego nie da się zepsuć. Tak można było pomyśleć. I takie też dźwięki dochodziły z trybun. No i prawie się nie dało, bo zrobiło się 11-7, ale później wszedł w pole zagrywki Kamil Maruszczyk. 3 konkretne bomby i nagle 15-8. Porządek był przywrócony. Mickiewicz nie wypuścił tego z rąk. 20-15 i tak doczekaliśmy tiebreaka. 5. seta ponownie zaczął Bereza, jednak już nie tak spektakularnie. Anioły na to nie pozwoliły. Zagrywka, szybki punkt i można powiedzieć, że wśród zawodników z Torunia pojawiła się taka myśl, byle nie prowokować losu i szybko tego Berezę zatrzymać. Przy zmianie stron o 1 punkt lepsi byli siatkarze z Torunia, prowadzili 8-7, chwilę później było 10-8, pojawił się blok na Mateuszu Lindzie, 12-9 dla siatkarzy z Torunia, jeszcze jeden zryw, ale ostatecznie 15-12 dla

0: Aniołów Toruń i cały mecz 3-2. W skrócie, brąz jeszcze nie dla Mickiewicza. Wszystko rozstrzygnie się w meczu numer 3 we wtorek, 5 maja w Toruniu. A po tym spotkaniu rozmawiałem z Konradem Muchą, kapitanem Mickiewicza Kluczbork. Cały nasz sport tuż po spotkaniu Mickiewicza Kluczbork z Cukaniołami Toruń, meczu o brąz, z nami Konrad Mucha, kapitan KKS-u Mickiewicz Kluczbork. Konrad, 2-3 z waszej perspektywy, pełna hala, pełno emocji, miało być siatkarskie święto i było, jednak chyba nie o takim finiszu tutaj większość osób zgromadzonych w Kluczborku poza kibicami Aniołów Toruń marzyła.
1: To na pewno, no marzyliśmy, żeby tą rywalizację o brąz zamknąć tutaj, zamknąć to w dwóch spotkaniach, dać tą przyjemność tym naszym sympatykom, bo jeżdżą za nami w tym sezonie po całej Polsce i to coraz liczniej. Chcieliśmy celebrować tą chwilę tutaj w Kluczborku, w tej twierdzy. Niestety się nie udało, chwała za zwycięstwo Aniołom, bo podnieśli się po ciężkim meczu z Torunia i no i tyle. No i niestety trzeba będzie znowu wrócić na trzeci mecz do Torunia, a tam stoczyć kolejny brutalny pojedynek, bo te pojedynki tak wyglądają na wyniszczenie i kto w zdrowiu to wytrzyma bardziej. I miejmy nadzieję, że chociaż tam dopniemy to, co zaczęliśmy.
0: Czego zabrakło? To pytanie naturalnie się nasuwa w takim spotkaniu, bo zaczynacie od gonienia, doganiacie w pierwszym secie, końcówka, Artur Pasiński robi swoje w polu zagrywki, prowadzicie wyraźnie w tym pierwszym secie do 21, w drugim też zaczynacie dobrze, ale Anioły to przyjechały, właściwie przyleciały do Kluczborka nie na wycieczkę krajoznawczą, tylko pokazać, że też potrafią grać w siatkówkę.
1: Ja myślę, że trochę brakło nam takiej płynności i w każdym z tych setów można było napisać nową historię. Kto tak naprawdę trafił 2-3 razy zagrywką i zrobił serię, to ten wygrywał. I faktycznie zaczęliśmy źle pierwszego seta. Toruń zaczął świetnie zagrywać. My nie mieliśmy gdzieś odpowiedzi tego naszego side-outu i potem znowu to się zmieniło, myśmy zaczęli dobrze zagrywać, zaczęliśmy przyjmować gdzieś odwrotka, kolejne sety trochę wypisz, wymaluj to samo i w tej breaku już trochę wojna nerwów, gdzie tak naprawdę punkt na punkt, jedna, dwie akcje na przetrzymanie i przełamanie tego rywala i zrobiło się chyba 9-6 i tak już poszło. Ja mówię, w tych meczach tak naprawdę większą rolę niż chyba te umiejętności siatkarskie jest głowa. Kto ją szybciej potrafi ustawić do poziomu wyjściowego, ten wygrywa. No nam to w tym momencie trochę tego brakło i dlatego musimy wrócić do Torunia.
0: To może odwróćmy, może po prostu jesteście taką drużyną, która nie lubi nudnych spotkań, tylko woli sobie tam zachować coś w scenariuszu i ten scenariusz tak napisać, żeby były emocje, był thriller. Dzisiaj 2-3, no ale to wam nie wystarcza. Wy musieliście mieć ten ostatni decydujący mecz i wierzymy w to mocno, że wygrany.
1: Byliśmy już Kopciuszkiem tej ligi, byliśmy już Robin Hoodem, dawaliśmy biednym, zabieraliśmy bogatym, więc skończmy tak, że bądźmy tymi superbohaterami. Niech tam będzie końcowa akcja w trzech aktach, ale po naszej stronie.
0: Tyle. Konrad Mucha, kapitan Mickiewicza Kluczbork. Dziękuję bardzo.
1: Dzięki wielkie.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Wracamy do Ostego Areny, gdzie o godzinie 18 rozpocznie się spotkanie pomiędzy Korotą, Gwardią Opole a Zagłębiem Lubin. I żeby podkręcić nieco te sportowe emocje związane z Szczypiorniakiem, właśnie o piłce ręcznej już teraz będzie mowa. Wracamy do tego, co wydarzyło się w tygodniu. Wówczas to wyrównany i długo pozbawiony tempa mecz w Opolu rozstrzygnął się w ostatnich sekundach. Korotą, Gwardia Opole pokonała Piotrkowianina Piotrków Trybunalski 28-27 po bramce Bartosza Kowalczyka zdobytej na sekundę przed końcem Syreną. Najwięcej bramek dla zespołu z Opola 4 rzucił Admir Pelidia. No i teraz, uprzedzam nieco to, co usłyszycie za chwilę, ponieważ po spotkaniu rozmawiałem z trenerem Bartoszem Jureckim, trenerem Korotop Gwardii Opole, i powiedziałem tam zdanie, zadając pytanie, że mecz był nieco nudny w moim odczuciu. No i pragnę się lekko zreflektować. Wydaje mi się, że kluczowym w tej ocenie było wówczas moje nastawienie, ponieważ różnica punktów w tabeli spowodowała, że podchodziłem do tego meczu w taki dość oczywisty sposób i z założeniem Gwardia powinna to wziąć lekko, różnicą kilkunastu trafień. Było inaczej, a w końcówce rzeczywiście pojawiły się emocje, no i ta bramka Bartka Kowalczyka niemalże równo z Syreną, to dało emocje. No cóż, zapraszam na pomeczową rozmowę z Bartoszem Jureckim, w którym nie tylko o tamtym meczu, ale tym, który przed nami, i generalnie o Gwardii Opole, co tam w Gwardii słychać. Ta rozmowa z trenerem już teraz. Cały nasz sport po spotkaniu Korotop Gwardii Opole z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski. 28-27, bramka w ostatniej sekundzie, Bartosz Kowalczyk zapewnia nam zwycięstwo. Z nami trener Bartosz Jurecki. Panie trenerze, od 57-8 minuty w moim odczuciu pojawiły się emocje, takie poważne, bo to spotkanie, no, z całym szacunkiem, ale było dość nudne. Nie wiem, czy pan odniósł takie wrażenie też, bo remis gonił remis, w pewnym momencie miałem wrażenie, że to festiwal rzutów karnych. Średnio atrakcyjne, z emocjami na koniec i to, co najważniejsze, wydarzyło się w ostatniej sekundzie.
2: Ja bym się z tym nie zgodził, że było nudne, bo dużo było właśnie obron bardzo, bardzo, bardzo spektakularnych, właśnie obron bramkarzy. Czy u nas bramkarze w pierwszej połowie super bronili, czy Artur Kot w drugiej połowie, no, fenomenalnie bronił. Dużo sytuacji sam na sam wybronił, gdzie tak naprawdę mogliśmy uciec już dużo wcześniej, kontrolować przebieg tego spotkania, a on trzymał ich przy życiu. Więc to też jest właśnie w piłce ręcznej, no, nie zawsze jakby bramki, ale też jakby te parady, no, tego oni jakby też są, wymagamy od nich, że chcemy tych obron. Meczy dla nas,
1: no tak, szkoleniowy?
2: Szkoleniowy też, na pewno wygrana jedną bramką i nie odpuściliśmy, bo można by powiedzieć, że okej, tej 55, jak oni wyszli chyba na jedną, czy już teraz nie pamiętam dokładnie w której minucie, no, żeby odpuścić, czy jakby już nie walczyć za wszelką cenę, a bardzo uczulałem drużynę, że zależy mi na tym, żeby walczyć, żeby pokazywać charakter. To, co się stało, że chłopacy nie odpuścili, to mi bardzo cieszy, dlatego możliwe, że ta bramka jest mecz wygrany jedną bramką, ale myślę, że jeżeli chodzi o mentalność i o pokazanie charakteru, to wywiązaliśmy się w 100%.
1: Zastanawiam się właśnie, jak się gra takie mecze, bo niby już wszystko jasne, tak? Mieliście zapewnione utrzymanie, ta przewaga była tak duża i zakładam, że właśnie mentalnie jest to trudne zadanie, żeby

0: się zmobilizować. Okej, możemy odbić piłeczkę, powiedzieć, że to są profesjonaliści, że zarabiają na tym pieniądze i to jest ich zawód i wymaga się tego od nich. Natomiast no samo w sobie gdzieś tam człowiek wie, że ma spokój, ma luz, więc po co się starać, a jednak.
1: Dla kibiców, dla siebie, dla to, żeby udowodnić, że nie odpuszczamy. Dla sponsorów, którzy przychodzą, dają dla nas pieniądze, ale tak jak powiedziałeś, to nie jest łatwe na pewno. To nie jest łatwe i to nawet najwięksi sportowcy na świecie mają też czasami z tym problem, gdzie tak no, mamy już kompletnie spokój już od dawna i moglibyśmy tutaj bardzo jeszcze szkoleniowo do tego podejść i dać więcej, ale nie, no tak tego się nie robi. Ja nie jestem nauczony jako zawodnik, jako trener też chcę robić tak, że każdy mecz dla mnie jest najważniejszy i każdy mecz chcę wygrać.
0: No tak się analogicznie, nie wiem, Bayern Monachium wygrywa ligę i może sobie z jakimś tam Mainz niby odpuścić, a oni nie, grają do końca. Ostatnio było, chyba tak nawiązując, stosując analogię, 2 czy 3-0 i odwrócili i wygrali ten mecz ligowy, więc no, ta sama sytuacja. Przed nami mecz z Zagłębiem Lubin, kolejny mecz z takich mentalnie ciężkich, bo Zagłębie szoruje tam po niemalże po dnie czy po dnie. Oni muszą, wy możecie i zakładam, że to strasznie niewygodne spotkanie z takimi drużynami, które gryzą, szarpią, walczą, podgryzają kostki. No oni muszą, tak jak powiedziałem.
1: No tak, teraz ten mecz dzisiejszy z Piotrkowem, czy ostatnio z Puławem. To są drużyny, które walczą o baraże i oni dobrze wiedzą o co, że jeżeli nie znajdą się w tych barażach, to spadają. No nikt nie chce spaść, nikt nie chce jakby opuścić Superligę, chce grać w tej najwyższej klasie rozgrywkowej. Zagłębio zrobiło potężny, duży krok, wygrywając w Piotrkowie mecz tydzień temu, gdzie zbliżyli się na 2 punkty do Piotrkowa i myślę, że te mecze bardzo ciężkie dla nas. Dla nich też jakby psychologicznie czy podejście do meczu, wiemy, że oni podejdą, będą gryźć i nas po kostkach, ale tak, dzisiaj podeszliśmy, czy ostatnio chcemy wyjść w sobotę, chcemy wygrać, chcemy udowodnić, że te mecze, które wcześniejsze w drugiej rundzie wygrywaliśmy, mając pełen skład, chociaż teraz nie mamy znowu pełnego składu, ale mamy tych swoich zawodników, żeby podziękować kibicom za ten wspaniały sezon, który gdzie zawsze za nami jeżdżą po całej Polsce i to nieważne, ile poniedziałków było.
0: No to jeszcze zapytam o przyszły sezon, bo dawno nie mieliśmy okazji rozmawiać. Część materiału ludzkiego, którym trener będzie dysponował, już znamy. Wiemy, kto dołącza do klubu. Co możemy powiedzieć o tych zawodnikach i czy trener wie, jak będzie wyglądał już ten pełny skład? Zakładam, że tak, jakim będzie dysponował w przyszłym sezonie.
1: Tak, myślę, że te transfery, które zostały ogłoszone, to już jest 100%. Jest jeszcze prowadzone rozmowy z młodym obrotowym, który może by do nas dołączył i też nie mówię, że od razu wskoczy do pierwszego składu, ale ma predyspozycję, żeby też być fajnym obrotowym i ma fajne też podejście do sportu, więc tutaj też rozmawiamy i to możliwe, że on nas jeszcze wzmocni. A poza tym te transfery, które zostały ogłoszone, czyli Dan Rakocza, Kajo Cikatić i Daniel Wiśniński, no to są ci zawodnicy, którzy do nas dołączą.
0: Jeżeli chodzi o jednego z tych zawodników, tego doskonale znamy, no bo Liga Polska, ale co możemy powiedzieć o naszym nowym zawodniku Cikaticiu, bo oprócz tego, że ciekawe nazwisko, to niewiele o nim wiemy.
1: Tak, no to jest też tak wygląda, że nie kupujemy czy nie szukamy zawodników na najwyższym poziomie, bo nas po prostu nie stać. Szukamy zawodników bardzo ciekawych, którzy pasują pod naszą filozofię jakby grę, którzy gdzieś są bardzo waleczni i oddają całego siebie i serce do walki. Na pewno on jest taką osobą, gdzie w tej obronie widać u niego te zaangażowanie i nie boi się zderzyć. Też gra fajnie w ataku pozycyjnym. U nas to wygląda tak, rozmawiamy z menadżerami, dostajemy jakąś
0: kasetę i oglądacie.
1: Może niech będzie kasetę, oglądamy te highlights na początku, potem prosimy o całe ich mecze i to nie jeden, ale z 3-4. Chcemy też widzieć, w jakim momencie on wchodzi na boisko, czy to jak wygrywają, czy przegrywają, jaką jest osobą, jak reaguje na boisku. Wiadomo, że to nie wszystko jakby oddaje. Staramy się później robić jakiś wywiad środowiskowy, dzwonić po znajomych w danym kraju, akurat to jest Chorwacja, no to mamy też jakby swojego tam zawodnika i też zadzwoniliśmy do Jastrzębskiego, który gra w Nexe i kazałem, czy popytałem trochę o nim, jakim jest zawodnikiem, jaki ma charakter, czy w szatni lubi kontakt z zawodnikami, czy jest samotnikiem, więc staramy się jak najbardziej potrafimy. Dobrze wiemy, że

0: To jakby nie oda wszystkiego, bo nie wiemy, jak on tu przyjedzie, czy jak się odnajdzie, ale no, miejmy nadzieję, że to, co pokazał na tych meczach, to będzie procentowało.
1: Czyli przywiezie bałkański charakter i być może bałkański luz i jakąś dobrą rakiję też przywiezie ze sobą. Natomiast czego życzyć, bo przed nami ostatnie spotkanie przed własną publicznością w tym sezonie, więc zakładam też, że dla Was bardzo ważne. Zaprośmy tych kibiców na to właśnie spotkanie.
0: Serdecznie wszystkich chciałbym zaprosić na ostatnie nasze spotkanie, które odbędzie się w sobotę o godzinie 18:00. Będzie to też pożegnanie zawodników, którzy odchodzą od nas. My na pewno zrobimy wszystko, żeby ten mecz wygrać. Podziękować Wam za wspaniały doping, który w trudnych momentach zawsze jesteście z nami, bo łatwo być z drużyną, jak się wszystko wygrywa, a Wy pokazujecie nam, jaką drogą trzeba iść, więc bardzo chciałbym, żeby ta hala się wypełniła i serdecznie chcielibyśmy Wam podziękować swoją grą i z tym meczem za cały sezon. No i tyle. Mam nadzieję, że będzie przednia zabawa i będziemy się dobrze bawić.
1: Tyle, Bartosz Jurecki, trener Krotop Gwardii Opole. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: Początek spotkania Korotop Gwardii Opole z Zagłębiem Lubin już za mniej niż 15 minut, ale my teraz o piłce nożnej, bo choć sezon Betclic pierwszej ligi powoli zbliża się do końca, to w Odrze Opole doszło do ważnych zmian organizacyjnych. Klub z Opolszczyzny zdecydował się na roszadę w pionie sportowym. Stanowisko dyrektora sportowego opuścił Grzegorz Koprukowiak. Nowym dyrektorem sportowym został Dariusz Sztylka. Prezes Tomasz Lisiński, prezes Odry Opole, powiedział, że nastąpił odpowiedni czas na zrobienie kolejnego kroku do przodu i po analizie sytuacji na rynku w Polsce wysunęła mu się bardzo interesująca kandydatura Dariusza Sztylki. Podpisali umowę o współpracy z Dariuszem Sztylką, który ma pełnić funkcję dyrektora sportowego przez okres następnych 2 lat. Kontrakt ten zawiera również opcję przedłużenia tej umowy. Nowy dyrektor sportowy nie jest postacią anonimową w polskiej piłce. Dariusz Sztylka współtworzył awans Wisły Płock do Ekstraklasy, po czym zdecydował się wrócić do Wrocławia. Tam objął funkcję dyrektora sportowego Śląska Wrocław. No ale jego przygoda z wrocławskim klubem nie trwała długo. W trakcie sezonu został odsunięty ze stanowiska. Jego miejsce zajął Rafał Grodzicki. Teraz Dariusz Sztylka ma odpowiadać za budowę sportowego projektu Odry Opole. Sam trener podczas konferencji prasowej powiedział, że dziękuję Radzie Nadzorczej i zarządowi klubu za zaufanie. Plan na następne lata jest ambitny i ma nadzieję, że dzięki ciężkiej pracy ten plan uda się zrealizować. Przed nowym dyrektorem kilka kluczowych wyzwań. Najważniejszym jest przebudowa kadry zespołu przed kolejnym sezonem. Opolanie obecnie mają 38 punktów i przewagę 11 oczek nad strefą spadkową. Nic jest dziwnego, że w klubie coraz częściej i coraz więcej uwagi poświęca się planowaniu kolejnych rozgrywek i budowie drużyny, która ma ponownie podjąć próbę walki o awans do Ekstraklasy. No ale obecny sezon jeszcze trwa. Już jutro Odra rozegra swój mecz w Chorzowie z tamtejszym Ruchem. Co wiemy przed tym meczem i jak będzie wyglądała gra Odry Opole? Między innymi na te pytania odpowiadał na konferencji prasowej Piotr Plewnia, trener Odry Opole.
1: Plan jest taki, żeby zniwelować atuty Ruchu Chorzów, skrzydła bardzo szybkie. Szybkie przejście do ataku. Musimy bardzo mądrze zarządzać sytuacją, w której to my mamy piłkę i każda strata musi być naprawdę pod dużą kontrolą, więc to są na pewno rzeczy, które nam pomogą osiągnąć dobry rezultat. No i nie obędzie się bez zdobyczy bramkowej, jeżeli myślimy o wygraniu tego meczu, więc po 2 spotkaniach, w których niewiele tego wszystkiego ofensywnie było, myślę, że dobry czas na to, żeby obrócić tą sytuację i kilka sytuacji podbramkowych stworzyć. Chłopaki zasuwają naprawdę i myślimy nad 2-3 rozwiązaniami. Jeszcze te 2 dni dają nam możliwość jakby analizy sytuacji i podjęcia tych właściwych kroków w dniu meczu. W meczu z Ruchem będziemy grali taką liczbą młodych zawodników, jaka będzie gwarantowała przynajmniej w naszej ocenie sytuacji dobry wynik, bo i z Ruchem, i w następnych 3 spotkaniach będziemy chcieli jakby jak najlepszą wartość punktową i poprawić swoje miejsce w tabeli, więc tak jak powiedziałem, jeżeli będą do tego wszystkie dobre, że tak powiem, wszystkie elementy się ze sobą spasują, to ilość tych młodych chłopaków będzie właśnie taka odpowiednia do całego planu, do chęci osiągnięcia jak najlepszego wyniku z Odrą. No już tutaj wspomniałem, jakby no skrzydła Ruchu są bardzo mocne. Patryk Szwedzik robi dzisiaj świetną robotę, jakby dużo goli, dużo asyst z jego strony. Na pewno uderzenie z dystansu Szymańskiego to jest bardzo groźny element, na który trzeba zwrócić uwagę. Mam nadzieję, że w momentach, kiedy będziemy gdzieś tam w tej obronie niższej, te elementy będziemy umieli zniwelować. I myślę, że to są takie główne atuty Ruchu przede wszystkim. Po porażce z Polonią Bytą powiedzieliśmy sobie między sobą, że to, że stało się jak się stało, czyli ta strata punktowa do tych miejsc w wyższych rejonach jakby jest taka dosyć spora, ale nas interesuje, tak jak powiedziałem przed chwilą, jak najlepszy wynik z Odrą Opole i z Ruchem Chorzów, a tak jak powiedziałem jeszcze w następnych 3 meczach będziemy chcieli tą wartość podnieść, bo budujemy już pewne rzeczy na przyszłość i chcemy osiągnąć jak najlepszy rezultat. Myślę, że motywacją jest każdy trening, wyjście w każdym meczu i chęć coraz lepszej gry i osiągania każdego dobrego rezultatu, więc myślę, że to już jest wystarczająca motywacja do tego, żeby w meczu z Ruchem i w każdym następnym, który będziemy rozgrywali, grać na pełnych obrotach.
0: Oczywiście trzymamy mocno kciuki za Odra Opole. Spotkanie Ruch Chorzów Odra Opole jutro o godzinie 14.30. My powolutku zbliżamy się do godziny 18. Już tutaj w Segu Arenie rozpoczyna się prezentacja obu zespołów, które dziś zaprezentują przed kibicami, czyli Chorotop Gwardii Opole i Zagłębia Lubin. To spotkanie, relacja z tego spotkania z pierwszej połowy, na pewno w drugiej godzinie audycji Cały Nasz Sport w Radiu Opole, na którą zapraszam po godzinie 18. O 18 wiadomości też serdecznie oczywiście zapraszam. Zostańcie z nami, z Radiem Opole. Zawodnicą.

0: Radio Opole 103,2 FM w Krapkowicach.
1: Autopromocja.
2: Filharmonia Opolska i Radio Opole zapraszają na wyjątkowy koncert charytatywny Bractwa Świętego Minimalizmu ku pamięci Jacka Mielcarka oraz na rzecz zdrowia Marzeny Mielcarek. Już 4 maja o godzinie 19 muzyka, cisza i kontemplacja spotkają się w jednym miejscu w Filharmonii Opolskiej. Artyści z całej Polski połączą siły, by stworzyć przestrzeń głębokiego przeżycia od minimalizmu klasycznego przez jazz, poezję i muzykę ludową. Bezpłatne zaproszenia są dostępne w kasie Filharmonii Opolskiej. Podczas koncertu prowadzona będzie zbiórka na leczenie i rehabilitację Marzeny Mielcarek, wieloletniej dziennikarki Radia Opole. Organizatorem wydarzenia jest Polska Fundacja Muzyczna. Patronat honorowy objął marszałek województwa opolskiego.
1: Autopromocja.
3: Już za chwilę godzina 18, tu Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. A w nich obchody Dnia Flagi w Opolu.
4: Już w wiekach średnich chorągiew była symbolem jedności, siły, determinacji, niezależności.
3: Powiemy także m.in. o zapowiedzi wycofania z Niemiec 5000 amerykańskich żołnierzy. Szczegóły za chwilę, zapraszam.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: Roman Juranek. Biało-czerwono było dziś na Placu Wolności w Opolu. Mieszkańcy regionu wspólnie świętowali Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, podkreślając przywiązanie do narodowych barw i patriotycznych tradycji. Uroczystości rozpoczęły się od podniesienia flagi i wspólnego odśpiewania hymnu przed pomnikiem bojowników opolsko-śląsko-opolskiego. To piękne święto pokazujące naszą narodową wspólnotę, mówi Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa opolskiego.
4: Już w wiekach średnich chorągiew była symbolem jednostki. Siły, determinacji, niezależności, istnienia organizacji, jaką jest państwo. Dzisiaj dumnie spoglądamy w stronę biało-czerwonej, bo też żyjemy w szczególnych czasach. Czasach międzynarodowego, niespokojnego czasu. A nawet bez słów, jak spoglądamy na flagę, to mamy jasne skojarzenia. Czy ją widzimy na mundurze, czy ją widzimy na samolocie, czy widzimy na innych atrybutach. Dlatego świętujmy, kontynuujmy te święta.
3: Zapytaliśmy też mieszkańców, jakie znaczenie ma dla nich biało-czerwona.
5: Oj, duże znaczenie. Polska. I tylko Polska. Jestem po prostu wierna Polsce, nie wyjeżdżam.
6: Wielki symbol to narodu naszego polskiego. To jest flaga. Flaga, która świadczy o naszej niepodległości, o naszej ojczyźnie. U nas jest flaga świętością. No. Tyle, że u nas wiele ludzi tego jeszcze nie rozumie.
7: Symbol narodowy, najważniejszy. Także to jest chyba najbardziej się liczy, tak?
3: Flaga to jeden z symboli narodowych łączących Polaków, mówi Tadeusz Sobieszek, członek Komisji Heraldycznej działającej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podkreśla, że flaga powinna być otoczona czcią i szacunkiem.
8: W czasie, gdy jest grany hymn i podniesienie flagi, to wszyscy powinni się zatrzymać w miejscu, zwrócić twarzą w kierunku flagi. Mężczyźni powinni zdjąć nakrycie głowy, z wyjątkiem służb mundurowych oddają salut. Ten moment powinien być, to trwa te 2-3 minuty. No niestety, ja uczestniczę od wielu, prawie zawsze na tych uroczystościach. Zachowanie wielu jest po prostu naganne.
3: A święto flagi ustanowiono w 2004 roku na pamiątkę zawieszenia. 2 maja 1945 roku biało-czerwonej na kolumnie

0: zwycięstwa w Berlinie. Zrobili to żołnierze pierwszej dywizji kościuszkowskiej uczestniczący w zdobyciu stolicy nazistowskich Niemiec.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Amerykanie redukują liczebność swoich wojsk w Europie. Pentagon zapowiada wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec w ciągu najbliższych 6 miesięcy do roku. Wojska amerykańskie stacjonują w kilkunastu krajach europejskich. Najwięcej żołnierzy USA jest w Niemczech, Włoszech i Wielkiej Brytanii.
2: Ustawa uchwalona przez Kongres w zeszłym roku przewiduje, że Departament Obrony nie może zredukować liczebności sił amerykańskich w Europie poniżej poziomu 76 tysięcy żołnierzy. Europejskie dowództwo USA nadzoruje amerykańskie operacje wojskowe w całej Europie we współpracy z sojusznikami NATO. Były ambasador USA przy NATO, Kurt Volker, powiedział, że choć decyzja ta jest demonstracją sygnału niezadowolenia z Niemiec, to może ona nie zmienić rzeczywistych zdolności wojskowych Stanów Zjednoczonych w Europie. Obie strony mają interes w utrzymaniu zdolnej do działania amerykańskiej obecności wojskowej w Niemczech, powiedział stacji BBC.
0: Była to relacja Jana Pachlowskiego. I jeszcze krótko sport. Przenosimy się na PGE Narodowy. Tam zakończył się pojedynek Górnik Zabrze kontra Raków Częstochowa, czyli finał Pucharu Polski, a zwyciężył Górnik Zabrze 2-0. Rusza natomiast spotkanie Gwardii Opole z Zagłębiem Lubin w Stegu Arenie. Na razie wynik to 3-1 dla Gwardii Opole. Przypominam, relacja ze spotkania w audycji Cały Nasz Sport oraz w serwisach informacyjnych Radio Opole.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Nieco ponad 23 stopnie, a więc temperatura zaczyna powoli opadać. Ciśnienie także w dół 1020 hektopaskali. Mało chmur, wiatr słaby, a temperatura minimalna w nocy to będzie od 6 do 8 stopni. Jutro w dzień natomiast, podobnie jak dziś, od 23 do 25 stopni Celsjusza będzie mało chmur, a wiatr słaby i umiarkowany.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

gry z systemem 3 plus 3 w obronie. Zwykle jest tak w piłce ręcznej, że większość tych zawodników jest ustawiona na linii. Widzimy takie półkole, które broni dostępu do swojej bramki. Czasami gra się obroną 5-1, czyli pięciu na tej linii, jeden zawodnik wysunięty, no ale obrona 3 plus 3 to takie dość duże zaskoczenie. Bardzo wysoko grają w obronie zawodnicy Korotop Gwardiopole i chyba to nie jest przypadek, bo kolejny raz dochodzi do takiej sytuacji, kiedy dość wysoko wychodzi defensywa właśnie drużyny Gwardii Opole. To taka ciekawostka i spostrzeżenie oka komentatora. Natomiast, żeby być fair wobec tych, którzy postanowili na przykład gdzieś tam na działeczce sobie posłuchać relacji właśnie w Radio Opole z tego spotkania, no to muszę powiedzieć, kto gra. Chociaż teraz jeszcze Daniel Jędryca przed szansą zdobycia kolejnej bramki. No i właśnie to uczynił, siódme trafienie po stronie Korotop Gwardii Opola. Przed chwilą jeszcze świetnie w bramce gwardzistów spisał się Dawid Balcerek, który stanął oko w oko z obrotowym drużyny Zagłębia Lubin i wygrał ten pojedynek, popisując się naprawdę świetną interwencją. 7 do 3 w tej chwili z perspektywy gwardzistów. No to krótko, zaczniemy sobie od składu gości, który dzisiaj przyjechał do Opola. Teraz bramka grającego z numerem 11, Pawła Krupy. Czwarta bramka dla Zagłębia Lubin. No jeżeli jesteśmy przy Zagłębiu, no to z 7 Kamil Pedryc, z 11 Paweł Krupa, z 12 Miłosz Byczek, 13 Dawid Krysiak, Jan Czubara, z 14 Miłosz Kruczkiewicz, z 16, 17 Jakub Świtała, 19 Arkadiusz Michalak, 20 Tomasz Pietruszko, 23 Mateusz Drozdalski, 24 Norbert Wróblewski, 25 Michał Wojtala, Patryk Iskra, 31 Paweł Dudkowski, 33, Marcin Schodowski, to bramkarz, 44 i 45 Paweł Kałużny. Natomiast jeżeli chodzi o skład Korotów Gwardii Opole, to 6 Filip Wrzesiński, 7 Mateusz Wojdan, 10 Bartosz Kowalczyk, Kacper Aksamyc z 11, Maciej Zarzycki z 17, Michał Milewski 22, Mykola Procjuk 23, Dawid Balcerek 33, Fabian Sowiak z 40, Admir Pelidija 66, Bartłomiej Rugała 73, Kelian Janikowski 75, Kasper Wilisowski 77, Daniel Jędryca 88 i Oliwier Kamiński 99. Na tablicy świetlnej zrobiło nam się 8 do 5 po bramce Zagłębia Lubin. A w tej formacji ataku w tej chwili, jeżeli chodzi o Korotop Gwardii Opole, to od lewego skrzydła Daniel Jędryca, lewe rozeganie Mykola Procjuk, z numerem 73 na środku Bartłomiej Rugała, na prawym rozegraniu Oliwier Kamiński, prawe skrzydło to Mateusz Wojdan i na kole, na obrocie Kelian Janikowski. Kamiński mocno i skutecznie od lewego słupka bramki ta piłka się odbyła i wpadła do bramki, piłka 9 do 5 dla Korotop Gwardii Opole. Teraz szybka odpowiedź Zagłębia Lubin, wysoko wyszedł Oliwier Kamiński, który tam się mocno spiął z Mateuszem Drozdalskim. Już kontynuuje atak Zagłębia Lubin i teraz dobre dogranie do koła, tam z numerem 45 Paweł Kałużny się znalazł i pokonał tym razem naszego bramkarza Dawida Balcerka, ale odpowiedź Gwardii Opole miała być efektowna. Mykola Procjuk przez plecy do Daniela Jędrycy, ale nie zrozumieli się panowie i piłka stracona w rękach Zagłębia Lubin. 12 minuta tego pojedynku. Swoją akcję próbuje rozegrać Zagłębie Lubin. Paweł Dudkowski na prawym rozegraniu, na środku Mateusz Drozdalski, na lewym Paweł Krupa. Teraz piłka do Krupy, który się przedziera, ale to wszystko pięknie przeczytał Bartłomiej Rugała, który przejmuje tę piłkę, pędzi w stronę bramki Schodowskiego i bramka 10 do 6, a nawet to nie był Marcin Schodowski, a jego zastępca. Gdzieś tutaj się bramkarze zmienili w tak zwanym międzyczasie. Teraz Paweł Krupa poszedł jak dzik szyszki, ale został powstrzymany i jeszcze 2 minuty kary dla Oliwiera Kamińskiego, a do bramki Zagłębia Lubin wszedł Miłosz Byczek, który może byczkiem nie jest, bo taka postać dość wątła, natomiast świetnie spisał się w kilku akcjach już wcześniej. Teraz bramki dla Korotop Gwardii Opole nie udało mu się obronić tego rzutu. Broni natomiast Dawid Balcerek, rzut karny wykonany przez Jana Czuwarę, 10 do 6. Gwardia Opole gra w osłabieniu przez jeszcze minutę i 45 sekund.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Przechodzimy do emocji, o których wspominałem już nieco wcześniej. Mecz Korotop Gwardii Opole z Zagłębiem Lubin. Króciutko co do tej pory. Początek tego spotkania otworzył, wynik tego spotkania otworzył Daniel Jędryca, który zdobył bramkę po szybkim ataku przeprowadzonym w drugiej minucie spotkania. Zagłębie szybko odpowiedziało, ale chwilę później bramki dorzucili Oliwier Kamiński i Mateusz Wojdan. W tej chwili 7 minuta 30 sekunda. Korotop Gwardii Opole prowadzi 6-3 i zauważam

Przypominamy, Oliwier Kamiński otrzymał karę 2 minut i będzie musiał chwilkę odpokutować. 13 minuta, Paweł Krupa na środku, znów zagranie do środka, ale tutaj w takie kleszcze pomiędzy Mikołem Procjuka a Filipa Wrzesińskiego wpadł Paweł Kałużny, obrotowy Zagłębia Lubin. Teraz inny Paweł, bo Paweł Krupa próbował się przedzierać, odgwizdano faul, ale bez jakichś poważniejszych konsekwencji, wznowienie gry i konstruuje akcję Zagłębia Lubin. Po raz kolejny znów Paweł Krupa, tym razem już faulowany przez Filipa Wrzesińskiego i będzie rzut z 7 metrów. Nie będzie natomiast kary 2 minut, nie będzie dodatkowego osłabienia dla Korotop Gwardiopole. Teraz do rzutu karnego podchodzi Jakub Świtała. No to kto lepszy, Jakub Świtała czy Dawid Balcerek? Balcerek po raz kolejny, Świtała poprawia i tym razem trafia 7 bramka dla Zagłębia Lubin, ale trzeba przyznać, że Dawid Balcerek poprawił zdecydowanie ten element gry, czyli obronę rzutów karnych. Świetnie spisuje się w pojedynkach 1-1 z zawodnikiem ustawionym na linii 7 metra. U nas, jeżeli chodzi o rozegranie, troszkę się zmieniło na prawe rozegranie, trochę z konieczności Filip Wrzesiński. Teraz piłka przejęta przez Daniela Jędrycę, który uciekł z lewego skrzydła do środka. Mikola Procjuk na środku. Mikola do Filipa Wrzesińskiego. Filip Wrzesiński z prawego skrzydła, z prawego rozegrania, prawą ręką znalazł gdzieś tam miejsce między rękami Miłosza Byczka i trafia po raz 11 dla Korotop Gwardii Opole. Gramy cały czas, przypominam, w osłabieniu jeszcze przez 10 sekund, więc pytanie, czy Zagłębie Lubin będzie starało się szybko tutaj rozegrać i zdobyć bramkę. Na razie jednak się specjalnie nie śpieszą. Jeszcze 3, 2, 1 sekunda. No może będzie okazja, zagranie przez plecy, ale niedokładne do Jakuba Świtały, który tam czaił się na piłkę na prawym skrzydle. Nie udało się tego zrobić. No i piłka stracona, przejęta przez Korotop Gwardiopole. 4 bramki przewagi, to dość sporo jak na 15-minutowe spotkania. Natomiast, cóż, jednak dziś w tym spotkaniu widać różnicę. Ostatnio troszkę narzekałem, że w tym meczu z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski właściwie nie było takiego wyniku, kiedy to Gwardia szybko od samego początku wypracowałaby sobie kilka punktów bramek przewagi. Natomiast tutaj w tym spotkaniu idzie to całkiem nieźle i różnicę poziomów jednak widać tych dwóch drużyn. Teraz jednak się nie udało Gwardiopole. Jan Czuwara zatrzymany przez Dawida Balcerka. No szkoda zapewne z perspektywy kibiców Zagłębia Lubin, że Jankowi Czuwarze się to nie udało, a to przecież przypominam reprezentant Polski. Udało się natomiast Mykoli Procjukowi, który z lewego rozegrania przedarł się przez obronę dwóch zawodników i pokonał Miłosza Byczka stojącego w bramce Zagłębia Lubin. 12-7 o czas poprosił trener drużyny gości Grzegorz Klimczak, więc i my sobie zrobimy mały czas. Wracamy do emocji sportowych już za chwilę.

18 minuta i 10 sekunda spotkania pomiędzy Korotop Gwardią Opole a Zagłębiem Lubin. I tak mniej więcej od minuty 15 mamy festiwal parad bramkarskich Dawida Balcerka, który do tej pory nie dał się pokonać w żaden sposób, a Zagłębie miało ku temu perfekcyjne okazje, by pokonywać Dawida Balcerka. Ten jakimś cudem znajdował sobie taki fragment, taki punkt odniesienia, że udało mu się bronić te czyste sytuacje, wydawało się, Zagłębia Lubin. Teraz dał się pokonać z rzutu karnego i mamy 12-8. Natomiast trzeba przyznać, że świetny występ dzisiaj bramkarza Korotop Gwardii Opole. Kilka zmian nastąpiło w składzie Gwardii Opole. Pojawili się Maciej Zarzycki, Michał Milewski. Jest także Admir Pelidia, który dziś żegna się z klubem z Opola i też pewnie będzie chciał się dobrze zaprezentować. 19 minuta spotkania, a tak rozgrywa Zagłębie Lubin. Teraz długo wymieniają tę piłkę, mniej więcej na 9 metrze Lubinianie. Próbują teraz nieco szybciej, mocniej, ale znów na ich drodze stoi świetnie dysponowany Dawid Balcerek w tym właśnie fragmencie spotkania. Bartłomiej Rugała na środku, już się rozejrzał do Zarzyckiego, ale nie, wybrał inną opcję, do Filipa Wrzesińskiego. To drugi z tych zawodników, który będzie żegnał się po tym spotkaniu z Korotop Gwardią Opole, właściwie z kibicami Korotop Gwardii Opole, bo przypominam, jeszcze wyjazd do Legionowa przed zawodnikami Gwardii. Tym razem jednak nieskutecznie, z prawego rozegrania prawą ręką. No to jest jednak duży wyczyn, żeby znaleźć drogę do bramki. Nie udało się. No cóż, próba zagrania ponownie do środka przez Zagłębie, ale popełniają błąd, podanie do Wojdana. Mateusz Wojdan bardzo sprytnie i technicznie nad bramkarzem, 13-8 w 20 minucie spotkania dla Korotop Gwardii Opole. Zagłębie, przypominam, potrzebuje punktów jak tlenu, ale też ta gra Zagłębia dzisiaj taka troszkę apatyczna, troszkę jakby brak wiary w to, że jest szansa na pokonanie Korotop Gwardii Opole, a powinni wziąć przykład chociażby właśnie z Piotrków Janina, Piotrków Trybunalskich, który tutaj ostatnio w tym tygodniu pokazał, że można z Gwardią walczyć jak równy z równym. Teraz Patryk Iskra na prawym rozegraniu, a oni dalej uporczywie próbują się tym środkiem przedrzeć. Mowa o zawodnikach Zagłębia Lubin. Tym razem udało się wywalczyć rzut karny, do którego podejdzie Dawid Krysiak. W bramce oczywiście Dawid Balcerek. Powiedziałem już, że poprawił się w tym elemencie gry, w obronie rzutów karnych. Rzeczywiście dziś udało mu się już tego dokonać. Czy będzie tak tym razem? Nie. Lepszy jednak Dawid Krysiak. Pod nogami Dawid podskoczył, a po ziemi płasko piłka została posłana. 13-9 dla Korotop Gwardii Opole. 22 minuta tej pierwszej części gry. Patrzę na skład. Tutaj Rugała, Kamiński, Zarzycki, Milewski, Pelidia i Wojdan. Tak się ta ofensywna linia prezentuje. Zarzycki do Kamińskiego. Kamiński jednak musi wycofać ponownie do Zarzyckiego na środek. Rugała na lewym. Rugała do Zarzyckiego. Zarzycki próbuje się przedzierać, ale zderzył się z pomarańczową ścianą Zagłębia Lubin i kolejny raz będą próbowali Opolanie. Rugała do Kamińskiego. Kamiński powstrzymywany, wypychany daleko, daleko, prawie do połowy boiska i kolejne faul, przewinienie. Już sędziowie pokazują grę pasywną. Zarzycki, piłka mu się odbija od nogi i szansa na kontratak, ale Zagłębie nie pędzi z kontratakiem, choć teraz przyspieszenie gry, zagranie do środka i pokonany tym razem Dawid Balcerek. I o czas poprosił trener Bartosz Jurecki, trener Korotop Gwardii Opole, więc i my ponownie bierzemy czas, wracamy po krótkiej muzycznej przerwie.

i wracamy do emocji związanych z piłką ręczną na antenie Radia Opole. Korotop Gwardia Opole gra z Zagłębiem Lubin. To grupa spadkowa Orlen Superligi. Gwardia pewna utrzymania. Prowadzi z Zagłębiem 14, chciałem powiedzieć, ale nie. 15 do 11 już w tej chwili. 24 minuta, za 6 minut dobiegnie końca ta pierwsza część spotkania. Zagłębie ze stratą czterobramkową, a Zagłębie, przypominam, potrzebuje jak tlenu punktów, aby walczyć o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej, no bo przecież spaść z tej ligi nie chce nikt. A w tę grę o utrzymanie są zamieszane trzy zespoły: Piotrkowianin, Piotrków, Zagłębie Lubin i Lotto Puławy. 15-11. Jeszcze 5 minut i 30 sekund do zakończenia pierwszej części gry, która, no, znając piłkę ręczną i tak bazując trochę na doświadczeniu, zakończy się wygraną Korotop Gwardii Opole. Pytanie tylko, w jakim stosunku? Tymczasem jednak będziemy mieli kolejny rzut karny, faulowany w polu bramkowym. Był obrotowy drużyny Zagłębia Lubin, grający z numerem 20, Tomasz Pietruszko. A do rzutu karnego po raz kolejny podchodzi Dawid Krysiak. No skoro Dawidowi Balcerkowi w pojedynkach z Krysiakiem nie szło, to wszedł Fabian Sobiak i Fabian Sobiak też pokonany przez Dawida Krysiaka. 12 bramka dla Zagłębia Lubin. Różnica to tylko 3 punkty. No, powiedziałem, że Korotop Gwardii Opole wygra tę pierwszą połowę. No dalej tak uważam, choć tutaj już pewna nutka niepewności się wkradła w to moje oświadczenie. Bartłomiej Rugała do Oliwiera Kamińskiego. Na kole przepycha się Admir Pelidija, który pięknie powalczył i trafił bramkę dla gwardzistów. 16-12 prowadzi drużyna trójkolorowych, bo nie było czerwono-biało-niebieskich, choć dzisiaj gwardziści na czarno. Czarny z pomarańczowym, w sumie te kolory do siebie pasują, ale dziś zarówno jedna, jak i druga drużyna grają przeciwko sobie, a nie współgrają. Tym razem Paweł Krupa na lewym rozegraniu, które zostało powstrzymane przez Filipa Wrzesińskiego, doświadczony rozgrywający z wieloletnim już stażem, który przez lata grał w Pogoni Szczecin, teraz dwa sezony temu przyszedł do Zagłębia Lubin i tak w tej chwili na Dolnym Śląsku sobie spędza czas, grając w piłkę ręczną na najwyższym możliwym poziomie w Polsce. 4 minuty, właściwie 3:55 do końca, 16-12 dla Korotop Gwardii Opole. Maciej Zarzycki, Bartłomiej Rogała i Oliwier Kamiński, to oni odpowiadają za te linie rozegrania w tej chwili w drużynie z Opola. Zarzycki na lewym rozegraniu, Rugała na środku, przedziera się mocno, szybko, sprawnie i pokonuje Miłosza Byczka. 17-12. No to teraz już jestem pewny, że Gwardia Opole zwycięży tę pierwszą połowę. Teraz pytanie, w jakim stosunku, bo 5 bramek i 3,5 minuty do końca to już jest dość dużo, żeby wrócić do tej rywalizacji. Oczywiście mogłaby się przydarzyć jakaś katastrofa po drodze, czyli na przykład podwójne, a nawet potrójne wykluczenie, ale na to się jednak nie zanosi, a dodatkowo jeszcze Zagłębie Lubin w tej chwili gra przez najbliższą minutę i 47 sekund w osłabieniu. Kibiców dziś, no może nie jakoś bardzo dużo w tego arenie, natomiast ci najwierniejsi są i dopingują zawodników Korotop Gwardii Opole. Wiadomo, majówka, więc część osób pewnie gdzieś spędza czas przy grillu, a nie na hali sportowej dopingując, dlatego tym większe brawa dla tych, którzy przerwali grillowanie na przykład i przyszli tutaj do opolskiego Okrąglaka. Stosuję tę historyczną nazwę, aby wspierać zawodników Gwardii Opole. Teraz ciekawe rozwiązanie, bo dwóch obrotowych nagle pojawiło się po stronie Korotop Gwardii Opole, czyli kolejne rozwiązanie taktyczne, którego próbuje trener Bartosz Jurecki, a w międzyczasie Mateusz Wojdan rzuca bramkę numer 18. 2 minuty i 30 sekund do końca pierwszej połowy, 18-13. Jeszcze przez 50 sekund Zagłębie gra w osłabieniu i tymczasem powrót do tej takiej dość płaskiej obrony, choć widzę z wysuniętym Michałem Milewskim nieco wyżej. Zagłębie rozgrywa. Jest tutaj grający z numerem 23
Mateusz Drozdalski, ale jeszcze lepiej defensywa Korotop Gwardiopole. Obrona i piłka znów w rękach gwardzistów. Rugała, Zarzycki na środku uspokaja, no bo też nie ma się gdzie spieszyć. No i kolejny raz widzimy tę próbę tego nietypowego rozegrania na dwóch obrotowych. Jest Admir Pelidija, jest Kalian Janikowski. Oni we dwóch będą się przepychać z Pawłem Krupą. Zagranie do lewego skrzydła do Michała Milewskiego, ale niedokładne i traci piłkę nasz skrzydłowy, a jednocześnie kapitan Korotop Gwardiopole. Gramy już w pełnym układzie sił. Czyli widzieliśmy już obronę dziś 3+3 w defensywie w wykonaniu Korotop Gwardiopole. Teraz widzieliśmy próbę gry na dwóch obrotowych, nominalnych zresztą obrotowych, czyli Kaliana Janikowskiego i Admira Pelidii, ale no średnio efektywnie to wyszło. Próba Zagłębia Lubin również nieefektywna, bo Paweł Krupa posyła piłkę zamiast do swojego kolegi to za boczną linię boiska. Teraz mamy jednak faul w ataku Oliwiera Kamińskiego. 18 do 13 minuta do końca tej pierwszej części gry. No i Zagłębia Lubin będzie miało okazję zniwelować tę pięciobramkową przewagę, rzucić bramkę numer 14. To już nieco lepiej będzie wyglądało, jeżeli chodzi o pierwsze 30 minut gry w Stegu Arenie. 18 do 13 po pierwszej połowie. Zagłębie będzie pewnie rozgrywało tę piłkę bardzo długo. Za to odpowiadają Patryk Iskra w tej chwili na prawym rozegraniu. Jest też między innymi Arkadiusz Michalak. Jest też Paweł Krupa, który teraz świetnie próbował dograć do koła, ale popełnili błąd zawodnicy Zagłębia Lubin. No to co, jeszcze 30 sekund dla Gwardiopole i szansa na zdobycie bramki. Machał tam Rugała, aby do niego Kamiński podał, jednak ten się na to nie zdecydował. Plus 5 po stronie Korotop Gwardiopole. 20 sekund do końca. Jak rozegrają tę ostatnią akcję z podopieczni Bartosza Jureckiego? Rugała do Kamińskiego. Kamiński się przeziera i wkrętką próbował, ale wkrętka zatrzymała się na słupku. Jeszcze do piłki dopadł Admir Pelidija i zdobył bramkę numer 19. 19 do 13. 3, 2, 1 i takim wynikiem zakończyła się ta pierwsza część spotkania. Teraz przerwa. Gwardia na przerwę schodzi z prowadzeniem plus 6, wygrywając pierwszą połowę 19 do 13, a do tych wiadomości sportowych wracamy za chwilę.

0: Korzystając z przerwy meczu Korodop Gwardiopole z Zagłębiem Lubin, przypominam 19 do 13. Inne sportowe emocje, otóż w Krapkowicach. W Krapkowicach odbył się 42. Krapkowicki Bieg Uliczny. W sumie wystartowało blisko 2000 osób. Wśród nich byli zarówno młodzi, jak i starsi biegacze, a jako pierwszy na mecie zameldował się Kamil Karbowiak z Brzegu. W ile minut udało mu się pokonać 10 kilometrów, to wie Monika Matoszkiewicz-Biel, która była na miejscu i rozmawiała też z pozostałymi zawodnikami.
1: A, w około 32 minuty. Ale czas tutaj nie był totalnie istotny, tylko liczyło się zwycięstwo.
2: W 32 minuty 10 kilometrów, jak to się robi?
1: Znaczy ja przeważnie biegam dużo szybciej, to tak. Także dla mnie to nie był jakiś wyśrubowany czas, trudny do osiągnięcia.
2: No to właśnie, jak trasa? Bo podejrzewam, że nie jesteś tu pierwszy raz.
1: Byłem tutaj raz, ale z 5 lat temu. Wtedy było zupełnie inaczej. Teraz więcej zakrętów, bardziej przez miasto. No ale to chyba dla ludzi lepiej. Więcej kibiców, lepsza atmosfera.
2: A dla biegaczy?
1: No i jeżeli chodzi o czas uzyskiwany na mecie, no to trochę gorzej, bo jest więcej zakrętów, więcej kostki, no trudniej jest.
3: Dało się to zrobić z lekkim zapasem, 48-30, także cel osiągnięty z nawiązką.
2: No właśnie, trasa trudna czy nie? Bo w tym roku trochę zmieniona?
3: Trasa zmieniona, była dość ciężka. To jest mój pierwszy bieg w zasadzie, więc ciężko porównać do wcześniejszych tras, aczkolwiek było kilka podbiegów, po których człowiek musiał dojść do siebie, żeby wrócić na właściwe tory.
2: No ale udało się, jest meta, jest dobiegnięcie, więc to chyba najważniejsze.
3: Tak, dokładnie. Teraz trzeba spędzić czas z rodziną, ze znajomymi, miło spędzić popołudnie i majówkę.
2: Pan już widzę po biegu, no właśnie jak się udało.
4: Okej, nie było tragedii, można powiedzieć. Taki mocniejszy trening zrobiony i tyle.
2: O. Czyli rozumiem, że 10 km dla pana to jest nic.
4: Nie, no to jest takie przygotowanie też do 10 km można powiedzieć, ale tak, no troszeczkę łupał, mało biegam tak zawodów, bardziej trenuję teraz, to zadowolony.
2: To jaki czas?
4: 43 chyba z groszami tam było jakoś tak.
2: No to powiem szczerze, wielki szacunek.
4: Dziękuję bardzo.
2: No ale pogoda też dopisała, więc chyba dobrze, choć lepiej by było trochę chłodniej?
4: Może troszeczkę chłodniej, też cały czas było chłodno, to teraz kurczę tak ciepło, to troszeczkę gorzej się biegło, nie? Nieprzyzwyczajony jest po prostu. Organizm do tego.
2: Dzień dobry, ja chciałam zapytać, jak panom poszło?
5: Spodziewałem się lepszego czasu, ale nie jest źle.
2: No to jakiego pan się spodziewał, jaki był?
5: Spodziewałem się poniżej 50 minut, natomiast trasa tutaj, pierwszy raz tutaj jestem, z bardzo dużo podbiegów, i na które nie byłem gotowy i trochę nie wyszło, ale jest okej. Okay.
2: No to, ale wie pan, no ponad 50 minut, 10 kilometrów, to naprawdę wydaje mi się, że jest z czego świętować, jest radość.
5: Z jednej strony tak, z drugiej strony są smaki na więcej, wie pani jak to jest.
2: A pan jak?
6: Ja podzielam zdanie kolegi odnośnie trasy, no ale uważam, że dobrze, że udało nam się ukończyć i jestem w sumie z siebie zadowolony.
2: To co, najtrudniejsze były te podbiegi, tak? Bo tak słyszałem też od innych zawodników.
5: Tak, podbiegi, ale przede wszystkim pogoda, bo jednak upał jest straszny, z 15 stopni około, natomiast to słońce daje w kość.
2: No a panu jak się biegło?
6: No ciężko, no ale jak mówiłem, daliśmy radę, więc jestem zadowolony. Czekamy jeszcze na trzeciego kolegę i będziemy świętować.
7: Dzień dobry, Dina Juchniewicz, dyrektor Krapkowickiego Biegu Ulicznego. Dzieje się od rana. Najpierw 864 dzieci na trasie w różnych kategoriach wiekowych. Teraz 860 zawodników biegu głównego wystartowało. Zaraz zobaczymy, co się podzieje. Wszyscy już, myślę, dobiegają, są na ostatniej prostej. Bardzo mnie to cieszy. Cieszy mnie to, że wszyscy są zadowoleni. No i zapraszamy za rok.
2: No ale to nie jedyne, bo dzisiaj po biegach jeszcze sztafeta dobroczynności.
7: Jeszcze sztafeta dobroczynności, po biegach cel szczytny, wspomożenie rodziny pogorzelców oraz doposażenie jednej z przychodni z naszego powiatu. Oprócz tego bank spółdzielczy za każdy kilometr każdego uczestnika płaci złotówkę, więc myślę, że raz, że warto biegać w biegu głównym, a dwa, że warto wziąć udział w sztafecie.
2: No właśnie, słyszałam od zawodników, że trasa zmieniona i trochę była trudniejsza w tym roku.
7: Powiem tak, no taki był zamysł, żeby było trochę trudniej. Krapkowice mają takie ukształtowanie, że jak jest z górki, to jest pod górkę. I jak jest pod górkę, to będzie z górki. Więc chcieliśmy, żeby nie było monotonnie, stąd ta zmiana trasy.
2: To co za rok?
7: Trasa się nie zmieni, bo atest mamy na 5 lat, a co za rok, to pomyślimy w grudniu.
2: Dobrze, czyli dzisiaj świętujemy, rozpoczynamy majówkę na sportowo, aktywnie i tak też niech będzie cały czas.
7: I niech tak się dzieje, tak jest.
8: Andrzej Kasiura, burmistrz Krapkowic, w czasie wręczania medali dla biegaczy biegu ulicznego w Krapkowicach.
2: No właśnie, majówka na sportowo to już tradycja, że jak majówka, to i krapkowicki bieg uliczny i mamy sportowców z całej Polski.
8: Tak, rzeczywiście, mnóstwo radości. radości, mnóstwo energii, mnóstwo biegaczy, prawie 2000, młodzież, ponad 900 osób, teraz prawie 900 osób w biegu głównym. Jak widać, zmęczeni, ale uśmiechnięci, bo to radość, ale która daje zastrzyk endorfin.
2: Cieszy to, że ludzie przyjeżdżają do Krapkowic, że chcą tu biegać?
8: Oczywiście, to jedna z naszych sztandarowych imprez. Zapraszam wszystkich do Krapkowic. No, jeżeli prawie 2000 biegaczy, to z rodzinami, to będzie z 5000 uczestników, a jeszcze, jak słyszałem, na trasie kilkaset albo kilka tysięcy osób dopinguje, śpiewa, gra, podaje wodę. Także święto radości. Myślę, że wszyscy powinni być dzisiaj zadowoleni. Każdy

Jesteśmy w Stegu Arenie, gdzie Korotop Gwardia Opole gra z Zagłębiem Lubin. 20 do 15 w tej chwili. Druga połowa nam się rozpoczęła 2,5 minuty temu, a teraz Mikola Procjuch z lewego rozegrania pięknie atakuje i zdobywa 21 bramkę dla Korotop Gwardii Opole, choć tablica świetlna cały czas pokazuje 20 do 16. Jestem zdziwiony, czy tutaj jakiś błąd się nie wkradł. No właśnie, 21 do 15. Mikola Procjuch zdobył, a ktoś tutaj przy stoliku sędziowskim się pomylił. Natomiast świetnie cały czas

spisuje się Dawid Balcerek w bramce Korotop Gwardii Opole i w tej chwili kolejna udana interwencja tego zawodnika i szczerze przyznam, że pracuje właśnie golkiper Korotop Gwardii Opole na to, aby tutaj powalczyć o tytuł zawodnika spotkania. 21 do 15, 33 minuta i 30 sekunda. Doping kibiców wciąż słyszalny dla Korotop Gwardii Opola. Teraz piękne dogranie do koła i Kalian Janikowski zdobywa 22 bramkę dla gwardzistów. 7 bramek różnicy na początku drugiej połowy. To już sporo. Teraz odpowiada, nie odpowiada Zagłębie Lubin. Kolejny raz Dawid Balcerek świetnie spisuje się w bramce, ale w tak zwanym międzyczasie był faul na zawodniku Zagłębia Lubin Patryku Iskrze i rzut karny dla Zagłębia. Dawid Balcerek pokonany kolejny raz przez Dawida Krysiaka. No świetnie spisuje się ten zawodnik Zagłębia Lubin. Doping nie ustaje dla Korotop Gwardii Opole. Patrzę, czy są jakieś zmiany. Nie, no pierwszy garnitur na dobrą sprawę Korotop Gwardii Opole w tej chwili w polu rozegrania. Bartosz Kowalczyk do Kamińskiego. Zmienili się pozycjami. Taka mała przekładka. Procjuk, Kamiński na środku. Dogranie na prawe skrzydło. I bramka grającego z numerem 77 Kacpra Wilisowskiego. To dość nowa postać w drużynie Gwardii Opole. On no, nie był wystawiany do tego pierwszego garnituru. Tutaj zwykle miejsce miał zagwarantowane Mateusz Wojdan, ale od kilku spotkań Bartosz Jurecki także testuje nieco młodszych zawodników, sprawdza ich w boju. No i jednym z nich jest właśnie Kacper Wilisowski, który swoją szansę wykorzystuje, zdobywa bramkę w tym spotkaniu. W poprzednim z Piotrkowianinem też zapisał się w protokole meczowym. Teraz zdobył bramkę na 23 do 16 dla Korotop Gwardii Opole. Krupa na lewym rozegraniu po stronie Zagłębia Lubin. Przedzierają się Lubinianie miedziowi mocno, ale jeszcze lepiej w defensywie pracuje duet Bartosz Kowalczyk, Mikola Procjuk. Rozmawiają akcję od rzutu wolnego zawodnicy Zagłębia Lubin na środku przez prawe rozegranie i będziemy mieli prawdopodobnie dwuminutową karę. Kelion Janikowski powstrzymywał nieprzepisowo Patryka Iskrę. No i kolejny raz Patryk tutaj pokazał taką iskrę geniuszu przez chwilę. Wywalczył kolejny raz rzut karny i to starcie, które znamy doskonale, czyli Dawid Krysiak i Dawid Balcerek. No i znalazł w końcu sposób na Krysiaka Dawid Balcerek. Próbował, kombinował, wychodził do przodu, stawał też na linii, aż w końcu się udało świetnie obronić. No myślę, że tutaj jasno idziemy w stronę MVP spotkania. Dawid Balcerek dzisiaj świetnie zapisuje się w protokole meczowym po stronie obronionych rzutów. Spojrzałem tutaj na osoby siedzące w okolicach stanowiska komentatorskiego, no i z uznaniem pokiwały te osoby głową, przyznając mi rację, że właśnie Dawid Balcerek to taka postać w dzisiejszym spotkaniu, która pracuje mocno na tytuł MVP tego meczu. Teraz Mikola Procjuk do Kowalczyka. Kowalczyk mocno, ale i drugi z bramkarzy po przeciwnej stronie boiska, czyli Miłosz Byczek, też troszkę pozazdrościł Balcerkowi i świetnie tym razem interweniował w tej sytuacji. 23 do 16. 37 minuta spotkania. Procjuk teraz wysoko próbował sprytnie dograć do wbiegającego tam Kacpra Wilisowskiego, który z prawego skrzydła znalazł się nagle no, tak jakby podwojonym lewym skrzydle i jednak to dogranie było niezbyt dokładne. Teraz przewinienie na rozgrywającym Zagłębia Lubin Paweł Krupa powstrzymany. Kto podejdzie tym razem do rzutu karnego? Grający z numerem 17 Jakub Świtała. No i on znajduje sposób na Balcerka. No jak Balcerek znalazł sposób na Krysiaka, to wystawili do rzutu karnego Jakuba Świtałę. To oczywiście nieco

0: inaczej rzuca te siódemki aniżeli Dawid Krysiak. No i tym razem Dawid Balcerek został pokonany przez zawodnika Zagłębia Lubin. 38 minuta, 23 do 17. Raczej gładkie prowadzenie Korotop Gwardii Opole. Teraz szansa na zdobycie kolejnej bramki, ale powstrzymywany Mikola Procjuk. Zabrakło niewiele, aby przedrzeć się przez tę linię defensywną Zagłębia Lubin. Bartosz Kowalczyk. Kowalczyk przez środek do Pelidii. Pelidia siłował się tam mocno na kole i będziemy mieli przewinienie i dwie minuty, a także rzut karny dla Korotop Gwardii Opole, a dwie minuty no oczywiście dla zawodnika Zagłębia Lubin. To Tomasz Pietruszko, który teraz przez te najbliższych 120 sekund będzie spędzał na ławce kar. A my mamy rzut karny z 7 metra. Admir Pelidia podchodzi do tego rzutu karnego naprzeciwko naszego obrotowego, Miłosz Byczek. Ale Admir dorzuca kolejną bramkę do swojego dorobku w Korotop Gwardii Opole. No zawsze to miło w ostatnim meczu przed opolską publicznością jeszcze kilka bramek dorzucić i umiejętnie tak właśnie skutecznie pożegnać się z kibicami w Opolu, bo przypominam, że właśnie Admir Pelidia to jeden z tych zawodników, którzy po tym sezonie pożegnają się z Korotop Gwardią Opole. Wśród tych zawodników także Fabian Sosna, Piotr Zawadzki, ich już nie ma, bo są na wypożyczeniach, ale także między innymi Dominik Antoniak, Admir Pelidia i Daniel Jędryca. A tymczasem Kacper Wilisowski dorzuca kolejną swoją bramkę do dorobku w Gwardii Opole, ten młody skrzydłowy właśnie opolskiego zespołu. 25 do 17, 40 minuta spotkania, więc jeszcze trochę nam zostało do grania, a nam do końca tej audycji zostało 5 minut i to czas najwyższy, żeby powoli pożegnać się, jeżeli chodzi o audycję Cały Nasz Sport. Przypominam, zapraszam jutro na aktywne święta z Radiem Opole, gdzie będziemy rozmawiali o maratonie opolskim, a także o sporcie osób niepełnosprawnych. Przede wszystkim będziemy zachęcali do aktywności fizycznej. No i tyle na ten moment z tego areny. 25-17 prowadzi Korotop Gwardia Opole. Za chwilę kolejna relacja już w serwisie informacyjnym, na który też oczywiście serdecznie zapraszam. Kuba Biel, dziękuję bardzo. Tę audycję realizował Dariusz Kuzera, a kończy nam tę audycję piękna kolejna interwencja Dawida Balcerka, który naprawdę pracuje na MVP meczu. Tyle na dziś. Do usłyszenia za chwilę w serwisie informacyjnym.
1: Cały nasz sport w Radiu Opole.

0: Słuchają Państwo Radio Opole, jest 19:00, czas na wiadomości. Zapraszam. A w nich uczczenie rocznicy wybuchu trzeciego powstania śląskiego. 126 osób przeczytało konstytucję w Międzyzdrojach. Będziemy także na spotkaniu Gwardia Opole, Zagłębie Lubin.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Przed pomnikiem czynu powstańczego na górze Świętej Anny uczczono 105. rocznicę wybuchu powstania śląskiego. To tutaj stoczono największą bitwę zrywu trwającego 2 miesiące i zakończonego sukcesem. Przedstawiciele rządu, władz samorządowych oraz lokalnych złożyli kwiaty i oddali pamięć poległym. To jest bardzo ważna data nie tylko dla naszego regionu, zaznacza Monika Jurek, wojewoda opolska.
2: Dla całego przyłączenia i w ogóle kształtu granic II Rzeczpospolitej, więc jesteśmy po to, żeby oddać hołd tym, którzy walczyli w tamtych czasach. Jesteśmy tutaj wspólnie z panem ministrem Siemoniakiem, z władzami regionu i takie przesłanie właśnie, że to musimy nie tylko pielęgnować i dbać o te historyczne wspomnienia, ale budować na co dzień odporność i budować to bezpieczeństwo naszego kraju razem.
0: Góra Świętej Anny to miejsce o dość skomplikowanej historii. Raz była po stronie niemieckiej, a raz polskiej, dodaje Łukasz Jastrzębski, burmistrz Leśnicy.
3: Dzisiaj świętujemy i myślę, że to przede wszystkim nad tym powinniśmy się skupić, że wszyscy wspólnie jesteśmy w stanie żyć w wolnym kraju. Z tego powinniśmy być szczęśliwi, z tego się cieszyć, ale również tą wolność pielęgnować i o nią dbać. Po to, aby w przyszłości nigdy już do takich konfliktów, jakie mieliśmy ponad 100 lat temu, nie dochodziło.
0: Trzecie Powstanie Śląskie zakończyło się 5 lipca 1921 roku podpisaniem rozejmu. 126 osób przeczytało konstytucję w Międzyzdrojach, oficjalnie ustanawiając nowy rekord Polski w kategorii najwięcej osób czytających konstytucję w sztafecie. Tłumy mieszkańców, turystów oraz zaproszonych gości zebrały się w okolicach Promenady Gwiazd, aby wspólnie, głośno i z dumą czytać najważniejszy akt prawny w państwie.
4: Konstytucja Rzeczpospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997 roku. W trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny.
5: Państwo, na samym końcu kolejki do czytania konstytucji. Warto tutaj być?
6: Warto. Zawsze warto być patriotą.
7: Pewnie, że tak. Dlaczego? Bo nieładna pogoda. Trochę przeczytamy i potem pójdziemy i wrócimy na plażę.
5: Niecodziennie się czyta konstytucję. To nie jest codzienna lektura.
8: No nie, nie.
9: Ale warto ją znać. Warto znać, warto dokształcać się.
10: I warto ją przestrzegać.
0: Międzyzdroje systematycznie biją rekordy. Poza najdłuższą flagą w 2023 roku, w ubiegłym roku w kurorcie rozłożono największe godło Polski.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: W Nysie przy Stadionie Miejskim powstanie Centrum Aktywności Studenckiej. Pierwsza część tej inwestycji, czyli płyta boiska z bieżnią, została już wykonana. Teraz ruszamy z drugim etapem, mówi dr inżynier Mariusz Kołosowski, rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie.
11: Rewitalizujemy płytę boczną i rozbudowujemy budynek, który wcześniej pełnił funkcję szatniowo-magazynową. Tam będą pomieszczenia dodatkowe, głównie sale przeznaczone dla studentów, ale nie tylko, bo naszym założeniem też było przywrócenie stadionu społeczności lokalnej, czyli tam już też przychodzą uczniowie szkół średnich, podstawowych. No i chcemy zagospodarować płytę boczną po to, żeby też stworzyć dodatkowe tereny, takie rekreacyjne i sportowe.
0: A inwestycja ma zakończyć się w listopadzie tego roku.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Teraz przenosimy się do Stegu Areny. Tam Gwardia Opole pojedynkuje się z Zagłębiem Lubin. Spotkanie trwa już godzinę. Obserwuje je Kuba Biel.
12: Tak jest, dokładnie 46 minuta i 33 sekunda tego pojedynku, 28-21 dla Karotop Gwardii Opole. Ten mecz, tak jak podkreślałem w audycji cały nasz sport, dla Gwardii Opole właściwie taki mecz szkoleniowy, dla Zagłębia Lubin mecz niemalże o wszystko, a to jednak Karotop Gwardii Opole górą w tym spotkaniu. Teraz już duże roszady w opolskim zespole, między innymi Rogała na środku rozegrania, czy też właśnie Filip Brzeziński, który zdobywa 29. bramkę. Wszystko zmierza w kierunku tego, aby Karotop Gwardia Opole wygrała ten ostatni mecz przed własną publicznością w tym sezonie. Dziś także pożegnania zawodników, więc nie tylko 60 minut emocji, a także po spotkaniu będzie się tutaj działo. Na razie w dobrych humorach rozstajemy się z Karotop, ze Stegu Areną, z Karotop Gwardią Opole. Ja już teraz zapraszam na serwis sportowy za godzinę.
0: Dziękuję serdecznie. Jak słyszeliśmy, z Kubą Bielem spotkamy się o 20:00.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Nieco ponad 23 stopnie, a ciśnienie ustabilizowało się i wynosi 1020 hektopaskali. W regionie mamy zachmurzenie małe i wiatr słaby. W nocy będą temperatury między 6 a 8 stopni, będzie bezchmurnie i wiatr także będzie słaby z kierunków południowych. Jutro w dzień także cały czas słońce i temperatury maksymalne od 23 do 25 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Opolska lista polskiej piosenki.

Dobry wieczór, Witold Sułek, czyli ja. Rozpoczynamy o polską listę polskiej piosenki. Usłyszeliście już pierwszą propozycję, a była to Olka z piosenką Znowu wieje. No szczęśliwie akurat mamy ten majowy weekend dosyć spokojny, udało się, bo jeszcze niedawno naprawdę wiało i to ostro, sam przyznaję, złapałem lekki katar, najprawdopodobniej sienny na szczęście, więc nie groźny. Mimo tego, że jest ciepło, proszę, uważajcie na siebie, żebyście się nie przeziębili, bo szkoda takiej pięknej majówki. A jeżeli chodzi o Olkę, to już słuchaliśmy jej piosenki rok temu. Rok minął, nagrała nową i to jest właśnie absolutna premiera. A za chwilę intrygujący duet, bo bez wątpienia, jak powiem, że zespół Łzy, no to doskonale znany. Marcin Czerwiński solo raz kiedyś też się pojawił, ale nigdy nie wystąpili w duecie. A teraz tak właśnie się stało. Nagrali wspólną piosenkę zatytułowaną Jak dobrze, że jesteś.

Łzy i Marcin Czerwiński. Wspólna piosenka Jak dobrze, że jesteś to była druga propozycja, a jako trzecia Polka, ale mieszkająca i występująca na co dzień w Berlinie. Ale piosenka jest oczywiście po polsku, bo tutaj przypomnę, zasady się nie zmieniają. Polscy artyści śpiewają polskie piosenki, jak przystało na Opole, czyli stolicę polskiej piosenki. Kasia Wega, tak się nazywa, jest songwriterką, pianistką, kompozytorką, sama wszystko robi. No i przygotowuje debiutancki album. Praktycznie jest już gotowy, taki poetycki art pop, jak sama to określa. Tytuł albumu to Kropla, ale do propozycji trafia piosenka, która ma tytuł Konie.

0: rzeczywistość swą kreuje.
1: Był też słynny utwór Konie, który śpiewała Maryla Rodowicz. Jeden z najdłuższych, chyba nawet najdłuższy, jaki nagrała w swojej karierze, jeżeli chodzi o czas trwania. Fantastyczna piosenka. No, kto wie. Jest to cover, nie jest to autorska kompozycja. Nie wiem, czy nam się zmieści, bo ile tak do 7 minut jeszcze utwory, od razu też mówię informacyjnie, dla tych, którzy przesyłają, jeszcze nam się mieszczą, to tamten blisko 10-minutowy, to już naprawdę byłoby spore wyzwanie, więc chyba jednak Konie nie, ale zachęcam oczywiście, żeby posłuchać. Czy zdarza się Państwu mylić lód z cukrem? Przyznaję, że to intrygujące. Jaki piękny jeszcze wątek kulinarny. A taką właśnie piosenkę za chwilę usłyszymy. Jej autorem jest Miłosz Skierski. Z cukrem mylę lód.

Grzegorz Skierski z Cukrem mylę lód, propozycja numer 4. No ja przyznaję, że jeżeli pomylimy w taką stronę, że zamiast cukru dodamy lód, to nic się specjalnego nie stanie. Lekko rozwodniona herbata, jeszcze można to wypić, powiedzmy, że będzie to herbata mrożona, ale jeżeli mieliśmy sobie dodać lodu na przykład do czegoś, co nie powinno być słodkie, a pomyliliśmy z cukrem, no to w drugą stronę już rzecz staje się mniej intrygująca, chociaż kto wie, może nagle odkryjemy zupełnie nowy przepis i okaże się, że coś, co było dotąd całe życie wytrawne, nagle słodkie okaże się jeszcze smaczniejsze. W kuchni warto poeksperymentować. A teraz propozycja numer 5. Także w pełni autorska, songwriterka Ewa Aksamit i piosenka Uśmiecham się jak klaun.

Pani Ewa Aksamit napisała z tą piosenką, przysłała propozycję, pisząc, że zachęcili ją słuchacze, znajomi, którzy słuchają o Polskiej Listy, napisali do niej, żeby zgłosiła się ze swoim utworem. Możecie Państwo polecać różnym zaprzyjaźnionym osobom, które grają, komponują. Oczywiście, wiadomo, do propozycji trafia tylko dziesiątka. Tych propozycji zawsze jest kilkanaście, co ja mówię, kilkadziesiąt razy więcej tygodniowo, więc wiadomo, że i tak musi być tak zwana preselekcja. Ale jak widać, mamy często rzeczywiście absolutnych debiutantów, bo ja bardzo lubię odkrywać nowe brzmienia, nowe twarze w polskiej muzyce. Transgresja, która będzie za chwilę, już taka zupełnie nowa nie jest. Sporo lat grają, byli około 2 lat temu też na liście i grają taki amerykański metal, który nazywam sobie takim amerykańskim metalem a la MTV. No ale przekonamy się, czy też jesteście tego zdania. Piosenka ma tytuł Powiedz mi jak.

transgresja. Powiedz mi jak, to była propozycja numer 6, a za chwilę też powrót po długiej, długiej przerwie, bo też blisko 2 lata minęły, odkąd pojawiła się na OLPP Paula Roma. W zupełnie innej piosence tym razem, chociaż nadal jest to taki autorski, w tym przypadku bardziej balladowy, elektroniczny pop-rock. Więcej czasu na miłość.

Paula Roma. No właściwie ten rock to taki troszeczkę ukryty tutaj jest, ale muzyka rockowa to też dzisiaj bardzo, bardzo szerokie pojęcie. A za chwilę strefa retro. Jakoś tak było w przypadku Tadeusza Nalepy, że jeżeli pojawiały się piosenki z jego repertuaru, to najczęściej albo te z lat 60., 70. z okresu grupy Breakout lub początku lat 80., kiedy zresztą nagrał jedną z moich ulubionych płyt, podwójny album To Mój Blues, a zupełnie dotąd pomijane były lata 90., a wtedy też ukazała się płyta. Płyta bardzo, bardzo intrygująca, być może mniej grana i wspominana na tle tych wczesnych wielkich przebojów. Czy słusznie? Moim zdaniem nie. I właśnie z niej wybrałem utwór Wilczych Praw Dziś Czas, jakże aktualny.

Tadeusz Nalepa, propozycja numer 8, Wilczych Praw dziś czas. Za chwilę dziewiątka. Myślę, że już dłuższego czasu czekamy i w poprzednim roku też tak było, że kiedy ukazał się nowy utwór zapowiadający męskie granie, czyli męskie granie orkiestra, to zazwyczaj daje, bo to jest taki papierek lakmusowy tego, co jest w mainstreamie, moim zdaniem, jeżeli chodzi o muzykę popularną w Polsce. A ten nowy, który ma tytuł Nareszcie, raz, że węższy skład, bo tylko Vito Bambino, Igor Herbut i Izalia. I moim zdaniem najbardziej chyba normalny. Czy to wyjdzie męskiemu granie na zdrowie? Zobaczymy. Ja się staram.

męskie granie, orkiestra, Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Igor Herbut, jeżeli utrzymał się na liście, bo tego jeszcze nie powiem, ktoś może powiedzieć, no przecież jest, tak, ale tak jak mówiłem, jeżeli są to duety, tria, to wtedy to się jakby nie łączy. Ktoś, kto występuje w tercecie albo w duecie, może taka piosenka być i wtedy oprócz solowej może być jeszcze taka właśnie wspólna. Stąd tutaj obecność Igora Herbuta nie dyskwalifikuje tego właśnie utworu. No i ostatnia propozycja. Dawno nie było nic na ludowo. Będzie na ludowo, ale bardzo współcześnie, także elektronicznie. Amelia Ant, tak się nazywa artystka, kadzidlańskim Boru.

0: Opolska lista polskiej piosenki.
1: Za nami 10 piosenek, które są propozycjami do dzisiejszego wydania Opolskiej listy polskiej piosenki, a więc rozpoczynamy główne wydanie, finałowa 30. A dzisiejsze wydanie otwiera Ralf Kamiński z Szafą Romana.

przed chwilą mieliśmy takie wodne elementy ludowe, tutaj też z deszczu podrynne, więc też woda się leje. Oby nam się nie lała przez tą majówkę. Jesteśmy na półmetku i żeby jeszcze jutrzejszy dzień był piękny, cudowny i wspaniały. Tego wam życzę. A teraz dobra wiadomość dla Noi na pewno i jej fanów, bo tytuł jej piosenki to Maj. Dwa tygodnie była z nami w kwietniu i zastanawiałem się, czy dotrwa do maja, bo często tak jest, że jak mówię, czy ktoś dotrwa, to później okazuje się, że bach i tuż przed metą nie. Chyba najgorszy moment dla sportowców, zwłaszcza kiedy tuż przed metą coś wysiada. No i się udało. Trzeci tydzień z nami i maj jest w maju.

0: ustach.
1: Maj i Noja na 29. Jeszcze jedna piosenka w tej godzinie. Wspominałem już dzisiaj Igora Herbuta, kiedy mieliśmy propozycję, bo pojawia się w trio, w tym tercecie, który śpiewa nową piosenkę męsko-graniową, a u nas solo z własnym utworem, który ma tytuł Tak ma być, jest po raz czwarty.

0: Już za chwilę godzina 20, tu Radio Polen FM w internecie i DAB plus czas na wiadomości. Więcej patroli policyjnych i wzmożone kontrole podczas majówki. W wiadomościach także niemieckie komentarze po zapowiedzi wycofania 5000 żołnierzy USA. Będzie również sport i Kuba Biel.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Podczas majówki kierowcy muszą się liczyć z większą liczbą patroli policyjnych na drogach. Będą funkcjonariusze ruchu drogowego i grupy SPID. Na drogach będziemy zwracali uwagę na szereg zachowań kierowców, mówi podkomisarz Białek.
2: Będziemy zwracać uwagę nie tylko na trzeźwość, ale także na przestrzeganie przepisów, które dotyczą korzystania z pasów bezpieczeństwa, prawidłowego przewożenia dzieci w fotelikach, no i oczywiście stosowanie się do ograniczeń prędkości, bo tutaj warto po raz kolejny przypomnieć, że to właśnie nadmierna prędkość i jej niedostosowanie do warunków na drodze wciąż pozostają główną przyczyną najtragiczniejszych zdarzeń drogowych.
0: A mówiła Marta Białek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Zwracajmy szczególną uwagę na niechronionych uczestników ruchu, czyli pieszych i rowerzystów, dodają policjanci.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Rosjanie zaatakowali zakłady naftohazu w ukraińskich obwodach zaporowskim i dniepropietrowskim. Jeden pracownik firmy jest ranny. W obwodzie zaporowskim został uszkodzony gazociąg. Niektórzy odbiorcy zostali tymczasowo pozbawieni dostaw gazu. Szef zarządu naftohazu Sierhii Korecki w mediach społecznościowych zapewnił, że ekipy remontowe współpracują z wojskiem i rozpoczną usuwanie skutków awarii, gdy tylko pozwoli na to sytuacja bezpieczeństwa. NATO musi stać się bardziej europejskie. Tak minister obrony Niemiec komentuje zapowiedź wycofania z jego kraju 5000 amerykańskich żołnierzy. Boris Pistorius krytykuje decyzję Pentagonu, podobnie jak inni politycy zza Odry.
3: Szef resortu obrony uważa, że decyzja zaszkodzi zarówno Niemcom, jak i Stanom Zjednoczonym. Boris Pistorius przypomniał też, że rząd w Berlinie zwiększa liczebność i uzbrojenie niemieckiej armii oraz zacieśnia współpracę z sojusznikami w grupie E5 z Wielką Brytanią, Włochami, Francją i Polską. Zapowiedź wycofania z Niemiec amerykańskich żołnierzy budzi zdziwienie także w dowództwie Bundeswehry. Generał Karsten Breuer w tym tygodniu prezentował w Waszyngtonie pierwszą po wojnie strategię militarną Niemiec. Spotkał się z dobrym przyjęciem, ale w trakcie rozmów niemieccy i amerykańscy wojskowi z zaskoczeniem przeczytali internetowe wpisy Donalda Trumpa zapowiadające redukcję liczby żołnierzy USA w Niemczech.
0: A z Berlina mówił Adam Górczewski. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wskazuje na wiarygodność jako podstawę każdego sojuszu, także NATO. Siła sojuszu nie wynika tylko ze zdolności operacyjnych, ale z jedności, współpracy, wspólnych decyzji i wzajemnej odpowiedzialności państw członkowskich. Dziś ta jedność wymaga wzmocnienia i Polska, my, możemy odegrać kluczową rolę we wzmacnianiu jedności NATO, napisał na portalu X.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: Choć pogoda sprzyja rekreacji, nie wszyscy długi majowy weekendy spędzają na odpoczynku. Opolscy maturzyści odliczają już dni do pierwszego egzaminu dojrzałości. Oto jak będą wyglądały ostatnie godziny powtórki, pytała nasza reporterka Katarzyna Drostachoń.
4: Trochę odpoczynku przed maturą, no i trochę tej nauki.
5: Na pewno pytania jawne będą przerabiane, bo jestem na rozszerzeniu z matematyki.
6: Będzie bardzo mieszanie, można powiedzieć, bo też będzie element oczywiście rozrywki, ale też dużo przerabiania takich ostatecznych już powtórek, można by rzec.
0: Mówili absolwenci publicznego liceum ogólnokształcącego numer 1 w Opolu. Pierwsza matura rozpocznie się w poniedziałek o 9:00 egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 20:00.
1: Sport w Radiu Opole.
7: Kuba Biel, dobry wieczór. Witam wprost z opolskiej Stegu Areny, gdzie szczypiorniści Korotop Gwardii Opole pokonali Zagłębie Lubin w ostatnim domowym meczu Orlen Superligi w tym sezonie. Najwięcej bramek dla zespołu z Opola, po 4, zdobyli Mateusz Wojdan, Mykola Procjuk i Oliwier Kamiński. Najlepszym zawodnikiem spotkania wybrano jednak bramkarza Gwardii Dawida Balcerka.
8: Na pewno bardzo ciężki mecz, bo Zagłębie walczyło do końca i wróciło chyba z minus 8 na minus 2 i było już trochę tam nerwówki. No i szabowa dla nas, że my to z tego wyszliśmy jeszcze na plus 4. No i jesteśmy zadowoleni, gdzieś tam mamy kolejne 3 punkty. Taki był nasz cel, żeby wygrać ten mecz i go zrealizowaliśmy.
7: Powiedział po meczu Dawid Balcerek, bramkarz Korotop Gwardii Opole. Ostatni mecz przed własną publicznością był również okazją do podziękowań zawodnikom, którzy z klubu odchodzą. Z Opolem po tym sezonie definitywnie żegnają się Fabian Sosna, Piotr Zawadzki, Dominik Antoniak, Admir Pelidija oraz Daniel Jędryca. przed Gwardią jeszcze jeden mecz w tym sezonie. 10 maja gwardziści zmierzą się na wyjeździe z KPR-em Legionowo. Mickiewicz Kluczbork przegrał z Aniołami Toruń 2-3 w drugim meczu o brązowy medal. O losach wyrównanego starcia, pełnego zwrotu w akcji i emocjonujących końcówek setów zadecydował tiebreak, w którym skuteczniejsi okazali się goście. O brązie zdecyduje trzeci mecz w Toruniu. Bardzo żałujemy niewykorzystanej szansy, powiedział po meczu Konrad Mucha, kapitan Mickiewicza Kluczbork.
9: Marzyliśmy, żeby tą rywalizację o brąz zamknąć tutaj, zamknąć to w dwóch spotkaniach, dać tą przyjemność tym naszym sympatykom, bo jeżdżą za nami w tym sezonie po całej Polsce i to coraz liczniej. Chcieliśmy celebrować to na tą chwilę tutaj w Kluczborku, w tej twierdzy. Niestety się nie udało. Chwała za zwycięstwo Aniołom, bo podnieśli się po ciężkim meczu z Torunia i no i tyle. No i niestety trzeba będzie znowu wrócić na trzeci mecz do Torunia, a tam stoczyć kolejny brutalny pojedynek, bo te pojedynki tak wyglądają na wyniszczenie i kto zdrowił, to wytrzyma bardziej.
7: Decydujący mecz odbędzie się w Toruniu we wtorek, 5 maja. Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski. W finale na Stadionie Narodowym w Warszawie pokonali Raków Częstochowa 2-0. Gole strzelili reprezentant Niemiec Roberto Massimo w 32 i Ukrainiec Maksym Chłań w 65 minucie. Już w doliczonym czasie gry czerwoną kartkę otrzymał zawodnik Rakowa Norweg Jonathan Braut Brunesz. Dla Górnika to siódmy Puchar Polski w historii, ale poprzednio po to trofeum sięgnęli w 1972 roku. Alurons IMC Warta Zawiercie przegrał z Bogdanką Lug Lublin 0-3 w trzecim spotkaniu finału Siatkarskiej Plus Ligi. Najlepszym graczem meczu został atakujący gospodarzy Mateusz Malinowski, zdobywca 22 punktów. W rywalizacji do trzech zwycięstw Bogdanka prowadzi 2-1. Kolejne spotkanie 6 maja w Lublinie.
10: Pogoda. 23 stopnie za oknami, a ciśnienie znowu zaczęło opadać i wynosi 1019 hektopaskali. W nocy będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe i temperatury minimalne od 6 do 8 stopni. Wiatry słabe z kierunków południowych, a jutro w dzień niebo bezchmurne. Na termometrach zobaczymy maksymalnie w cieniu od 23 do 25 stopni, a wiatr będzie słaby i umiarkowany południowo-zachodni i południowy.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
11: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
12: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
13: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
14: czują się bezpieczne i kochane.
15: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
16: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
17: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
18: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
19: Razem możemy zmienić świat.
20: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
13: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
1: Reklama społeczna.

No bez wątpienia Happy Set nie będzie płakać ani jego fani, bo rozpoczął 6 miesiąc, 5 miesięcy już ponad jest na liście, 23 tygodnie dokładnie piosenka Nie będziemy płakać, a o 20 tygodni krócej kolejna, Jan Bednarz i Bezdusznie.

Jan Bednarz i Bezdusznie na 26, a na 25, tak chyba piechotą do tego lata idą Ola Równiak, Paweł Lisek z piosenką Letnie Dni.

Oni idą sobie piechotą, Ola również z Pawłem Liskiem, natomiast Traxton zrobił skok. Znaczy ten skok to wprawdzie taki troszeczkę w dół, no ale ważne, że się utrzymali. Skok to oczywiście tytuł piosenki.

Trackstone i skok w tył, bo z 15 na 24 mogliby na olimpiadzie zrobić taką dyscyplinę skok w tył. Myślę, że wielu miałoby szansę. Byłoby to coś nowego, a nawet myślę i ciekawego. Bardzo zwariowanego. Nawiązuje do kolejnej piosenki, bo kolejna piosenka to Wariatka i Bury.

tak dobrze popatrzeć, to chyba żadnego z tych wykonawców, których do tej pory słuchaliśmy, nie było jeszcze na świecie. No, poza propozycjami Tadeuszem Nalepą, kiedy zaczynali grać Wiślanie 69. Kiedy nadejdzie czas na 21.

No i proszę, kilkadziesiąt lat minęło i nadszedł czas, że Wiślanie 69 są znowu w polskim radiu na liście przebojów. Myślę, że wielka radość dla fanów tej właśnie formacji. Rozpoczynamy drugą dziesiątkę, a rozpoczyna Half Light i Rdzawy.

Jestem już po wysłuchaniu całej płyty Half-Light i powiem Państwu, że jeżeli podoba Wam się rdzawy, to płyta naprawdę utrzymana jest w takich klimatach lekko psychodelicznych, troszeczkę retro, bardzo, bardzo to oryginalne, troszeczkę też neoprogresywne granie. A za chwilę, myślę, spora niespodzianka. Uwaga, z pierwszego miejsca na 19. Runo, zabierz mnie gdzieś.

To już jedno jest w takim razie pewne. Bez wątpienia jest jakaś zmiana w tym tygodniu na podium. Zazwyczaj czekaliśmy do tego podium, żeby zobaczyć, kto się z kim wymienił, no ale skoro Runo z 1 na 19, to tam na pewno coś się wydarzyło. Zauważcie Państwo, tyle piosenek, nie było jeszcze żadnej nowości. No to będzie. Pierwsza i na razie tylko powiem, że nie ostatnia. Kawa Stygła i Lidia Jazgar.

usłyszałem tydzień temu, kiedy piosenka była w propozycjach, że skomponował ją Aleksander Nowacki, twórca grupy Homo Homini, mający zresztą swoją gwiazdę też na deptaku opolskim. I to mogło sugerować, że piosenka jest retro, gdzieś sprzed lat. Nie, to jest zupełnie nowy premierowy utwór i będzie też nowa płyta. No jestem ciekaw, bo jak mówię, brzmienie tej piosenki jest naprawdę takie. Nikt dzisiaj czegoś takiego nie gra. Spodobało się Państwu, są na 18 jako debiut, a na 17 już po raz 8 Kordylas i Jestem.

kolejny spadek, dosyć spory za chwilę. Tydzień temu debiutowali na opolskiej liście polskiej piosenki. Magda i Artur z utworem Groszki byli na miejscu 9. Nie wypadli z listy, no ale nie utrzymali się w pierwszej 10. Z tego 9. na 16. z Groszkami.

Groszki, Magda i Artur, a za chwilę kolejna dziś premiera, druga. I znowu powiem tylko tyle, że nie ostatnia, w Twoich rękach i Madame Affaire.

W ten sposób jesteśmy w połowie dzisiejszego wydania polskiej listy polskiej piosenki, bo to było miejsce 15, ale jeszcze jeden utwór w tej godzinie. Miejsce 14, Sahiel i uczniowie szkoły podstawowej w Chełmku Śląskim, Stop Hate.

0: już za kilka sekund, godzina 21, tu Radio Pole na FM w internecie i DAB+. A w nich jutrzejsze uroczystości Święta Konstytucji 3 maja w Opolu. Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Order Orła Białego. Bankrutuje największy tani przewoźnik USA, Spirit Airlines.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Wspólne uroczystości patriotyczne, koncerty i rodzinny piknik przed ratuszem. Tak będą wyglądały tegoroczne obchody Święta Konstytucji 3 maja w Opolu. Główne uroczystości rozpoczną się mszą świętą w katedrze o godzinie 10:30. Następnie uczestnicy w asyście wojska, grup rekonstrukcyjnych i kombatantów przejdą na Plac Wolności, gdzie odbędą się oficjalne obchody z udziałem kompanii reprezentacyjnej. Uczestnicy będą mogli wziąć też udział w rodzinnym pikniku organizowanym przed Opolską ratuszem, mówi Magdalena Matyjaszek, naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta Opola.
2: Tam wiele występów artystycznych, a także będzie możliwość nauki tańca narodowego Mazura wspólnie z zespołem Pieśni Tańca Opole. Również ten zespół zaprezentuje nam suite tańców narodowych. Wystąpią zespoły nie tylko z Opola, wystąpi również Bialska Orkiestra Dęta, a także opolski zespół 2x2. Dlatego do tego dla najmłodszych przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji, przede wszystkim różnego rodzaju warsztaty artystyczne, a także będzie fotobudka, różnego rodzaju animacje.
0: Do udziału zaproszeni są zarówno mieszkańcy regionu, jak i odwiedzający miasto turyści.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Order Orła Białego, poinformował szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Uroczystość odbędzie się jutro podczas obchodów Święta Narodowego 3 maja na Zamku Królewskim w Warszawie. Order Orła Białego jest nadawany za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla Rzeczpospolitej Polskiej. Przyznając odznaczenie, prezydent zwraca uwagę na niezłomność Andrzeja Poczobuta, który mimo represji nie opuścił Białorusi, wybierając więzienie w imię obrony swoich wartości. Spirit Airlines, największy tani przewoźnik lotniczy w Stanach Zjednoczonych, całkowicie zawiesił dzisiaj działalność. Ogłosił decyzję po latach trudności finansowych, pogłębionych przez niedawny gwałtowny wzrost cen paliw związany z wojną w Iranie.
3: Wszystkie loty zostały odwołane, obsługa klienta nie jest już dostępna. W oświadczeniu prezes Spirit Airlines Dave Davis mówił, że przez ponad 30 lat linie Spirit Airlines odgrywały pionierską rolę w czynieniu podróży bardziej dostępnymi i zbliżaniu do siebie ludzi, zachowując przystępne ceny. Nagły i utrzymujący się w ostatnich tygodniach wzrost cen paliw ostatecznie nie pozostawił nam alternatywy. Pozostało nam przeprowadzenie uporządkowanego wygaszenia działalności spółki. Czytamy w oświadczeniu. Na tę decyzję natychmiast zareagował sekretarz Departamentu Transportu Sean Duffy. Unii amerykańscy przewoźnicy wprowadzili specjalne ceny dla poszkodowanych klientów Spirit Airlines. W ostatniej chwili bilet w jedną stronę będzie można kupić za około $200. Informował Duffy. Pracę w Spirit Airlines straciło 13 tysięcy osób.
0: A z Miami mówił Jan Pachlowski.
1: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
0: Niemal w każdej miejscowości gminy Dąbrowa trwa remont bądź budowa nowej drogi. Na dwie ulice, Szkolną w Dąbrowie oraz Kolonię Sokolniki w Sokolnikach, samorząd otrzymał rządowe dofinansowanie. Sezon drogowy rozpoczęliśmy zaraz po ustaniu mrozów, mówi Katarzyna Gołębiowska-Jarek, wójt Dąbrowy.
4: Drobne remonty, które już miały przygotowane wcześniej dokumentację techniczną, to ulica Zielona i Oliwkowa w Chruszcinie, i to jest ostatnia droga właściwie chyba w Chruszcinie, która została nam do zrobienia w takiej nawierzchni asfaltowej. Ciepielowice, droga Osadników i Krótka to są drogi łączone, które już właściwie są wykonane, także można już je użytkować.
0: A w planie są kolejne remonty dróg, m.in. ulica Grobla w Karczowie, a także Słoneczna w Mechnicach.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Nieco ponad 20 stopni, a więc temperatura zaczęła szybciej opadać, a ciśnienie 1019 hektopaskali. W nocy bezchmurnie i temperatury minimalne, przypominam, od 6 do 8 stopni. A jutro w dzień także będzie wiele słońca z temperaturami od 23 do 25 stopni. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
5: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
6: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
5: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
7: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
8: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
1: Reklama społeczna. Opolska lista polskiej piosenki.

Bartek Wojnar Ekscess rozpoczął finałową, chciałem powiedzieć dziesiątkę, ale to jeszcze nie jest dziesiątka, bo mamy, drodzy Państwo, 12 piosenek, a w tej chwili już dokładnie, tak, 12, bo to była 13 miejsce w tym tygodniu, by przez Ciebie nikt nie płakał, bo na 12 jest Lucyna Owsińska, Lech Nawrocki, Jaki jesteś.

Lucyna Owsińska i Lech Nawrocki. No nie udało się, nie wszedł tydzień temu, był w propozycjach Mieczysław Fok, ale zachęcam, drodzy Państwo, bo w niedzielę, czyli jutro w audycji Patroni Roku, którą też będę prowadził o godzinie 20, będzie moja rozmowa o Mieczysławie Fogu z panem Torzeckim, z muzą polskiej piosenki i będzie też sporo piosenek Mieczysława Foga. Tak przy okazji zachęcam w ramach lekkiej autopromocji. A teraz wracamy do listy, zamykamy drugą dziesiątkę, trzecią dziś premierą. Adrian Kreska, Za późno.

Jeżeli chodzi o głosowanie, to na pewno za późno nie głosowali jego fani, bo wszedł na listę jako trzecia dziś właśnie premiera. Wkraczamy do dziesiątki. Tak co tydzień o jedno oczko spadali, jeżeli chodzi o GSE Tension. Tydzień temu byli na dziesiątym i tym razem nie spadli. Na tym dziesiątym się utrzymali z piosenką Taniec Godowy.

taniezgodowy GSE, czyli Gniezno String Ensemble Tension na 10, a na 9, uwaga, 4. dziś premiera. Kinga Wylęgły i W górę, w dół.

tylko tyle. Nie jest to ostatnia dziś premiera. Kinga Wylęgły, starzy słuchacze, stali słuchacze, bo tam starzy od razu, prawda? Chociaż swoje lata już lista ma. Pamiętają, na pewno długo była z poprzednią pierwszą swoją autorską piosenką, znaczy pisaną wspólnie, inni też piosenkę pisali, ale taką pod własnym nazwiskiem wykonaną. Nieważny cel. Zobaczymy, czy w górę, w dół pobije tamten rekord, bo naprawdę była bardzo, bardzo długo. Tymczasem na pewno ciągle dobrze jadący swoim tramwajem u Szopląs.

widzę tytuł Kobieta, to od razu kojarzy mi się piosenka Jestem kobietą, prawda? Oj, wielki, wielki przebój. Czy takim przebojem stanie się kobieta Tali, bo Tala będzie ją śpiewała, to się okaże. Póki co debiutuje na miejscu 7.

piękny ten saksofon. No i lubię saksofon. Wiecie państwo, co jakiś czas o tym mówię. Zresztą on się w kilku utworach jeszcze pojawia, bo i u Kingi w końcówce też ten saksofon robi bardzo fajną robotę. 6 jeszcze piosenek przed nami. Na 6 Berry Blue na fali.

No jestem ciekaw, czy Berry Blue już zakończyła swoje pływanie, bo parę miesięcy temu, kiedy nagrywałem z nią rozmowę, zapowiadała też, że wyrusza śpiewać na statku takim oceanicznym, dużym, gdzie są oczywiście też sale koncertowe i tam przez kilka miesięcy miała pływać i śpiewać międzynarodowa obsada. No jestem ciekaw, czy ten rejs się już zakończył i jak będzie wyglądała dalsza kariera Berry Blue. Może wystąpi gdzieś na przykład w Opolu. Finałowa piątka, a na piątym Dziki Blues Band Szerokości.

0: Opolska lista polskiej piosenki.
1: I zostały już ich tylko troje. Wiemy, że nie ma Runa, bo było na pierwszym i jest dużo, dużo niżej, a więc na podium na pewno zmiany. Jeżeli chodzi o miejsce trzecie, tydzień temu był tam Szary Człowiek. No i w tym tygodniu Szary Człowiek na tym trzecim pozostał.

Freedom Birds pozostali na trzecim miejscu, za to na drugie, zresztą nie po raz pierwszy, bo już w trójce na pewno byli nie raz, w końcu są z nami 201 tydzień, Coldfire i 12 kroków.

12 kroków Coldfire, na drugim została nam już tylko jedna piosenka i pewnie się Państwo domyślacie, że Ania Blusz to będzie. Rzeczywiście tak jest, nie wypadła, została dzisiaj laureatką, zwyciężczynią Opolskiej Listy Polskiej Piosenki, chociaż powtarzam to zawsze, zwyciężają wszyscy. Cała 30 to są ludzie, którzy wygrali, bo możecie ich słuchać, ludzie mogą się cieszyć muzyką w radiu, a to miejsce tak naprawdę jest bardzo, bardzo umownym. Zostawiam Was zatem z Anią Blusz i utworem Chwilotrwa i życzę Wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: Radio Opole.
1: Autopromocja.
2: Drodzy słuchacze, nadeszła wiosna. Czas, gdy przyroda budzi się do życia, a soczysta zieleń zdobi nasze ulice, place i parki. Mieszkańcy regionu z energią wychodzą na spacery, dzieci bawią się na podwórkach, a codzienność nabiera nowego tempa i barw. W tych radosnych chwilach od poranka aż po wieczór towarzyszy Wam sprawdzony głos regionu. Radio Opole. Informacje, muzyka i rozrywka. Zawsze tam, gdzie Wy. Radio Opole. Blisko obywatela, blisko życia.
1: Autopromocja.
3: Już za chwilę godzina 22. Słuchają Państwo Radio Opole. Czas na wiadomości. Wstrzymany ruch kolejowy na trasie Berlin-Poznań. 100-metrową biało-czerwoną flagę ponieśli ulicami miasta mieszkańcy Szamotu. Szczypiorniści Korotop Gwardii Opole pokonali Zagłębie Lubin.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: Roman Juranek. Wstrzymany jest ruch kolejowy na linii Berlin-Poznań. Tomasz Łotowski z zespołu prasowego PKP PLK poinformował, że na trasie między miejscowościami Palędzia-Bóg doszło do usterki.
4: Na szlaku Palędzie-Bóg stwierdzono uszkodzenie sieci trakcyjnej. Jednocześnie pociąg Polregio, który się wówczas po linii poruszał, doznał uszkodzenia pantografu. W związku z tym wstrzymano ruch pociągów. Jest to linia dwutorowa, natomiast jeden z torów jest zamknięty dla prac budowlanych, a na drugim torze doszło właśnie do uszkodzenia sieci trakcyjnej.
3: Uszkodzona linia jest naprawiana. Przewoźnicy oferują pasażerom m.in. zastępcze połączenia autobusowe, a utrudnienia mogą potrwać do jutra do 7 rano.
0: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz.
3: 100-metrową biało-czerwoną flagę ponieśli ulicami miasta na rynek mieszkańcy Szamotu. W ten sposób uczcili dzisiejsze święto.
5: Ja się cieszę, że mieszkańcy tak licznie się zebrali i dziękuję szczególnie panu dyrektorowi powiatowej biblioteki za tą inicjatywę i za to, że tak dumnie wszyscy mieszkańcy różnych grup społecznych, różnego wieku nieśli tą flagę.
6: Bardzo się cieszę, że tak licznie mieszkańcy przybyli i że tą 100-metrową flagę byliśmy w stanie przenieść te kilkaset metrów właśnie tutaj na rynek, gdzie wspólnie razem możemy się łączyć wokół tej pięknej idei.
7: To święto się z domu wynosi. Dziadkowie walczyli, rodzice i my musimy.
8: Wolność, kocham i rozumiem wolności. Oddać nie umiem wolność.
3: 100-metrowa flaga trafi teraz do Biblioteki Miejskiej, a na rynku zorganizowano piknik, podczas którego prezentowały się na stoiskach służby mundurowe, a na scenie występowali artyści. A wyjątkowy koncert charytatywny Bractwa Świętego Minimalizmu ku pamięci Jacka Mielcarka oraz na rzecz zdrowia Marzeny Mielcarek to wydarzenie, które odbędzie się w poniedziałek, 4 maja w Filharmonii Opolskiej. Ma to być wieczór pełen skupienia, zabrzmi muzyka od minimalizmu klasycznego przez jazz, po poezję i muzykę ludową, początek o godzinie 19.
0: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
3: Turyści z Opola, Nysy, Głuchoła, Sprudnika, ale także Warszawy, Poznania czy Katowic odwiedzili wczoraj i dziś winnicę położoną u podnóża Gór Opawskich, Dom Harbielin. Odwiedzający mogli skorzystać z atrakcji związanych z enoturystyką i winiarstwem. Przede wszystkim zwiedzić winnicę oraz winiarnię mieszczącej się w zabudowaniach XIX-wiecznego folwarku. Turyści poznawali historię i tradycje uprawy winorośli na Opolszczyźnie, a także procesy związane z produkcją wina, od zbioru winogron po ich przetwarzanie i dojrzewanie.
0: Tu są wiadomości Radio Opole.
3: Szczypiorniści Korotop Gwardii Opole pokonali Zagłębie Lubin 34-30 w ostatnim domowym meczu Orlen Superligi w tym sezonie. Najwięcej bramek dla zespołu z Opola. Po 4 zdobyli Mateusz Wojdan, Mykola Protosiuk i Oliwier Kamiński. Najlepszym zawodnikiem wybrano jednak bramkarza Gwardii Dawida Balcerka.
9: Na pewno bardzo ciężki mecz, bo Zagłębie walczyło do końca i wróciło chyba z minus 8 na minus 2 i było już trochę tam nerwówki. No i szabowa dla nas, że my to z tego wyszliśmy jeszcze na plus 4. No i jesteśmy zadowoleni, gdzieś tam mamy kolejne 3 punkty. Taki był nasz cel, żeby wygrać ten mecz i go zrealizowaliśmy.
3: Ostatni mecz przed własną publicznością był również okazją do podziękowań zawodnikom, którzy z klubu odchodzą. A przed Gwardią jeszcze jeden mecz w tym sezonie. 10 maja gwardziści zmierzą się z KPR-em Legionową.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Już tylko 16 stopni, a ciśnienie to 1020 hektopaskali. Przypominam, temperatury minimalne dziś w nocy to od 6 do 8 stopni. Jutro w dzień bezchmurnie lub zachmurzenie małe i z temperaturami ponownie od 23 do 25 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Progresywna zmiana roka.

R45.84, czyli druga płyta w dorobku warszawskiego zespołu Koramin. Obiecywałem wam w zeszłym tygodniu, że wrócimy do tej nagranej w 2025 roku płyty. Nie przez przypadek, dlatego że po raz kolejny staram się wam przypominać bardzo dobre polskie publikacje, a ta dla mnie była jedną z ciekawszych roku 2025. Z kilku powodów, moi kochani. Przede wszystkim umiejętność zawarcia wielowątkowości w dość kompaktowych kompozycjach, 5-6-minutowych, 4 nawet, i nie mają panowie potrzeby rozwlekania tych utworów, choć przecież wszyscy bardzo lubimy to, co nazywamy dłużyznami, długimi formami. Każdy z nas, myślę, słuchaczy, przy nich się relaksuje. Natomiast tutaj, oprócz tego, że jest czas na relaks, to i też tempo dosyć szybko się zmienia, a panowie naprawdę potrafią to robić. I dlatego ja też przypominam tę płytę, bowiem jest to jedna też z tych publikacji, które są zdecydowanie warte eteru. Mam nadzieję, że ta majówka upływa wam bardzo miło, w miłej atmosferze. My z Darkiem Kuzerą, uśmiechając się do siebie przez szybę, także spędzamy ją w świetnym nastroju, bo Darek Kuzera za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek, a już za chwilę zespół Koramin. Dzisiaj w programie kilka niespodzianek, kilka ciekawych podróży i świętowanie urodzin mistrza Fisza z tygodniowym opóźnieniem, bo muszę się do tego przyznać, biję się w piersi. W zeszłym tygodniu po prostu to pominąłem i to nie dlatego, że zrobiłem to specjalnie. Po prostu pamięć bywa zawodna, a ja mam dobrą, tylko czasami krótką. Moi drodzy, warszawski Koramin przed wami, to świetny kawałek muzyki. Posłuchaliśmy już utworu Hyperpanic, to teraz przyszedł czas na Profanus.

Niestety nie miałem okazji nigdy widzieć Coramin na żywo. Bardzo tego żałuję, ale jeżeli panowie w przyszłości zaplanują występy na poszczególnych imprezach, a mam nadzieję, że tak właśnie będzie, to postaram się na pewno na któryś z tych występów przyjść. W związku z tym, że w tym roku na wakacje żadne się nie wybieram i urlop raczej spędzę tutaj w stolicy polskiej piosenki, to jednak na koncert chętnie pojadę. W związku z tym, że będę miał sporo czasu. Sporo czasu także upłynęło od momentu, kiedy pokochałem twórczość Fisza i to nie tylko w Marillion, ale także solową tę twórczość. Oczywiście byli tacy, którzy mówili, że po odejściu z Marillion Fisz rozmieni się na drobne i będzie raczej bazował na tym, co w Marillion wypracował. Nic bardziej mylnego. Fisz nagrał naprawdę wiele fantastycznych albumów. Moje ulubione to Weltschmerz i Fist of Consequences, ale nie tylko, bo i te inne płyty w jego dyskografii bardzo mocno w duszy mi grają. Zresztą jak cała muzyka, którą proponuje nam Fisz. W związku z tym, że w zeszłym tygodniu miał urodziny, Agnieszko, bardzo cię przepraszam, odczytałem twoją informację przede wszystkim zbyt późno, a sam po prostu zapomniałem o tym, że Fisz obchodzi swoje urodziny, dlatego chciałbym, może nie śpiewając mu 100 lat, bo wolałbym nie śpiewać, żeby wam uszu nie kaleczyć, to jednak oddać mu cześć i złożyć życzenia poprzez jego muzykę, która jest zdecydowanie ponadczasowa. Najpierw zrobimy to z jego twórczości solowej, Róża Damaszku. Według mnie jedna z najwspanialszych kompozycji w jego solowej dyskografii, czyli Rose of Damascus. Jestem absolutnym fanem tego utworu i myślę, że nigdy mi się nie znudzi. A chwilę później zajmiemy się tym, co robił z zespołem Marillion i będzie to płyta, wydaje mi się, bliska sercu każdego z nas. Najpierw jednak Fisz solo, przenosimy się do Damaszku i idziemy podziwiać piękne róże.

Rose of Damascus, czyli róża damasceńska, która pachnie wyjątkowo intensywnie, a też intensywny aromat nut unosi się nad tym wspaniałym utworem autorstwa Fisza. Damaszek to oczywiście stolica Syrii. Tyle jeżeli chodzi o twórczość solową Fisza, to teraz sięgnijmy po album, który jest absolutnym klasykiem, jeżeli chodzi o Marillion. I jest to klasyk o tyle, że są zawarte przepiękne, progresywne, neoprogresywne kompozycje, a z drugiej strony płyta ta okazała się szalonym sukcesem komercyjnym i każdemu zespołowi takiego sukcesu życzę. Jeżeli ktoś mówi o tym, że to jest komercja, bo woli słuchać nieco bardziej undergroundowych, tak zwanych zespołów progresywnych, no to jeżeli te zespoły mają na swoich kontach płyty, które trafiły do sprzedaży, to muszę cię, drogi słuchaczu, rozczarować, to także jest komercja, bo przecież nikt nie pisze do szuflady, wydając swą muzykę na srebrnym krążku. Taka mała dygresja, a wracając już na poletko zespołu Marillion, to 17 czerwca 1985 roku ukazała się płyta, która na zawsze zmieniła życie i podejście do rocka neoprogresywnego wielu słuchaczy. Okazuje się, że ten gatunek, oprócz tego, że potrafi być bajkowy, kwietny, to może być jeszcze bardzo przystępny i w tym przypadku płyty Misplaced Childhood właśnie tak było. Suita otwierająca ten album, czyli Pseudo Silk Kimono, Kaylee i Lavender, udowadnia, że muzyka podana w bardzo lekkim stylu potrafi być porywająca, a jednocześnie swoimi także i tekstami skłaniać do refleksji i zastanowić się nad życiem i podejściem na przykład do swoich uczuć. Według mnie Fish wraz z zespołem Marillion na tej płycie pokazali to w sposób wybitny. Posłuchajmy właśnie tej pięknej suity trzyutworowej Pseudo Silk Kimono, Kaylee i Lavender. Misplaced Childhood, rok 1985.

za każdym razem, kiedy słyszę tę płytę, a słucham jej ostatnio dosyć rzadko, to odpływam. Dlaczego dosyć rzadko? No dlatego, że otacza mnie i zresztą was także tyle muzyki, a jest też tyle możliwości, żeby jej legalnie posłuchać, że czasami nie wraca się do tych starych płyt, chyba że ma się odrobinę czasu wolnego i wtedy ja również staję przy półce i sprawdzam, jak to drzewiej bywało, czego się słuchało i sprawdzam także, czy niektóre płyty przetrwały próbę czasu. Jeżeli chodzi o Miss Plus Childhood Marillion, ta płyta zdecydowanie tę próbę przetrwała. Zresztą nawet w rozgłośniach radiowych Kaylee możecie usłyszeć bardzo często, bo to jest po prostu świetny kawałek z bardzo popowymi naleciałościami, ale jednak neoprogresywny, bajkowy, choć z nieco smutnym, refleksyjnym tekstem. Warto się zapoznać. Moi drodzy, a teraz pozostaniemy na Wyspach Brytyjskich, bo taki mały miszmasz nam się zrobił, bo Fish był na życzenie Agnieszki, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Ona w zeszłym tygodniu upomniała się na ścianie o Fisha, a ja po prostu zapomniałem, jeszcze raz mocno przepraszam. Natomiast dzisiaj mamy także kolejne życzenie. Bardzo serdecznie tutaj dziękuję Markowi z Kędzierzyna-Koźla i przy okazji pozdrawiam też swój rodzinny powiat, bo ja z tego powiatu akurat pochodzę i mam ogromny sentyment. Będzie to Steven Wilson, a konkretnie sięgniemy po płytę, która w pewnych kręgach była dosyć mocno, uwaga, modne słowo, hejtowana. Mianowicie po The Future Bites, która ukazała się w roku 2021 i tam Steven Wilson pozwolił sobie na odrobinę więcej. Ta płyta absolutnie nie przypominała takich pozycji jak na przykład Grace for Drowning, czy The Raven That Refused to Sing and Other Stories, czy Hand Cannot Erased, a nawet późniejszych The Harmony Codex, czy The Overview. Ja muszę wam się przyznać, że jestem fanem Stevena Wilsona, także solo, nie tylko z Porcupine Tree, Blackfield, czy Storm Corrosion, czy Best Communion, ale tę jego solową twórczość również bardzo doceniam. Może najmniej debiut, czyli Insurgentis, ale najbardziej chyba The Raven That Refused to Sing and Other Stories. Bardzo lubię Grace for Drowning również. Natomiast The Future Bites spodobała mi się w dwójnasób. Ze względu na odwagę, a także umiejętność takich leciuteńkich, miłych dla ucha kompozycji, nad którymi nawet niespecjalnie trzeba się zastanawiać. Muzyka po prostu płynie. A żeby taką tworzyć, też trzeba mieć umiejętności.

0: Jest godzina 23, tu Radio Polen FM w internecie i DAB+, czas na wiadomości. Zapraszam. Prezydent wręczył nominacje generalskie. W wiadomościach także obchody święta Konstytucji 3 maja w Prudniku i memoriał Krzysztofa Jańca na Dużym Jeziorze Turawskim.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Kilkunastu oficerów Wojska Polskiego odebrało z rąk prezydenta generalskie awanse. Karol Nawrocki na wniosek ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza mianował 12 oficerów na stopnie generalskie i admiralski. Uroczystość odbyła się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Mianowani zostali m.in. generał brygady Dariusz Lewandowski, dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej oraz generał brygady Michał Strzelecki, dowódca komponentów Wojsk Specjalnych.
2: Prezydent powiedział, że te nominacje są wyrazem głębokiego szacunku wobec drogi, którą generałowie przeszli i ich profesjonalizmu. Zaznaczył, że kilka osób zna osobiście, kilku oficerów poznał dzięki analizie życiorysów. Mówił o swoich oczekiwaniach wobec generałów, w tym między innymi o umacnianiu Sojuszu Północnoatlantyckiego.
3: Od tego są polscy generałowie, ale przede wszystkim od tego są polscy politycy, żeby szanować sojusze, w których jesteśmy, a nie je bezmyślnie podważać.
2: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że te nominacje to wyraz współpracy między różnymi ośrodkami władzy.
4: I to współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe. Dowodem jest 12 nominacji na stanowiska generałów i kontradmirała.
2: Prezydent wręczył też flagi przedstawicielom szkół i klas wojskowych.
0: A informacje w tej sprawie zebrała Sylwia Białek.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: Bogate obchody święta Konstytucji 3 maja w Prudniku. Świętowanie rozpocznie o godzinie 11.15 apel harcerzy na placu Szarych Szeregów. Następnie w pobliskim kościele parafialnym odprawiona zostanie msza za ojczyznę, a po niej uczestnicy przemaszerują na Plac Wolności, gdzie przy pomniku żołnierza polskiego odbędą się uroczystości oficjalne. Obchody kontynuować będziemy w naszej bibliotece, a o godzinie 15.30 zacznie się wykład zatytułowany Konstytucja 3 maja – Wielka nadzieja, trudna rzeczywistość, mówi Sylwia Gawłowska-Miller, dyrektor Prudnickiego Ośrodka Kultury.
5: Prelekcję wygłosił Łukasz Kluza. Po prelekcji organizujemy piąte prudnickie majówkowe czytanie. W tym roku czytamy pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W tym czytaniu wezmą udział reprezentanci władz samorządowych, a także mieszkańcy ziemi prudnickiej. A puentą będzie koncert muzyki patriotycznej w wykonaniu orkiestry kameralnej Konwigore z udziałem solisty Oskara Koziołka-Getza.
0: Trzeciomajowy koncert w sali widowiskowej prudnickiego kina Diana rozpocznie się o godzinie 17. Wstęp jest wolny.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: 80 żeglarzy bierze udział w memoriale Krzysztofa Jańca na jeziorze Dużym Turawskim. Zmagania są zaliczane do Pucharu Polski i Pucharu Śląska. Upamiętniamy naszego wielkiego przyjaciela i chcemy to robić z rozmachem, mówi Arkadiusz Chnyluch.
6: Upamiętnienie Krzysztofa Jańca, wielkiego żeglarza, wielkiego sportowca, wielkiego trenera. No i działamy. Udział klasa Omega, jest to klasa nasza polska narodowa. Pierwszy raz na opolszczyźnie weźmie udział klasa Corsar, to jest niebieska klasa narodowa.
0: Dzisiaj oprócz zmagań odbył się koncert szantowy, a zawody zakończą się jutro. Zawodnicy będą startować z południowego brzegu Turawskiego Akwenu. Puchar Polski dla Górnika Zabrze. Piłkarze tej drużyny pokonali na Stadionie Narodowym Raków Częstochowe 2-0. Po meczu kibice Górnika Zabrze nie ukrywali dumy ze swojej drużyny.
7: No zadowolony jestem, no po tylu latach, jesteś w szoku, jesteś dalej w szoku, nie? Nasz sezon, zadowolony.
8: Pięknie, pięknie nam się podobało, wszystko szło po naszej myśli, także mamy to po 54 latach, jesteśmy mega zadowoleni.
0: Część kibiców Rakowa wyszła ze stadionu jeszcze przed zakończeniem spotkania. Dziękowali swoim zawodnikom za walkę.
9: Niestety, no wynik nie po naszej myśli, ale chyba równa walka była, mi się wydaje. Starali się i jedni, i drudzy. Wygrali lepsi.
10: Generalnie, no można powiedzieć, no wyrównana walka w pierwszej połowie do momentu straty bramki przez Raków.
11: Mecz elegancki. Warto było przyjechać.
0: Przed meczem uczczono pamięć zmarłego niedawno Jacka Magiery. Trener urodził się w Częstochowie i był wychowankiem Rakowa.
1: Pogoda.
0: W nocy w regionie bezchmurnie lub zachmurzenie małe i temperatury minimalne od 6 do 8 stopni. Wiatr słaby z kierunków południowych. Jutro w ciągu dnia także mało chmur z temperaturami maksymalnymi od 23 do 25 stopni w cieniu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Progresywna zmiana roka.

Jak ja lubię takie granie z elementami post-rocka, z dużą dozą tej progresywnej refleksji, ze świetnym wokalem, bo trzeba to jasno i wyraźnie sobie powiedzieć, że śpiewak zespołu Diatom, czyli Michał Kulniew, wie, w co się gra. Podobnie zresztą jak gitarzysta Jakub Kolan, bębniarz Bartłomiej Sokołowski i Marcin Szkieł, który gra na basie. Tylko trzech instrumentalistów, moi drodzy, a brzmi to naprawdę potężnie. To jest mocne, napakowane. Nie jest duszne, ale jest naprawdę bardzo ciekawe. Riverbeds za nami, a przed nami jeszcze From Here, tego samego zespołu. To druga płyta w dorobku Diatom. Pierwsza, zatytułowana Soul, wyszła w roku 2022. Natomiast, o ile dobrze pamiętam, a mogę się mylić, pierwsza publikacja w ogóle tego zespołu to chyba jeszcze jako trio w roku 2018 i nosiła tytuł po prostu Diatom. Dosyć post-rockowe to było granie. Nie wiem, czy coś wcześniej się ukazało, ale chyba nie, bo sam zespół też powstał gdzieś w 2017-2018 roku. Różne formy można zaobserwować. Panowie bawią się tą muzyką i bardzo dobrze, że czerpią z wielu źródeł. Mnie się to podoba, bo kompozycje są zwarte, ale nie są duszne. Są krótkie, ale nie są ciasne, więc wszystko tutaj, jak dla mnie przynajmniej, na tej dziewięcioutworowej płycie się zgadza. Polecam wam także tą wydaną w roku 2022, czyli Soul. Za nami utwór Riverbeds, a przed nami jeszcze From Here, który płytę zamyka.

To premiera na antenie Radia Opole w progresywnej zmianie rocka. Die Atom, ich druga płyta Low Light. Przypominam, rok 2026. 4 lata temu mieliśmy do czynienia z ich pierwszą studyjną płytą zatytułowaną Sól. Ją również bardzo serdecznie Wam polecam. Przypominam o istnieniu. Jest chyba nawet na serwisach streamingowych, więc warto się zagłębić. Tymczasem pozostaniemy w Polsce, moi kochani, dzisiaj do końca programu, dlatego że jest kilka jeszcze aktów muzycznych, które chciałbym Wam przypomnieć, a jednym z nich jest krakowski Blacklight. Jestem z tą grupą od samego początku, zresztą dobrze pamiętam ich pierwszą płytę, która naprawdę zrobiła na mnie ogromne wrażenie, czyli Follow the Future, wydana w roku 2020. Było potem także takie mini wydawnictwo, czyli singiel, który ukazał się chyba przede wszystkim w internecie, I'll Call Your Name, który był też zapowiedzią tego, co wydarzy się na kolejnym albumie, a konkretnie na River of Time. I ja chciałbym Wam dzisiaj przypomnieć ostatnią ich płytę, która wyszła w roku 2025, czyli Future Belongs To. Ja myślę, że przyszłość właśnie należy dla takich zespołów jak krakowski Blacklight. Szczerze mówiąc, potrafią również połączyć kilka gatunków, bo jest i troszkę atmosfery, jest sporo progresji, myślę, że trochę stonera, jakby człowiek się zastanowił, to również ze względu na naprawdę kapitalne gitary i ktoś mógłby się doszukać, ja mam kolegę, któremu byłem uprzejmy włączyć się tę płytę i powiedział, dosyć stonerowe granie, a ja mu odpowiedziałem, że dosyć ciekawe spojrzenie. Dla mnie to będzie atmosferyczny rok progresywny ze sporą domieszką metalu, świetnych wokali, kapitalnych instrumentalistów i myślę, że Blacklight jest jednym z tych zespołów, który zdecydowanie eteru jest warty, a takich mamy napęczki w naszym kraju i mam nadzieję, że wspólnymi siłami będziemy takie wyszukiwać. Jeżeli macie znajomych, którzy grają w tej stylistyce rocka, progresywnego metalu, to ja zapraszam do kontaktu, bo jest to przestrzeń dla Was i dla Waszych znajomych muzyków, którzy tworzą. Niekoniecznie muszą mieć płytę. Ważne, żeby było coś nagrane. Tymczasem Blacklight i ja myślę, że to jest świetny też przykład, jak należy i w jaki sposób spełniać muzyczne marzenia. Krakowski Blacklight.

trzecia płyta w dorobku Black Light, czyli Future Belongs To. I właśnie do nich należy ta przyszłość, jak i do kilku innych zespołów, które w piękny sposób aspirują do tego, by być w tak zwanym mainstreamie. Zasługują na to swoim uporem, świetną muzyką, którą komponują, a może właśnie odwrotnie, najpierw świetną muzyką, a potem uporem i konsekwencją w dążeniu do celu. Jednym z takich zespołów dla mnie jest Broken Bridge z Grudziądza, który to powstał w roku 2014 z inicjatywy Marka Habryna. Otoczył się on świetnymi muzykami, którzy wraz z nim stworzyli znakomity Close to the True album z roku 2024, a są to kapitalny bębniarz Sławek Kaligowski, basista, którego gra potrafi wiercać się w uszy Łukasz Dryl, Grzegorz Grzanka gra na klawiszach i akordeonie, robi to świetnie, no a Marek Habryn, poznacie go jako wokalistę i gitarzystę Broken Bridge, które już za chwilę na antenie Radia Opole. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ja mam swego czasu prezentowałem epkę tej grupy, czyli Endless Road, znakomitą swoją drogą. Już tam było słychać, że oni naprawdę potrafią dać dużo z siebie, a przede wszystkim na klasyczny rock progresywny spojrzeć z bardzo szerokiej perspektywy, a z domieszką dodanego od nich serca i ogromnej dozy umiejętności wyszła świetna płyta. Polecam, by zaopatrzyć się w Endless Road. Z tego, co pamiętam, to oni ukazali się także na którejś z prog rockowych, prog metalowych kompilacji, ale na której to, wybaczcie, już moja pamięć bywa zawodna. Modern World i Nothing But The True już teraz przed wami. Myślę, że takie przypomnienie zespołu Broken Bridge prosto z Pomorza i Kujaw, czyli kolejnego zagłębia rocka progresywnego w naszym kraju, jest jak najbardziej na miejscu. Posłuchajmy, bo jest to, po raz kolejny użyję tego stwierdzenia, muzyka warta eteru.

Pomorze i Kujawy kłaniają się pięknie, podążając przez pięciolinię. Znakomite spojrzenie, moim zdaniem, na klasyczny rock progresywny i dodanie czegoś od siebie. To się nazywa rozwój, moi kochani, i uważam, że Broken Bridge ze swoim albumem Closed to True idzie bardzo dobrą drogą. Ja czekam na kolejne wydawnictwa. Myślę, że warto będzie skontaktować się z Markiem i zapytać, jak to u nich obecnie jest. Byliśmy w Małopolsce, przenieśliśmy się na Pomorze i Kujawy, to teraz wracamy do Małopolski, bo tak po prawdzie nigdy nie zajmowałem się kompilacyjnymi albumami, natomiast dla tego wydawnictwa należy zrobić wyjątek. Chodzi o Zagubione Melodie, Lost Melodies w wykonaniu Millennium. To jest kompilacja, która ukazała się z okazji 25-lecia zespołu. My tutaj mieliśmy jej tylko maleńką próbkę na antenie, dlatego że skupiliśmy się raczej na tym znakomitym koncercie, który to w Nowochódzkim Centrum Kultury zespół Millennium z okazji swojego ćwierćwiecza zagrał. Jest jeszcze jedna kompilacja, Rarytasy, przepraszam, pora późna, to język również i mnie potrafi się nieco zaplątać o zęby. Do niej jeszcze wrócimy, bo to są utwory tylko z Łukaszem Galem, natomiast tutaj na Lost Melodies mamy także Marka Smelkowskiego, mamy także Dawida Lewandowskiego, czyli tych trzech wokalistów, którzy obsługują i obsługiwali mikrofon w Millennium. To też, a podobnie to też i to, co robi Ryszard Kramarski i Stelka Project, pokazuje, że z byłymi wokalistami cały czas jest w świetnej komitywie. Zresztą Łukasz Gal-Gałęziowski wcale ze sceny nie zniknął, bo jest na przykład autorem tekstów do ostatniej publikacji Moonrise, której słuchaliśmy swoją drogą w zeszłym tygodniu. Świetne wokale Marcina Staszka. Wrócimy. Tymczasem Lost Melodies to świetna kompilacja. Ona również powinna być już chyba nawet dostępna w platformach streamingowych. A jeżeli nie, to ja polecam zaopatrzyć się w płytę. Ja mam oczywiście na srebrnym krążku, a streamingi wyżej cenię sobie jedynie w samochodzie, w domu jednak panuje srebrny krążek. Czarnych nie mogę, dlatego że mieszkanie 60-metrowe nie sprzyja kolekcjonowaniu czegokolwiek. Moi kochani, przenosimy się teraz już w świat baśni pięknych dźwięków The Lost Melodies, zespół Millennium, 25 lat od utworzenia zespołu, świetna kompilacja, świetny kawałek muzyki i wielka muzyczna przyjaźń, jaka łączy tych, którzy te kompilacje tworzyli. Darek Kuzera za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek, zostawiamy was z krakowskim Millennium. Dobranoc. Cześć.

0: Majówka trwa, a pogodę mamy wręcz wymarzoną, patrząc na to, co się działo w ostatnich tygodniach, także musimy z niej skorzystać i my z niej skorzystamy również w audycji Science bez fikcji w Radiu Opole, jako że mamy już kilka minut po godzinie 11, dlatego na pewno w dzisiejszym programie będę podpowiadał, gdzie to możecie podjechać, albo dzisiaj, albo jutro, korzystając z tak przepięknej pogody, jaką mamy, bo może wybrać się na Turawę, bo mam sprawdzone informacje, że Turowa gotowa jest na majówkę, ale to nie jedyne tematy, jakie się pojawią, bo na pewno zahaczymy również o świat technologii, sztucznej inteligencji, także zostańcie z nami co najmniej do godziny 13. Kacper Śnigurski, Marcin Kobza ten program realizuje.
1: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
0: Gdzie tu się wybrać na majówkę w tak piękną pogodę? To gwarantuję, że Turawa jest gotowa. Pensjonaty, pola kamperowe czy restauracje czekają na gości. Jest gratka dla kibiców i miłośników żeglarstwa, bowiem przez 3 dni na tafli jeziora trwają regaty Memoriał Krzysztofa Jańca. W Turawie był nasz reporter Adam Wołek.
2: Dominik Pikos, wójt gminy Turawa. Majówka, zatem sporo turystów się zjedzie. Przygotowani, mam nadzieję, jesteście do majówki.
3: Ostatnie dni, a nawet tygodnie, to było również przygotowanie właśnie tych terenów należących do gminy Turawa oczywiście, czyli promenady, ścieżek pieszo-rowerowych, zaczynając od Opola, kończąc na jeziorach. Także tam był wypuszczony sprzęt, byli ludzie, którzy ścieżki sprzątali. Jesteśmy już po pierwszych cząstkowych remontach dróg. To również dotyczy jakiejś jakości dojazdu do naszych jezior. Policja wodne ogniwo zaczyna od 1 maja.
2: Od ilu lat spędza pan majówkę nad Turawą?
4: Ojej, od zawsze generalnie, czyli od 60 lat.
2: Czyli Turawa też jest takim magnesem, tak?
4: Ma swój urok.
5: No tak, północny brzeg rządzi się swoimi prawami, południowy brzeg rządzi się swoimi prawami.
2: A pan który woli?
5: No ten południowy tutaj, bo tutaj jest spokojnie, bardziej czuć naturę.
2: A Turawa na majówkę, dobre miejsce?
6: Wydaje mi się, że bardzo dobre. Jest tutaj klimatycznie i na pewno mniej ludzi, więc tak bardziej można powiedzieć rodzinnie.
7: Karolina Szydłak, Turawa Camp.
2: Majówka startuje, ja widzę, plac się zapełnia.
7: Tak jest. Pogoda ma nam dopisać, więc dzisiaj mamy bardzo dużo przyjazdów. Ma przyjechać około 60 zestawów, więc zapowiada się pięknie.
2: Rozumiem, że przygotowujecie się także już i do sezonu wakacyjnego, prawda?
7: Tak, tak. My w zasadzie ruszyliśmy już od 17 kwietnia, więc pierwsze prace za nami, porządkowe. Wszystko przygotowane.
2: Ile tu kamperów się zmieści?
7: Przyjmujemy tak około 85 zestawów.
2: Patrząc przez pryzmat tablic rejestracyjnych, to towarzystwo międzynarodowe.
7: Tak, mamy gości z Holandii, mamy gości z Niemiec, mamy gości z Czech. Jeżeli chodzi o Polskę, to zdecydowanie województwo śląskie, ale dolnośląskie, no de facto cała Polska, więc Turawa, Tarowarzia robi się coraz słynniejsza, z tego się cieszymy.
2: Mariusz Łapot, Jacht Club Opolski.
8: 1, 2, 3 maj, południowy brzeg jeziora Turawskiego, Jacht Club Opolski, ulica Żeglarska, tam zapraszamy. Codziennie zakładamy, że starty będą o godzinie 11 na wodzie. Postaramy się jedną z boi, wszystko zależy oczywiście od wiatru, ale najczęściej się udaje, że jedna boja jest bliżutko brzegu, tutaj właśnie od naszej strony, jakieś 200-300 metrów, żeby trochę tak jakby z innej strony poczuć tą rywalizację, bo tam się na takich bojach dużo dzieje. To w ogóle jest mnóstwo różnych zasad. Czasami jak ludzie patrzą na taką tablicę, którą tu wystawiamy, gdzie są opisane właśnie wszystkie zasady, mówią, kurczę, to jeszcze gorzej niż na normalnych drogach. Inaczej to jest na trasie, inaczej jest później przy bojach, także tu bardzo chętnie opowiemy Państwu. Jeżeli tylko ktoś będzie chciał, będą tak biegać tacy ludzie w niebieskich koszulkach z napisem Jacht Club Opolski. Proszę pytać, proszę śmiało pytać, my jesteśmy do dyspozycji.
2: Czyli będziecie przeprowadzać rywalizację, a jednocześnie kibicom tłumaczyć zasady?
8: Tak, oczywiście, jeżeli tylko ktoś będzie chciał, to my tutaj będziemy to tłumaczyć.
2: Po raz który upamiętniacie wielkiego sportowca, swojego kolegę?
8: Jest to już 5. memoriał Krzysztofa Jańca. Krzysiu Janiec, dalej ciężko o tym mówić, to po pierwsze wielki przyjaciel, tak naprawdę klubu wszystkich tutaj żeglarzy, człowiek naprawdę legenda i jego pamięć chcemy uczcić. No i mam nadzieję, że te imprezy będą się odbywać cyklicznie.
2: Ilu żeglarzy pan przewiduje?
8: Na tą chwilę mamy ponad 30 załóg, więc to się przekłada na około 80 zawodników.

W Radiu Opole w programie Science bez fikcji teraz porozmawiamy o najnowszych technologiach, ponieważ francuska sztuczna inteligencja znalazła się w ogniu krytyki za powielanie propagandy. Zbadany przez ekspertów system firmy Mistral AI ma udzielać odpowiedzi na podstawie źródeł powiązanych z Rosją, Chinami i Iranem. Sprawa jest tym bardziej kłopotliwa,

informacjami i ustalili, że powtórzyła je w połowie przypadków. Organizacja ostrzega, że może to sprzyjać dalszemu rozpowszechnianiu propagandy wrogich państw. Sprawa jest szczególnie głośna, ponieważ francuski startup Mistral AI cieszy się silnym wsparciem władz Francji i Unii Europejskiej. Z jego technologii korzysta francuskie Ministerstwo Obrony, które podpisało niedawno porozumienie w tej sprawie. Firma podkreśla jednak, że wojsko korzysta z płatnej wersji systemu, bardziej rozwiniętej od tej darmowej, która została zbadana przez ekspertów. Stefan Folzer, Polskie Radio.

0: programie Science bez fikcji w Radio Opole. Teraz edukacja, bo po kilku latach intensywnej nauki przyszedł czas na pożegnanie ze szkolnymi murami i odliczanie dni do majowych egzaminów. Wielu opolskich maturzystów kończy właśnie przygodę ze szkołą średnią i odbiera świadectwa. W uroczystym zakończeniu roku Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu wzięło udział 222 absolwentów publicznego liceum ogólnokształcącego numer 1 w Opolu.
1: 81. rocznik, który opuszcza naszą szkołę, więc naprawdę jest nam bardzo miło, że oni idą w świat. Jest coraz ciaśniej, bo są coraz większe roczniki, więc w przyszłym roku chyba będziemy musieli wynająć jakąś filharmonię. Dorota Wołoniec, wicedyrektor w publicznym liceum nr 1 w Opolu. W tym roku mamy 222 maturzystów, czyli 3 dwójeczki. Tyle osób ukończyło w tym roku naszą szkołę. Byli to bardzo dobrzy ludzie, ciekawi, dużo talentów różnych i muzycznych, i takich matematycznych, i polonistycznych, bo jest i laureatka, więc naprawdę bardzo się cieszymy z tych naszych roczników. Oni są zawsze ciekawymi ludźmi, co roku inne osobowości i co roku naprawdę świetni.
2: Dzięba Maciej. Trochę smutku, no jednak 4 lata razem w klasie, w jednej ławce z niektórymi i tak dalej. Dużo lekcji razem, dużo czasu spędzonego, no jednak jest taki smutek. No ta nostalgia gdzieś tam będzie, no i zostanie to na pewno w pamięci, te 4 lata ostatnie razem.
3: Natalia Hamadyk. Będę wspominała faktycznie to przez całe moje życie, bo ta szkoła miała swój klimat mimo wszystko i będzie dużo wspomnień i ciężko się z tym pożegnać mimo wszystko teraz, jak jest się w tej klasie maturalnej.
4: Jest zakończenie jakiegoś etapu. Jest trochę przykro, bo jednak to rozstanie z tymi wszystkimi ludźmi, z którym się spędzało tyle czasu, ale jednak taka radość, przerwa tej nauki i wszystkiego. Dabachy, Jakub.
1: Oj, bardzo się zmienili, nie tylko fizycznie. Chłopcy nam wyrośli, dziewczęta dorosły. Pamiętam ten pierwsze ich dnie bardzo dobrze, bo byłam z nimi na integracji w Głuchołazach, kiedy pojechaliśmy tam we wrześniu 22 roku. Więc były to takie trochę jeszcze dzieciaki. Teraz to są już dojrzali ludzie z szalonymi czasami pomysłami.

0: programie, ale już mają jakieś plany na przyszłość. Chyba większość z nich jednak wie, co chce w życiu osiągnąć. Zawsze są jakieś obawy, mają takie pomysły, żeby jeszcze jakiś taki dodatkowy miesiąc wygospodarować na uczenie się. Niektórzy się z planami zdradzali, inni jeszcze się wstrzymują, aż będą tacy bardziej przekonani o tym, z czego im dobrze poszło, a z czego nie. Myślę, że każdy już miał taką swoją jakąś drogę wytyczoną, kiedy wybierał przedmioty rozszerzone na maturę, więc to są te kierunki.
1: Powiedz, przed wami matura, jest stres, jakiegoś egzaminu boicie się najbardziej, czy tak podchodzicie do tego na luzie?
2: Trochę polskiego, ale ja dużo gram w Counter-Strike'a, więc strzelać będę dobrze.
3: O podstawy się nie boję, o bardziej o rozszerzenia biologia i chemia, no bo wiem, że to jest jakby dużo materiału i muszę dużo się nauczyć i powtórzyć przede wszystkim.
4: No stresu nie ma, no. Myślę, że na spokojnie każdy z nas zna.
5: Zdecydowanie język polski. Język polski i rozszerzona geografia.
6: No bo jednak jest się na tej klasie matematycznej i bardziej jestem takim ścisłowcem. No i też mieliśmy dosyć wymagającą panią z polskiego. Bardziej mam wrażenie, że więcej nie umiem niż umiem, ale myślę, że jakoś na te 30% może się uda wyciągnąć.
7: No obawa jaka jest, to będąc szczerym, dwa moje rozszerzenia, język polski i biologia, z czego biologii pewnie się o wiele czuję, z rozszerzonego polskiego. Jak zacząłem się uczyć w czwartej klasie, bardziej się obawiam. Są bardzo duże wymagania konstruktywnej wypowiedzi pisemnej, która musi być od A do Z perfekcyjna, aby uzyskać fajną ilość punktów i to są moje jedyne obawy, jakie posiadam obecnie.
1: To rozumiem, że w majówkę odpoczywasz i grillujesz, czy jednak powtarzasz?
7: Będzie bardzo mieszanie, można powiedzieć, bo też będzie element oczywiście rozrywki, ale też dużo przerabiania takich ostatecznych już powtórek, można by rzec.
8: To ja tylko przypominam, że pierwszy egzamin maturalny z języka polskiego już 4 maja o godzinie 9.

0: programie Science bez fikcji w Radiu Opole teraz zahaczymy o ekologię, bo lasy pełne energii. Kolejna edycja flagowego programu Grupy Kapitałowej PGE i Lasów Państwowych wystartowała. Co roku w okolicach Światowego Dnia Ziemi ma miejsce masowe sadzenie drzew. Nie inaczej było kilka dni temu także w naszym regionie. Na miejscu w Grudzkim Lesie był nasz reporter Adam Wołek.
1: Henryk Czech, Elektrownia Opole.
2: Ekologia, ekologia, jeszcze raz ekologia, uczniowie na rowerach, a sadzenie lasów to także chyba jeden z elementów, można powiedzieć, takiej odpowiedzialności społecznej biznesu.
1: Tak, od 26 lat Grupa Kapitałowa PGE organizuje akcję Lasy Pełne Energii. Uczestniczymy dzisiaj w edycji opolskiej. Elektrownia Opole od wielu lat uczestniczy w tej akcji. No, dzisiaj razem z Nadleśnictwem Opole, Publiczną Szkołą Podstawową nr 26 imienia Książąt Opolskich oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Grudzic będziemy sadzili fragment lasu pełnego energii.
2: To sadzenie lasów to można powiedzieć, to już taka trochę moda.
1: Moda, ale tą modę pewno żeśmy też zapoczątkowali, bo 26 lat temu.
3: Marcin, SP26, Grudzice. I no, drzewa są ważne. I
2: ochrona środowiska też?
3: Też.
4: Filip, bo teraz coraz więcej jest ich wycinanych, a coraz mniej sadzi się i może za niedługo ich zabraknąć.
2: Ale fajnie też, że przyjechaliście tu dzisiaj na rowerach. To też chyba taki element ekologii, co?
5: Zdrowe życie to najlepsze.
2: Pierwszy raz?
5: Nie, już drugi. A to jest fajnie, świeże powietrze i spokój, cisza.
6: Maciej Tymecki.
2: Ważna akcja.
6: Tak, bardzo ważna. Pomagamy światu sadzić lasy, żeby następne pokolenia miały czym oddychać i żeby było czysto na ziemi.
2: Po raz który bierzesz udział?
6: To jest już nasz drugi raz i mamy też nadzieję, że w kolejnym roku też pojedziemy na taki wyjazd.
7: Bożena Dziadkiewicz-Janusz, jestem nauczycielem chemii i wychowawcą tej klasy. Mamy okazję zrealizować tak naprawdę kilka celów, bo po pierwsze uwrażliwiamy ich na przyrodę, po drugie, kiedy oni sami zasadzą ten las, będą o niego bardziej dbali. Po trzecie, przyjechaliśmy na rowerach, więc to też jest taka edukacja turystyczna, no i też taka proekologiczna, więc mam nadzieję, że to im w głowach gdzieś zostanie. Są w siódmej klasie, no i mam nadzieję, że wyrosną na takich mądrych ludzi, którzy będą dbali o przyrodę i o środowisko, które ich otacza.
2: Tak, bo ta świadomość ekologiczna jest bardzo ważna.
7: Tak, bardzo. W życiu człowieka każdego, jak najbardziej. No i też spędzamy tutaj wspólnie czas, uczymy się pracować w grupie, więc to też jest takie bardzo, bardzo pozytywne dla nich.
8: Łukasz Kuź, jestem podleśniczym na Leśnictwie Opole, Leśnictwo Grotowice.
2: Kolejna akcja z PGE i ze Szkołą Podstawową nr 26. Będziecie sadzić co i ile?
8: Będziemy sadzić sosnę w sztuk 600. Jest to poprawka, w tamtym roku była sadzona uprawa, w tym roku poprawiamy. Jeżeli czas pozwoli, to będziemy jeszcze sadzić sosnę i modrzewia dwuletnią.
2: Na jakim areale tutaj?
8: Tutaj jest około 2 hektarów, natomiast poprawka gdzieś na połowie.
2: Drzew nigdy za dużo.
8: Drzew nigdy za dużo, drzewa są potrzebne, aczkolwiek tutaj jest bardziej charakter edukacyjny, żeby pokazać dzieciom, jak wygląda sadzenie lasu, jak wzrost lasu wygląda, no i żeby się tak trochę też naturą oswoili.
2: No właśnie, a skoro mówimy o lasach, to edukacja także jest ważna. Jak wygląda kwestia suszy obecnie w lasach?
8: Susza obecnie daje się nam we znaki. Ostatnimi dniami popadało trochę, ale to i tak jest mało. W tym roku sadzone właśnie uprawy, no ciężko mają. Dostęp do wody jest ograniczony. Natomiast i tak jeszcze nie jest tak źle. Generalnie susza jest problemem. Walczymy cały czas tutaj z ziemiołą na starszych drzewostanach. No i tutaj właśnie cięcia sanitarne wchodzą w grę, gdzie ludzie widzą, że las jest wycięty, a to nie jest do końca tak, że my go chcemy wycinać, tylko często musimy, ponieważ ziemioła i susza razem atakują.
0: Po akcji sadzenia drzew było tradycyjne ognisko.
9: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
0: Pierwsza godzina audycji Science bez fikcji na antenie Radio Opole już za nami, ale warto z nami zostać, bo będę miał dla Was po wiadomościach kolejne podpowiedzi, gdzie można wybrać się na majówkę, ale również opowiem o tym, że mniej kobiet studiuje kierunki techniczne. Zostańcie z nami co najmniej do 13.

0: Na sportowo.
1: Smacznie i rekreacyjnie można spędzić tegoroczną majówkę w regionie, bo temperatury są wspaniałe. Pogoda w długi weekend zapowiada się słonecznie i z temperaturą powyżej 20 stopni, więc kto zechce na chwilę oderwać się od grilla, będzie mógł udać się w różne zakątki województwa. Co szykują poszczególne samorządy, to sprawdzała Katarzyna Doros-Stachoń.
2: W Mosznej, na terenie parku przy zamku, przez całą majówkę trwać będzie festiwal słodkości i smaku. Dodatkowo 2 i 3 maja chętni mogą wziąć udział w międzynarodowych targach turystyki i dziedzictwa kulturowego. Natomiast mieszkańcy Dobrzenia Wielkiego 2 maja spędzą na pracy i zabawie. W planach mają m.in. sprzątanie nadbrzeża Odry, a od 16 rozpocznie się wielkie świętowanie. Najpierw przemarsz i stawianie ustrojonego drzewka majowego, czyli mojki. Później występy artystyczne i smaczny bufet. Iść rodzinnie majówkę można spędzić na przykład w gminie Jemielnica, o czym mówi wójt Marcin Wycisło.
3: 2 maja tutaj wspólnie ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej w Jemielnicy serdecznie zapraszamy na obchody 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej. Między innymi będzie właśnie występ zespołu Baciary, występ zespołu Szlagiermaszyna i wiele, wiele atrakcji.
4: Waldemar Gajder, starosta powiatu strzeleckiego i Strzelce Opolskie, stolica powiatu strzeleckiego i miasta i gminy Strzelce. To także fajne płaszczyzna do zorganizowania świąt państwowych. I tak 2 maja święto flagi. Spotykamy się na placu Żeromskiego. Jest uroczyste podniesienie flagi państwowej, a potem organizowane w ramach partnerstwa z gminą wydarzenia eventowe towarzyszące, czyli strzelecki rajd rowerowy, biało-czerwony spacer z historią w tle oraz spotkanie mieszkańców na Rybaczówce w rytmie polskich przebojów. Ta część po stronie miasta partnera Strzelce Opolskie. Natomiast powiat odpowiada za święto Konstytucji 3 maja. Po złożeniu pod pomnikiem kwiatów, wiązanek, zniczy, okolicznościowymi przemówieniami, właśnie określonymi historią, zapraszamy na spotkanie z historią na placu Żeromskiego. Tam od 13.15 będziemy mieli najpierw występ orkiestry strażackiej, który w rytmie marszowym przywita nas w tym święcie 3 majowym. Potem będziemy mieli pokaz paradnej muszty klas mundurowych. Już po pokazie klas mundurowych będziemy wspólnie śpiewać pieśni spod biało-czerwonej. Będą też śpiewniki. A na zakończenie będziemy także mieli pokaz ataku, obrony i musztry żołnierzy napoleońskich w wykonaniu Legii Polsko-Włoskiej.
2: W Namysłowie natomiast przez całą majówkę stacjonować będą żarciowozy. Zlot na namysłowskich Błoniach rozpocznie się już 1 maja, a 2 maja o 14 na rynku swój sezon zaczynają motocykliści. Od 15 zaplanowano koncerty zespołów Ale Jazz i Reefside, z kolei 3 maja między 11 a 19 będzie można obserwować psie piękności w ramach wystawy międzynarodowej i krajowej psów rasowych. Z Opola Katarzyna Doros-Stachoń.

0: Nowy świat.
1: Jak połączyć sport i naukę? Jest to możliwe, bo Stadion Miejski w Nysie zyska nowe oblicze i funkcje. Ma połączyć społeczność akademicką z mieszkańcami. W znajdującym się budynku powstaną nowe pomieszczenia, a tereny wokół płyty boiska zostaną zagospodarowane. Jak zapewniają właściciele, czyli Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, będzie pięknie. Koszt tej modernizacji to ponad 5 milionów złotych. Co dokładnie się zmieni, to sprawdzała Monika Matuszkiewicz-Biel.
2: Rewitalizujemy teren Stadionu Miejskiego. No już pierwszy etap mamy zakończony, bo to była płyta stadionu z bieżnią lekkoatletyczną. Mariusz Kołosowski, rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie. I teraz drugi etap. Rewitalizujemy płytę boczną i rozbudowujemy budynek, który wcześniej pełnił funkcję szatniowo-magazynową. Tam będą pomieszczenia dodatkowe, głównie sale przeznaczone dla studentów, ale nie tylko, bo naszym założeniem też było przywrócenie stadionu społeczności lokalnej. Czyli tam już też przychodzą uczniowie szkół średnich, podstawowych, przychodzą członkowie sekcji lekkoatletycznych, mamy sekcję łuczniczą chociażby, która korzysta z naszego stadionu. No i chcemy zagospodarować płytę boczną po to, żeby też stworzyć dodatkowe tereny, takie rekreacyjne i sportowe. Tam będzie też dodatkowe boisko dla gier zespołowych, to będzie dodatkowy teren zielony dla studentów, dla mieszkańców, no żeby on nie odstraszał, bo wszyscy wiemy, jak wyglądał stadion przed tym, jak przejęliśmy go od miasta. No zniszczał po prostu. Były koncepcje, żeby tam utworzyć osiedle mieszkaniowe, ale społeczność lokalna protestowała. No i właściwie tutaj wybrano rozwiązanie, wydaje mi się, najlepsze z możliwych, że to uczelnia przejęła ten stadion, przejęła płytę boczną i my po prostu wzięliśmy na siebie ciężar odnowienia tego terenu.
3: Robert Węgrzyn, członek zarządu Województwa Opolskiego. To bardzo dobry dzień, nie tylko dla uczelni, nie tylko dla studentów, ale w ogóle dla mieszkańców Nysy, dla gminy, dla powiatu, dlatego że to są chyba najlepiej z możliwie wydanych środków unijnych, jeżeli możemy finansować tego typu projekty powiązane z prozdrowotnością, z promowaniem zdrowego trybu życia, z kształceniem również, ale też ze spędzaniem wolnego czasu, takiego, który pozwoli się trochę oderwać od innych codziennych spraw. Również z punktu widzenia uczelni wydaje mi się, że ta inwestycja w ramach rewitalizacji jest pewnego rodzaju spełnieniem marzeń, bo zawsze tego typu projekty wiążą się z poszukiwaniem środków zewnętrznych, a to się wpisuje w ten cel i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni.
4: Bogusław Wierdak, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego, mieszkaniec Nysy.
5: Jako mieszkaniec, jako radny Sejmiku podejrzewam, że wielka radość, że ten obiekt, który, no nie oszukujmy się, straszył, będzie wyglądał pięknie.
4: Zdecydowanie. Pierwszy etap został zrobiony, niestety przyszła powódź, było wstrzymanie realizacji. Dzisiaj są środki na dokończenie tej inwestycji, na którą wszyscy mieszkańcy Nysy czekali. Nie ukrywam, że ten społeczny charakter tej inwestycji był pewnym zaskoczeniem od samego początku, jeżeli chodzi o program i sam projekt, czyli nie realizacja czegoś tylko dla studentów, tylko dla tych, którzy się kształcą na uczelni, ale również dla mieszkańców Nysy. Ja jestem przekonany ze względu na położenie tego obiektu sportowego, że on będzie wykorzystywany w 100%, a może nawet więcej, czyli od rana do wieczora i że młodzież z pobliskich szkół, z technikum mechanicznego, z Karolinu, ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych będzie korzystała z tego obiektu, tak jak korzystała kiedyś, kiedy była tylko jedna płyta i mam nadzieję, że w krótkim okresie czasu zostanie zrealizowana i będzie służyć mieszkańcom Nysy.
1: Teren wokół boiska, jak i budynek mają być gotowe do listopada. Obecnie trwa rozbudowa obiektu, następnie rozpoczną się prace na płycie.

0: Mniej kobiet studiuje kierunki techniczne, pokazuje najnowszy raport Dziewczyny na Politechnikach 2026. I to jest też temat, który poruszamy teraz w audycji Science bez fikcji w Radiu Opole. Udział kobiet wśród studiujących na publicznych uczelniach technicznych to mniej więcej 1/3. Panie na kierunkach z obszaru nowych technologii stanowią zaledwie 18%, ale więcej o tym Martyna Szymczakowska.
1: Dziewczyny nie powinny obawiać się studiów na kierunkach ścisłych, przekonuje prorektor do spraw kształcenia Politechniki Łódzkiej profesor Andrzej Romanowski i dodaje, że panie świetnie sobie radzą.
2: Patrzymy na to, jak działają nasze studentki, nasze doktorantki, nasze badaczki, jak robią świetne kariery.
1: Maria Jakubowska, która kończy pierwszy rok studiów Business Society and Technology na Politechnice Łódzkiej, przekonuje, że trzeba przełamywać stereotypy.
3: Przede wszystkim trzeba uświadamiać dziewczyny, że te środowiska takie ścisłe, one nie są takie zamknięte i schematyczne, jakby mogło się wydawać.
1: Wśród kierunków z najmniejszą liczbą kobiet są automatyka i elektronika, mechatronika i przemysłowe zastosowanie informatyki. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.

0: Opolskie stawia na młodzież i to jest temat, który poruszymy teraz w audycji Science bez fikcji w Radiu Opole. Rusza kolejna edycja projektu, w którym młodzi mogą zgłaszać swoje pomysły i je realizować. Na ten cel mają 4000 zł. W zeszłym roku stworzono 109 różnych inicjatyw, a najpopularniejsze były szkolenia i warsztaty oraz gry, zawody czy turnieje. Największe wydarzenie zgromadziło około 500 uczestników. A jak to w tym roku będzie wyglądało, tego dowiadywała się Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: Barbara Kamińska, dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego. Piąta edycja i ona się na stałe wpisała nie tylko w kalendarz konkursów województwa opolskiego, ale również na stałe wpisała się w planowanie aktywności wśród samej młodzieży.
2: I jak to wszystko będzie organizowane, bo wiemy, że są operatorzy i do tych operatorów muszą się zgłaszać młodzi.
1: Każdy z operatorów otrzyma kwotę około 120 tysięcy złotych i będą oni zgłaszali swoje projekty, ale to będą młodzi zgłaszali do tych operatorów. To będą cztery organizacje, Stowarzyszenie Europa Juvenis, Opolskie Lamy, ZHP i będzie to jeszcze LZS-y, młodzież, czyli nieformalna grupa do 5 osób w wieku od 15 do 26 lat. Jak ma pomysł, zgłasza się do takiego operatora ze swoim pomysłem. Operator ocenia to zgłoszenie i taka grupa może otrzymać na swoje zadanie kwotę do 4000 zł i oczywiście ten operator jest zobowiązany do tego, aby monitorować, czy faktycznie ta realizacja jest zgodnie ze zgłoszeniem młodych ludzi, ale również rozlicza to za młodych ludzi.
2: Co w tamtym roku udało się zorganizować, z czym młodzież przyszła do Was, jakie projekty wykonali, żeby no właśnie pokazać, że Opolskie dla młodzieży.
3: O, całą masę fajnych inicjatyw się udało zorganizować. Magdalena Lenartowicz, Stowarzyszenie Europa Juvenis. I co najważniejsze, są nowe inicjatywy, są różnorodne te inicjatywy, pojawiają się nowe pomysły. Z takich projektów, myślę, bardzo charakterystycznych będziemy też dzisiaj je wyróżniać. To na przykład projekt, który zachęcał młodych do spędzania czasu offline, nie tylko przy komputerze, ale przy planszówkach w swoim gronie, do takich spotkań integracyjnych z książką, z grami. Mamy projekt rowerowy, gdzie młodzi stworzyli harcerski serwis rowerowy i jedna z grup młodzieżowych wyremontowała rowery i przekazała je potrzebującym dzieciom i młodzieży. Mieliśmy przedstawienia, mieliśmy projekty muzyczne, dużo lokalnych wydarzeń, spotkań, także pełne, szerokie grono bardzo różnych inicjatyw młodzieżowych.
2: Czy to jest tak, że czasem jest więcej tych pomysłów niż pieniędzy?
3: Jest, jest. Szczególnie my już wiemy, że są takie powiaty, gdzie wszyscy muszą się spieszyć, bo bardzo szybko te środki się rozchodzą. Jest tych wnioskodawców bardzo dużo. My się staramy współpracować z innymi operatorami i nawzajem, jak wiemy, że ktoś jeszcze ma miejsce, to sobie podsyłamy.
4: ZHP Kędzierzyn-Koźle. Zbieraliśmy nieużywane już rowery i je naprawialiśmy. No i te rowery szły na szczytne cele, na przykład do domu dziecka.
2: To ile takich rowerów udało się zreparować na nowo?
5: Na razie udało się 3 rowery i oddać.
2: To skąd wy w ogóle te rowery braliście? To jest tak, że szukaliście, zgłaszaliście do was ludzie, czy jak?
4: Uczestnicy naszej drużyny przynosili nam już nieużywane rowery, na przykład jakieś stare, powiedzmy, graty i my je naprawialiśmy.
2: To ile macie do naprawy jeszcze, bo 3 już są gotowe? No podejrzewam, że to nie jest łatwo, żeby tak naprawić rower, który już jest niesprawny.
4: Takie skromne 15 rowerów jeszcze zostało.
2: Dobra, no to powiedzcie jeszcze, chłopaki, skąd w ogóle pomysł, żeby stworzyć harcerski serwis rowerowy?
5: Wyniknęło to się z naszych pasji, bo dużo osób z naszego właśnie tego serwisu lubi zajmować się rowerami, dlatego stwierdziliśmy, że można to połączyć i stworzyć taki właśnie serwis.
6: Szymon Ogłaza, marszałek województwa opolskiego. Specyfiką tego programu akurat jest to, że my nie narzucamy ram. Wyłaniamy operatorów, operatorzy mają pieniądze na inicjatywy, które wymyślą sobie młodzi ludzie. Niezorganizowani, bez konieczności formalizowania swoich przedsięwzięć. Właśnie przynajmniej 5 osób, jak się zbierze i ma jakiś pomysł, to zrealizuje. I to jest właśnie przewaga tego programu, że to nie jest adresowane tylko dla tych, którzy już wiedzą, którzy mają struktury i tak dalej, tylko właśnie do każdego, kto ma pomysł. Takich inicjatyw w tamtym roku udało się zrealizować ponad 100 za prawie 500 000 zł, bo 480 tysięcy złotych w sumie ten projekt z naszej strony dla 4 operatorów wyglądał. Co szczególnie cieszy, to, że te inicjatywy były bardzo różne, z bardzo wielu obszarów, ale co najistotniejsze, że w zasadzie w każdym powiecie mniej więcej tyle samo inicjatyw się odbywało.
7: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
0: Dziękuję bardzo serdecznie za wspólnie spędzone 2 godziny w audycji Science bez fikcji w Radiu Opole. Kacper Śnigurski przy mikrofonie. Program realizował Marcin Kobza. Mi pozostaje Wam życzyć bardzo udanej, przyjemnej majóweczki, bo w niedzielę pogoda będzie jeszcze lepsza niż dzisiaj.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Marzena Śmierdziak, witam w tę pierwszą sobotę maja. Witam w majówkę, w ten długi weekend i zapraszam do godziny 15. A dzisiaj w programie, wykorzystując właśnie ten wolny czas, spróbujemy wypocząć, ale wypocząć psychicznie. Jak objawia się zmęczenie psychiczne? Skąd się bierze? Są przecież sytuacje, kiedy nawet teoretycznie nie robiąc nic, czujemy się wyczerpani. Dlaczego leżenie na kanapie i scrollowanie telefonu czy nadrabianie seriali nie daje nam prawdziwej regeneracji? O to będę dziś w programie pytać psycholog, psychoterapeutkę Agatę Piwowarczyk. To po godzinie 14. Wtedy będziemy rozmawiać o tym, jak świadomie wykorzystać wolny czas, żeby naprawdę naładować baterie. A zaczynamy nasze spotkanie od kuchni i przyjrzymy się diecie wegetariańskiej. Jedni stosują ją z troski o zwierzęta, o planetę, inni po prostu ze względów smakowych, czy też może jakichś zdrowotnych. Jak stosować dietę wegetariańską, jak ją dobrze bilansować, żeby dostarczyć organizmowi wszystkiego, czego potrzebuje? Czy dieta roślinna jest dla każdego, czy jest z założenia zdrowsza? O to będę pytać już za chwilę dietetyka klinicznego, a będzie to Dawid Dyminczuk. Zaczynamy, zapraszam.

0: Pierwsza godzina audycji ze zdrowiem ci do twarzy. Ze mną pierwszy gość, dietetyk kliniczny Dawid Dyminczuk. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć Marzena.
0: Witam cię w majówkę, w ten długi, niedługi weekend, bo on jest taki troszeczkę oszukany, wpisujący się w prawdziwy weekend. I wykorzystamy ten taki świąteczny czas na to, żeby porozmawiać o diecie, ale dzisiaj będziemy rozmawiać o warzywach, o owocach, o diecie wegetariańskiej, której zresztą sam jesteś praktykiem.
1: Tak jest.
0: Czym właściwie jest dieta wegetariańska? Co się kryje pod tym hasłem? Bo są różne jej rodzaje.
1: Tak, rodzaje są różne, ale generalnie rzecz biorąc zakłada ona przede wszystkim eliminację mięsa. Czyli, tak jak powiedziałaś Marzena, rodzaje diet zależą od tego, co my tak na dobrą sprawę eliminujemy, bo w diecie czysto wegańskiej eliminujemy wszystko, co od zwierzęce. Natomiast są odmiany, które wprowadzają eliminację samych ryb i mięsa, mięsa i nabiału, mięsa i jajek i nabiału. I tutaj oczywiście można generować nazwy tych diet, nie wiem, czy Państwu to będzie potrzebne, natomiast te różnice polegają tylko i wyłącznie na tym, które grupy produktów my eliminujemy razem z mięsem.
0: Tak, bo niektórzy dopuszczają jedzenie jajek na przykład, tak. Spożywają nabiał, to co wymieniałeś, inni jeszcze dopuszczają jedzenie ryb, więc tutaj są takie różne odmiany tych diet wegetariańskich. A czy my na co dzień jemy za dużo mięsa?
1: Statystycznie, jak się okazuje, tak. Pytanie, jakiego mięsa jeszcze, bo sama dieta wegetariańska i tutaj bardzo często jest to kontrowersyjne, dlatego że w mojej praktyce ludzie, którzy odchodzą od spożywania mięsa, operują przede wszystkim sformułowaniem, jeżeli to nie są kwestie ideologiczne, bo ktoś nie chce wpływać na to, że zwierzęta cierpią i dlatego tego mięsa nie spożywają, natomiast operują zazwyczaj informacją, że to mięso jest niezdrowe. Natomiast pewnie na ten temat dzisiaj będziemy rozmawiać szerzej, ale to nie do końca tak jest. Niska świadomość tego tematu powoduje, że często podejmowane są te decyzje o odstąpieniu od spożywania mięsa, są po prostu zbyt rygorystyczne i nieświadome.
0: Nie wiem, czy mogę zapytać, dlaczego ty zdecydowałeś się przejść na dietę wegetariańską?
1: Powiem szczerze, że takim inicjatorem bezpośrednim tego przejścia na dietę wegetariańską była córka, któregoś dnia podeszła nastoletnia, nie pamiętam ile ona dokładnie wtedy miała lat, aczkolwiek my już tego mięsa nie spożywamy 10 czy 12 lat, więc możemy to policzyć. No i zapytała, czy ona może nie spożywać mięsa. W odpowiedzi jakby uzyskała akceptację, natomiast musieliśmy przeszkolić się w tym jeszcze lepiej, tak żeby ona jako osoba, która się rozwija cały czas, która rośnie, musiała być zabezpieczona odpowiednio. Natomiast powiem szczerze, że wtedy to jeszcze nie były kwestie ideologiczne, dzisiaj już bardzo. Dlatego, że początek naszej przygody z dietą wegetariańską rozpoczął się od tego, że eliminowaliśmy tylko i wyłącznie mięso, a dzisiaj w praktyce okazuje się, że praktycznie rzecz biorąc mięsa nie ma w ogóle, ale doszło do tego również eliminacja ryb. No i podstawa moja, że tak powiem, jeżeli chodzi o rezygnację ze spożycia mięsa, polegała przede wszystkim na tym, czy była podstawą do tego było jakość tego mięsa i informacje, że to mięso jest coraz gorszej jakości. Bo jeszcze jeżeli ktoś ma dostęp do mięsa, którego jakości jest pewien, bo to jest mięso hodowane na własne potrzeby, na własnym podwórku, czy pozyskujemy to mięso, powiedzmy sobie, od znajomych, od rodziny, no to wpływ, że tak powiem, na zdrowie i szkodliwość tego mięsa jest zdecydowanie mniejsza. I wtedy spożycie mięsa racjonalne absolutnie nie budzi żadnych wątpliwości dzisiaj, że ono może być negatywne dla naszego zdrowia. Natomiast mięso hodowane masowo, a przede wszystkim czerwone mięso, czyli mówimy o wołowinie i wieprzowinie, na dzień dzisiejszy i już wtedy, kiedy ja z tego mięsa rezygnowałem, było niestety obarczone potężnym ryzykiem działania pronowotworowego, a wiemy dzisiaj nawet, że już to mięso przetworzone przede wszystkim, bo z tego mięsa rezygnowaliśmy najpierw, czyli kiełbasy, czyli parówki, czyli mięso smażone, wędzone. Mamy je dzisiaj w grupie pierwszej i tą grupę ustanowiło kilka organizacji, przede wszystkim Organizacja do Spraw Rozwoju nad Nowotworami, gdzie wprowadzono ją do grupy pierwszej razem z azbestem, z wyrobami tytoniowymi, z Helicobacter pylori, no i tam się pojawiło również mięso, czyli siła badań jest tak potężna, że na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie tak na dobrą sprawę zanegować tego, że ten rodzaj mięsa niestety jest mięsem kancerogennym, czyli potrafi wywołać nowotwory. I tu wymienia się przede wszystkim nowotwór jelita grubego, piersi, prostaty, płucu obojga płci. Także badania są dosyć przygnębiające, jeżeli chodzi o spożycie tego mięsa.
0: Tak, no to wynika z tej masowej produkcji tego mięsa, z tego jak leczone są, chociaż nie potrzebują te zwierzęta, jak zabezpieczane przed chorobami. Tak. Jakiś czas temu rozmawiałam z lekarzem na temat antybiotykooporności, że te antybiotyki są wszędzie. Tutaj też pojawił się wątek antybiotyków wykorzystywanych w hodowli zwierząt. No i też ten bardzo istotny wątek cierpienia zwierząt.
1: No właśnie, dokładnie.
0: No ale dobrze, Dawid, ale ktoś ci odpowie, okej. Rozumiem, ale rośliny też są naważane, też są różne substancje stosowane przy uprawach. To też wpływa na, może wpływać na zdrowie.
1: Zgadza się, dokładnie. No, jeżeli mówimy o czystości biologicznej w ogóle dzisiaj żywności, no bo gdybyśmy to mieli w całości w taki sposób objąć analizą, no to powiedzmy sobie szczerze, 80-90% mięsa, produktów, przepraszam, które spożywamy, no to jest produkcja masowa. Prawda? Bo jeżeli czegoś nie wyprodukujemy, nie wyhodujemy w szklarni, no to nie ma co się spodziewać, że jest to czystość biologiczna, którą można byłoby nazwać tą, którą, do której mieliśmy dostęp dekadę temu, dwie dekady temu.
0: Tak? Zresztą nawet te pomidory działkowe czasami trzeba spryskać, bo tak. Przychodzi tak zwana zaraza, jak mówią działkowcy. No i tak. Muszą zabezpieczyć, żeby mieć jakieś uprawy, tak?
1: No właśnie. I tutaj odpowiedzią Marzena przede wszystkim jest, moją odpowiedzią, jest prowadzenie diety racjonalnej. I ta racjonalność, że tak powiem, płynie z dwóch stron. To są dwa obszary do podejścia do tego tematu. Bo z jednej strony nikomu w życiu nie powiedziałbym, że albo nie doradziłbym, że ma przestać spożywać mięso, bo jeżeli dieta jest dobrze skomponowana, prawidłowo zbilansowana, jeżeli ktoś zwraca uwagę na jakość tego, co spożywa, to tak na dobrą sprawę mówi się raczej o tym, że bardziej racjonalna dieta to jest dieta ta, która zawiera jednak mięso, która zawiera warzywa, owoce, nasiona, oleje oczywiście. Natomiast bierzemy wtedy pod uwagę przede wszystkim jakość tych produktów. Natomiast jeżeli mówimy o zanieczyszczeniu produktów, no to trzeba brać pod uwagę, że za cokolwiek byśmy dzisiaj nie sięgnęli, czyli również świat warzyw jest obarczony tymi zanieczyszczeniami. I dlatego jedno, o czym zawsze należy wspominać, doprowadzić do tego, żeby ten produkt był przed konsumpcją jak najczystszy, czyli no chociażby podstawowa działalność związana z czyszczeniem, z myciem tych warzyw, owoców, żeby zadbać o to, żeby jednak nie wprowadzać takiego produktu bezpośrednio do układu pokarmowego, a jednak zadbać o to, żeby tutaj przede wszystkim pozwolić sobie na oczyszczenie tego produktu. I tyle. I to jest ta racjonalność. Nie jesteśmy w stanie. Ja naprawdę nie dalej, jak wczoraj na ten temat rozmawiałem z jedną z pacjentek. I ona mówi, panie Dawidzie, ale jak czyścić, jak myć? Czy my jesteśmy w stanie pozbyć się tych zanieczyszczeń? No nie jesteśmy. Bo nawet jeżeli zapytała konkretnie o ogórka dzisiaj. Ona mówi, ja uwielbiam ogórki zielone. Czy ja mam kupować bioogórka, czy ja mam kupić zwykłego zielonego ogórka, czy zedrzeć z niego skórkę, czy nie zjadać z niego skórki? Ja mówię, powiem pani szczerze, to też wszystko zależy od sezonowości. Bo jeżeli to jest ogórek gruntowy i my go wyhodowaliśmy, albo przynajmniej kupujemy polski ogórek, powiedzmy sobie, z jakichś tam niewielkich upraw, no to możemy go sobie zjeść z tą skórką, ale i tak go zawsze umyjmy, bo nie wiadomo, jaką on drogę przechodził, tak na dobrą sprawę, prawda, do momentu, kiedy trafił na nasz stół. Ale jeżeli chodzi o te ogórki niesezonowe dzisiaj, no to poza myciem warto tą skórkę ściągnąć, no ale i tak nie dotrzemy do miąższu tego ogórka. My nie wiemy, na ile uprawa tego ogórka i nawożenie ziemi sprowokowało, że ten ogórek zawiera w sobie już środki ochrony roślin, wszelkiego rodzaju pestycydy i inne, które pozwalają mu być super foremnym, elegancko, pięknie wyglądającym, który zawiera doskonały kolor, prawda, i do tego smak jeszcze, chociaż z tym smakiem to dzisiaj wiemy, że pomidory już tego smaku, który my pamiętamy jeszcze z dzieciństwa, zazwyczaj nie mają, nawet
0: ogórki
1: jeżeli...
0: Też nie, niestety.
1: I ogórki niestety też nie. No i dlatego tutaj kwestia zanieczyszczeń, moim zdaniem podejście racjonalne, to jest jeszcze trzeci obszar, czyli taki, że jeżeli my już mamy świadomość tego, że nie mamy czystości biologicznej w produktach, a chcemy żyć w miarę w równowadze biologicznej, to musimy zadbać również o te wszystkie pozostałe komponenty naszego życia, czyli aktywność fizyczną, czyli to, żeby nawadniać się odpowiednio, czyli to, żeby unikać najbardziej szkodliwych dla nas produktów, czyli tytoniu, czyli alkoholu w nadmiarze. I to wszystko wpływa na to, że my osiągamy tą równowagę biologiczną, nie martwiąc się i nie funkcjonując, powiedzmy sobie, w depresji wynikającej z faktu, że mamy świadomość po prostu tego, że dzisiaj żywność jest zanieczyszczona. Koniec.
0: Tak, że nie jemy takiej super ekologicznej żywności, tak. Bo to byłoby i kosztowne, tak. I też takie trudne. Zresztą dużo jest tych ekoetykietek w sklepach. Czy te wszystkie produkty rzeczywiście są eko, czy to nie jest jakiś chwyt marketingowy? Na to też konsument znowu musi uważać.
1: Tak jest.
0: Czy dieta roślinna jest zdrowsza?
1: Z automatu nie można tego powiedzieć, bo tak na dobrą sprawę, jeżeli my prowadzimy dietę wegetariańską, ja już nie mówię o diecie wegańskiej, ale wegetariańską, powiedzmy sobie, bo tu by trzeba było rozróżnić, no bo jeżeli mówimy o tym, czy ta dieta zdrowa, czy nie, to znaczy myślimy, czy ta dieta dostarcza nam wszystkich albo większości niezbędnych składników do tego, żebyśmy funkcjonowali w równowadze biologicznej, prawda? Bo my potrzebujemy, idąc od samej góry, poza kalorycznością, która oczywiście jest dla nas indywidualnym bardzo obszarem rozważań, no bo każdy z nas prowadzi inne życie, ma inną masę ciała, wzrost, płeć i tak dalej. Do tego dochodzi bilans makro, czyli białka, tłuszcze, węglowodany, a potem pojawiają się mikroskładniki, witaminy, prawda? I dlatego, jeżeli my jesteśmy w stanie zapewnić sobie w diecie wegetariańskiej wszystkie niezbędne składniki, to tak ona jest zdrowa. to ona jest zdrowa. Czy jest zdrowsza od diety, która zawiera mięso? Niekoniecznie, dlatego że nawet jeżeli my się zabezpieczymy w pełni w odpowiednio składniki pochodzące z roślin, czy nie tylko z roślin, no bo mówiąc o diecie wegetariańskiej, mamy na myśli oczywiście i owoce, i nasiona, prawda, i nabiał, jeżeli nie jest to dieta wykluczająca, również nabiał i jajka, to generalnie rzecz biorąc osiągamy równowagę, zarówno spożywając mięso, ale prowadząc racjonalne żywienie z użyciem pozostałych produktów, jak i tego mięsa nie spożywając, ale dbając o prawidłową jakość diety wegetariańskiej, ja myślę, że mamy remis tak na dobrą sprawę. A co więcej, i to co trzeba dodać, nawet jeżeli my byśmy eliminowali mięso w poczuciu, że to mięso jest dla nas niezdrowe, że z jakiegoś powodu my z niego rezygnujemy, a wprowadzamy się tylko i wyłącznie w świat roślin, owoców, oczywiście nasion, pestek, to można bardzo, bardzo zdrowie popsuć sobie taką dietą, jeżeli to jest dieta przetworzona. I często mamy z tym do czynienia. Przychodzi ktoś, kto kilka lat, wiele lat funkcjonuje w diecie wegetariańskiej, ale spożywa produkty przetworzone, bo jest bardzo szeroki rynek produktów dla wegetarian, dla wegan, co nie znaczy, że są to produkty zdrowe, dlatego że one mają imitować na przykład bardzo często mięso w smaku, w kolorze, w konsystencji, chociażby w tym, żebyśmy mogli te produkty przetwarzać również termicznie, ale okazuje się, że jest tam mnóstwo konserwantów, mnóstwo dodatków chemicznych, które no niestety dla naszego zdrowia są często bardziej szkodliwe niż to, gdybyśmy mieli sobie spożyć mięso drobiowe, czy nawet raz kiedyś mięso czerwone.
0: O to będę za chwileczkę zatem pytać i o te produkty przypominające mięso, tak, produkty roślinne, ale też o to, jak komponować taki wegetalerz. Ze mną w studiu dietetyk kliniczny Dawid Dyminczuk. Proszę z nami pozostać.

0: Na białko przede wszystkim, to jest podstawowa kwestia, patrzymy również na żelazo, to wszystko zależy od kontekstu zdrowotnego, metabolicznego również człowieka, który do tego podchodzi, bo jeżeli my, to wszystko zależy od tego, jak my żyjemy. No bo jeżeli jesteśmy bardzo aktywni, jeżeli my prowadzimy aktywność taką dosyć mocną, powiedzmy sobie, gdzie tych jednostek treningowych jest co najmniej kilka w ciągu tygodnia, a celem jeszcze tej aktywności nie tylko jest utrzymanie odpowiedniej kondycji ogólnej, ale na przykład budujemy masę mięśniową, chcielibyśmy wzmocnić trochę ten układ mięśniowy, no to tam na to białko trzeba szczególnie zwrócić uwagę. Ale czy to znaczy, że musimy w związku z tym jeść częściej mięso? Nie, i ja też jestem najlepszym przykładem tego. Ja ćwiczę dużo, bo 4-5 jednostek treningowych to jest taki normalny mój tydzień, powiedzmy sobie, sportowy, natomiast mięsa w ogóle nie spożywam, ale pojawiają się inne komponenty białkowe. Pojawiają się jajka, pojawia się nabiał, czyli jogurty, czyli kefiry, czyli w niewielkiej ilości również mleko. Pojawiają się jajka przede wszystkim, ja nie pamiętam już, czy wspomniałem, czy nie o tych jajkach, ale pojawiają się również jajka. Pojawia się również odżywka białkowa. No bo jeżeli ja białka nie spożywam, a wiem, ile tego białka muszę spożyć, bo jest to, że tak powiem, konkretna norma, do której ja dążę, no to muszę to białko sobie uzupełnić. No i w związku z tym odpowiadam. To wszystko zależy, bo jeżeli my chcielibyśmy prowadzić dietę dobrze zbilansowaną, i o tym bilansie tutaj przede wszystkim trzeba by powiedzieć, no to rozpatrujemy tak na dobrą sprawę preferencje nasze żywieniowe oraz możliwości nasze żywieniowe na to, czy my jesteśmy w stanie ten bilans zrealizować. No bo jeżeli ktoś nie lubi ryb, jeżeli ktoś nie lubi jaj, bo to się zdarza, jeżeli ktoś prowadzi ograniczoną konsumpcję produktów nabiałowych, no to wtedy, chcąc zachować odpowiedni profil białkowy, powinien to mięso spożyć częściej, powinien go spożyć trochę więcej. Jeżeli z drugiej strony, tak jak właśnie w tym przypadku omawianym moim bezpośrednio, tego mięsa nie ma, albo nawet gdybyśmy chcieli sobie to mięso włączyć w niewielkiej ilości, co się też czasem zdarza, bo ktoś mówi, wie pan co, ja jestem w stanie raz w tygodniu na przykład tylko mięso spożyć, albo chciałabym raz, dwa razy w tygodniu. Moim zdaniem jako dietetyka wtedy jest tak wyliczenie tego bilansu, żeby można było taki profil dietetyczny prowadzić bez użycia mięsa, że tak powiem, spożywanego z większą częstotliwością. Także to wszystko jest bardzo indywidualne, a na tym wszystkim czuwa bilans. Mhm.
1: Ale tak czy inaczej, wydaje mi się, że roślin jemy mimo wszystko za mało, tak mi się wydaje.
0: Tak,
1: roślin... Ja wiem, że to jest uogólnienie, że różne osoby jedzą różnie,
0: tak,
1: ale chyba mimo wszystko za mało jest tych warzyw do dania. Mm-hmm.
0: Zgadza się. Nie, w 100% potwierdzam i oczywiście ja w swojej mikroskali, swojej poradni pracy w przychodniach mogę potwierdzić, tam gdzie prowadzę wywiady z pacjentami, z klientami, że te warzywa są najmniejszą częścią konsumowaną. Być może smak za tym przemawia, bo jak pytam dlaczego, to albo to są przyzwyczajenia wynoszone z domu, nawyki, albo jest to kwestia problemów, bo te warzywa trzeba obrobić, bo trzeba je kupić, nie są one tanie, również takie argumenty się pojawiają. Natomiast generalnie rzecz biorąc, są one dla większości najmniejszą podnietą smakową. Co ciekawe, no bo mięso, jeżeli my przetworzymy, ono smakuje, prawda? Mhm. Białko nie, ale tłuszcz już wnosi smak.
1: Przewodzi smak.
0: Tak, przewodzi smak. Z drugiej strony produkty węglowodanowe typu kasze, makarony, same w sobie one też tego smaku intensywnego nie mają, ale zawsze coś tam się do nich dodaje. Osoby, które żyją tradycyjnie pod kątem żywieniowym, zawsze z mięsem, z jakimiś sosami, prawda? Więc jest to atrakcją, są to wypełniacze generalnie rzecz biorąc istotne. Natomiast warzywa faktycznie schodzą na margines gdzieś i są one takim marginalnym w związku z tym spożyciem. Ale...
1: Dzieciom się nawet mówi, zjedz mięsko.
0: No właśnie, dokładnie. No i pewnie, że coś w tym jest, aczkolwiek to właśnie na tym cała kwestia polega, że ta świadomość zdaje się rośnie coraz bardziej, czyli pojęcie bilansu. Co ja powinienem w kontekście mojego życia i moich celów życiowych, i to szeroko pojętych, zarówno zdrowotnych, jak i tych dodatkowych, hobbystycznych. No bo gdybym ja nie ćwiczył, to moja dieta pewnie wyglądałaby zupełnie inaczej. Na pewno pod kątem kalorycznym, na pewno pod kątem również pilnowania tego bilansu białkowego. Natomiast to, że ćwiczę i mam swoje cele, ściśle określone pod kątem tego życia treningowego, no to ja już mam ten bilans ściśle wyliczony pod te swoje cele. Są osoby, które muszą mieć bilans inaczej wyliczony, no bo mamy do dyspozycji na przykład osobę z zaburzeniami pracy nerek. Tam jest na przykład promowana zdecydowanie dieta niskobiałkowa. I moim zdaniem jest, żeby bardzo, bardzo konkretnie wyliczyć to białko, bo zapotrzebowanie na to białko, co prawda organizm ma duże, ale możliwości jego przetworzenia są bardzo niewielkie, a obciążające jest to komponent obciążający nerki, więc musimy z niego bardzo, bardzo mocno rezygnować. No więc to jest tego typu kwestia. Jeżeli mamy osoby z zaburzeniami glikemii, czy osoby z cukrzycą, czy osoby z insulinoopornością, tam znowu najczęściej, co nie jest regułą, obniżamy udział węglowodanów, głównie tych cukrów prostych. Wtedy podnosimy trochę poziom białka, wtedy podnosimy poziom zdrowych tłuszczów. Dlatego to jest wszystko znowu indywidualne. No i, czyli zarówno kwestia zdrowia, cele przede wszystkim nasze życiowe i treningowe i naszego codziennego życia, no i również preferencje.
1: A jakie są korzyści diety wegetariańskiej? Oczywiście takiej dobrze zbilansowanej, bo znalazłam takie informacje, że pośród osób stosujących dietę wegetariańską jest niższe ryzyko wystąpienia niektórych chorób cywilizacyjnych.
0: Zgadza się.

0: tutaj mowa przede wszystkim, oczywiście, że tak, o cukrzycy typu drugiego, to jest pierwsza sprawa. To są oczywiście zaburzenia lipidogramu, czyli tutaj bierzemy głównie pod uwagę hipercholesterolemię i udział tego transportera cholesterolu LDL, który no niestety w nadmiarze jest bardzo istotnym czynnikiem ryzyka zaburzeń miażdżycowych, a tym samym wszystkich tych najgorszych dla nas ekscesów kardiologicznych, czyli zawał, udar, zator oczywiście, to jest podstawowa kwestia, zaburzeń nowotworowych, ale tu znowu mówimy już skrajnie, nie o diecie racjonalnej z użyciem mięsa, a o diecie skrajnej. Dlatego, że jeżeli pojawiają się osoby, które jeszcze ciągle żywią się bardzo tradycyjnie, ta taka polska kuchnia tradycyjna, gdzie jest tłuste mięso, często występujące, czerwone mięso, przede wszystkim przetworzone mięso, czyli wędzone, czyli smażone na głębokim tłuszczu, no to tutaj dochodzi jeszcze ta kancerogenność, czyli przede wszystkim ogromny wpływ na zarówno mutacje komórek, jak i uszkodzenia DNA. No a tym samym rozpoczynamy procesy nowotworzenia, zwiększamy zdecydowanie ryzyko. No i mówi się tutaj przede wszystkim o układzie pokarmowym, który jako pierwszy może doznać tych perturbacji, czyli bardzo, bardzo wzrastająca ilość nowotworów jelita grubego.
1: A jeśli stosujemy dietę wegetariańską, ale w niewłaściwy sposób, to na co jesteśmy narażeni jako konsumenci, jako pacjenci?
0: No, zgadza się. I to znowu, widzisz, Marzena, zależy od tego, jaką my tą dietę prowadzimy, no bo najbardziej niebezpieczną i najmniej promowaną wśród dzieci, młodzieży jest dieta wegańska, bo ta dieta oparta tylko i wyłącznie praktycznie rzecz biorąc na produktach od roślinnych, prawda, bez absolutnie udziału nabiału, jajek, to jest dieta bardzo niebezpieczna ze względu na to, że tam już brak suplementacji, która tak na dobrą sprawę przy bilansowaniu diet nie wegańskich, ale wegetariańskich nie jest konieczna zawsze, jeżeli dieta jest dobrze bilansowana, dobrze układana. Tak w przypadku diety wegańskiej obowiązkowa jest suplementacja. I mówimy tu przede wszystkim o kwasach tłuszczowych, omega-3, jak i o witaminie B12, bo to jest podstawa. Żelazo również jest bardzo często brane pod uwagę, oczywiście jako ten element, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania, do zachowania odpowiedniej równowagi biologicznej. Mamy to mięso hemowe i niehemowe, czyli to mięso hemowe, które napływa do nas z mięsa, szczególnie czerwonego mięsa podrobów. I jest to mięso, jest to żelazo, przepraszam, niechemowe, pochodzenia roślinnego. Różnica między nimi jest znacząca, dlatego że z jednej strony prawidłowo spożywane ilości mięsa, dostarczające nam to żelazo chemowe, ono nie przysposabia nas do tego, żebyśmy na przykład zapadali na problemy związane z anemią, prawda? Tutaj raczej nie bierze się pod uwagę takich sytuacji, chociaż mogą się pojawić również anemie wtedy, kiedy my tego mięsa, kiedy my tego żelaza spożywamy dużo, bo tam jeszcze musimy dostarczyć witaminę B12, witaminę C, kwas foliowy, oczywiście, żeby to żelazo było odpowiednio przyswajane przez nasz organizm, ale jeżeli to jest dieta wegańska, to my już tam ani tak na dobrą sprawę żelaza hemowego nie wprowadzimy, ani witaminy B12, ani też kwasów tłuszczowych omega-3, które się pojawiają przede wszystkim w świecie ryb, tudzież ewentualnie dzisiaj już pozyskujemy doskonałe preparaty zawierające te kwasy tłuszczowe siemienia lnianego na przykład. Także na to trzeba zwrócić uwagę. I dlatego, jeżeli my prowadzimy dietę wegetariańską, to musimy wiedzieć, jaka ta dieta będzie konkretnie, jak wygląda nasz właśnie ta nasza indywidualność zdrowotna, czy my mamy predyspozycję, czy my już chorujemy na coś, czy my mamy nawet dziedziczne problemy, na które należałoby zwrócić uwagę. I wtedy poza dietą, która może być niedoborowa w te składniki, powinniśmy się suplementować. No i to, co najważniejsze, szczególnie w dietach rygorystycznych, jeżeli chodzi o eliminację mięsa i produktów odzwierzęcych, regularne badania. Bo powinniśmy oznaczać poziom witaminy B12, powinniśmy morfologię co najmniej sobie zrobić co jakiś czas, żeby zobaczyć, jak te procesy krwiotwórcze wyglądają. Czy poziom erytrocytów jest prawidłowy, które zapewniają nam oczywiście odpowiednie dotlenienie organizmu. Czy hemoglobina jest prawidłowo zbudowana, czy wielkość tych krwinek czerwonych jest odpowiednia. Czy poziom witaminy B12 jest również prawidłowy, bo to jest na witaminie B12 tak na dobrą sprawę oparte jest bardzo wielu procesów. Ona bierze udział w setkach procesów biochemicznych w naszym organizmie, dlatego nie można bagatelizować jej niedoboru, a ona bardzo często jest niedoborowa w naszym społeczeństwie, mimo tego, że pojawia się również mięso w jakichś tam mniejszych czy większych ilościach.
1: Jakie składniki dostarczają nam rośliny? Oczywiście błonnik, tak?
0: Błonnik.
1: Gdzie jest ten błonnik? W których produktach?
0: Ojejku, tak na dobrą sprawę, świat roślin to jest błonnik i rozpuszczalny, i nierozpuszczalny. Jeden i drugi ma szczególne znaczenie dla naszego zdrowia. Ogromne. Temat rzeka, powiem szczerze. Natomiast błonnik znajduje się we wszystkich warzywach. Nie ma chyba warzyw, w których by tego błonnika nie było. Może to być błonnik rozpuszczalny, może to być błonnik nierozpuszczalny. Jeden promuje to, że te nasze jelita pracują prawidłowo, bo zawdzięczamy temu błonnikowi odpowiednie funkcje perystaltyczne, czyli pobudzając ściany jelit, mówiąc bardzo krótko, doprowadzamy do tego, że te masy pokarmowe przemieszczają się przez ten nasz układ pokarmowy, są odpowiednio trawione, w związku z tym formowana jest odpowiednio masa kałowa, której my się później pozbywamy, i to jest ta perystaltyka, która dobrze funkcjonująca nam na to pozwala. To jest oczywiście również doprowadzenie błonnika do jelita grubego, gdzie jest on bardzo istotny dla prawidłowego utrzymania mikrobioty jelitowej. No i cały skład mineralno-witaminowy, no bo to właśnie przede wszystkim warzywa i owoce dostarczają nam tych tak zwanych antyoksydantów, czyli właśnie tych składników, które tak na dobrą sprawę mają utrzymywać oksydacyjną równowagę, czyli eliminować negatywny wpływ wolnych rodników, tak zwanych kolokwialnie, no bo to są takie nadtlenki najczęściej, które potrafią w nadmiernej ilości wyprodukowane przez nasz organizm albo egzogennie, że tak powiem, wprowadzone, czyli dym tytoniowy, czyli nadmierna aktywność fizyczna, która nie idzie w parze razem z dobrze bilansowaną dietą, stres, który my przeżywamy i zmiany hormonalne, które również prowokują powstawanie tych wolnych rodników, to właśnie te antyoksydanty, te substancje przeciwzapalne w bardzo dużych ilościach zawarte są właśnie w świecie roślinnym, zarówno w owocach, jak i w warzywach. I dlatego, mówiąc o komplementarności diety wegetariańskiej, mówimy o tym, że nie tylko warzywa, ale również owoce, bo tam właśnie tych związków jest bardzo, bardzo dużo. No i oczywiście bierzemy pod uwagę, że tam, gdzie błonnik, tam również mogą się pojawić pewnego rodzaju predyspozycje do gorszego przyswajania tych składników, bo im więcej tego błonnika, to jest żelowanie, to jest prowokowanie do tego, że my czasami nie jesteśmy w stanie wprowadzić do krwiobiegu tych związków, które mimo wszystko nam te rośliny dostarczają, no ale tutaj znowu jest to kwestia odpowiedniego bilansu, jest to kwestia odpowiedniego określenia stanu zdrowotnego człowieka, bo jeżeli ktoś ma zaburzenia funkcji jelit, jeżeli są tam stany zapalne, to my wiemy, że bardzo często bez suplementacji się nie obędzie, bo niestety te dysfunkcje prowokują do tego, że jelita nie przyswajają, nie przekazywane są te strawione mikrozwiązki do krwiobiegu, nie trafiają one do komórek, a w związku z tym my możemy się odżywiać bardzo dobrze jakościowo, a mimo wszystko organizm nie czerpie korzyści z tego odżywiania.
1: Gościem programu jest dietetyk kliniczny Dawid Dyminczuk i za chwileczkę będziemy już komponować ten talerz i razem będziemy obrabiać te warzywa, przygotowywać do spożycia. To nie muszą być jak najbardziej tylko surowe warzywa i owoce.
0: Oczywiście, że tak, pewnie.
1: Szczegóły za chwilę. Proszę z nami pozostać.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Dawid Dyminczuk, dietetyk kliniczny, jest cały czas ze mną w studiu i cały czas rozmawiamy o diecie wegetariańskiej. No dobrze, no to ktoś pomyślał sobie, rzeczywiście chce jeść mniej mięsa, więcej warzyw. Jak się do tego zabrać? Jak komponować taką dietę wegetariańską? Białko tutaj na pierwszym miejscu, musimy wiedzieć, ile tego białka powinniśmy jeść.
2: Tak, tak jest, tak. No oczywiście, no mamy do dyspozycji trzy składniki odżywcze. Białka, tłuszcze i węglowodany. Przy czym z tą odżywczością jeszcze jest tak, że białko traktujemy jako element funkcjonalny przede wszystkim, czyli on kształtuje nasz organizm pod kątem umiejętności budowy hormonów, enzymów, przeciwciał, wszystkiego, co tak na dobrą sprawę ma ten element białkowy. Kościec oczywiście, układ mięśniowy, wszystko zależy od tego, ile tego białka dostarczymy, ale bezwzględnie, czy ktoś ćwiczy, czy nie ćwiczy, tego białka ma dostarczyć odpowiednią ilość, prawda? Wiemy, że potencjalny Kowalski, Kowalska powinna dostarczyć tego białka około gram na kilogram masy ciała. Jeżeli ktoś buduje strukturę mięśniową, bo to są jakieś sporty sylwetkowe, kulturystyka, albo po prostu jest to ktoś, kto ćwiczy amatorsko, no ale chciałby lepiej wyglądać, chciałby rozbudować tą masę mięśniową, podnosi się ten poziom białka do poziomu dzisiaj, już wiemy, około 2-2,5 grama na kilogram masy ciała maksymalnie. Od tego zaczyna się liczenie, tak na dobrą sprawę. To jeszcze zależy, co ten człowiek ćwiczy, jeżeli on ćwiczy, bo jeżeli on ćwiczy bardziej wydolnościowo, to on potrzebuje czasami zupełnie inny układ, tak na dobrą sprawę, tych składników odżywczych, mniej białka, więcej węglowodanów. Jeżeli on startuje w zawodach długodystansowych, krótkodystansowych, to wszystko ma znaczenie. Natomiast jeżeli ktoś tym sportowcem nie jest, albo ćwiczy sobie hobbystycznie, albo jest to dla niego taka jakaś aktywność, powiedzmy sobie, bardzo rekreacyjna, to mówimy o tych standardach takich przede wszystkim bilansowych, czyli białko mniej więcej gram na kilogram masy ciała. Tak to wygląda. No i teraz, w zależności co robimy. Jeżeli robimy to sami, dzisiaj mamy do dyspozycji mnóstwo aplikacji różnego rodzaju, które pomagają nam również ten bilans wyliczyć, bo najpierw liczymy sobie zapotrzebowanie energetyczne okołodobowe, na które wpływają takie elementy jak wiek, wzrost, płeć, poziom masy ciała, no i ta nasza aktywność życiowa. Czyli to, po pierwsze, jak my zawodowo się organizujemy, co my robimy zawodowo, czy my, tak jak ja, jak ty, Marzena, siedzimy głównie, prawda, chociaż nie wiem, bo
1: no
2: może
1: ruszamy
2: ty...
1: ruszamy się też.
2: No trochę się ruszamy, tak, ale
1: ty
2: jak gdyby...
1: 5 razy w tygodniu, ja 3.
2: No ja, ale tak, to jest ta dodatkowa właśnie aktywność, o której chciałem powiedzieć, to jest dodatkowa.
1: Bo staram taka... się też dużo chodzić, żeby nie było.
2: No pięknie, bo ja znowu, gdyby nie to, że ćwiczę, gdybym tylko i wyłącznie miał żyć, że tak powiem, bez aktywności fizycznej tej dodanej, to ja bym siedział, Marzena, ja bym siedział, bo moja praca od rana do wieczora to jest praca siedząca z pacjentami, z klientami, ja generalnie rzecz biorąc nie ruszam się, chociaż atrakcją dla mnie jest to, jak czasem muszę wstać i coś pokazać, no to jest ten moment taki, no ale to jest oczywiście, uśmiecham się, no bo to są jakieś tam znikome bardzo elementy, generalnie rzecz biorąc siedzę. Ale mniejsza z tym, wyliczamy to zapotrzebowanie energetyczne, żeby już detale nie wchodzić, bo każdy z nas żyje inaczej, każdy z nas ma inny temperament, każdy z nas ma inne jakby funkcje i możliwości metaboliczne. Jeden szybciej pozyska energię, zmetabolizuje tą energię z pożywienia, a drugi wolniej. Bo za tym idą oczywiście znowu predyspozycje zdrowotne. Ktoś może mieć zaburzenia mniejszego, większego kalibru, ktoś ich nie ma. Ale wyliczamy zapotrzebowanie energetyczne, biorąc te wszystkie komponenty pod uwagę. Tak? No a potem układamy kolejny bilans, czyli właśnie białko, tłuszcze i węglowodany. Na końcu podchodzimy do analizy, ja opowiem bardzo z praktyki, powiedzmy sobie, jak już kończę produkcję jadłospisu, to ja obowiązkowo muszę sprawdzić, czy ja spełniam wszystkie normy. I to nie tylko ze względów kalorycznych, nie tylko ze względu na bilans makro, czyli białka, tłuszcze, węglowodany, ale właśnie te mikrozwiązki i witaminy. To jest bardzo istotne, bo jeżeli na przykład z jakiegoś powodu mam do czynienia z osobą, u której prowadzimy eliminację, dietę eliminacyjną, bo to jest albo alergia pokarmowa, która nierzadko to się zdarza, eliminuje nam bardzo ważne grupy produktów, które wnoszą duże ilości tych funkcjonalnych związków, no to ja muszę być pewnym tego, że ja dostarczam organizmowi w mniejszym albo większym stopniu realizuję zapotrzebowania, a jeżeli go nie realizuję, to muszę dosuplementować tego pacjenta, bo nie ma innego wyjścia, bo on te związki musi dostać, prawda? I to jest podstawowa kwestia. No i teraz, jeżeli ja jako dietetyk układam jadłospis dla takiego pacjenta, to biorę pod uwagę również jego preferencje smakowe. No bo jeżeli ktoś czegoś nie lubi, no to ja muszę wiedzieć, czym to zastąpić i w związku z tym przeliczam cały czas. Program, dzisiaj mamy o tyle jeszcze dobrą sytuację, że już na kolanie tego nie robimy, a kiedyś podczas studiów czy po studiach, kiedy jeszcze tych programów nie było. Natomiast dzisiaj my już mamy programy, które nas kontrolują i całe szczęście. Bo tak na dobrą sprawę bardzo trudno jest stworzyć dietę komplementarną. Nawet jeżeli my mamy do dyspozycji wszystkie składniki, no to bierzemy pod uwagę jeszcze nie tylko to, co nam pokazuje program, bo my użyliśmy odpowiednich składników do budowania tego jadłospisu, ale kwestia przyswajalności. Bo co z tego, że ja dostarczę wszystko, tak jak powiedzieliśmy paręnaście minut temu, ale wystarczy, że ktoś ma zaburzenia związane na przykład z refluksem, stan zapalny żołądka, albo dwunastnicy, albo stany zapalne jelita, powiedzmy sobie jelit, czy to jest jelito grube, czy to jest jelito cienkie, zdecydowanie zmienia to wszystko. No i w ten sposób komponujemy temu klientowi, pacjentowi odpowiedni jadłospis. Używając, to jest moja zasada, jak najszerszej gamy produktów, żeby organizm mógł zdobyć zewsząd to, co potrzebuje. Bo my mamy takie umiejętności, tylko często gasimy je niestety żywnością przetworzoną, ubogą w te składniki dietą. Tak zaczynamy komponować jadłospis.
1: Czy te, czy te produkty roślinne przetworzone są różne sznycle, niesznycle roślinne, kotleciki, takie kuleczki, niekuleczki warzywne. Czy to jest dobre?
2: No powiem tak.
1: Czytamy skład, tak?
2: Czytamy skład przede wszystkim. Dzisiaj jeszcze jest o tyle fajnie, że mamy aplikacje, które pozwalają to zrobić za nas, czyli dokonać oceny, prawda, jakości tego produktu, bo my jednocześnie widzimy w tej skali A, B, C, D, E, mówiąc bardzo obrazowo, bo to państwo na pewno wiecie, a jeżeli nie wiecie, to rzućcie tylko okiem na produkty i większość dzisiaj tych produktów już posiada tą skalę. Więc jeżeli my widzimy, że taki produkt spełnia wymagania jakościowe, powiedzmy sobie normatywne, czyli jest na zielono, chociażby wchodzi na zielone pole, no to nawet jeżeli to jest przetworzona żywność, która ma imitować mięso, czyli typowo przeznaczona dla osób, które eliminować chcą mięso, to nie boimy się jej. Ale jest bardzo wiele takich produktów i producentów w związku z tym, którzy nie spełniają tych norm. Tam pojawia się cukier, tam pojawiają się konserwanty, tam pojawia się bardzo duża ilość soli, tam pojawiają się barwniki chemiczne, niepotrzebne zupełnie naszemu organizmowi. To jest to, co wpływa na negatywną ocenę takich produktów. Natomiast to jest znowu skala. Są te bardzo dobre, ale są też te, za które my nigdy nie powinniśmy sięgać.
1: Mhm. Czyli czytamy składy.
2: Tak.
1: Gdzie znajdziemy białko, w których roślinach? Oczywiście od razu przychodzi na myśl nam tutaj rośliny strączkowe.
2: Tak, tak jest.
1: No ale ktoś sobie pomyśli, o strączki, to będę miał wzdęcia.
2: No tak, zgadza się. Jest taka opcja oczywiście. Są one predysponujące do takich sytuacji, do takich ekscesów. Dokładnie tak. Natomiast no, nie można żyć tylko nimi. Odpowiadając na pierwsze pytanie. Przede wszystkim białko, oczywiście, rośliny strączkowe to jest podstawowa kwestia, prawda? Nie wszystkie możemy wprowadzać, nie tylko ze względu na wzdęcia. Soja na przykład jest niepolecana, chociaż zawiera bardzo duże ilości białka, to nie jest ona polecana w przypadku osób z zaburzeniami metabolicznymi, typu na przykład niedoczynność tarczycy, Hashimoto, trzeba na nie bardzo uważać, z zaburzeniami hormonalnymi, bo tam znowu są składniki, które mogą prowokować do niepotrzebnych zaburzeń w zakresie tego układu hormonalnego. Natomiast generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o warzywa, to są warzywa strączkowe, fasola, groch, prawda, bób, ciecierzyca, soczewica, no mamy tą soję również, mamy potem tofu, mamy nasiona niedoceniane, tak jak pestki dyni, jak słonecznik, które wcale nie małą ilość tego białka zawierają. Co prawda zdobycie tego białka z tych produktów wcale nie jest takie łatwe, prawda? Bo jeżeli my jeszcze je dobrze pogryziemy, to organizm jeszcze musi mieć odpowiednią umiejętność, żeby pozyskać z nich to białko, co nie jest łatwe, bo to są wysokobłonnikowe produkty, więc tak jak powiedzieliśmy, może to się wiązać z pewnego rodzaju problemem. No i mamy produkty zbożowe, czyli mamy kasze, które co prawda tego białka zawierają bardzo niewiele, no bo tam jest na 100 gram około 5-7 gram tego białka, ale łącząc to wszystko, jesteśmy w stanie to białko pozyskać, powiedzmy sobie, w odpowiedniej ilości. My tych warzyw jemy niemało, ale na przykład przy moim życiu treningowym nie byłbym w stanie zapewnić sobie odpowiedniej ilości tego białka, więc no, używam odżywki. Mamy odżywki białkowe oparte na produktach zwierzęcych, czyli serwatkowe białko na przykład, pochodzące od mleka, wyekstrahowane z produktów mlecznych, ale mamy też białko roślinne, którego wcale nierzadko też używam. Jeżeli ktoś już funkcjonuje wegańsko, to ja nie mogę jako dietetyk mu wprowadzić odżywki białkowej opartej na serwatce właśnie.
1: Jeśli chodzi o warzywa takie, które można poddać obróbce termicznej, to nie wiem, marchewka, pietruszka, oczywiście buraki też, to tutaj gotujemy przede wszystkim. Z tym smażeniem uważamy?
2: Oczywiście, że tak. To znaczy znowu, zależy w jaki sposób, bo bardzo fajne pytanie, Marzena, bo obróbka termiczna ma tutaj ogromne znaczenie, no bo znowu zależy, na czym my usmażymy, jak długo będziemy smażyć. To jest podstawa. Produkty skrobiowe, prawda, zawierające skrobie, tak jak ziemniaki na przykład, wspaniałe warzywo. Jeszcze jeżeli wyhodowane na naszym poletku albo gdzieś z pewnego źródła, wspaniała rzecz, zawierające skrobie, a niestety skrobia nie lubi podgrzewania. Czyli jeżeli my ten ziemniak podgrzejemy w bardzo wysokiej temperaturze, czy to jest piekarnik, czy to jest smażenie tego ziemniaka, już nie daj Boże, na głębokim tłuszczu frytki jakieś takie tradycyjne, no to jest bardzo duże niebezpieczeństwo i korzyść płynąca z konsumpcji tego ziemniaka jest żadna tak na dobrą sprawę, a wręcz dominują efekty uboczne, dlatego że tam tworzy się akrylamid, czyli związek bardzo toksyczny, na dzień dzisiejszy potencjalnie nawet kancerogenny, więc taki, którego my się powinniśmy bardzo obawiać. Tu trzeba uważać. Ale wracając do tych, że tak powiem, nieskrobiowych i tych nieproblematycznych. Jeżeli my podgrzejemy czy podsmażymy sobie nawet marchewkę, na tłuszczu zdrowym, w niskiej temperaturze, czyli tam 100-120 stopni, na oliwie z oliwek, uzyskamy inny smak, inną strukturę, bo nie każdy lubi miękką marchewkę ugotowaną. Ja zdecydowanie wolę, że ona jest taka trochę chrupiąca, ta marchewka, na wpół, powiedzmy sobie, przetworzona termicznie. Są osoby, które w życiu nie zjedzą gotowanej marchewki, bo ta konsystencja nie wchodzi w ogóle w poczucie ich komfortu takiego konsumpcyjnego, powiedzmy sobie. Natomiast brokuł kalafior. Nigdy nie osiągniemy takich korzyści ze spożycia surowych warzyw, jak na przykład właśnie z przetwórstwa termicznego. I na przykład brokuł jest takim fajnym tutaj przykładem, gdzie my ten brokuł powinniśmy parować. My go powinniśmy uparować. On nie powinien mieć kontaktu z wodą, dlatego że związki, które należą do jednych z najsilniejszych związków przeciwnowotworowych, przeciwutleniających, one właśnie pełni jakby uzyskujemy je w procesie parowania. A jeszcze jak do tego gorczycę dodamy, to jest taki związek, który się nazywa sulforafan. On dopiero się uaktywnia, bardzo silnie przeciwutleniający, czyli ten, który bilansuje nam właśnie, czy równoważy nam tą produkcję tych wolnych rodników, czyli tych szkodliwych dla nas substancji, jeżeli jest oczywiście za dużo, bo one też odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu naszego organizmu, ale jeżeli jest ich za dużo, bo ich za dużo wytwarzamy, albo za dużo nasz organizm przyjmuje również tych związków, bo funkcjonujemy w zanieczyszczeniu dużym, bo mamy kontakt z jakimiś tam, powiedzmy sobie, środowiskowymi zanieczyszczeniami również, albo chociażby z dymem papierosowym, który wnosi ich bardzo dużo, no to tam działanie tej gorczycy w połączeniu z brokułem dopiero uaktywnia ten sulforafan. Także no, ta wiedza się przydaje, bo każdy produkt, powiedzmy sobie, ma swoją specyfikę obróbki, żeby uzyskać jak największą wartość prozdrowotną po jego przetworzeniu.
1: Nie odkryjemy całego świata warzyw i owoców dzisiaj. Brakuje nam czasu. Dawid, dziękuję Ci serdecznie.
2: Bardzo dziękuję.
1: Myślę, że wrócimy jeszcze do tego tematu, żeby skłonić może nawet nie tyle do diety wegetariańskiej, do wegańskiej, bo to nie nasza rola, to jest wybór konsumenta, ale żeby skłonić do tego, żeby jednak jeść więcej warzyw i owoców, no bo są one w naszej diecie niezbędne.
2: Tylko jedną rzecz dopowiem. Próbujcie Państwo, bo tak jak powiedzieliśmy na początku z Marzeną, nie jest ważne, jaką wy dietę wybieracie. Macie wybrać taką dietę, która Wam będzie najbardziej odpowiadać.
1: Tak,
2: i pod kątem preferencji, pod kątem zdrowotnym. Dlatego warto próbować. Warto wprowadzać się w różny świat, powiedzmy sobie, dietetyczny. Najmniej zachęcam do tych diet wegańskich, chociaż absolutnie nie jestem ich przeciwnikiem, bo dobrze skomponowana dieta wegańska jest naprawdę fajnym rozwiązaniem, ale jednak im mniej rygorystyczne zachowania żywieniowe, tym dają one większą gwarancję tego, że my w nich przetrwamy dłużej, a nasz organizm z tego skorzysta. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo i to będzie taka podróż kulinarna, prawda? Bo
2: tak
1: przy okazji to może być taka przygoda. Będziemy odkrywać zupełnie nowe smaki i doznawali jakiejś rozkoszy podniebienia i bez podróżowania gdzieś tam czy chodzenia po restauracjach możemy sobie taki ciekawy świat zaserwować w naszej własnej kuchni. Dawid Dyminczuk, dietetyk kliniczny, dziękuję serdecznie.
2: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie i dużo zdrowia życzę.
1: Dziękujemy, a ja z Państwem słyszę się po godzinie 14:00.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę audycji Ze zdrowiem ci do twarzy. Marzena Śmierciak zapraszam, a przede mną w studiu przy mikrofonie nowy gość Agata Piwowarczyk. Dzień dobry, cześć.
2: Witam serdecznie ciebie i radiosłuchaczy.
1: Psycholog, psychoterapeutka i z naszą specjalistką będziemy się w tej godzinie, tak jak zapowiadałam w pierwszej, na samym początku, będziemy odpoczywać. Nic nie robić, siedzieć. Nie, będziemy siedzieć, ale nie będziemy.
2: Przygotujemy się, może zaczniemy się przygotowywać do odpoczynku, trochę go sobie uświadomimy sobie może potrzeby odpoczynku.
1: No właśnie, mamy długi weekend, długi, niedługi, trochę oszukany, tak? Ale trzeba wykorzystywać takie momenty, żeby odpoczywać. Tylko czy my odpoczywamy we właściwy sposób? Czy rzeczywiście potrafimy zregenerować i nasz umysł, i nasze ciało? No bo jak jedno jest zmęczone, to drugie też nie będzie funkcjonować dobrze i to działa w dwie strony. Czym jest zmęczenie psychiczne? Jak wypoczywać psychicznie? Jakie te formy są właściwe dla wypoczynku psychicznego? O to wszystko będę ciebie pytać. To może zacznijmy od tego zmęczenia psychicznego. Jesteśmy w dzisiejszych czasach bardziej zmęczeni psychicznie niż wcześniej, 20, 30, 40 lat temu. Nasze mamy, dziadkowie, ojcowie, oni byli mniej zmęczeni psychicznie, czy my jesteśmy bardziej, czy nie da się tego porównać?
2: Czasy się zmieniają, więc jak teraz ciebie słucham, odnoszę wrażenie, że z pewnością zmęczeni jesteśmy i możemy być, ale może tak jak czasy się zmieniają, to my po prostu jesteśmy zmęczeni inaczej, albo jesteśmy zmęczeni czym innym, ponieważ czym innym nas ten świat karmi, czy co, prawda, po co innego my sięgamy, a też symboliczne jest to, co mówisz. Bardzo naturalnie przechodząc od sfery ciała do sfery psychicznej, prawda? Że tak jak nasze ciała funkcjonują w pewnym rytmie i też nasze ciała są zmęczone, tak samo na pewno nasza psychika też funkcjonuje w pewnym rytmie i też jesteśmy psychicznie zmęczeni, ale też jest to, może być zmęczenie, które jest trudniej zauważalne, zmęczenie, które się po prostu nawarstwia.
1: Mhm. Może być też tak, że jesteśmy zmęczeni, ale nie mamy wyjścia, a może nam się wydaje, że nie mamy wyjścia i musimy cały czas działać na takich wysokich obrotach.
2: Ja gdzieś mam taką nadzieję, że wyjście mamy zawsze. Wyjście przynajmniej takie, żeby sobie potrzebę uświadomić i jakoś skorzystać z tego odpoczynku, niekoniecznie zmieniając kontekst, bo może to jest istotne, prawda? Że jak myślimy o zmęczeniu psychicznym, o wypaleniu zawodowym, czy o zmęczeniu jakąś intensywną,

0: aktywną rolą czy rozdziałem życia, to takie naturalne tendencje, które mogą przychodzić do głowy, to jest po prostu coś radykalnie zmienić, odsunąć się albo wyczekać do weekendu, do wakacji, a myślę, że ten czas na odpoczynek jest po prostu zawsze, tu i teraz.
1: Tylko my musimy sobie to zorganizować.
0: Uświadomić, zorganizować, zaopiekować może nawet niekoniecznie na jakimś radykalnym poziomie, tylko tak jak nasze ciało, oczywiście, żeby się zregenerować, potrzebuje jakiegoś, prawda, co najmniej nocy. No może od tego wyjdźmy, prawda? Czego no potrzebuje tak. Nasze ciało? I może to też być taką analogią, wskaźnikiem, bo żyjemy w naszych ciałach, też się przez nie wyrażamy, ale też nasze ciało jest dla nas potem źródłem informacji na temat zmęczenia fizycznego, ale też to zmęczenie psychiczne też się poprzez ciało wyraża.
1: Myślę, bo to nie chodzi o to, żeby teraz jechać do spa, gdzieś wydawać pieniądze. Możemy nie mieć takich możliwości. Niech to będzie spacer po pracy albo taki dobry sen, na co zwracasz uwagę, nie?
0: Tak, tak. Ja w ogóle myślę, że w tym rytmie dobowym bardzo dużo się zadziewa i tak jak nasze organizmy potrzebują, po prostu potrzebują snu. Dla kogoś to może być drzemka w ciągu dnia, dla kogoś to jest po prostu takie no, bazowe i też uznajmy to, że te 7-9 godzin to jest naprawdę podstawa w rytmie dobowym, żeby zregenerować ciało. Szczególnie, że te objawy zmęczenia psychicznego też się będą wyrażały poprzez ciało. Także świadomość naszego ciała, uważność na to, jakie sygnały nam ono wysyła, też może nas prowadzić do źródła. I może to być najzwyczajniejsze w świecie zmęczenie fizyczne, albo trochę w szerszym kontekście zmęczenie psychiczne i zakłócenia snu, czy te przejawy, prawda, jakiegoś snu, który nie jest efektywny, albo snu, który jest nim przerywany, lub sen, w który trudno zapaść, może być też wskaźnikiem zmęczenia psychicznego.
1: A no właśnie.
0: Więc może żeby to sobie w ogóle poszerzmy, prawda, tak w kilku słowach, żeby też zobaczyć się w tym, czy Państwo tutaj przed radio odbiornikami, czy w ogóle mój stan jest na przykład na takim poziomie podstawowym, czy jest bardziej zmęczeniem fizycznym, czy takim zmęczeniem też może troszkę szerszym, psychicznym. Bo zmęczenie fizyczne myślę, że jesteśmy sobie w stanie jakoś łatwiej w sobie zlokalizować, a do tego zmęczenia psychicznego pewnie by warto jeszcze tutaj dopiąć problemy z motywacją, zniechęcenie, ale też na szerszym poziomie takim relacji międzyludzkich, izolacja. Także paradoksalnie ten jakiś trud bycia ze sobą jeszcze może niestety sprzyjać wycofaniu społecznemu, co tak naprawdę jeszcze niestety pogłębia te, prawda, jakieś braki, wahania emocji. Stany somatyczne, których też pewnie część z nas może być świadoma, ale niekoniecznie jesteśmy w stanie powiązać, że ból głowy czy jakieś inne napięcia, które wychodzą z ciała, tak naprawdę mają źródło gdzie indziej. Niekoniecznie w ciele, bo nie w chorobie, prawda? Bo somatyka to jeszcze nie jest choroba. No i ta cała sfera tych funkcji poznawczych, kłopotów związanych ze sferą myślenia, która też może być związana bazowo z ciałem, ze zwyczajnym zmęczeniem, ale też ze zmęczeniem psychicznym, bo jak weźmiemy pod uwagę trudności, czy wymienimy sobie problemy z koncentracją, jakieś kłopoty w takiej bazowej decyzyjności, czy zachwiania pamięci, to też naszą uwagę może przykuć, prawda, i ciało, i psychika. Myślę, że jedno i drugie, a może po prostu jest to jakiś przejaw zmęczenia psychicznego.
1: Teraz sobie myślę, ile radiosłuchaczek i radiosłuchaczy pomyślało sobie, ojej, ja to mam, ciężko mi się zasypia, albo mój sen jest niespokojny, bo tutaj mówimy o tym, że trzeba się wysypiać, ale kiedy te myśli pędzą, mamy coś stresującego, to czasami trudno spać i się wybudzamy. Do tego rozdrażnienie, nerwowe reakcje na bliskich, no bo w pracy nie wypada, to na przykład w domu gdzieś tam uwalniamy te nasze stłamszone emocje, zaburzenia koncentracji, pamięci, bóle brzucha, bóle głowy. No rzeczywiście, tak, ciało wysyła sygnały, że jesteśmy zmęczeni psychicznie. Mm-hmm. I to są te sygnały, tak?
0: To są te sygnały i teraz pewnie ciąg dalszy, prawda, jaka będzie na to odpowiedź, bo oczywiście to może zasmucić, to może też przygnębić. Zobaczenie tego, czy w ogóle przejrzenie się w tym, że także jakaś dana osoba naprawdę może tego doświadczać i że to jest dość trudne, że to jest trudne doświadczenie, ale jeżeli potraktujemy to jako źródło informacji o sobie samym, w ogóle to może dać takie, to może by to być samym w sobie potencjalnie konstruktywnym narzędziem do tego, żeby zobaczyć, okej, to jest o mnie. To jest trudne, ale w związku z tym, co ja na to, prawda?
1: No dobrze, ale jak ktoś powie, okej, to jest o mnie, ja to mam, ale mam taką pracę i taką sytuację, że nie jestem w stanie tego zmienić. Tak może ktoś odpowiedzieć.
0: zawsze jest ryzyko pewnego impasu, prawda, i takiego pogłębionego kryzysu, do którego też dochodzi jakieś takie też zablokowanie na poziomie sposobu myślenia i takiej też niewiary w swoje siły, ale może wyjdźmy od takiego bazowego, od takiego może jeszcze tego może kryzysu niższego rzędu. Oczywiście, no może powiem na marginesie, że jeżeli zmęczenie, frustracje, ale też no te sygnały, prawda, z ciała i z różnych warstw funkcjonowania są tak obfite i że osoba znajduje się w sytuacji, w która jakoś jej zasoby przekracza i że tej nadziei na wyjście brakuje, to oczywiście może bezpieczniejsze będzie porozmawianie z kimś zaufanym, odciążenie siebie włącznie z konsultacją u specjalisty po to, żeby zaopiekować się tym i w ogóle zobaczyć, czy to jest coś, nad czym ja mogę popracować chociażby przez samą możliwość opowiedzenia o tym w bezpiecznej atmosferze i ta sama ulga, którą na pewno mi to przyniesie, czy to sprawi, że ja funkcjonuję lepiej i pójdę dalej w życiu i to wystarczy, czy może to zmęczenie jest w ogóle źródłem informacji o jakichś innych sfrustrowanych obszarach i że na przykład może bardziej konsekwentna praca, prawda, trochę dłuższe wsparcie będzie potrzebne, żeby się tym zaopiekować, ale dzisiaj myślę, spokojnie możemy uznać, że pewnie większość z nas, prawda, funkcjonując w takim, a nie innym świecie, narażeni jesteśmy na różne wymiary zmęczenia fizycznego i psychicznego, w ogóle obejrzenie siebie w tych obszarach, które ono dotyka, może po prostu uznać sam fakt, że też nie jesteśmy wobec tego nieprzemakalni. A w związku z tym zaczniemy zastanawiać się, jak się tym zaopiekować, w związku z tym, co nam służy, a co nam nie służy, żebyśmy doprowadzili siebie, mogli siebie świadomie doprowadzić do jakiegoś takiego bazowego, nawet choćby otwarcia na wypoczynek, prawda? A potem bardziej diagnostyczne jest to, czy ja mając dostęp do snu, czy mając dostęp do różnych, do takiej świadomości, co mi służy w odpoczynku, a co mi nie służy, czy czerpiąc z tego, jestem w stanie funkcjonować na jako tak o satysfakcjonującym poziomie, czy może blokady, prawda, w ciele, w somatyce, czy w sferach poznawczych są tak głębokie, że potrzebne będzie wsparcie, a przynajmniej konsultacja u specjalisty, żeby to rozróżnić i znowuż kolejnym źródłem informacji uspokoić swoje wnętrze i no, albo zaopiekować się w sposób bardziej zorganizowany, albo po prostu pomóc sobie samemu, bo wszystkie wyjścia są no trochę jak taca, z której możemy czerpać.
1: Agatko, wykorzystamy Twoją wiedzę tu i teraz i Twoją obecność w audycji. Za chwileczkę będę pytać o to, co nam służy, a co nam nie służy, jak wypoczywać psychicznie, jak uciekać przed tymi nadmiernymi bodźcami i nie będą to wyjazdy na jakieś wycieczki odległe, chociaż oczywiście fajnie by było, ale tutaj, tu i teraz też możemy wypocząć, tylko musimy umieć to zrobić.
0: Powinniśmy wypocząć, także może to, czym dzisiaj się zajmujemy, może jakoś tak sobie roboczo nazwiemy profilaktyką, prawda? Bo jest to coś, do czego konieczne jest sięganie tak samo, jak no nie można spać, no chyba, że ma się lat do 18, ale to tego już prawie nie pamiętamy. Oczywiście można sobie powiedzieć w poniedziałek, że wyśpię się w weekend, ale też dobrze wiemy, szczególnie też pewnie z perspektywy osób dorosłych, że tego robić swojemu ciału nie powinniśmy, prawda? I że jednak to ciało nas tutaj wysyła do tych ram rytmu dobowego. To samo jest z psychiką, prawda? My nie możemy też powiedzieć sobie poczekam do weekendu, czy poczekam do wakacji. To oczywiście możemy to robić, tylko też pytanie, jakie będą tego koszta, a może jeszcze inaczej. Może po prostu ta profilaktyka będzie taką inspiracją dla nas, zobaczeniem tego, jakie mogę mieć, przeżywać korzyści, czy po prostu jaką jakość życia mogę mieć, jeśli potraktuję różne, prawda, jakieś takie zalecenia wobec ciała, czy wobec obszarów psychicznych i będę się do nich odnosić, nie traktując tego jako rewolucji, ale też nie czekając na jakieś wielkie wydarzenia. Bo jeżeli nie jesteśmy na nie przygotowani, to one mogą też być paradoksalnie rozczarowujące, bo samo spa, czy samo odcięcie, czy sama, przepraszam bardzo, ale sprowadzenie odpoczynku do imprezy, do robienia czegoś takiego spektakularnego, jeżeli ono nie odpowie na potrzeby, to też nie przyniesie tej właściwej ciału i duszy odpowiedzi, czyli odpoczynku.
1: To będzie chwilowe. To o tej profilaktyce za moment. Przypomnę, gościem audycji jest psycholog, psychoterapeutka Agata Piwowarczyk. Proszę z nami pozostać.

0: Gościem audycji jest psycholog, psychoterapeutka Agata Piwowarczyk, z którą odpoczywamy w długi weekend. Zaczęłyśmy od rozmowy na temat zmęczenia psychicznego. Co pogłębia nasze zmęczenie psychiczne? Oczywiście praca, dom, te codzienne obowiązki, ale co my sobie jeszcze dokładamy?
1: Bardziej myślę o tym trochę tak przewrotnie, czego sobie nie odkładamy.
0: Dobra.
1: Odkładamy odpoczynek, to znaczy, że te role, one, każdy z nas ma jakieś role, więc jakoś będzie mi trudno to uogólnić do poziomu każdego z nas, ale z pewnością taki już poziom zmęczenia, czy to fizycznego, czy psychicznego, jest jakąś ważną informacją o pewnej deprywacji, o pewnym braku, prawda? Także na takim bazowym, psychoterapeutycznym poziomie, bo do tego najchętniej się odnoszę, jest ta potrzeba zaopiekowania, ale zanim się jesteśmy w stanie jakąś częścią siebie zaopiekować, to przede wszystkim potrzebujemy daną potrzebę zauważyć, prawda? Albo może jeszcze bardziej, jeszcze idąc wcześniej, jakoś dotknąć tej frustracji, zauważyć ten brak czegoś, prawda? A jednocześnie uznanie tej potrzeby jako wystarczająco ważnej. Także jeżeli komuś, wychodząc z prostej analogii, jeżeli komuś, prawda, pogłębia się zmęczenie fizyczne, no to odpowiedzi możemy szukać w ciele, prawda? I zrozumieć, i zobaczyć, jak nie wypoczywam, skoro jestem coraz bardziej fizycznie zmęczona. I tutaj będziemy się pewnie skłaniać wtedy do rytmu dobowego, do snu, do tego, co się dzieje, prawda, z brakiem regeneracji, że ona nie, po prostu nie występując, pogłębia ciało czy osobę w zmęczeniu fizycznym. Ja bym pewnie tutaj tych samych kategorii mogła używać w zmęczeniu psychicznym, prawda, czyli właśnie jak nie wypoczywam, że to znużenie się nasila. No i oczywiście chcemy wypoczywać i tak też tytułujesz naszą rozmowę dzisiaj. Też bym tego oczywiście każdemu z Państwa i nam życzyła, żebyśmy aktywnie wypoczywali, ale drogi do rozwiązań są często kręte i może często też być tak, żeby w ogóle zrozumieć, co się dzieje, że nie wypoczywam, to pewnie dotkniemy też tych rzeczy, po które sięgamy, a które wypoczynkowi nie służą.
0: No dobra, no to właśnie przejdźmy do tych konkretów. Co nam nie służy? Może zacznijmy od tego, bo chciałam dopytać, a co nam służy? Co nam nie służy? Właśnie wracam do tego pytania, co my sobie na co dzień dokładamy? Nie wiem, nie dość, że mamy dużo obowiązków takich codziennych, dużo spraw związanych z, nie wiem, z prowadzeniem domu, z pracą na głowie, a na przykład jeszcze do tego potem jakieś seriale, nie wiem, telewizja informacyjna, może tutaj też tak się przybodźcowujemy.
1: To przytłoczenie informacyjne myślę, że jest w ogóle ważnym. Zawsze ważnym zjawiskiem w ogóle świadomość ekranu, tego jak ekran, szczególnie mały, prawda, szczególnie mały ekran, jakim on jest źródłem zaburzeń snu, zaburzeń koncentracji, jakim jest źródłem naprawdę bardzo poważnych kłopotów i źródłem właściwie uzależnień.
0: Bo to się wydaje takie niewinne, że my sobie patrzymy w ten ekranik, wyświetlają nam się jakieś tam śmieszne filmiki albo oglądamy jakiś serial, nie wiem, na laptopie.
1: I czas